między nami nie.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Spotykamy się w dniu, w którym rozmawiamy zwykle o gramatyce. I tak też będzie dzisiaj. Ale zanim przejdziemy do gramatyki, proponuję, żebyśmy się zastanowili nad tym, co mierzymy i co ważymy i w jaki sposób, jakich słów używamy do tego, żeby powiedzieć, jak długie są różne rzeczy albo ile ważą różne rzeczy. Mamy do tego różne miary. Na przykład temperaturę mierzymy w czym? W stopniach. Czas mierzymy w godzinach, minutach i sekundach. Długość przedmiotów mierzymy w metrach. A wzrost człowieka w czym mierzymy? W takich mniejszych kawałkach niż metr, czyli w centymetrach. A wagę można mierzyć w kilogramach, gdy chodzi na przykład o wagę ludzi albo zwierząt, albo wagę można mierzyć gramami, czyli w gramach, gdy to są bardzo małe i lekkie przedmioty. Może pomyślicie o tym, jakie jeszcze są miary? Pomyślcie i porozmawiajcie o tym potem, a teraz posłuchajcie. Mierzymy Jasia. Chcemy sprawdzić, ile Jaś urósł przez wakacje. Naszą miarą są centymetry, bo powiedzieliśmy przed chwilą, że wzrost mierzymy w centymetrach. I mówimy tak. Jaś urósł 5 centymetrów. Zgadza się? Zgadza się. Sprawdzamy, ile Kasia przebiegła w zawodach. Naszą miarą są metry, bo długość, odległość mierzy się w metrach. I mówimy na przykład tak. Kasia przebiegła 100 metrów. Zgadza się? Wszystko się zgadza. Teraz sprawdzamy, ile waży słoń. Naszą miarą są kilogramy, bo powiedzieliśmy wcześniej, że wagę ludzi i zwierząt mierzymy kilogramami. I mówimy tak. Słoń waży 4000 kilogramów. Zgadza się? Dobre zdanie? Bardzo dobre. Słoń waży 4000 kilogramów.

0: teraz ważymy kulkę waty. Kulka jest leciutka. Dlatego naszą miarą są gramy, a nie kilogramy. I mówimy tak. Kulka waty waży 5... czego? Gramów. Czasami słyszymy, że ktoś mówi 5 gram. Oj, to jest okropny, okropny błąd. No bo skoro Jaś urósł 5 centymetrów, Kasia przebiegła 100 metrów, słoń waży 4000 kilogramów, to kulka waty waży 5 gramów. Słowo gram musi mieć tę końcówkę ów, 5 gramów. I tak samo powiemy 20 gramów, 100 gramów, 560 gramów, 1020 gramów. Zawsze będzie forma gramów. Nie dajcie sobie wmówić, że jakaś inna. Nie, nie, zawsze gramów, tak jak kilogramów. Proponuję, żebyście teraz wymyślili, co można zmierzyć, zważyć i ułóżcie do tego odpowiednie zdania. A potem wymyślcie, co można zważyć w gramach. I ułóżcie 3 poprawne zdania. Poprawne to znaczy wiecie jakie, prawda? Zdania z formą gramów. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Margociu, zaśpiewaj mi coś.
2: Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem.
1: Z ogonkiem?

0: Ania.
1: Ale ładnie.
0: Lubisz biedronki?
1: Lubię, są takie czerwone i mają piękne kropki. Ha.
2: Słuchajcie, Polskiego Radia Dzieci.

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj dalszy ciąg ćwiczeń, które robiliśmy tydzień temu i jeszcze wcześniej, 2 tygodnie temu i 3 tygodnie temu też. Będą to ćwiczenia poświęcone głosce rrr, strasznej, trudnej głosce rrr, której jednak wcale nie trzeba się bać. Ale zacznijmy, doskonale wiecie od czego, zacznijmy od rozgrzewki, czyli na początek oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. I tak 5 razy. Potem możecie sobie zrobić to, o czym być może marzycie, bo ja marzę. Czyli zróbcie... Tak, ziewnijcie. Gdy już ziewniecie, nie krępujcie się, ziewajcie szeroko. Gdy już ziewniecie, możecie bezkarnie wysunąć język. Pokazujcie sobie ten język, bo wcale to nie znaczy, że jesteście dla siebie niemili, tylko po prostu przygotowujecie się do ćwiczeń. Więc wysuwacie język jak najdalej, a potem chowacie go, cofacie jak najgłębiej. Teraz przyszedł czas na to, żeby postukać językiem w środku buzi. Wyobraźcie sobie, że język zamienił się wam w młotek i stukacie nim w policzki. Najpierw w prawy policzek od środka 5 razy, a potem w lewy policzek. Znowu w prawy i znowu w lewy. Teraz wyobraźcie sobie, że do podniebienia, czyli do tego daszka, który wszyscy mamy w buzi, przykleił się wam cukierek i próbujecie ten cukierek odkleić, ale nie wkładacie palców do buzi, tylko próbujecie odkleić cukierek samym językiem. Czyli musicie ssać i cmokać, ile wlezie. Uff, wreszcie się odkleił. A teraz, skoro cukierek się odkleił, to zamieniacie się w konika, który bardzo lubi cukierki. Więc gdy konik zje taki cukierek, to wtedy parska z radości i może wesoło biec dalej. Postukajcie językiem o podniebienie, tak jakbyście naśladowali konika i poprychajcie, ile wlezie. A teraz posłuchajcie fragmentu pewnego wierszyka. Ten fragment brzmi tak. Tur na furę wturlał rurę. Wory, pory, babę, kurę, deportował kunę z rury i dał z kuną nura w góry. Wiecie, o co chodzi? Jeśli nie, to wcale się nie przejmujcie, bo nikt na początku nie nadąża za tym wierszykiem, ale właśnie zaraz wszystko sobie wytłumaczymy. I uwaga, objaśniamy. W tym zdaniu, które mówi o tym, że tur na furę wturlał rurę, chodzi

o to, że tur, czyli takie duże, potężne zwierzę, podobne do żubra, ten tur wturlał, czyli wtoczył, tak jak piłkę, wtur

zielone, długie. Babę, czyli jakąś kobietę, chyba niezbyt lubianą. I wturlał kurę. Nie muszę tłumaczyć, czym jest kura, prawda? Ale oprócz tego Tur deportował, czyli wywiózł, wygonił z tej rury kunę. Kuna to jest takie ładne, futerkowe zwierzę, które lubi przebywać właśnie w rurach, w różnych norach. Więc Tur wygonił, deportował kunę z rury. Ale co zrobił potem? Dał z kuną nura w góry, czyli razem z kuną uciekł, umknął, czmychnął gdzieś w góry. Taka to była historia. Możecie wymyślić jej dalszy ciąg, odegrać scenkę, która by tę historię pokazała, ale oczywiście możecie też po prostu powtarzać wierszyk. Im więcej razy, tym lepiej. I narysować też możecie wszystko, co w tym wierszyku się znalazło, co zostało opisane. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak sądzicie, czy krokodyl to jest zwierzę miłe czy niemiłe? Jak myślicie? Wygląd ma intrygujący, czyli potrafi nas zaciekawić, bo przypomina trochę małego dinozaura, ale może w głębi duszy jest wrażliwy i delikatny, skoro mówimy czasem, że ktoś płacze krokodylimi łzami. Jak myślicie? Zaraz wszystko się wyjaśni. Rzeczywiście czasem tak mówimy. Mówimy o krokodylich łzach i mówimy, że ktoś płacze krokodylimi łzami, ale mamy na myśli wtedy taki nieszczery, udawany płacz, fałszywe współczucie. Na przykład, gdyby ktoś kogoś popchnął i

wcale tego nie żałował, ale udawałby, że żałuje, to powiemy, że ktoś płacze krokodylimi łzami. Właśnie fałszywie współczuje. Wiecie, skąd się to powiedzenie wzięło? Kiedyś panował taki przesąd, czyli myślano tak, że krokodyl, zanim zje upolowaną ofiarę, płacze nad nią, jakby żałował, że musi ją zjeść. No i stąd właśnie powiedzenie krokodyle łzy. Ale tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Krokodyl jest tak zbudowany, że gdy już upoluje ofiarę, gdy już wie, że za chwilę ją zje, to wtedy z oczu cieknie mu coś takiego, co przypomina łzy, ale co wcale nie jest łzami. Tak naprawdę to, co płynie z oczu krokodyla, to, co wycieka z oczu krokodyla, to są takie krople z apetytu. Czyli można by raczej powiedzieć, że krokodylowi ślinka cieknie, tylko nam, ludziom, ślinka cieknie z buzi, a krokodylowi z oczu. To jest taki wyciek z powodu apetytu, bo krokodyl wie, że za chwilę już tę swoją ofiarę będzie miał na talerzu. No ale nie mówimy o krokodylu, że mu ślinka cieknie, tylko że są krokodyle łzy. To się w języku utrwaliło. Tylko pamiętajmy, żeby używać tego powiedzenia w dobrym znaczeniu. Gdy mówimy o krokodylich łzach, to mówmy o tym właśnie wtedy, gdy chcemy pokazać fałszywe współczucie. Ktoś współczuje komuś tak na niby, czyli płacze krokodylimi łzami. A skoro mowa o krokodylu, to przyglądaliście się kiedyś krokodylej skórze? Gruba, prawda? Gruba i twarda. I stąd być może pochodzi wyraz gruboskórny. Zwierzę o twardej, grubej skórze to jest zwierzę gruboskórne i tylko tyle wtedy przekazujemy. Ale gdy o kimś mówimy, że ma grubą skórę i że jest gruboskórny, to mówimy coś więcej, coś jeszcze. Mówimy, że ktoś nie umie współczuć, że jest taki niedelikatny, niezbyt wrażliwy, mało czuje, tak jakby przez tę grubą skórę mało do kogoś docierało. Proponuję, żebyście teraz narysowali krokodyla i pomyśleli o tym, czy można krokodyla oswoić? A jeśli tak, to w jaki sposób? Nie zapominajmy przy tym, że krokodyl to jest naprawdę niebezpieczne zwierzę. Więc jeśli wybieracie się na wycieczkę do zoo, pomyślcie, zanim tam pojedziecie, pomyślcie o tym, jak się zachowywać w miejscach, gdzie są krokodyle. Jak się zachowywać bezpiecznie. Powodzenia i do usłyszenia.

żeby lepiej zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek?

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tydzień temu zaczęliśmy rozmowę o tym, że w Polsce w różnych miejscach są właściwie różne języki polskie. Czyli była to rozmowa o tym, że mamy tak zwane regionalizmy i tak zwane języki regionalne. Czyli o tym samym w różnych częściach Polski można mówić inaczej, można nazywać inaczej te same rzeczy. Proponuję, żebyśmy dziś pomyśleli o tym, jak w Poznaniu nazywa się to, co występuje wszędzie, w całej Polsce. Zacznijmy od opisu domu. Dom z czego się składa? No, na zewnątrz, ze ścian, z dachu, okien i drzwi. I te słowa mamy wszędzie. Ale gdy wejdziemy do domu, to na początku jest co? Zanim wejdziemy do pokojów, na początku mamy, powiecie może, przedpokój.

że powiecie tylko, gdybyście mieszkali w Poznaniu, to nikt by was nie zrozumiał, bo w Poznaniu na przedpokój mówi się antrejka. To jest miejsce, gdzie się czeka. Antrejka. Dziwne słowo? No, trochę dziwne, ale taki mamy w Poznaniu regionalizm. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym domu, w antrejce, potem przechodzimy do pokojów, mamy też łazienkę, mamy kuchnię i na górze, bo możemy schodami wejść na górę, mamy strych. Tak chcecie powiedzieć? Bardzo dobrze, strych, tylko strych to jest nazwa ogólnopolska, nazwa, którą znamy wszyscy. A w Poznaniu na strych mówi się górka, czyli mówi się na przykład suszę pranie na górce. I wcale nie chodzi o to, że gdzieś na jakiejś górze, na zewnątrz, poza domem, są rozstawione kijki i rozwieszone sznury, na których suszy się pranie. Nie, chodzi o to, że w domu, na strychu, który nazywa się górką, suszy się pranie. Gdy zejdziemy z tej górki, czyli ze strychu, możemy zejść niżej. Niżej niż jest parter. I jak się to miejsce nazywa? To miejsce pod ziemią ukryte, ale będące częścią domu. Powiecie, że to jest piwnica? Dobrze powiecie, tylko nie po poznańsku. W Poznaniu mówi się na tę część domu ukrytą pod ziemią, mówi się sklep. I nie jest wcale tak, że każdy mieszkaniec Poznania sprzedaje towary w sklepie. Nie. Chodzi o to, że to jest miejsce sklepione, miejsce z takim zadaszeniem, miejsce ze specjalnym daszkiem, tak byśmy powiedzieli, ale ukryte pod ziemią, będące częścią domu. Po poznańsku nazywa się to właśnie sklep, a chodzi o piwnicę. W piwnicy wiemy, co trzymamy. Rowery, różne sprzęty, choinki, może też weki, różne przetwory. To po poznańsku nazywamy sklepem. I wcale tych naszych rzeczy nie sprzedajemy. Ale skoro jesteśmy przy przetworach, czyli wekach, czyli takich zapasach jedzenia na zimę, to jeszcze przywołajmy trzy słowa poznańskie. Pierwszy wyraz – gzik. Gzik to jest taki twarożek, biały serek, w specjalny sposób pomieszany, połączony ze szczypiorkiem albo cebulką. Gzik jest tylko w Poznaniu i w innych miejscowościach niedaleko Poznania. Gzik, twarożek ze szczypiorkiem lub cebulką, jedzony właśnie w Poznaniu. Damascenka to jest po prostu śliwka węgierka. Tylko że w Poznaniu tak się śliwkę węgierkę nazywa. Damascenka. No i wreszcie buchta, czyli ciasto drożdżowe z konfiturami, pieczone w rondlu i dzielone albo rozłamywane na części. Takie ciasto, które prawdopodobnie piecze się w różnych częściach Polski, ale tylko w Poznaniu nazywa się je buchtą. Pamiętacie dzisiejsze słowa? Powtórzmy je sobie. Antrejka, czyli przedpokój. Górka, czyli strych. Sklep, czyli piwnica. Gzik, czyli twarożek ze szczypiorkiem lub cebulką. Damascenka, czyli śliwka węgierska. No i buchta, czyli ciasto drożdżowe z konfiturami, pieczone w rondlu i rozłamywane na części. Smacznego! Porozmawiajcie może z rodzicami albo dziadkami też o innych słowach poznańskich albo o innych słowach regionalnych w ogóle. Do usłyszenia!

ładne stroje masz. Ile błyskotek

przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni, ale twoje serce powie ci. Panno Żabo, mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Bez skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani literka. Dziś czas na gramatykę, ale wcale nie będzie nudów, bo gramatyka nudna być nie musi. Czy zauważyliście może, czy pomyśleliście kiedyś o tym, że są takie wyrazy, do których bardzo chętnie dokleja się nam końcówka A? Dokleja się, jakby miała jakiś klej w sobie i dokleja się czasem tam, gdzie być jej nie powinno. Dzisiaj o takich właśnie wyrazach porozmawiamy. Ale na początek pomyślcie sobie o takich słowach. Ten pies i ten stół. Czy wiecie, jaka jest między nimi różnica? To oczywiste. Pies żyje, stół nie żyje. A teraz pomyślcie sobie o takich zdaniach. Widzę psa, widzę stół. Czym się te zdania różnią? No oczywiście tym, że są w nich różne wyrazy. W jednym zdaniu wyraz pies, w drugim wyraz stół. Ale też te zdania różnią się tym, że do słowa pies dokleiliśmy końcówkę A, bo powiedzieliśmy widzę psa, a do wyrazu stół nie dokleiliśmy końcówki A, bo powiedzieliśmy widzę stół, a nie widzę stoła. To byłoby niedobre. A teraz pomyślcie sobie o innych słowach. O takich. Ten but. Ten guzik. Czy te rzeczy żyją? Nie, oczywiście, że nie. A więc przypominają bardziej stół niż psa, prawda? Bo powiedzieliśmy wcześniej, że stół nie żyje, a pies żyje. Skoro zatem wyrazy ten but, ten guzik przypominają wyraz ten stół, to powinny się w zdaniach zachowywać tak samo. Czyli powiedzieliśmy wcześniej widzę stół i powiemy widzę but, widzę guzik. A gdybyśmy chcieli użyć wyrazu zawiązywać, to powiedzielibyśmy zawiązuję but i zawiąż but. Bez końcówki A, bo but nie żyje. A gdybyśmy chcieli użyć słowa zapinać, to powiemy zapnij guzik, nie guzika, bo przecież guzik nie żyje, czyli zachowuje się w zdaniu tak samo jak słowo stół.

nie ma tutaj miejsca na końcówkę A. Gdyby ta końcówka chciała się dokleić, to nie pozwólmy jej na to. To nie jest miejsce na nią. Końcówka A lepiej niech się dokleja do tych wyrazów, które nazywają to, co żyje. Na przykład psa, kota, słonia, lwa. Ale to nie koniec dzisiejszej rozmowy. Pomyślcie teraz o słowie list. Jak powiecie? Widzę list czy widzę lista? Widzę list, oczywiście. Wiecie dlaczego? Wiecie, bo przecież list, tak samo jak stół, tak samo jak but i tak samo jak guzik, nie żyje. List to jest przedmiot, który nie żyje, a zatem nie ma tutaj miejsca na końcówkę A. Skoro powiemy widzę list, to powiemy też, że wysyłam list, nie lista, tylko wysyłam list. A co się robi z SMS-em, który jest takim krótkim liścikiem wysyłanym z telefonu na telefon? Powiemy, najlepiej wysyłam SMS, tak jak wysyłam list. To jest najładniej, najbardziej elegancko powiedziane, jak tylko można. Czasami słyszymy, że ktoś mówi, wysyłam SMS-a, ale to nie jest takie bardzo eleganckie. Jeśli chcemy być naprawdę dobrzy w języku polskim, to mówmy, że wysyłamy SMS, tak jak wysyłamy list. Pomyślcie jeszcze o innych słowach, przed którymi możecie postawić takie słówko pomocnicze, ten, tak jak mówiliśmy, ten pies, ten stół, ten list. Więc pomyślcie o innych słowach ze słówkiem ten na początku i o takich słowach, które jednocześnie nazywają rzeczy, przedmioty, czyli to, co nie żyje. To na przykład mogą być wyrazy ten kamień, ten ząb, ten samochód, ten komputer. Ułóżcie z nimi zdania. Już wiecie, jak to robić. I wiecie, o czym trzeba pamiętać, prawda? Nie ma tam miejsca na końcówkę jaką? A. Powodzenia i do usłyszenia.

0: wielkie Fiona oraz stresowane smoki.
1: Piotruś Pan i Huckleberry.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś, jak co tydzień, rozmowę o poprawności językowej, a tak naprawdę o gramatyce. Bo gramatyka jest bardzo ważna. Dzięki gramatyce wiemy, jak poprawnie budować zdania. Dziś mam dla was trzy przykłady,

które wymagają uwagi. Ale co to dla was? Na pewno ze wszystkim sobie poradzicie. Pierwsza zagadka brzmi tak. Jak się poprawnie mówi? Ktoś czuje wdzięczność komuś? Czy ktoś czuje wdzięczność dla kogoś albo do kogoś?

poprawna. Ktoś czuje wdzięczność dla kogoś. Na przykład mama zrobiła pyszny obiad i czujemy wdzięczność dla mamy. Ale możemy też powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni mamie. Tylko to już jest inne słowo – wdzięczny. Wdzięczny to nie to samo, co wdzięczność. Czyli jeszcze raz, wdzięczność dla mamy to znaczy, że jesteśmy wdzięczni mamie. Wdzięczność to jest bardzo dobre uczucie, ale czasami niektórzy ludzie czują coś zupełnie innego i myślą o kimś źle. Myślą tak źle, że aż lepiej tego nie powtarzać. I takie myślenie o kimś źle nazywa się pogarda. To nie jest dobre słowo, tak jak nie jest to dobre uczucie. Ale no, czasem tego słowa trzeba użyć. Na przykład, gdy kogoś opisujemy. I wtedy mówimy, to jest druga zagadka, że ktoś, jak myślicie, czuje pogardę do kogoś, albo czuje pogardę dla kogoś, albo czuje pogardę kimś, jak myślicie? Tylko ta druga forma jest dobra. Pogarda dla kogoś. Ale możemy też powiedzieć, że ktoś pogardza kimś. Tylko, jak doskonale wiecie, lepiej ani tak nie czuć, ani o tym nie mówić. Przeciwną postawą do pogardy jest postawa bardzo dobra, postawa szacunku. No bo co to jest szacunek? Gdy myślimy o kimś bardzo, bardzo dobrze, tak dobrze, że już lepiej się nie da, jeśli ktoś nam zaimponował, czyli zrobił coś bardzo, bardzo dobrze, tak dobrze, że chcielibyśmy zrobić to właśnie w taki sam sposób jak ta osoba, to mówimy, że czujemy do tego kogoś szacunek. Na przykład tata świetnie naprawił rower. Tak świetnie, jak nikt inny by tego nie zrobił. I co czujemy do taty? Szacunek. Właśnie do taty albo dla taty. I tak można powiedzieć. I można też powiedzieć, że szanujemy tatę. Czyli jeszcze raz, szacunek do kogoś, albo szacunek dla kogoś, albo szanujemy kogoś, już bez żadnego krótkiego słówka. Powtórzmy poznane dzisiaj formy. Poprawnie mówimy, że czujemy wdzięczność dla kogoś, albo jesteśmy wdzięczni komuś. Gdy ktoś myśli o kimś źle, to czuje dla kogoś pogardę albo pogardza kimś, ale wiemy, że tak robić nie należy. To jest bardzo niedobre. A jeśli myślimy o kimś bardzo, bardzo dobrze, ktoś nam zaimponował i chcielibyśmy być tacy jak ten ktoś, to czujemy szacunek dla kogoś, albo szacunek do kogoś, albo po prostu szanujemy tego kogoś. Wymyślcie różne sytuacje, w których moglibyście użyć poznanych dzisiaj wyrażeń, czyli wypróbować je. Na pewno dacie radę. Powodzenia i do usłyszenia.

zaskoczyć? Chyba nie. Parasol? Jest. Kalosze?

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak co tydzień, jak co poniedziałek, proponuję wam dziś ćwiczenia rozgrzewające buzię i język, a potem ćwiczące wymawianie trudnych wyrazów, zdań, tekstów. Dzisiaj będziemy się zajmowali trudną głoską ki, ale zanim do tego dojdzie, najpierw oczywiście oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. Gdy już to zrobicie, możecie swobodnie i zupełnie bezkarnie ziewnąć. Bo jak doskonale wiecie, mówię wam to co tydzień, ziewanie jest najlepszym ćwiczeniem rozgrzewającym buzię i język. Po ziewaniu czas na wysuwanie języka jak najdalej, a potem chowanie go jak najgłębiej. Możecie też w środku buzi zataczać językiem kółka. Najpierw 5 kółek w prawą stronę, a potem 5 kółek w

lewą stronę. Po tym zataczaniu kółek trochę się zmęczyliśmy, więc możemy naśladować konika. To zawsze jest wesołe. Czyli robimy tak. A potem robimy tak. Konik zmęczony na koniec pracy musi zawsze odetchnąć. Gdy ten konik tak się zmęczy, to może zacząć kasłać. I spróbujcie tak sobie pokasłać. Starajcie się używać do tego tylnej części języka, czyli tej części języka, którą macie głęboko, głęboko w gardle. Kasłanie to też jest dobre ćwiczenie rozgrzewające język. A teraz wyobraźcie sobie, że na kaszel wzięliście cukierek. Specjalny cukierek ziołowy, taki leczniczy. I ten cukierek przykleił się wam w środku buzi do tego daszka, który macie na górze i próbujecie cukierek odkleić, ale nie palcem, nie łyżeczką, nie patyczkiem, tylko językiem. Możecie używać samego języka. I ciamkajcie bezkarnie. Próbując cały czas odkleić cukierek językiem od podniebienia. Ulga, udało się. A teraz, gdy już tak się dobrze rozgrzaliście, język macie sprawny jak nigdy, czas na nasze łamańce, w których pojawi się głoska ki. Posłuchajcie pierwszego zdania. Kilki skokilki wyszły na chwilkę, a wilki kilkom zjadły kokilkę. O co w tym zdaniu chodzi? Już wyjaśniam. Kilki to są takie małe rybki. Kokilka to jest małe naczynie na zupę albo na sałatkę, rodzaj takiej miseczki. Więc gdy w naszym zdaniu słyszymy, że kilki skokilki wyszły na chwilkę, to znaczy, że te małe rybki wyszły na chwilkę z miseczki, skokilki. No i co się wtedy stało? Wilki kilkom zjadły kokilkę. Te wilki to naprawdę mają dziwny apetyt, skoro zjadają miseczki. Powtórzmy. Kilki skokilki wyszły na chwilkę, a wilki kilkom zjadły kokilkę. Powtarzajcie to zdanie jak najszybciej, aż nabierzecie prawdziwej wprawy. I drugie zdanie na dziś. Kilometr kolei wykiwał złodziei. Kilometr to wiecie, co to jest, prawda? To taka duża odległość. Kolej to są na przykład tory. Wykiwać to znaczy oszukać. No a złodziej to wiemy, ten kto kradnie. I wyobraźmy sobie, że jacyś złodzieje chcieli ukraść tory, ale jakiś specjalny kilometr, czyli odcinek tych torów, wykiwał, oszukał złodziei. Czyli kilometr kolei wykiwał złodziei. To zdanie też możecie powtarzać, aż zostaniecie mistrzami wymowy głoski ki. Proponuję, żebyście nie tylko powtarzali te dwa zdania, ale też rozwinęli historyjki, które się w nich kryją. Powodzenia i do usłyszenia!

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 31 minut po godzinie 7. Rozpoczynamy piątkowy poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Kawalec i Ania Jończyk. Zapraszamy.

Ach, trochę się rozmarzyłam, słuchając tej piosenki Czekoladowe Miasto. No, to taki piękny pomysł, kiedy już pewnie sporo z Was otworzyło oczy na to, żeby kontynuować nasz sen. Być może komuś śniło się, może takie właśnie czekoladowe miasto. Byłoby wspaniale w takim czekoladowym mieście trochę poprzebywać. No, myślę, że na razie póki co to pachnie może jedynie w Waszej kuchni. Może właśnie jakaś gorąca czekolada albo kakao. Może mama albo tata przygotowują dla Was śniadanie i może będzie tam odrobina czekolady. No, ale jeżeli nie, to my również Wam dzisiaj trochę osłodzimy podczas tego naszego poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj piątek, weekendu początek dla tych wszystkich, którzy byli teraz mocno zapracowani w ten tydzień, bo może na przykład rodzice ciężko pracowali przed urlopem, albo wy na przykład mieliście sporo obowiązków, może jakieś lato w mieście, może kolonie, półkolonie. Myślę, że wtedy też nie możemy się nudzić i może jesteśmy czasami trochę już zmęczeni. No więc piątek, weekendu, początek. Weekend zapowiada się pięknie, kolorowo, słonecznie, tak jak i dzisiejszy dzień. Ale o tym jeszcze za chwilę Wam opowiem, bo pogoda to oczywiście stały punkt naszego programu. A tymczasem powiem Wam jeszcze dodatkowo, że dzisiaj jest 31 lipca, ostatni dzień lipca, a to oznacza, że wakacje dobiegają połowy. Jesteśmy już na półmetku wakacji, no ale nie ma się co martwić, bo przed nami jeszcze cały miesiąc różnych przygód, odpoczynku, podróży, zabawy, odkrywania nowych miejsc. Myślę, że już teraz po miesiącu jesteście bardzo zadowoleni, o wypoczęci może nawet po tym, że już nie chodzicie do szkoły i do przedszkola. Może właśnie taka odmiana przydaje się, żeby trochę coś w naszym życiu się zmieniło. Myślę, że też dużo nowych doświadczeń za Wami. Może pierwszy raz lecieliście samolotem, albo jechaliście pociągiem, a może pierwszy raz byliście nad morzem albo w górach, a może pierwszy raz robiliście co innego. Bardzo się cieszę, jeżeli ktoś może się pochwalić jakimś swoim nowym doświadczeniem. Jesteśmy zawsze otwarci na takie Wasze wspomnienia z wakacji. Już po miesiącu myślę, że trochę wspomnień macie. No i oczywiście plany wakacyjne. Cały miesiąc to jest jeszcze dużo czasu na to, aby zrobić coś fajnego. Może opowiecie nam, gdzie spędzacie wakacje. Czy jesteście nad morzem, w górach, na wsi, a może budzicie się w swoim domu i planujecie, co zrobić w tym następnym dniu wakacji. My Wam trochę podpowiemy, bo będzie dzisiaj sporo różnych atrakcji i sporo podpowiedzi, co ciekawego można robić w wakacje. Zatem zaczynamy nasz poranek w Polskim Radiu Dzieciom i wspólnie bawimy się do godziny 10:00.

0: Zostało do godziny 8, a już Helenka i Henio nie śpią. Halo, halo, dzień dobry, nasi drodzy słuchacze.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tak bardzo rano wstajecie zwykle?
1: Nie,
0: dzisiaj tak wam. Dzisiaj wyjątkowo tak rano wstaliście? Dużo wcześniej niż nasze poranek w Polskim Radiu Dzieciom?
1: Tak.
0: Jeszcze wcześniej. I co robicie od samego rana?
1: Leżymy w łóżku rodziców.
0: Ale fajnie. Pewnie duże łóżko.
1: Łóżka, ale wychodzimy do łóżek rodziców.
0: Bo łóżko rodziców jest duże, wygodne i pewnie się dobrze po nim skacze.
1: Tak.
0: Mhm, tak myślałam. No dobrze, drodzy słuchacze, w takim razie powiedzcie, co robicie w wakacje, jak spędzacie? Czy już byliście na jakimś wyjeździe, czy może jeszcze dokąd się wybieracie?
1: Byliśmy.
0: Gdzie?
1: U dziadków.
0: O, u dziadków. Na wsi. Czy w mieście?
1: Nie, w mieście.
0: W mieście. A w jakim mieście?
1: W Głogowie. Dobrowa to Głogowa. Dobrowa to Głogowa. My mieszkamy w Baborowie.
0: Mhm. A dziadkowie mieszkają trochę dalej?
1: W Gorzowie.
0: W Gorzowie.
1: Gorzowie.
0: Mhm. I co ciekawego można robić u dziadków w Gorzowie?
1: Można chodzić na talerzach, do parku dinozaurów.
0: Mhm.
1: Dziadkowie mają trampolinę. I tu pamiętają bady w drzewie.
0: Mhm. No a jeżeli jesteście w domu, to co robicie? Pytamy oprócz skakania po łóżkach rodziców.
1: I czytanie książek.
0: O, to powiedz, jakie książki teraz czytacie?
1: Właśnie skończyliśmy Sprawiedliwość owiec. Bardzo fajny kryminał.
0: Niemożliwe. To jest dla dorosłych książka.
1: Nie.
0: Nie?
1: Dla dzieci. Nawet jest we filmach.
0: Mhm.
1: Film już był w kinach.
0: Był w kinach? Aha, czyli to jest ta ekranizacja tej bajki w kinach.
1: Mhm.
0: Mhm. Czyli to byście polecali naszym słuchaczom?
1: Tak.
0: Mhm.
1: Potem mamy jeszcze Minio, mój Minio. Mhm. Też bardzo fajna książka.
0: Mhm. Czyli polecamy też?
1: Tak.
0: I co jeszcze byście polecali?
1: Jeszcze jedna ode mnie.
0: Mhm.
1: Jeszcze jedna ode mnie. Jedna z moich ulubionych. Książka o Kylianie Mbappé.
0: Mhm. A, czyli rozumiem, że jesteś fanem piłki nożnej.
1: Tak.
0: Mhm. A czego się dowiedziałeś o swoim ulubionym piłkarzu?
1: Grał kiedyś w AS Monaco, to był jego pierwszy klub.
2: No i wszystko.
1: Kosztował 80 milionów euro. Jego transfer. Grał w PSG z Leo Messi. Był dużo razy królem szczerstwu.
2: A ja teraz wygrał Mistrzostwo Świata.
0: Mhm. Czy wy również chcielibyście pójść w jego ślady? Może ćwiczycie w piłkę nożną grę? Tak? Chcecie?
1: Ja chcę za bardzo.
0: Mhm.
1: Bo teraz Helenka.
0: Dobrze, teraz Helenka.
1: Bo tego Pottera.
0: Mhm.
1: Jest fajny.
0: Harry'ego Pottera polecamy, tak? To jest chyba akurat dobra książka na wakacje, bo jest dość gruba, czyli jeszcze można zdążyć, jak się teraz zacznie czytać.
1: My akurat ją 5 dni przeczytaliśmy jeden tom.
0: Ojej, tak szybko, ale sami czy rodzice wam czytali?
1: Rodzice i dziadkowie.
0: A, czyli wszyscy tak na zmianę, a wy słuchaliście, jak oni czytają?
1: Kolejna książka też przekuleńczy.
0: Jeszcze raz, jaki tytuł?
1: O emocjach. Przekuleńczym o emocjach.
0: Mhm. I czego się dowiedzieliście o swoich emocjach? Jakie mamy emocje?
1: Akurat dwójka dzieci, siostra i brat, podobno wiedzą do mnie i do Heleny, bo młodsze siostra i starszy brat. Mhm. I tam jest jeszcze mama i ta dziewczynka często odczuwa jakieś emocje.
0: Jakie emocje odczuwa? Powiedz, jakie mogą być te emocje?
1: Smutek, złość, zmęczenie.
0: O.
1: I radość też. I radość.
0: A wy teraz jaką emocję czujecie?
1: Radość, kiedy się dodzwonili.
0: No pewnie. Kiedy się ktoś dodzwoni do Polskiego Radia Dzieciom, to zwykle jest radość. Mhm.

0: pani chyba zna.
1: No.
0: Droga do domu. Dostaliśmy ją właśnie od Polskiego Radia Dzieciom.
1: I czytacie.
0: Tak.
1: Czyli to też była radość, kiedy ta książka przyszła do was z pocztą?
0: Tak.
1: No pewnie. Drodzy słuchacze, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniliście, pochwaliliście się swoimi książkami i swoimi planami na wakacje. Czy może chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Mamy.
1: Mamy.
0: Całe Polskie Radio Dzieciom. Również słuchaczami.
1: Ze wszystkimi słuchaczami pozdrawiamy, oczywiście.
0: Tata, całą rodzinę i całe Polskie Radio Dzieciom ze słuchaczami.
1: O! I kulę ziemską pozdrawiam.
0: I astronautów.
1: O, astronautów również.
0: I wszystko.
1: Cały wszechświat, tak?
0: Tak.
1: Drodzy słuchacze, Helenko i Heniu, bardzo dziękuję wam za ten telefon. Mam nadzieję, że zostaniecie w takim radosnym nastroju do końca dnia. A już teraz specjalnie dla was piosenka Na plaży. Żebyście się poczuli trochę jak na plaży.
0: Skazać... Ja włączam Polskie Radio. Mam jeszcze radio.
1: Dobrze, no to teraz słuchajcie piosenki, która specjalnie dla was teraz poleci. Na plaży Majka Jeżowska wam zaśpiewa. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

Na plaży fajnie jest, pewnie, że fajnie jest. Chociaż pewnie na plaży nie można słuchać Polskiego Radia dzieciom. Ale, ja tak do was mówię cały czas, drogie dzieci, nasi słuchacze, ale okazuje się, że słuchają nas nie tylko dzieci, ale również rodzice. I rodzice również domagają się pozdrowień. Pozdrawiamy Olę, która jedzie właśnie do pracy i słucha Polskiego Radia dzieciom, bo jej Kubuś jest już w przedszkolu i teraz może sobie spokojnie posłuchać Polskiego Radia dzieciom. Zatem pozdrawiamy wszystkich rodziców, którzy już o tej porze nie śpią i gdzieś udają się do pracy albo może właśnie na wakacje ze swoimi dziećmi, a może jeszcze gdzieś, może właśnie szykują śniadanie. I teraz Polskie Radio dzieciom im przygrywa, tak jak teraz właśnie na plaży Majka Jeżowska nam śpiewała, ale już za chwilę kolejna ciekawa piosenka na naszej antenie się pojawi. Więc teraz dla wszystkich tych, którzy już otworzyli jedno oko i drugie oko, to powiem teraz jeszcze trochę o pogodzie, bo może to was zainteresuje. Ponieważ jest środek lata, środek wakacji, 31 lipca, no to co, jest lato, to musi być ciepło. Trochę chmurek pojawiło się na naszej mapie Polski, pogodowej mapie, ale jest oczywiście bardzo dużo słońca. Będzie bardzo ciepło dzisiaj, bo aż 35 stopni w Warszawie, będzie na przykład 35, najchłodniej będzie w Gdańsku 26, a najcieplej chyba właśnie w Warszawie, w Katowicach i w Lublinie. No i w Rzeszowie 36, o, nie zapominajmy jeszcze o południu Polski, tam będzie najcieplej. No myślę, że trochę nam dzisiaj to ciepełko popasuje, a później będziemy się chłodzić, bo będzie pewnie padać. Już gdzieniegdzie pojawiły się też chmurki deszczowe, zatem myślę, że będzie ciekawie. W tym lecie na pewno nie możemy się nudzić, bo podczas tych wakacji mamy zarówno dużo deszczu, jak i dużo słońca, dużo chmur, jest raz ciepło, raz zimno. No i tak myślę, że do końca wakacji pewnie będzie. Drodzy słuchacze, teraz zapraszam was na sambę, a już za chwilę rozpoczynamy godzinę 8 i następną część naszej audycji Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Wakacyjny poranek trwa, minuta po godzinie 8, piątkowy poranek to myślę, że wspaniały czas na to, aby pobyć razem właśnie z Polskim Radiem Dzieciom, ale możecie do nas dzwonić, możecie chwalić się tym, jak spędzacie wakacje. Nasz telefon do studia to 22 645 20 55 i na ten telefon, kiedy zadzwonicie, to nasza kochana Ania odbierze, przywita się z wami i już wkrótce będziecie mogli zagościć na naszej antenie, a myślę, że to jest wspaniała sprawa, kiedy ktoś może połączyć się i pozdrowić na przykład cały świat właśnie przez swój telefon za pomocą naszego Polskiego Radia Dzieciom. Także korzystajcie z tej możliwości. Jest 31 lipca, czyli tak jak powiedziałam, wakacje na półmetku i bardzo, bardzo gorąco dzisiaj będzie i my dzisiaj trochę opowiemy o tym, jak radzić sobie z tym gorącem. Przede wszystkim to, o czym warto pamiętać, jeżeli wybieracie się może na rower, na plac zabaw albo na wycieczkę, to trzeba zabrać ze sobą butelkę wody. No i na pewno też czapkę albo kapelusz, albo może jakąś chusteczkę na głowę, tak żeby nam słońce nie grzało głowy. No musimy też poszukać cienia, szczególnie między południem a późnym popołudniem, bo wtedy świeci słońce najmocniej. Pamiętajmy też o zwierzętach. Jeżeli macie psa, kota albo świnkę, albo jeszcze inne zwierzątko domowe, to sprawdźcie, czy te wasze zwierzaki mają dostęp do wody i takiego chłodnego miejsca, żeby nie były gdzieś na słońcu, bo im również jest gorąco, szczególnie, że mają futerko, które oczywiście ochrania przed tymi czynnikami zewnętrznymi, ale też oczywiście trochę przygrzewa. Dzisiaj 31 lipca, czyli ostatni dzień lipca, a dzisiaj jest bardzo ciekawy dzień. Dzień Skarbowości i Dzień Administratora. Imieniny obchodzą Ignacy, Helenka. O, Helenka do nas zadzwoniła. To musimy też powiedzieć Helence wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj ma pewnie imieniny. Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa obchodzą dzisiaj imieniny. Jeżeli znacie takie osoby, to koniecznie złóżcie im dzisiaj życzenia. I taka jeszcze, takie przysłowie na dziś: jeśli upały, wsianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Ciekawe, czy sprawdzi się to powiedzenie. Na pewno dzisiaj będzie ciepło. Czy te lato jest dokuczliwe? Może nie, ale zima może być, więc no miejmy się na baczności, zobaczymy, jak to nam wyjdzie za te pół roku, kiedy będzie zima, a na razie cieszmy się tym, że jest cieplutko, możemy korzystać z wakacji, możemy pójść gdzieś nad wodę, do lasu i spędzić miło czas, między innymi z Polskim Radiem Dzieciom. No to teraz, żeby było wesoło i zabawnie, Maryla Rodowicz zaśpiewa nam o pszczołach na wrotkach i zaraz wracamy i opowiem wam, o czym dzisiaj porozmawiamy w naszym poranku w Polskim Radiu Dzieciom.

Na kółeczkach sobie przejechały pszczoły na wrotkach. Wy również pewnie z tych kółeczek często korzystacie, no bo choćby na przykład hulajnogi, rowery, a może i samochody. Wszystko to na kółkach pomaga nam się poruszać szybciej do celu. Może ktoś z Was jedzie właśnie do przedszkola albo do szkoły. Dojeżdża na kółkach i jest szybciej, ale teraz no to przede wszystkim na wakacje albo może na jakąś wycieczkę, może na piknik, a może właśnie jedziecie samochodem gdzieś w daleką drogę i teraz możecie nas słuchać i możecie do nas zadzwonić, bo miałam Wam powiedzieć o tym, jaki będzie temat naszej audycji, ale stwierdziłam, że to Wy mi powiecie, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo mam dla Was zagadkę przygotowaną i mam nadzieję, że już za chwilę wyjaśni się temat naszej audycji, to o czym dzisiaj porozmawiamy. Z pewnością potrzebna jest do tego woda i to dużo wody. Teraz wody

powinniśmy pić dużo w takie upały, więc woda jest takim składnikiem podstawowym tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Najlepiej, żeby była zimna. Może być z dodatkiem cytryny, może być z dodatkiem mięty, może mieć również maliny, truskawki albo na przykład arbuza. No i najlepiej smakuje latem, kiedy słońce mocno grzeje. Można przygotować ją w domu, w dużym dzbanku i podzielić się z całą rodziną. Co to może być? Czy może wy również lubicie to, o czym dzisiaj będzie mowa? Zdradzimy wam też kilka dobrych pomysłów. A już więcej nie powiem, bo za szybko zdradzę. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Dzwońcie i powiedzcie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać w poranku w Polskim Radiu Dzieciom. No jestem ciekawa, czy już wiecie. Zaczyna się na L, ale już więcej nic nie powiem.

Take On Me, czyli piosenka w oryginalnie wykonywana przez zespół AHA, który pewnie kojarzą wasi rodzice, a wy również kojarzycie z pewnością tą piosenkę, bo ona pochodzi z filmu Minionki. Take Me On, czyli Zmierz się ze mną. Takie wyzwanie przyjęła Łucja, która dodzwoniła się do nas i chce

0: odpowiedzieć na naszą zagadkę. Halo, halo, dzień dobry, Łucjo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, wyspałaś się?
1: Tak.
0: Tak, czyli jesteś już pełna energii. A powiedz, czy wiesz, o co pytałam przed chwilą, przed piosenką?
1: O lemoniadę.
0: Lemoniadę, oczywiście, to o lemoniadzie dzisiaj porozmawiamy.

0: Mięte.
1: Mięte. I czy jest wystarczająco dla ciebie słodka, czy trzeba ją czymś dosłodzić?
0: Jest słodka.
1: Jest słodka, czyli wystarczy cytryna, mięta, no i oczywiście trochę zimnej wody, no bo ta woda jest głównym składnikiem. A gdybyś teraz tak mogła sobie pomyśleć, jaka najbardziej zwariowana lemoniada mogłaby powstać, to z czego?
0: Fasolki.
1: O, z fasolki. Świetny pomysł. Lemoniada z fasolki. Też byłaby taka pewnie lekko zielonkawa dzięki fasolce, tak jak dzięki listkom mięty, ależ by było to ciekawe spróbować lemoniady z fasolki. Dobry pomysł. Będziemy próbować dalej wymyślać najbardziej zwariowaną lemoniadę na świecie, ale myślę, że ta z cytryną na razie nie umywa się i chyba najlepiej smakuje właśnie teraz, tak jak dzisiaj będzie bardzo gorąco. Zrobisz sobie lemoniadę?
0: Nie wiem.
1: Jeszcze nie wiesz, ale na pewno wodę będziesz miała, więc tego głównego składnika ci nie zabraknie. Łucja, a czy jeszcze masz jakieś plany na wakacje, bo jeszcze miesiąc nam został. Czy wiesz, co jeszcze będziesz robiła przez najbliższy miesiąc, sierpień?
0: Pojadę najpierw do takiego ośrodku Hygge, a potem do Francji.
1: Ojej, to daleka podróż cię czeka. A we Francji co będziesz zwiedzać? Będziesz nad morzem, czy może zwiedzać będziesz te najpiękniejsze miasta Paryża, miasta Francji?
0: Mój tata będzie biegł po wokół Mont Blanc.
1: To masz bardzo silnego tatę.
0: Tak.
1: Jest wysportowana. Ty również lubisz biegać?
0: Tak.
1: Tak. Ale nie będziesz biegła z tatą, bo to trochę pewnie za bardzo męczące by było, prawda? Będziesz mu kibicować.
0: Tak.
1: Dobrze, no
0: to pewnie dobiegnie bardzo późno wieczorem.
1: No wiadomo. Wiadomo, to długa trasa jest, ale Łucjo, obiecaj nam, że zadzwonisz i powiesz, jak tacie udał się ten bieg, czy może wygrał, czy może dobiegł, czy nie dobiegł, co tam się wydarzyło, jak ci się podobało też we Francji. Opowiesz nam?
0: Tak.
1: Dobrze, no to w takim razie będziemy czekać, a tymczasem bardzo ci dziękuję za telefon. Oczywiście o lemoniadzie dzisiaj trochę porozmawiamy, a czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Tak. No to... Radio dzieciom. Wszystkich słuchaczy Radia Dzieciom, moje koleżanki i moją rodzinę.
1: Dobrze, no to w takim razie pozdrawiamy. Łucjo, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia ci życzę i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. No widzicie, i Łucja wymyśliła, że oprócz tej klasycznej lemoniady z cytryną i miętą moglibyśmy spróbować takiej lemoniady z fasolką. Co wy na to? Ależby to był przebój. Lemoniada z fasolką, a może lemoniada z ziemniakiem? A może jeszcze coś bardziej odjechanego? No kombinujcie, kombinujcie. Szukamy dzisiaj przepisów na lemoniadę. Może być taka klasyczna właśnie z cytryną, albo z arbuzem, albo z truskawką, maliną i czym tam jeszcze wam przyjdzie do głowy, a może taka bardziej zwariowana lemoniada. No sprawdzimy, jak one wszystkie smakują, a tymczasem zakazany owoc. Czy jest taki zakazany owoc, którego nie można dodać do lemoniady? No może Krzysztof Antkowiak wie. No to teraz zakazany owoc i wracamy do naszej rozmowy o lemoniadzie. Jeżeli macie jakieś przepisy, to koniecznie dzwońcie.

Zakazany owoc śpiewał Antkowiak, Krzysztof Antkowiak. Bardzo dawno już tę piosenkę słyszałam, jeszcze jako dziecko pamiętam, jak sobie ją podśpiewywałam. Zakazanych owoców myślę, że teraz nie ma, ale czy do lemoniady są takie owoce, które pasują albo które nie pasują? No fasolka, która przed chwilą padła, to oczywiście warzywo, ale kto powiedział, że nie można warzyw dodawać? Może też można dodawać marchewkę na przykład do lemoniady. No ale na razie skupmy się na tych owocach, które no, zdecydowanie nam pasują i pasują do każdego rodzaju napoju takiego chłodzącego. Czyli mamy na przykład limonki, pomarańcze, truskawki, maliny, borówki, arbuz, świeża mięta to jako dodatek, melisa, no plasterki ogórka można też na przykład dorzucić, chociaż ogórek też jest warzywem. No właśnie, ale czy wiecie, że lemoniada ma naprawdę długą historię, bo pierwsze napoje przypominające oczywiście lemoniadę pito już ponad 1000 lat temu w krajach Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w Egipcie. Tam mieszano sok z cytryn z wodą i odrobiną cukru, tworząc orzeźwiający napój na upalne dni. A do Europy lemoniada trafiła wiele wieków później i bardzo szybko stała się takim naszym ulubionym napojem podczas letnich spacerów, pikników. A skąd wzięła się ta nazwa? No oczywiście, myślę, że tutaj każdy wie, od francuskiego słowa limonade, które z kolei wywodzi się od słowa oznaczającego cytrynę, czyli cytryna, ten najbardziej popularny dodatek do lemoniady. Niektórzy wrzucają do dzbanka także listki bazylii, rozmarynu i chociaż brzmi to trochę nietypowo, to smakuje podobno wyśmienicie. Mam jeszcze dla Was taką ciekawostkę, bo jeżeli teraz na przykład jesteście lekko przeziębieni, może macie katar, to jedna cytryna bardzo dużo witaminy C zawiera i jeżeli chcecie pomóc swojemu organizmowi mówi w tym, żeby uporał się z jakimś przeziębieniem albo po prostu nie zachorował, no to wtedy tą witaminę C należy przyjmować najlepiej w tej naturalnej formie, czyli właśnie w postaci cytryn. To jest taka witamina, która zachowuje długo swoją wartość i myślę, że taka schłodzona lemoniada to będzie taki najlepszy napój na taki dzisiejszy gorący, upalny dzień. Zimne napoje mogą sprawić, że poczujemy ulgę, bo nasz rozgrzany organizm będzie musiał trochę ciężej pracować, no ale oczywiście będziemy schłodzeni. A jeszcze jedna ciekawostka. W Stanach Zjednoczonych dzieci bardzo często organizują latem limonade stands, czyli małe stoły.

boiska z domową lemoniadą i sprzedają ją sąsiadom, przechodniom, ucząc się przy okazji przedsiębiorczości, liczenia pieniędzy. Uczą się też rozmowy, kontaktu z klientem i to już jest taka tradycja. Ciekawe, czy u Was zdarzają się takie osoby, które sprzedają gdzieś tam w okolicach lemoniadę, a może Wy kiedyś robiliście taką lemoniadę. Zatem ciekawa jestem Waszych historii i oczywiście przepisów na lemoniadę. Co dodalibyście do swojej wymarzonej lemoniady, a czego z pewnością byście nie dodali? Gdybyście mogli wymyślić taki nowy smak lemoniady, to co by to było? Może to być oczywiście jakieś ciekawe połączenie, na przykład cytryna z arbuzem. O, i wtedy może na przykład okazałoby się, że wcale nie trzeba jej słodzić, bo arbuz będzie słodkawy, cytryna kwaśna i może to się właśnie zbalansuje. A może lemoniada jagodowa? To byłby hit, bo lemoniada zwykle jest taka trochę mętna od cytryny, lekko żółtawa, a tutaj jagody mogłyby jej nadać takiego niebieskawego odcienia i byłoby na pewno bardzo ciekawie. No myślę, że dużo jest takich pomysłów, co by można było zrobić, żeby ta lemoniada była inna, ciekawa, smaczna, pyszna, no i oczywiście dawała nam ochłodę. No to któż inny jak nie czereśnie mogą nam teraz zaśpiewać, może czereśnie do lemoniady? No sprawdzimy zaraz, jak to smakuje.

0: Coś jest w tej lemoniadzie takiego wyjątkowego, że przypomina nam trochę takie wakacje u babci, może jakieś pikniki, jakieś wyjazdy. Ja teraz popijam sobie wodę, ale myślę, że gdyby tylko była taka możliwość, to bardzo chętnie skorzystałabym i zamieniłabym tą wodę na lemoniadę. No ciekawa jestem, jaką tą lemoniadę mogłabym dostać. Ciekawe, czy Bartek ma już jakiś pomysł na naszą lemoniadę. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Bartku. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Bielska Białej.
0: Z Bielska Białej. I tam spędzasz wakacje? Tam masz dom, czy akurat tam wakacje?
1: Tam mam dom.
0: Tam masz dom. Jaka pogoda? Już się robi gorąco. I gorąco pewnie.
1: Bardzo
0: się.
1: Świeci słońce. Wczoraj też.
0: I jakie masz?
1: 30 stopni.
0: 30 stopni, to już całkiem sporo. Jak znosisz te upały? Jest gorąco, to wtedy chowasz się do domu, czy może nie przeszkadza ci ten upał?
1: No, czasami chowam się do domu, bo mam tu fajnie zimno, ale też wolę spędzać czas u mnie w basenie.
0: A, masz basen. Ach, ty jesteś szczęściarzem w takim razie, czyli możesz się ochłodzić w domu i tam wysuszyć, a potem zmoczyć się w basenie. A masz tam jakiś kompanów do tego basenu?
1: No, siostrę.
0: A, no to już jest zawsze przyjemniej. Bartku, a czy podczas tej wakacyjnej przygody i w basenie, i w domu pijecie lemoniadę?
1: No nie, ale nie. Dzisiaj może zrobię.
0: No właśnie, może to będzie taki pomysł na to, żeby jakoś inaczej podejść do tego tematu i zamiast pić zwykłą wodę, to może ją czymś wzbogacić. A jaką najbardziej lemoniadę chciałbyś wypić?
1: No myślę, że cytryna, limonka, grejpfrut, możliwe arbuz i porzeczka.
0: O, ciekawie, ciekawie. Arbuz rzeczywiście jest dobry, a nie pomyślałam o grejpfrucie. Grejpfrut jest rzeczywiście bardzo fajnym owocem do lemoniady. I jakbyś takie plasterki pewnie powrzucał, tak? Czy byś wyciskał trochę tego soku?
1: Tak.
0: I do tego kostki lodu?
1: Trochę plasterki.
0: Mhm. Trochę lodu i może jakaś mięta?
1: Tak.
0: Rośnie u was mięta?
1: No, myślę, że bym dał mięsę.
0: O, no właśnie, no to w takim razie już mamy dobry pomysł na lemoniadę i to na pewno nas trochę ochłodzi. A czego byś na pewno nie dodał do lemoniady?
1: Myślę, że marchewki, sałaty, kapusty.
0: Bo by nam się zrobiła sałatka, a nie lemoniada.
1: No.
0: No właśnie. No tak, rzeczywiście warzywa to tak niekoniecznie do tej lemoniady pasują, za to owoców to można byłoby tam dużo powrzucać i chyba by się nawet nie pokłóciły, prawda?
1: No myślę, że tak.
0: No właśnie, no dobrze. To w takim razie mamy już kolejny pomysł na lemoniadę, czyli wrzucać wszystko, co jest w domu, co jest kwaśne, słodkie, owocowe i może nam dodać dobrego smaku. Czyli tak jak powiedziałeś limonka, cytryna, grejpfrut, arbuz, tak? Takie owoce.
1: Tak, i jeszcze porzeczka.
0: O, i porzeczka, no. Porzeczka też fajnie by mogła wyglądać. Tak dla dekoracji. Porzeczki tak ładnie dekoracyjnie nawet wyglądają. Tak na ranciku można by było położyć taką porzeczkę. No dobrze, to już tak trochę się rozmarzyłam. Myślę, że trzeba będzie wykorzystać te pomysły. Bartku, a teraz może pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić z Bielska Białej?
1: Myślę, że całą rodzinę, mamę, tatę, siostrę. Całe Polskie Radio dzieciom, paniom.
0: Bardzo dziękuję.
1: Misia, Hasia, Smoka, Adasia. Nie wiem, jeszcze tak myślę nad sąsiadami.
0: O, na też.
1: Na pewno moim przyjacielem, który mieszka tuż obok mnie, do którego później pójdę pewnie.
0: O, no co ci szkodzi, pozdrówmy przyjaciela w takim razie.
1: No.
0: Tak, czyli mamy już komplet pozdrowień wysłanych z Bielska Białej prosto od Bartka do wszystkich słuchaczy i bliskich sąsiadów. Bardzo ci dziękuję, Bartku. A powiedz, czy jeszcze gdzieś się na wakacje wybierasz, czy to już na razie koniec? Na razie na tym basenie poprzestaniesz?
1: Nie wiadomo. Rodzice coś tam jeszcze myślą nad jakimiś wakacjami, ale jeszcze nie wiadomo.
0: Rozumiem. No może

0: że chociaż jakaś taka weekendowa wyprawa mogłaby się przydać i byłoby na pewno też ciekawie. Chociaż w Bielsku-Białej też z pewnością macie w okolicach piękne miejsca, więc nawet nie musicie daleko jechać.
1: No, a dzisiaj przyjeżdża mój kolega, kuzyn, nie wiem. O. No, przyszywany kuzyn z Niemczech przylatuje.
0: Pięknie.
1: Już przyleciał i przyjeżdża dziś do babci i od poniedziałku mamy razem pół kolonie.
0: O! Myślałam, że będziecie razem w basenie, a tu jeszcze pół kolonie dodatkowo się trafiły, czyli będzie się działo.
1: A jest szansa, że w ten weekend przyjdzie do mnie na noc, albo ja do niego.
0: No i też takie nocne eskapady mogą być bardzo ciekawe. Pewnie długo nie będziecie mogli zasnąć, żeby się wygadać, kiedy się długo nie widzieliście.
1: No.
0: No dobrze, to Bartku, w takim razie dobrego weekendu i najbliższego tygodnia ci życzę, bo już sam fakt tego, że kuzyn do ciebie przyjedzie, to już jest atrakcja. Nawet nie trzeba nigdzie jechać, bo już się będzie dużo działo. Odpoczywaj w takim razie. Dobrego dnia, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No dobrze, a teraz w takim razie Joanna Trzepiecińska i... Wreszcie lato. Lato nadeszło, już jest w pełnej krasie, możemy odczuwać jego plusy i minusy, kiedy jest nam trochę za chłodno, za gorąco, ale na razie pocieszmy się tym, że jest ciepło, jest lato, są wakacje i jest piękny czas.

No, do wody oczywiście można chlupnąć i na pewno wtedy będzie nam dużo chłodniej, ale kiedy nie mamy takiego basenu, jak ma Bartek,

no to oczywiście musimy szukać innych sposobów na ochłodę i takim sposobem może okazać się właśnie lemoniada, o której dzisiaj rozmawiamy. Piątek weekendu, początek, może właśnie to jest początek waszej przygody z lemoniadą. Powiedzieliśmy już kilka sposobów na zrobienie lemoniady. No oczywiście potrzebna nam jest woda, bo lemoniada to jest oczywiście przede wszystkim woda, ale do tego całą robotę, czyli smak tej lemoniady, robią dodatki. I mogą to być dodatki jak najbardziej ciekawe i różne. Mówiliśmy o arbuzie, borówkach, malinach, poziomkach, pomarańczach, ale na przykład pojawił się również ogórek, który jest warzywem, a także grejpfrut, no i porzeczka, też bardzo ciekawie by to brzmiało i na pewno dobrze smakowało. A taka klasyczna lemoniada to oczywiście przepis wam podam, gdybyście nie wiedzieli, można zrobić z litra zimnej wody, czyli wtedy mamy litr zimnej wody, sok z dwóch cytryn, kilka listków mięty, plasterki cytryny, tak dla dodatku, żeby było ładnie, żeby ładnie wyglądało. No i później do tego, żeby nam to też smakowało, można dodać miód albo syrop klonowy, żeby było zdrowiej, no albo tradycyjnie cukier. Ta arbuzowa lemoniada, no to składa się oczywiście też z wody, a do tego kawałki arbuza, które można wkroić, można tak drobno zmielić, żeby było taki też miąższ tego arbuza. Może być sok z limonki, no a do tego właśnie mięta. Oczywiście wszystkie lemoniady można robić na wodzie gazowanej lub niegazowanej, kto jak woli. No i jest jeszcze moja ulubiona chyba lemoniada truskawkowo-miętowa. Oczywiście ona niewiele ma wspólnego z lemoniadą klasyczną, bo tej cytryny akurat tutaj nie ma, ale garść truskawek, kilka listków mięty, zimna woda i już od razu wygląda to przepysznie i smakuje na pewno też znakomicie. Mamy też oczywiście taką wodę, którą możemy właśnie wzbogacić tym zapachem lata, czyli na przykład kiedy do wody wrzucimy to, co mamy w lodówce albo na parapecie w koszyku z owocami, maliny, borówki, plasterki pomarańczy, no i właśnie te wszystkie owoce, kiedy wrzucimy, to nawet bez listka mięty i bez cytryny będzie to miało przepyszny smak i wtedy możemy po prostu mieć taką wakacyjną wodę smakową, bo taką wodę smakową też oczywiście kupujecie pewnie w sklepach, ale możecie ją zrobić sami, samodzielnie w domu i wtedy smakuje pewnie dużo lepiej. No może nie jest tak słodka, ale na pewno dużo zdrowsza. Czekam na wasze przepisy. Przepisy na lemoniadę. Ja już kilka podałam, ale z pewnością jest jeszcze kilka takich, których nie znamy, a może warto byłoby poznać. Może wasza babcia ma jakiś ciekawy przepis, może ciocia, może sąsiadka, może mama wie, jak zrobić ciekawą lemoniadę. To podzielcie się tym przepisem i wtedy wszyscy będziemy mogli cieszyć się smakiem lata i wakacji. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i czekam na wasze lemoniadowe pomysły. Co tam do tej wody można jeszcze dorzucić, żeby wspaniale smakowała, pachniała i orzeźwiała?

owocowa piosenka, tak jak nasz owocowy program dzisiaj, bo trochę tych owoców, czyli smaków lata dzisiaj omawiamy, wrzucamy je do lemoniady. Niektóre możemy zblendować i zrobić na przykład z tego sorbet, albo owoce możemy też dodać do lodów, albo do jakichś naszych deserów. No, w każdym razie owoców możemy jeść latem dużo, bo rośnie ich z pewnością dużo w ogródkach. Może właśnie u Was rosną jakieś dobre owoce, ale można je też kupić na targu, w sklepie, w różnych miejscach. Takie owoce nas teraz tutaj możemy je spotkać i możemy je kupić i wrzucić do szklanki, oczywiście wcześniej je umyć i odpowiednio przygotować. No a ja mam dla Was taką zagadkę matematyczną trochę, ale dotyczącą również lemoniady. Wyobraźcie sobie, że na stole stoją cztery szklanki lemoniady. Jedna dla mnie, druga dla Ani i jeszcze dwie dla ciebie i dla ciebie. O, czyli dla naszych słuchaczy, dla dwóch słuchaczy jeszcze dwie szklanki lemoniady. Chyba, że wy nie chcecie, to ja mogę wypić, bo akurat lemoniady mogę pić bardzo dużo. Więc mamy cztery szklanki lemoniady i do każdej wkładamy po dwie słomki. To ile tych słomek potrzebujemy? 22, 645, 20, 55. Skoro mamy cztery szklanki lemoniady i potrzebujemy po dwie słomki wrzucić do każdej szklanki, to ile tych słomek potrzebujemy? Może wtedy wypije tej lemoniady więcej osób? No to czekam na Wasze odpowiedzi. Mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiamy.

0: 9 minut zostało nam do godziny 9, a już teraz dodzwoniła się do nas Oliwka. Halo, halo, dzień dobry, Oliwko. Halo, halo, czy halo? Jest tam? O, jest, jest mama Oliwki chyba, odezwała się. Tak, czy słyszymy się?
1: Jest mama.
0: Jest mama, a jest Oliwka też jeszcze? Szukamy Oliwki. Jest Oliwka, czy jej nie ma? O, tak cichutko jeszcze. O, teraz słyszę. Jeszcze głośniej musisz mówić, Oliwko, żebyśmy się dobrze słyszeli. Tak, tak, słyszymy się dobrze? Ojejku, jakbyś ze studni dzwoniła. Oliwko, trochę przycisz radio, a weź może zdejmij z głośnika ten połączenie i słuchaj przez aparat. Może będziemy się lepiej słyszeć. Tak, tak, już teraz jest lepiej, słyszymy się? Halo, halo. Drogie słuchaczki, czy jesteście tam?
2: Halo.
0: O, teraz jesteś, Oliwko. Bardzo się cieszę. Słyszymy się już teraz dobrze. Powiedz, gdzie jesteś?
2: Jadę.
0: Jedziesz. A dokąd jedziesz? Na wakacje może?
2: Nie.
0: Nie? A gdzie?
2: Do starego domku.
0: Do starego domku. I tam się będziesz pewnie bawiła dzisiaj. W starym domku może będzie trochę chłodniej niż w nowym, co?
2: Tak.
0: Tak, no właśnie, czasami te stare domy mają taką izolację, że jest tam chłodniej niż w tych nowych domach. Oliwko, powiedz, czy ty piłaś kiedyś lemoniadę?
2: Tak.
0: Tak? A jaka jest twoja ulubiona?
2: Arbuzowa.
0: Arbuzowa, o, to dobry pomysł, czyli ona jest taka lekko różowa. A pijesz zwykle lemoniadę przez słomkę, czy tak tradycyjnie ze szklanki?
2: Przez słomkę.
0: Teraz jest dużo takich oczywiście papierowych, żeby nie śmiecić środowiska, żeby nie zanieczyszczać plastikowymi słomkami. To są takie papierowe słomki. One są czasami takie ładne, kolorowe, wielobarwne, więc jest też dodatkowa atrakcja. No i powiedz, kiedy mamy 4 lemoniady, a w każdej lemoniadzie jest 2 słomki, po 2 słomki, to ile tych słomek potrzebujemy?
2: 8.
0: Świetnie. Jak to policzyłaś? Mnożyłaś czy dodawałaś?
2: Dodawałaś,
0: czyli 2 plus 2 plus 2 plus 2. I wychodzi 8.
2: Tak,
0: no właśnie. Co prawda teraz są wakacje, więc matematyka jest pewnie ostatnią rzeczą, jaką chcielibyśmy robić w wakacje, ale czasami takie łamigłówki są po to, żeby trochę się rozruszać. No i świetnie, Oliwko, odpowiedziałaś. Potrzebujemy 8 słomek, czyli możemy się podzielić jeszcze z 2 osobami każdą szklanką lemoniady i wtedy może pić 8 osób taką lemoniadę. Czyli każda szklanka idzie do 2 rączek i każdy bierze za swoją słomkę i wtedy każdy pije lemoniadę. I może to właśnie

0: właśnie będzie arbuzowa, tak jak Oliwka powiedziała. Zgadza się?
1: Tak.
0: Oliwko, powiedz, czy ty masz jeszcze jakieś inne sposoby na to, aby się schłodzić, kiedy jest tak gorąco, to co robisz?
1: Jem lody.
0: Lody, a jakie są twoje ulubione?
1: Czekoladowe.
0: Czekoladowe. Pewnie jeszcze z jakąś posypką albo polewą?
1: Tak.
0: Tak, no oczywiście, możemy się rozmarzyć. Może akurat takie lody nam się wymarzą i wkrótce będziemy mogli je zjeść. Czyli lody czekoladowe albo lemoniada arbuzowa. To jest najlepszy sposób na upały według ciebie. No to już wszystko wiemy. Bardzo ci dziękuję, Oliwko, za tę odpowiedź i za twoje pomysły. A czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo byś chciała pozdrowić?
1: Mojego kota, moje rybki, moją mamę, mojego siostry i moje siostry też.
0: Pozdrawiamy. Pewnie się z nimi spotkasz wkrótce, tak?
1: Tak.
0: Dobrze. Rozumiem, że rybki pewnie nie mają imienia, a kot jak się wabi?
1: Muffin.
0: O, no to w takim razie twój kotek jest już pozdrowiony, rybki również, czyli życzymy wam jeszcze miłego dnia i bawcie się dobrze. Dziękuję ci, Oliwko, za telefon. Do usłyszenia, pa, pa. No właśnie, i tak sobie mogłyśmy teraz porozmawiać. Lemoniada arbuzowa. To jest lemoniada, z którą dzisiaj kończymy tą godzinę ósmą, ale już po godzinie dziewiątej kolejne fantastyczne pomysły na to, jak możemy się schłodzić. A tych pomysłów trochę będzie, bo w naszym studiu pojawi się również gość, więc weźcie sobie, przygotujcie jakieś kartki, ołówki, bo może zapamiętacie, a może zapiszecie najlepsze przepisy na wakacyjną lemoniadę, czyli słyszymy się już za chwilę po godzinie dziewiątej.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
3: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
2: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
3: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd

0: wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
0: Właśnie.
1: Miś Michaś
0: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
0: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
0: Pa, pa!
2: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Godzina 9 na zegarach równo i szukamy już od półtorej godziny różnych sposobów na to, aby się schłodzić. Co dobrego możemy wypić tym razem, aby się schłodzić, kiedy jest tak gorąco. No już za chwilę będzie mnóstwo pomysłów kolejnych na to, jak zrobić pyszną lemoniadę. Zatem zostańcie z nami do godziny 10. Będziemy się schładzać z Polskim Radiem Dzieciom.

0: zgryzienia.
1: Twardy orzech do zgryzienia, czyli stały punkt programu w poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Tuż po godzinie 9 łączymy się tradycyjnie z naszymi słuchaczami i tym razem również tak będzie. Zapraszamy duety, dorośli i dzieci tym razem. Teraz dzieci będą podpowiadały dorosłym, ale to będzie pytanie do dorosłych. To będzie twardy orzech do zgryzienia, ale będziemy pomagać. Zatem zapraszamy 22 645 20 55. Na pewno czeka nas dobra zabawa, zatem możecie teraz już dzwonić.

0: No i już teraz pora, abyśmy rozpoczęli nasz twardy orzech do zgryzienia. Mamy już słuchaczy, więc możemy zaczynać. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Jest z nami pani Ewelina i Ala. Zgadza się? Tak? Dobrze, czyli mamy duet, dorośli i dzieci, mama i córka przystępują do naszej zabawy. No to uwaga, drogie panie, mam dla was twardy orzech do zgryzienia. Podam wam nazwę, która będzie brzmiała w trzech różnych językach, a waszym zadaniem będzie powiedzieć, jak brzmi po polsku to słowo. No i żeby było tak nie za łatwo, to będzie to język portugalski, fiński i niemiecki.
1: O mamo, żadnego nie znamy.
0: I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. To teraz uwaga, przygotujcie się i ja może trochę niezgrabnie, ale postaram się powiedzieć, jak to słowo brzmi w języku portugalskim. I brzmi to xajelado. I teraz wszyscy ci, którzy znają portugalski, może już wiedzą, a może śmieją się z tego, jak ja to powiedziałam. Xajelado. Tak brzmi po portugalsku. Uwaga, teraz przenosimy się na północ, Finlandia. Finowie mówią ja te.

0: Ojej.
1: Dobrze, i teraz uwaga po niemiecku. Po niemiecku to słowo brzmi iced tea.
0: Aha.
1: I teraz pewnie już jest trochę łatwiej. Czy już wiecie, drogie panie, o jakie słowo pytam?
0: Dokładnie. Pierwsze to po portugalsku myślałam, że to będzie czekolada.
1: To jest jedno słowo, które brzmi w tych samych językach tak inaczej, ale chodzi nam o jedno słowo.
0: Ale tak, a będzie zimna, herbata.
1: Tak, dokładnie tak, uwaga, to jest właśnie poprawna odpowiedź. Drogie panie, udało się, chociaż nie brzmiało to dobrze na początku, proszę się przyznać. Tak?
0: No nie, właśnie skojarzyło mi się z czekoladą, no ale Niemcy mnie uratowali.
1: No właśnie, tak to jest. W każdym języku trochę inaczej brzmi ta herbata mrożona, ale myślę, że gdyby ktoś w Finlandii próbował powiedzieć herbata mrożona, to mogłoby mu to nie wyjść. Generalnie trudne są te nasze słowa. Herbata mrożona to oczywiście napój, którym też możemy się schładzać i może będzie to dobry pomysł na dzisiejszy dzień, żeby taką mrożoną herbatę sobie zrobić i się trochę schłodzić. Pani Ewelina pewnie przez chwilę mówiła, no i po co ja zadzwoniłam? Co ja teraz powiem? Szarze lado, co to może być? A to okazała się zwykła mrożona herbata. Może nie taka zwykła, bo najczęściej pijemy właśnie tą ciepłą, ale ta mrożona myślę, że na taki upał może być dobrym pomysłem. I jak, Alu, jesteś dumna z mamy? Tak, no widzisz, mama zna tyle różnych języków i po fińsku, i po portugalsku, i po niemiecku mogłaby się dogadać. Jakby ktoś jej powiedział szarze lado, to już teraz będzie wiedziała, że chodzi o herbatę mrożoną. Drogie panie, bardzo wam gratuluję. Dziękuję za to, że zadzwoniłyście i zmierzyłyście się z tym twardym orzechem do zgryzienia. Udało się go pogryźć, zęby niepołamane, cieszymy się z tego bardzo. No to teraz jeszcze może pozdrowienia.
0: Alicja. Kogo pozdrawiamy?
2: Mamy, tatę, chłopca Igora i chłopca Nikosa.
0: To mężczyznę.
2: Trzecało i babcia i dziadka.
1: O, pozdrawiamy w takim razie. To były piękne pozdrowienia od Alicji, poprawna odpowiedź od mamy Eweliny. No i tak nam się dobrze dzień rozpoczął. Twardy orzech został zgryziony. Bardzo wam dziękuję za ten telefon. Było mi bardzo miło was poznać. Pozdrawiamy całą Pszczynę, tak?
0: Tak, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ochłody na ten gorący dzionek.
1: Tak? O właśnie, tak. Wszystkim potrzeba trochę ochłody, ale myślę, że teraz emocje były bardzo gorące, to można się właśnie herbatą mrożoną schłodzić.
0: Dokładnie.
1: No to dobrego dnia w takim razie, drogie słuchaczki. A teraz owocowa piosenka na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

jabłko i truskawka. Banan, śliwka, pomarańcza. Manda, rynek, cały kosz. Jagód, malin, wielki stos. Jak to wszystko połączyć?

0: I już teraz mówiliśmy przed chwilą o herbacie mrożonej i herbata wjechała nam na stół. A razem z nią nasz wspaniały gość, pani Agata Chyla z Herbaciarium. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i mam nadzieję, że podamy też kilka fantastycznych przepisów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj właśnie zawitałam do was z herbatą.
0: No właśnie, ja muszę też od razu pochwalić. Pani Agata naprawdę spisała się dzielnie. Przyniosła tutaj tyle różnych ciekawych artefaktów. Zaraz będziemy pytać o to, co to dokładnie jest, bo jest tutaj mnóstwo różnych sprzętów i to nie do końca wszystko wygląda jak sprzęt do parzenia herbaty, więc może zacznijmy tak. No czajniczek to oczywiście nie ma problemu, wszyscy wiedzą, do czego służy taki czajniczek. Tam umieszcza się herbatę.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj przyniosłam ze sobą trochę takich chińskich naczyń do herbaty, tradycyjnych. Mamy właśnie, tak jak już pani powiedziała, mamy czajniczek. Te chińskie czajniczki są o tyle ciekawe, że są malutkie. Nie tak jak u nas duże, litrowe, tylko to są takie malutkie czajniczki na kilka łyków w zasadzie, na kilka czarek. Ale mam też taki bardziej tradycyjny, chiński, typowy gaiwan. Gaiwan to jest dosłownie naczynko z pokrywką. Wan to jest właśnie miseczka, gai to jest pokrywka i w tym też parzymy.
0: W tym jeszcze był jeden spodeczek.
1: Tak, jeszcze mamy tutaj sitko, ceramiczne sitko. Tutaj akurat mamy taki trochę turystyczny sprzęt, więc to jest trochę wszystko
0: w jednym. No to by turystyczny, jak to ceramika, to tak nie wiem, czy to by się na rower sprawdziło.
1: Ale mamy tutaj właśnie opakowanie, mamy to jest akurat właśnie taka wersja turystyczna, którą Chińczycy czasem nawet do pociągu biorą, gdzieś sobie właśnie wyciągną i rozkładają wszystkie te sprzęty. Więc właśnie jeszcze do tego gaiwana, w którym możemy zaparzyć, mamy właśnie czarki, też malutkie. Mamy podstawkę, żeby można było gdzieś wylać wodę, którą będziemy przemywać te naczynia. I oczywiście mamy zwierzątka herbaciane.
0: No właśnie, to jest najciekawsza sprawa. Po co zwierzątka herbaciane? Do czego one służą?
1: Zwierzątka herbaciane są takimi figurkami, zazwyczaj właśnie w formie zwierzątek, ale czasem to jest chłopiec czy mnich buddyjski i je się hoduje się je herbatą. One chcą się napić tej herbaty, więc polewając je herbatą, tak jakby je poimy. I one z czasem zmieniają kolor na taką patynę herbacianą. Pokrywają się troszeczkę taką warstwą herbaty i troszeczkę właśnie zmieniają kolor.
0: Ale to one są w kubku?
1: One są na tacy herbacianej, zazwyczaj je mamy gdzieś na tacy, polewamy je herbatą i mamy jeszcze specjalne pędzelki, żeby je głaskać, żeby ta herbata równomiernie, taka była rozprowadzona równomiernie po ich powierzchni, żeby ładnie się ten kolor zmieniał.
0: I to jest sposób na to, aby nie nudzić się przy piciu herbaty, tak? Możemy głaskać i poić zwierzątka herbaciane.
1: Dokładnie, to jest taki umilacz czasu i możemy sobie zawiesić oko na czymś miłym, a jeżeli nie mamy z kim się podzielić herbatą, no bo w Chinach w zasadzie herbata, mówi się, że właśnie całe sedno picia herbaty to, żeby podzielić się z kimś bliskim tą herbatą, zaparzyć dobrą herbatę i cieszyć się tą chwilą. Więc jeżeli pijemy sami, nie mamy z kim się napić, to zawsze możemy ze zwierzątkiem.
0: A jak nam zabraknie tematu do rozmowy, to też możemy przy okazji skierować wzrok na zwierzątko herbaciane. I to mogą być różne zwierzątka, czy to są konkretne tylko gatunki?
1: Zazwyczaj to są zwierzątka zodiaku chińskiego. Zazwyczaj są właśnie jakoś symbolicznie, właśnie symboliczne, mają znaczenie i albo są zwierzętami znaku zodiaku chińskiego, albo mają jakieś takie właśnie, kojarzą się Chińczykom dobrze. Na przykład właśnie rybki, które tutaj mam ze sobą, one nie są zwierzętami zodiaku, ale te rybki brzmią po chińsku, ryba to jest yu. I to samo czytanie, ale inny znak, oznacza też taką

0: obfitość, jakiś nadmiar, żeby nam się przelewało. Więc jeżeli mamy je na stole, to mamy właśnie takie życzenia, składamy gościom, czy żeby w tym domu, w którym parzymy herbatę, nam się przelewało, aż żeby był taki dobrobyt.
1: Żeby nam się przelewało, ale żeby nam się nie wylewało. Ta herbata na przykład, żeby nam się nie wylewała.
0: To Chińczycy w sumie też trochę tak parzą, że też dużo rozlewają tak naprawdę.
1: Aha, czyli to może się trochę zmarnować.
0: Może trochę tam się wyleć. Musimy przelać, rozgrzać te naczynia, więc to też zawsze gdzieś musimy wyleć tą wodę. A no właśnie, niektóre czarki idą właśnie dla zwierzątek na przykład.
1: A to ciekawe, bo tutaj te wszystkie właśnie pojemniczki, które pani przyniosła, mają takie dzióbki, które pozwalają na to, aby tak konkretnie nalać do pewnego miejsca tą herbatę. Tu jednak może się trochę rozlać.
0: Tak, nie należy się przejmować, to też ma być, ta herbata ma być dla nas, ma być takim uspokojeniem, chwilą dla siebie, więc nie trzeba się przejmować, że coś się tam rozleje.
1: Czyli mamy narzędzia, dzięki którym ta herbata smakuje lepiej, ale po drugiej stronie mamy też samą herbatę. Przyniosła pani do nas kilka różnych gatunków.
0: Tak, dokładnie. W Chinach w zasadzie rozróżniamy takie 6 wielkich rodzajów herbaty, 6 kolorów herbaty i to są właśnie takie, wszystkie zostały wymyślone sposoby właśnie obróbki herbaty, żeby stworzyć te 6 rodzajów, zostały wymyślone w Chinach. I między innymi to właśnie jest herbata zielona, czarna, biała, to są takie, które zazwyczaj znamy, do tego jeszcze jest żółta, turkusowa, czyli ulungi, i herbata fermentowana ciemna. Czyli mamy bardzo dużo rodzajów. Ja akurat przyniosłam zieloną i zieloną z jaśminem tutaj.
1: No tak, zielona to jest podstawa chyba, taka najbardziej ulubiona herbata tych wszystkich koneserów herbaty.
0: Dokładnie, w zasadzie od zielonej herbaty się zaczęło. I w Chinach to jest taka podstawowa herbata i w ogóle w wielu azjatyckich krajach, gdzie właśnie herbata jest takim wręcz no, częścią kultury, to ta zielona herbata zdecydowanie króluje.
1: No u nas w Polsce raczej zielona i czarna jest najczęściej wybierana. I czy to jest prawda, że ta zielona jest właśnie na te cieplejsze miesiące, a ta zimna, na zimne miesiące pijemy właśnie tą czarną herbatę?
0: Dokładnie tak. Chińczycy w ogóle lubią tak sezonowo dobierać właśnie to, co piją, czy to, co jedzą, i na upały zdecydowanie polecają zieloną herbatę.
1: Mm-hmm. Czyli wtedy zielona, ale mrożona to pewnie już jest nie do końca to, co...
0: Tak, to już jest bardziej tutaj zachodni wymysł. Raczej w Chinach właśnie pije się przez cały rok ciepłą herbatę. Zielona o tyle może nie jest tak, ona też nie będzie bardzo gorąca, bo też zieloną parzy się w trochę niższej temperaturze, takie 80 stopni, niektóre nawet 70 stopni, więc ona też nie będzie takim wrzątkiem, ale raczej właśnie Chińczycy nie robią takiego cold brew, nie robią właśnie na zimno herbaty, tylko zawsze na ciepło.
1: I nie dodają też mleka do herbaty.
0: Raczej też nie, chociaż jest teraz popularne są te bubble tea, czy właśnie herbata z mlekiem, ale to już jest troszeczkę taka nowoczesna wersja.
1: Pewnie wśród tych młodych Chińczyków, a ci tradycyjni raczej te zielone i czarne piją.
0: Dokładnie, i raczej bez dodatków żadnych.
1: No właśnie, bo jest mnóstwo wariacji na temat herbaty, można ją pić w różnych możliwościach, w różnych naczyniach też oczywiście, ale my mówimy o tej tradycyjnej, czyli tej, która pochodzi z Chin. A ta herbata nie rośnie na drzewach, ona rośnie na takich malutkich krzaczkach. Jak to wygląda? Jak ta herbata rośnie, jak ona jest zbierana, jak ona trafia do nas później?
0: Tak, dokładnie. Herbata to są liście z właśnie krzewu herbacianego, z Camellia sinensis, czyli właśnie herbaty chińskiej. I co ciekawe, pochodzą w zasadzie z jednej rośliny. Wszystkie te rodzaje, o których tam wcześniej mówiłam, te wszystkie kolory herbaty, możemy zrobić z jednej rośliny. Właśnie jest Camellia sinensis, to jest taki krzew. Jeżeli zostawimy go, no to może nam wyrosnąć takie małe drzewko, ale wiadomo, to dalej nie będzie jakieś bardzo duże drzewo. Zazwyczaj się je tak właśnie przycina do wysokości biodra, żeby łatwiej było zrywać. Tak na plantacjach, tak w ogrodach herbacianych to wygląda w większości.
1: Te najmłodsze listki, tak?
0: I zbieramy dokładnie te najmłodsze listki z samego czubka. Najwięcej zbieramy właśnie na wiosnę, kiedy jest ich najwięcej, to wtedy są wiosenne zbiory. I z krzewu zbieramy tylko właśnie do tych 1 do 3 pierwszych listków. I z tego robimy herbatę.
1: Ach, pięknie już nam zapachniało.

Studio Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj rozmawiamy o herbacie. Niekoniecznie tej mrożonej, bo to nie jest ta tradycyjna, ale jeszcze do tych chłodniejszych też przejdziemy. A na razie teraz piosenka i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy pięknie pachnącej już teraz. A co się będzie działo już za chwilę? No myślę, że będzie się działo. No to teraz piosenka.

0: przyszło lato, a my rozmawiamy o różnych napojach. Napoje mogą być chłodzące, takie jak lemoniada, mogą być też trochę rozgrzewające, jak ciepła herbata, ale my dzisiaj nie mówimy o takiej zwyczajnej herbacie, bo pani Agata Chyla z herbaciarium przyszła do nas z takimi sprzętami i z tak drogocennym składnikiem, który w tych sprzętach już za chwilę wyląduje. O herbacie dzisiaj opowiadamy i już tutaj przed chwilą działa się magia. Kiedy była piosenka, to pani Agata już powoli rozgrzewała te wszystkie naczynka, bo to nie jest takie proste, żeby taką herbatę zaparzyć, prawda?
1: Tak, dokładnie. Jest cały rytuał, cała ceremonia też herbaciana. I dzisiaj sobie właśnie parzymy tutaj herbatę zieloną z jaśminem. Tak jak mówiłam, zielona herbata jest właśnie polecana na lato, ona nas trochę orzeźwia i właśnie ochładza, mimo że jest właśnie na ciepło. I rozgrzałyśmy sobie już wcześniej naczynia. One właśnie, chcemy je rozgrzać, żeby przyjęły tą herbatę jak najlepiej, żeby ta herbata też nie doznała szoku, żeby ona mogła się powoli otwierać, powoli rozwijać smak i aromat. Więc teraz do tych rozgrzanych naczyń wsypałam właśnie herbatę, troszeczkę ją tutaj sypką jeszcze potrząśniemy.
0: A dlaczego tak?
1: Teraz możemy podziwiać

0: zapach.
1: Mm-hmm, czyli ona uwalnia ten aromat, tak, kiedy teraz ją trochę się dokładnie potrząśnie.
0: Zaczynają się uwalniać olejki eteryczne, zaczyna się uwalniać zapach i dopiero taką herbatę właśnie tutaj zalewamy.
1: Czyli właśnie tutaj ten kubeczek i w środku to sitko, w środku sitka jest herbata i my zalewamy tak, żeby tylko się naparzyły te listki.
0: Dokładnie tak. Jeżeli mamy taki tradycyjny jeszcze zestaw, to wtedy nie mamy sitka w środku i ten naczynko nie ma dzióbka, bo dzisiaj to nasze naczynko ma dzióbek, a takie naczynka tradycyjne jeszcze nie mają dzióbka i to się przelewa jeszcze do takiego dzbaneczka, który troszeczkę wygląda jak mlecznik. Mhm. I tam zlewamy herbatę i dopiero z niego rozlewamy każdemu herbatę do czarki. A tutaj mamy taką wersję trochę dwa w jednym, że od razu możemy to sitko wyciągnąć.
1: I już się naparzyła?
0: I już się zaparzyła, dokładnie tak. Już mamy kolor, ładny taki zielono-żółty, pachnie jaśminem. I nalewamy sobie teraz tą herbatę do czarek. I właśnie po chińsku parzymy bardzo krótko. To jest takie właśnie 20-30 sekund w zasadzie. I możemy wyciągnąć liście właśnie z wody, z naparu. I gotowa.
1: Czyli wcale nie musimy tak długo tej herbaty trzymać w tym wrzątku, czy powiedzmy w tych 80 stopniach, tak jak pani powiedziała. Wystarczy chwila i te listki już wypuszczą. A jakbyśmy dłużej przytrzymali, to coś się
0: ona będzie coraz bardziej intensywna, będzie troszeczkę bardziej gorzka, zwłaszcza właśnie ta zielona gdzieś ma takie właściwości, że troszeczkę idzie w ten gorzki smak. Ale też robimy tak dlatego, że właśnie te chińskie naczynia są malutkie. Więc jeżeli mamy malutkie naczynie, damy tam dosyć dużo herbaty, liści i zalejemy wodą, no to mamy dużo liści i mało wody. Więc ona będzie dużo szybciej oddawała ten smak do wody, ta herbata, i ona się bardzo szybko zaparzy. Jeżeli mamy taki czajnik, jaki zazwyczaj mamy w domu, taki większy, to mamy dosyć dużo wody i mało liści wtedy i wtedy trzymamy troszeczkę dłużej. Więc to też bardzo zależy od tego właśnie, w jakim naczyniu, jak dużym naczyniu parzymy, ta długość parzenia.
1: Powiedziała nam pani o tych zwierzątkach do picia herbaty i też podczas piosenki mogliśmy z Anią tutaj zauważyć, jak te zwierzątka rzeczywiście się zmieniają. Ten konik, który był polany ciepłą herbatą, natychmiast zmienił kolor.
0: Tak, możemy go jeszcze raz polać.
1: O! I nagle z czarnego zrobił się taki jasno-szary, czyli on się już napił herbaty.
0: Tak, dokładnie.
1: A rybki?
0: Rybce też podaje właśnie herbatę.
1: I ona pije.
0: Ona trochę, tak, popływa w tej herbacie i napije się herbaty.
1: Mm-hmm. I w ten sposób możemy też dokarmić te zwierzątka. Możemy je też pogłaskać, tak?
0: Dokładnie tak.
1: No fajnie, to bardzo mi się podoba ten pomysł z tymi zwierzątkami. To jest rzeczywiście taka odmiana od tego, żeby tylko patrzeć sobie głęboko w oczy i pić tą herbatę, ale oczywiście to jest przede wszystkim chyba ten sens picia herbaty, bo pijemy herbatę i parzymy ją wtedy, kiedy chcemy się spotkać, porozmawiać, trochę dłużej niż tak na chwilę.
0: Dokładnie tak. Chcemy się właśnie spotkać. To mogą być też takie właśnie taka chwila relaksu. Trochę ta herbata nas właśnie wprowadza w taki nastrój, właśnie uspokaja i możemy sobie usiąść spokojnie, porozmawiać albo właśnie spotkać się nawet ze sobą, więc to czasem też jest taki rytuał trochę uważności, trochę
1: wyciszenia.
0: Właśnie wyciszenia. Możemy skupić się właśnie na tym, jak zmienia się ten kolor, jak zmienia się ten napar, ponieważ właśnie w tych małych naczynkach jeszcze możemy kilkukrotnie te same liście zaparzyć. To właśnie obserwujemy, jak zmienia się kolor, jak zmienia się zapach, jak się otwiera ta herbata, więc to wszystko działa właśnie na wszystkie zmysły w zasadzie. Mm-hmm.
1: Ile trwa taki rytuał picia herbaty włącznie z parzeniem? W Chinach to trwa naprawdę długo.
0: Właśnie w Chinach nie jest aż tak długo, bo chiński taki rytuał, oczywiście możemy go trochę rozciągnąć, ale Chińczycy skupiają się głównie, żeby zaparzyć dobrą herbatę. Jeżeli właśnie mówimy o takiej sztuce herbaty przy okazji, takim właśnie przedstawieniu, zrobieniu właśnie wszystkich kroków, taki rytuał, no to tak może pół godziny to będzie trwało, możemy troszeczkę tam dodać elementy,
1: poczarować.
0: W niektórych regionach nawet są takie, że troszeczkę jest taka gimnastyka czy taniec wokół herbaty właśnie z takimi czajnikami z długim dzióbkiem. To właśnie polewamy, wyginając się gdzieś ten czajnik przez na przykład przez plecy sobie przerzucamy.

0: rzucając i tak nalewając do czajniczka. Natomiast właśnie taka podstawowa ceremonia, powiedzmy ta sztuka herbaty, no to będzie trwało tak pół godziny do godzinki, ale są też takie rytuały, na przykład w Japonii, gdzie parzymy, to już właśnie kilka godzin trwa. I można spędzić właśnie cały dzień na parzeniu herbaty, podziwianiu właśnie naczyń, czy ułożenia kwiatów, jakie są w pomieszczeniu. Właśnie doceniamy te naczynia, artystów, którzy stworzyli te naczynia. Jest właśnie, są różne role, jest gospodarz i goście. Oni też muszą wejść trochę w tą rolę, muszą wiedzieć, co powiedzieć, co odpowiedzieć. Też je się przy tej herbacie, więc to faktycznie wtedy trwa dużo dłużej. Natomiast w Chinach bardziej skupiamy się na tym właśnie, żeby zaparzyć tą herbatę, oczywiście w taki ładny sposób, ale właśnie, żeby napić się tej herbaty i spotkać z tą drugą osobą, więc jest dużo, no tak swobodniej.
1: Czyli herbata pochodzi z Chin, ale Japończycy doprowadzili do perfekcji cały rytuał parzenia herbaty.
0: Dokładnie. Właśnie w Chinach powstały pierwsze właśnie takie rytuały, pierwsze też Chińczycy właśnie zaczęli hodować herbatę, tak żeby specjalnie ją uprawiać, i zaczęli wymyślać właśnie, jak przetwarzać liść, żeby mieć właśnie różny smak, żeby mieć różne te herbaty. No i tak przeszła sobie właśnie herbata na ościenne kraje, zazwyczaj właśnie z mnichami w ogóle buddyjskimi, wędrownymi. Oni wędrowali, zbierali wiedzę i wracali do swojego kraju. Tak między innymi właśnie zawitała herbata w Japonii czy w Korei. I później dane kraje rozwijały sobie swoją kulturę, swoje rytuały.
1: No to w takim razie myślę, że teraz już jest czas na to, abyśmy spróbowali tej herbaty, tak? Możemy spróbować, jak smakuje ta herbata jaśminowa. Ja tutaj się trochę pochylę, mogę?
0: Tak, ja podaję czarkę.
1: Piękna czarka w postaci takiego trochę przerośniętego naparstka, ale jest naprawdę niewielka i ona służy po to, żeby delektować się herbatą. Nie wypić ją na raz, tylko właśnie tak spróbować, tak?
0: Tak, dokładnie. Można siorbać.
1: Można siorbać. A, i wtedy, no tak, i czujemy, tak, jeszcze bardziej nasze kubki smakowe są przesycane tym aromatem.
0: Dokładnie.
1: Drodzy słuchacze, no nie możemy was poczęstować tą herbatą, aczkolwiek rzeczywiście jest wybitnie dobra, ale polecamy zaparzyć sobie taką herbatę. Może nie jakąś ekspresówkę, ale może macie jakąś taką właśnie trochę lepszą i w ten sposób się trochę schłodzić, trochę nawodnić, bo w taki gorący dzień jak dziś potrzebujemy tego napoju w różnych wersjach, a może właśnie ta herbata zagości właśnie teraz na waszych stołach. No to my wam teraz puszczamy piosenkę o lecie, żeby było przyjemnie, i za chwilkę wracamy do naszej rozmowy z panią Agatą Chylą.

0: Delektujemy się teraz razem z Anią herbatą, którą przyniosła do nas pani Agata Chyla z herbaciarium i naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, bo jest smak, jest aromat, jest moc. No, myślę, że naprawdę taka herbata to nie równa się chyba z niczym. To jest nieporównywalna herbata do żadnej innej. Ten rytuał to nie jest żadna bajka, to jest prawda. To jest rzeczywiście sztuka zaparzyć taką herbatę, ale też sztuką jest wybrać odpowiednią herbatę i ten smak właśnie. Także bardzo dziękujemy. Pani Agata Chyla nam dzisiaj tutaj zrobiła dzień tą wspaniałą herbatą, ale możemy jej spróbować w herbaciarniach, do których możemy przychodzić i tam możemy spróbować tej herbaty, która jest tak profesjonalnie zaparzona.
1: Tak, dokładnie. W Chinach jest w sumie kilka rodzajów herbaciarni, ale takie, które są najbliżej mojemu sercu, bo tam właśnie studiowałam chiński i właśnie sztukę herbaty, to z rejonów takich bardziej południowych, Syczuanu. Tam w Chengdu na przykład są takie herbaciarnie, które znajdziemy w parkach, w świątyniach nawet, czy właśnie w operze. I tam dostaniemy... Siadamy sobie przy stoliku, dostajemy takie naczynko, właśnie gaiwan zazwyczaj, czyli tą miseczkę z pokrywką, dostajemy porcję herbaty i wielki termos z gorącą wodą. I możemy sobie siedzieć i pić właśnie sami z tą herbatą, możemy sobie ją zaparzać, możemy pić bezpośrednio z tego gaiwanu. Wtedy właśnie ona czasem też jest w operach, że oglądamy przedstawienie i równocześnie sobie pijemy tą herbatę, więc to są takie herbaciarnie bardziej codzienne, a są też herbaciarnie, które właśnie bardziej skupiają się na tym rytuale, na tym powiedzmy takim właśnie stylu bardziej eleganckim zaparzenia, gdzie wejdziemy i to... Często są takie przestrzenie właśnie wypełnione po sufit herbatą. Siadamy sobie z mistrzem herbaty i on ma cały stół, cały ten sprzęt i robi nam właśnie taki rytuał. Pijemy sobie z nim właśnie herbatę, rozmawiamy. Możemy też kupić u niego tą herbatę, więc jest to takie właśnie całe wydarzenie.
0: Ale nie spodziewałam się, że herbaciarnia może być w świątyni, w parku, w operze. To naprawdę wyjątkowe miejsca. Nie spodziewałabym się, że tam może być herbaciarnia, ale to też pewnie nie jest taka herbaciarnia, gdzie jest dużo stolików, tylko to są takie pewnie miejsca trochę inne, niż my sobie wyobrażamy.
1: Zależy właśnie, jak duża jest to ta świątynia czy ta opera, bo niektóre są naprawdę duże. Tak samo w parkach czasem to jest po prostu plac w parku i jest rozłożone dosyć dużo stolików. No w operze, no to wiadomo, no to widownia, no to jest trochę tego, ale jeżeli chodzi o świątynię, no to właśnie zależy gdzie i jakie, ale niektóre całe dziedzińce mają wystawione w stolikach i można się tam napić, a są takie świątynie, gdzie trzeba wiedzieć, że tutaj mnisi przygotowują herbatę, że można poprosić o nią. Więc to bardzo zależy od samego miejsca. Ale bardzo często to są też właśnie takie lokalne miejsca, gdzie miejscowi ludzie wiedzą, gdzie pójść i w tych świątyniach mogą sobie przyjść właśnie na herbatę. I jest tak dlatego, że w ogóle herbata w tamtym regionie, w Syczuanie i też możliwe, że to jest jedna z pierwszych w ogóle kolebka taka właśnie tej kultury, sztuki herbaty. Moja nauczycielka zawsze mówiła, że herbata wywodzi się z klasztorów, że klasztory właśnie zaczęły i hodować tą herbatę i zaczęły te rytuały, ponieważ właśnie mnisi i świątynie w ogóle często są w górach, one są tak na odosobnieniu w górach. Herbata lubi właśnie trochę wyższą, tak wyżej troszeczkę rosnąć w górach, nie lubi takiego bezpośredniego słońca, więc tam jak są mgły, jest troszeczkę zacienienie od innych drzew, to bardzo dobrze tam pasowała ta herbata i po prostu taoistyczni mnisi szukali takich ziół, które by nam właśnie pomagały. I oni zaczęli właśnie hodować, a buddyjscy mnisi zaczęli medytować przy herbacie. Więc zaczęli ten rytuał taki z medytacją razem stwarzać. Więc tutaj

0: i herbata naturalnie gdzieś się wpisuje w te azjatyckie świątynie.
1: Czyli herbata wymaga trochę ciszy, spokoju, takiego właśnie namysłu. Może przy tej herbacie możemy się też trochę zadumać w wakacje. Myślę, że jest na to również czas. No ale my przygotowałyśmy również razem z panią Agatą niespodziankę dla naszych słuchaczy, bo będzie teraz legenda o herbacie, czyli skąd ta herbata w ogóle trafiła na nasze stoły i do naszych kubków i szklanek.
0: Tak, właśnie. Dawno, dawno temu w Chinach mieszkał taki pan, który nazywał się Shennun. Shennun to dosłownie oznacza boski rolnik. I on wędrował po Chinach i uczył ludzi, które rośliny nadają się do jedzenia, które są ziołami leczniczymi, a które są trucizną i nie można ich pić. I żeby to sprawdzić, żeby właśnie nauczyć ludzi, miał taki przeźroczysty brzuch. Sam próbował na sobie tych wszystkich roślin, sam je zaparzał, sam je pił, spożywał i od razu było widać w brzuchu, czy ta herbata, czy ta roślina, czy jest dobra, czy właśnie jest trująca. I w ten sposób właśnie ludzie uczyli się o roślinach. I ten Shennun właśnie podczas swoich wędrówek raz napił się właśnie czegoś, co mu zaszkodziło, więc z bólem brzucha rozpalił sobie ogień, żeby zagotować wodę, żeby napić się właśnie ciepłej wody i troszeczkę zasnął przy tym ognisku, a ognisko rozpalił pod takim krzewem. I w czasie, jak on spał, to zawiał wiatr i trochę listków z tego krzewu wpadło do kociołka z wodą. I później on, jak się obudził, napił się tej wody i pomogło mu. Cały właśnie ten ból brzucha przeszedł, rozluźnił się i pomogło mu w zdrowieniu. I ten krzew to właśnie była herbata. Więc taka jest właśnie legenda, jak ta herbata znalazła się u nas i jak Shennun odkrył, że herbata jest dobra dla zdrowia.
1: Piękna historia. Myślę, że może mieć w sobie może listek prawdy tym razem.
0: Dokładnie.
1: Myślę, że ta herbata to rzeczywiście bardzo, bardzo stary napój, ale jednocześnie zarówno zimą, jak i latem towarzyszy nam i myślę, że niech tak zostanie, bo skoro tego mistrza uleczyła herbata, to może nas również. Na pewno nie zaszkodzi, szczególnie w taki upał. Zielona herbata to jest fantastyczny sposób na schłodzenie się. A dzisiaj z nami była pani Agata Chyla z herbaciarium, która opowiadała nam wszystkie te niesamowite historię z legendą na czele. Bardzo pani dziękujemy za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I czego się życzy w herbaciarni? Smacznego?
0: Można smacznego. Niech się leje.
1: O, niech się leje. Byle nie wylewa. Dokładnie. Ale przelewać może. Tak. Wszystkim życzymy w takim razie. Bardzo dziękuję za spotkanie. A to poranek w Polskim Radio Dzieciom i teraz jeszcze piosenka. Lato cudowne jest.

54 minuty po godzinie 9. Powoli dobiega końca poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Rozmawialiśmy dzisiaj o różnych napojach chłodzących. Od lemoniady zaczęliśmy, ale skończyliśmy na wspaniałej jaśminowej herbacie zielonej, którą przyniosła do nas pani Agata Chyla z herbaciarium i myślę, że to jest naprawdę fantastyczny pomysł na to, aby spędzić ten upalny dzień, który zapowiada się naprawdę gorąco, właśnie z herbatą w ręku. Może być mrożona, może być zielona, ale każda będzie smaczna. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Bardzo było mi miło. Do godziny 10 trwał poranek w Polskim Radiu Dzieciom, ale nie odchodźcie, bo już za chwilę pojawi się w naszym studiu Marta Hoppe i zagra z Wami w zielone. Na pewno nie będziecie się nudzić, bo Marta przygotowała mnóstwo ciekawostek i zabaw. Zatem zostańcie z nami, a ja już się powoli żegnam. Bardzo dziękuję. Marta Kawalec, Ania Jończyk. Do usłyszenia. Pa, pa. Thank you.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu.

0: Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

dzień dobry, mali odkrywcy. Takie uśmiechy, radości na koniec tego utworu. Gramy w zielone. No i tak właśnie nazywa się audycja, a ja nazywam się Marta Hoppe. Chociaż większość osób mówi na mnie Zielona Żaba. Więc witajcie, tu Zielona Żaba. Zapraszam was na spotkanie w audycji Gramy w zielone. A co dzisiaj będziemy robić? No, może coś zielonego się pojawi, ale na pewno będzie to coś ekologicznego, bo dzisiaj przekonamy się, że stare wcale nie znaczy niepotrzebne. Czasami tak jest, że znajdujemy coś starego, coś, co można by wyrzucić, ale jak dać temu drugie życie? Jak z tego coś zrobić? Co jeszcze nam się przyda? Na przykład kawałek materiału, guzik albo zamek. Ale ten błyskawiczny może się zmienić w coś zupełnie nowego i wyjątkowego. I dzisiaj po godzinie 11 gościem będzie taka pani, która szyje niesamowite rzeczy z materiałów takich, które być może wy albo wasi rodzice już byście wyrzucili. A my sprawdzimy, jak dać im drugie życie, no a przy okazji będziemy się świetnie bawić. No a skoro zabawy, to jak zawsze przygotowałam dla was zadania, więc słuchajcie uważnie, bo będzie można zadzwonić do studia. Ania Jończyk już czeka na wasze telefony, ale jeszcze nie było zagadki i zadania. To jeszcze możecie zadzwonić, po prostu się przywitać. Zadanie i zabawa rozpocznie się niebawem, no bo w końcu gramy w zielone, a teraz Zozi i bądź Eko.

ubieram się na zielono, ale też dlatego, że wszystko, co zielone, co bliskie naturze, to jest to, co, w czym czuję się dobrze i co lubię robić. Czyli lubię dbać o planetę, lubię dbać o przyrodę i do tego też zachęcam Was, a żeby dbać o przyrodę, no to można dbać o rośliny, podlewać kwiaty, sadzić jakieś kwiaty w ogrodzie, ale można też dać drugie życie starym przedmiotom. To zawsze jest taka zabawa, trochę na inspirację, trochę na kombinację, co można zrobić z innego, zupełnie innego przedmiotu. No i teraz mam dla Was takie zadanie, ponieważ jadę niedługo na wakacje i chciałabym sobie zrobić, wziąć no, kosmetyczkę, dlatego że gdzieś trzeba zapakować krem do opalania, gdzieś trzeba szminkę włożyć, być może jeszcze jakiś inny kosmetyk, więc taka kosmetyczka no, to jest potrzebna na wyjazd, ale nie mam kosmetyczki. No i pytanie, czy wiecie, z której rzeczy mogłabym sobie taką kosmetyczkę zrobić. No bo znalazłam ostatnio stare dżinsy, takie spodnie stare, może z nich da się zrobić. Znalazłam też ostatnio zeszyt, taki nieużywany, trochę zapisany. Czy z zeszytu dałoby się zrobić kosmetyczkę? Aha, no i jeszcze ostatnio znalazłam taką skórkę od jabłka, ale nie wiem, czy z tego da się zrobić kosmetyczkę. Jak myślicie, z której z tych rzeczy mogłabym ją zrobić? Czy taka stara nogawka od dżinsów by się nadawała, a może stary zapisany zeszyt, a jeżeli nie, to, no to jabłko. Ładnie pachniało, to kosmetyki by ładnie pachniały. Jak myślicie, z czego można by zrobić taką kosmetyczkę albo piórnik? Tylko jeszcze o piórniku nie myślimy, bo przecież wciąż wakacje. Więc niech będzie to kosmetyczka. Jeżeli wiecie, z czego ją można zrobić, 22 645 20 55. Dzwońcie!

0: Bardzo zielona piosenka właśnie za nami. Skoro gramy w zielone, to zadania też związane są z ekologią, z przyrodą, z wykorzystywaniem różnych rzeczy. No i mam takie zadanie, taki problem, że nie mam kosmetyczki na wyjazd, ale podobno Norbert pomoże mi ją zrobić, skonstruować i uszyć. Halo, halo, dzień dobry, Norbercie.
1: Dzień dobry.
0: No cześć, słuchaj, tak jak mówiłam, porządki robiłam, znalazłam stare spodnie, znalazłam stary zeszyt i skórkę od jabłka. Jak myślisz, czy z czegoś można zrobić kosmetyczkę na wyjazd?
1: Tak, spodnie starych.

0: ze starych spodni. A jak to zrobić? Co wykorzystać z tych spodni?
1: Materiał i może zamek błyskawiczny, jak będzie.
0: Dobrze kombinujesz, dobrze myślisz. Czyli na przykład odcinamy nogawkę od tych spodni.

0: drugiej, tak jak mówisz, na przykład ten zamek wykorzystamy. A ty masz kosmetyczkę na wyjazd?
1: Nie.
0: Nie masz? A jak jedziesz gdzieś na wakacje, to bierzesz krem albo szczoteczkę do zębów?
1: Tak.
0: Czy to mama pakuje?
1: Tak.
0: Mama. Słuchaj, Norbercie, a jak tam twoje wakacje? Czy już gdzieś byłeś, coś widziałeś, czy dopiero czekasz na ten wyjazd?
1: W jednym miejscu byłem, a jeszcze do jednego chciałbym pojechać i wiem, że pojadę.
0: Wow, a jakie to miejsce, do którego chciałbyś pojechać? Góry, morze? A może coś zupełnie innego?
1: Do Energylandii.
0: Ach, tam są różne rollercoastery i mnóstwo atrakcji. Podejrzewam, że trzeba być odważnym, żeby na część z tych atrakcji wchodzić. Ja bym się bała. No to życzę ci, żeby te plany się udało zrealizować, pogoda dopisała, a wrażenia były niesamowite. Chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: No to słucham.
1: Moją mamę, mojego tatę, mojego brata, dziadków, całe Polskie Radio Dzieciom i panią.
0: Bardzo ci dziękuję za pozdrowienia, bardzo dziękuję w imieniu całego Radia Dzieciom. Przekażę wszystkim koleżankom, które też czasami do was tutaj do mikrofonu mówią. Życzę ci udanego i miłego dnia. Do widzenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: To był Norbert, który podpowiedział, z czego można uszyć, zrobić taką kosmetyczkę. No to słuchajcie, skoro mamy taki materiał, to jak myślicie, czy z takich resztek różnych kolorowych materiałów można by uszyć na przykład maskotkę? Bo kosmetyczka chyba prosta, ale czy maskotkę dałoby się uszyć? Jak myślicie, jest to możliwe? Jeśli macie zdanie na ten temat, jeśli uważacie, że tak albo nie, to koniecznie mi o tym powiedzcie, a może wspólnie zastanowimy się, jaka by to była maskotka, jeśli można zrobić oczywiście. Dzwońcie, zapraszam.

0: który może coś podpowie w kwestii szycia. Dzień dobry, Antek.
1: Dzień dobry.
0: Pytałam, czy ze starych skrawków materiałów można by zrobić maskotkę. Jakie ty masz zdanie? Jak myślisz? Można?
1: Można.
0: Mhm. A jak to zrobić?
1: No, jakieś guziki znaleźć.
0: Mhm.
1: Jakiś uśmieszek zrobić z materiału może. I może takiego kolorowego misa uszyć.
0: Czyli różne materiały mogłyby być, prawda? I czerwony kawałek, i zielony, i żółty. I taki byłby misio trochę dziwnisio.
1: Taki misio tęczowy.
0: Na przykład tęczowy. Ale jak ktoś lubi na przykład zielony, tak jak ja, to można by zrobić chyba z samego zielonego. Różne zielone kolory, prawda?
1: Oczywiście, tak, tak.
0: No pewnie. A twój ulubiony kolor to jaki?
1: Mam dwa ulubione. Żółty i niebieski.
0: Żółty i niebieski. To powiem ci tak, dogadalibyśmy się, bo nie wiem, czy wiesz, co powstanie, jak wymieszamy żółtą i niebieską farbę. Wiesz, jaki kolor powstanie?
1: Zielony.
0: No właśnie, zielony, czyli mój ulubiony. No to Antek, sprawy kolorów mamy rozwiązane, a sprawa maskotki też mnie bardzo ciekawi. Czy masz jakąś swoją ulubioną maskotkę, z którą, wiesz, jeszcze śpisz czasami?
1: Nie.
0: Nie? Ale była taka w dzieciństwie, bo już chyba taki starszy chłopak jesteś. To ja rozumiem, że strach się przyznać, że się śpi z maskotką. Ja śpię. A jaka była ulubiona, jak byłeś młodszy?
1: Chyba żadna.
0: Aha. No tak.
1: A pani prosiła, żebym chyba pani nie prosiła, żebym powiedział, jak było na Malcie.
0: Aha. Byłeś na Malcie?
1: Już byłam.
0: Aha, no to właśnie chciałam zapytać, jak tam twoje wakacje, bo skoro już maskotka, wiemy, że
1: to
0: jakaś
1: pani
0: nie pojechała.
1: Możliwe,
0: bo ja jestem Marta, a ty byłeś na Malcie, Marta, Malta, to któraś Marta na pewno pytała.
1: A, no to ta Marta.
0: Tak, ta Marta. No to jak tam ta Malta?
1: No, fajnie, woda ciepła. Ale nie za ciepła, nie za zimna.
0: Aha.
1: My mieszkaliśmy w Szemsi i fajnie było.
0: Aha.
1: No bo, no, byliśmy tam, gdzie było dużo skał, ruina domu i za domem grobowce.
0: O rany, tajemniczo się zrobiło. Nie bałeś się?
1: Nie.
0: Odważny chłopak. A woda była dobra do kąpieli? Mówisz, nie za ciepła, nie za zimna, jak w sam raz?
1: Przy nas to była lodowata, oczywiście. Aha. Podobna do wody w Bałtyku.
0: Aha.
1: Ale na innych plażach nie.
0: A czyli można było poszukać takiej plaży, gdzie była trochę cieplejsza woda?
1: Poszukać kąpać przy nas oczywiście, ale my się to kąpaliśmy wieczorem.
0: Jak się woda nagrzała? Wieczorem jest takie przyjemne kąpanie wtedy, prawda?
1: Nie. Wieczorem była lodowata. Podobna do wody w Bałtyku.
0: A czyli ja się w ogóle na tej Malcie nie znam, ale może dlatego, że nigdy tam nie byłam. A czy widziałeś jakieś ładne rośliny? Bo ja lubię kwiatki, drzewa, coś takiego fajnego rosło, na przykład pomarańcze na drzewie, albo cytryny, albo banany.
1: Nie.
0: A jakieś ładne kwiaty, coś takiego rosło, co ci się spodobało?
1: No nie, no bo tam trawy nie ma. Tylko jakieś tam albo palmy, albo jakieś małe iglaste chyba drzewka i to wszystko.
0: No ale trochę
1: prawo jest.
0: Trochę zielonego jednak było, a palma to też ciekawa, no bo w Polsce palmy nie zobaczymy, prawda?
1: No, tylko upał i co krok to kaktus. Tylko prawie wszędzie to jeden rodzaj kaktusa.
0: Ach,
1: opuncja figowa.
0: Opuncja figowa, ale ona jest piękna, tylko trzeba uważać, żeby się nie pokłuć, bo kaktusy kują.
1: No płaski liść

0: jakąś kopułką do jedzenia.
1: Aha, no widzę, że
0: i
1: masz...
0: kolcami.
1: Widzę, że masz niesamowitą wiedzę dotyczącą opuncji figowej w Polsce, to możemy sobie ją chyba w domu...
0: A to tam robi pestek więcej niż miąższów.
1: Aha, pestek ma więcej, ale jadłeś w ogóle tą opuncję?
0: Jadłem.
1: Hmm, jak smakuje?
0: Słodka.
1: Słodka. No to lubimy chyba słodkie smaki, prawda?
0: Mhm. Ja nawet kiedyś piłem sok coś tam i opuncję figową właśnie.
1: Mhm. No to mamy już relację z Malty od Antka załatwioną. Bardzo się cieszę, że podzieliłeś się swoimi przeżyciami z wakacji. Trochę ci zazdroszczę tego wyjazdu na Maltę.
0: My sobie wracamy z tej podróży tam, gdzie były te grobowce, a tutaj drzewo jest i na nim sobie normalnie rosną granaty.
1: Naprawdę?
0: No naprawdę.
1: Czyli nie było pomarańczy, ale były granaty. To jeszcze ciekawsze. Jak wygląda taki granat?
0: Ty sobie idziesz drogą kamienistą, a tu nagle granat.
1: Ale to nie taki granat, co może wybuchnąć, prawda?
0: Tak jak... Ale taki owoc do jedzenia.
1: Ach, owoc. Jak on wygląda?
0: No taki podobny do cebuli u nas.
1: Aha, ale chyba smaczniejszy niż cebula, trochę słodszy.
0: Nie próbowałam.
1: Aha, granata nie próbowałeś. No to musisz wrócić na Maltę, spróbować granata. Antek, bardzo ci dziękuję za tą opowieść o Malcie, za odpowiedź na moją zagadkę. To jeszcze na koniec pozdrowienia. Dla kogo?
0: Pan jest Marta Powałowska?
1: Ja jestem Marta Hoppe, ale przekażę Marcie Powałowskiej, bo pewnie tutaj niebawem przyjdzie.
0: A, no to nie pani pytała mnie, tylko Marta Powałowska.
1: To ja jej przekażę, dobra? Albo zadzwonisz do niej jeszcze raz, bo ja też bardzo się cieszę, że mi to wszystko opowiedziałeś.
0: No.
1: Czyli Martę Powałowską pozdrawiamy.
0: Na pewno. I całe polskie radio Zetum. Oczywiście panią.
1: O, dziękuję.
0: Misa Adasa, Smoka, Misa Michasa, Smoka Adasa Zetka Misa Michasa i Misa...
1: Całą rodzinę.
0: No...
1: Dobrze, Antek, bardzo ci dziękuję. Ja przekażę te ciekawe informacje o Malcie Marcie. Bardzo miło było z tobą porozmawiać. Cieszę się, że cię poznałam. Miłego dnia ci życzę. Pa, pa.
0: Ja nie jestem Martą.
1: Ale ja jestem Martą. Marta, dziękuję za opowieść o Malcie. Antkowi. Zgadza się?
0: No dobrze.
1: No to dobrze. Miłego dnia. Pa, pa, do widzenia.
0: Do widzenia.

Ciekawa jestem, jaki wy macie talent. Być może do grania, być może do sprzątania, być może do wymyślania nowych zabaw albo do wymyślania, jak wykorzystać rzeczy, które trafiłyby do śmieci. Czasami robimy takie porządki i niektórzy mówią o tym, o takim miejscu w domu, że każde takie miejsce ma, a to miejsce nazywa się szuflada wstydu. To jest taka szuflada, do której trafiają różne rzeczy, z którymi nie wiadomo, co zrobić. No ale szkoda ich wyrzucić. Najczęściej taka szuflada wstydu jest w kuchni. No i tam, jak się ją otworzy, to można znaleźć i skrawek jakiejś kartki zapisanej z numerem telefonu, nie wiadomo do kogo. Można znaleźć kawałek nitki, która właśnie szuka swojej drugiej, dalszej części. Można znaleźć nożyk, troszkę już taki na przykład nadłamany, ale jeszcze da się nim obierać ziemniaki. Nożyczki też są takie często tam w tej szufladzie wstydu. Długopis, który nie pisze, i ołówek niezatemperowany może się tam znaleźć. Bardzo często są też na przykład przybory kuchenne, takie rzadko używane, no ale nie wiadomo, kiedy taki sprzęt się może przydać, więc tak to sobie tam w tej szufladzie leży. Raz na jakiś czas dobrze ją posprzątać i zastanowić się, co naprawdę już trzeba wyrzucić, a co można naprawić albo wykorzystać. No i teraz mam taki porządek, robiłam właśnie w tej mojej szufladzie wstydu ostatnio. Ona jest taka dosyć duża, więc udało mi się znaleźć tam kilka ciekawych rzeczy. No i był między innymi plecak, no ale ten plecak ma urwany zamek. Był też balon, ale próbowałam go nadmuchać i był dziurawy. No i była jeszcze kostka cukru, ale taka leżąca w tej szufladzie, to ja nie wiem, czy do herbaty. Ale może macie pomysł. Czy coś z tych rzeczy można wykorzystać, naprawić, zanim wyrzucę je do kosza? Bo znalazłam tam plecak z urwanym zamkiem. Nie chciał się otworzyć.

Był też zepsuty, dziurawy balon, no i ta kostka cukru, która się tak trochę po tej szufladzie przewracała. Czy coś z tych rzeczy warto zostawić? Czy macie pomysł, co z nimi można zrobić? Czy jednak no, wszystko powinnam wyrzucić? Bo to czeka dalej w tej szufladzie. Wstydu szufladzie.

Literki możemy poznać i literki są w różnych słowach. Kilka słów i kilka rzeczy, które znalazłam w mojej szufladzie wstydu, się pojawiło. No i zastanawiałam się, czy macie jakieś pomysły. No ale nie macie na razie pomysłów. Może za trudne, może za skomplikowane, może te rzeczy rzeczywiście do śmieci. No bo tak jak wspomniałam, pojawił się tam w tej mojej szufladzie plecak. Plecak z zepsutym zamkiem. No ale chyba taki zamek można naprawić, bo to nie był zamek księżniczki, tylko zamek jako suwak. Więc podejrzewam, że jest ktoś, może krawcowa, może jakiś specjalista, który taki zamek naprawi i suwak będzie się otwierał, plecak będzie się nadawał. Więc wydaje mi się, że tutaj sobie rozwiązanie znalazłam. A w międzyczasie usłyszałam taką informację, że jeżeli mamy kostkę cukru, nie wiem, czy widzieliście cukier w kostkach, bo zazwyczaj jest w cukiernicy, taki sypki, ale czasami jest to cukier w kostkach. No i ten cukier można rozpuścić w wodzie i na przykład jak mamy kwiaty, zwłaszcza takie w wazonie, to trochę im pomaga taki cukier, żeby miały więcej energii, żeby dłużej nam stały w tym wazonie i cieszyły oko, ozdabiały nasze mieszkania, pokoje, no tam gdzie stoją, tam z kostką cukru rozpuszczoną w wodzie będzie im się stało lepiej. No nie mam pomysłu na ten balon, co z tym balonem dziurawym można by zrobić, no bo nic tam nie wsypie, gniotka z niego nie zrobię, bo się wysypie. Ale może na przykład da się nim zatkać korek, jak korek od butelki, jeżeli mamy wodę do picia i korek się zgubił, to takim balonem można by spróbować go zatkać. No to byłoby chyba jakieś rozwiązanie, ale jeżeli macie lepsze, to bardzo chętnie od Was takie podpowiedzi zbiorę i wykorzystam. No i znalazłam jeszcze jedną rzecz w tej szufladzie wstydu. Ciekawa jestem, czy wiecie, co to takiego. Nie jest okrągły, jest bardziej taki trochę kanciasty, no ale ma cztery dziurki. No i te, jak on tak sobie leży, to w tej szufladzie to do niczego mi się

nie przyda, ale jakbym odpowiednio go użyła, to może mi pomóc zapiąć sweter, albo kurtkę, albo spodnie pomoże zapiąć, tylko no trzeba go jakoś odpowiednio wykorzystać. Poza tym nie jest okrągły, tylko taki troszkę kanciasty, ładny, ozdobny, pomoże zapiąć właśnie sweter albo kurtkę, czy też spodnie. Jak myślicie, co znalazłam jeszcze w tej mojej szufladzie, w której różne skarby lądują, takie, które mogą się jeszcze przydać. Czy wiecie, kto ma te cztery dziurki i pomoże mi zapiąć sweter? 22 645 20 55.

0: Dzisiaj szukamy różnych rozwiązań i zagospodarowujemy przedmioty, które ktoś inny by wyrzucił, ale my tutaj jesteśmy eko i szukamy takich sposobów, jak wykorzystać te rzeczy. No ale najpierw musimy wiedzieć, co mamy do wykorzystania, bo ja otworzyłam moją szufladę tak zwaną wstydu, czyli z różnymi przydasiami, rzeczami, które mogą się przydać, ale niekoniecznie muszą, no bo nie zawsze wiemy, jak je zagospodarować. A co ja tam znalazłam? No to chyba wie Kostek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kostek, powiedziałam, że to jest takie trochę okrągłe, ale nie do końca, że ma cztery dziurki, no i może mi pomóc na przykład zapiąć sweter. To wiesz, co to jest?
1: Guzik.
0: Guzik. Wspaniale. Guzik z pętelką na przykład. Tak się czasami mówi, że dostaniesz guzik z pętelką. Masz przy sobie jakiś guzik?
1: Nie, bo jadę właśnie do Zakopanego.
0: No dobra, a masz na sobie spodnie albo jakąś bluzkę z guziczkami, czy nie?
1: Nie.
0: Nie, w dresach jedziesz?
1: Tak.
0: Bo wygodniej w podróży założyć spodnie bez guzików, żeby się komfortowo podróżowało.

0: Ale masz jakieś ubrania z guzikami?
1: Tak, mam.
0: Na pewno masz.
1: Koszulkę.
0: O, koszulkę trzeba czasami założyć elegancką do babci na obiad, jak się jedzie, to nieraz w koszuli eleganckiej na święta. To rzeczywiście taki guzik jest potrzebny. A próbowałeś kiedyś go przyszyć, jak na przykład się odpruł?
1: Nie.
0: Mama to robi?
1: Krawcowa,
0: a to jest już specjalistka, jeśli chodzi o guziki, bo wiesz, jak urwie się guzik jeden, to można go przyszyć i bluzka dalej się nadaje do noszenia, nie trzeba jej wyrzucać, warto właśnie naprawić coś takiego. Podobno jedziesz do Zakopanego, czy to oznacza wakacje się rozpoczęły?
1: Halo?
0: Czy do Zakopanego jedziecie na wypoczynek? Tak, podejrzewam, że już wypoczywacie. To znaczy droga do Zakopanego może prowadzić przez las, może prowadzić przez zakręty, tam gdzie zasięg telefonu czasami po prostu znika i Kostek trochę znika.
1: Nie, tylko na chwilę ten... Dźwięk połączył się z samochodem i nie było słychać, bo
0: Znam te problemy. Też tak czasami mam, że się nagle przełącza. No dobrze, no to ja pytałam o to, czy ty jedziesz do Zakopanego na wakacje, czy wracasz do domu, bo mieszkasz w Zakopanem.
1: Nie, na obóz jadę.
0: Na obóz.
1: Z moim bratem.
0: Z bratem? Z bratem Kortkiem?
1: Tak.
0: Razem jedziecie na obóz, a to jest jakiś specjalny obóz, na przykład wędrowny albo obóz narciarski?
1: Po górach będziemy chodzić, o relacjach, o higienie.
0: Wow.
1: Cyfrowej.
0: To wspaniała może być wyprawa, dobry czas będziecie pewnie mieć, skoro bez telefonu, w przyrodzie, w naturze, to to, co lubię. No a na narty to chyba nie ta pora roku, prawda?
1: No.
0: Lubisz chodzić w ogóle po górach? Lubicie? Macie siłę?
1: Pierwszy raz w życiu będę to robił.
0: No to trzymam kciuki. Naprawdę warto. To może być bardzo przyjemne zadanie i przyjemne spotkanie z tą przyrodą górską. Może jakieś zwierzę uda wam się spotkać? Wiesz, co tam w górach może być?
1: Kozy.
0: Mhm. Takie spotkanie z kozą? Raczej chyba bezpieczne, bo one się ludzi boją, nie będą specjalnie chciały się z wami pewnie tam jakoś dogadywać. Fajnie popatrzeć na nie i zapamiętać ten widok. No dobrze, Kostek, chciałbyś pozdrowić w takim razie kogoś, zanim odłączysz się od tych telefonów i będziesz już tylko w lesie.
1: Tak, moją całą rodzinę i Polskie Radio z dziećmi. I moje koty.
0: A koty zostały...
1: Nie, mojego kota. Kordek teraz... Dobra.
0: A Kordek ma swojego kota?
1: Tak.
0: Czyli macie dwa koty. Kordek, a jak te koty się nazywają? Twój ba jak ma na imię?
1: Torek?
0: Torek?
1: Bork.
0: Torek, Borek albo Wtorek?
1: Tak, Torek i Borek.
0: Torek i Borek. Najlepiej się im pewnie odpoczywa we wtorek. Tak wesoło u was w takim razie. Koty zostały, rozumiem, pod opieką dobrą.
1: Tak.
0: No to wracajcie szczęśliwi, ale najpierw bawcie się dobrze na tym waszym obozie. Korzystajcie ile można. Pogoda zapowiada się piękna. Bardzo wam dziękuję. To był Kostek i Kordek. Pozdrawiam was.
1: Do widzenia. Dziękujemy.
0: Dziękuję, dziękuję, do widzenia. Bardzo się cieszę, że no, takie telefony i takie fajne pomysły na wakacje macie, jak odpoczynek wśród natury i w górach. No my dzisiaj przerabialiśmy różne rzeczy, ale spokojnie, jeszcze przerabiać będziemy. Przede wszystkim będziemy wykorzystywać różne rzeczy. Myślę, że na takim szlaku w górach, jak się chodzi, to dobrze mieć własną butelkę z wodą, żeby nie produkować śmieci, które czasami pojawiają się na szlaku, ale jak mamy swoją butelkę, to przecież nikt jej nie wyrzuci. A czy można by zrobić coś jeszcze z butelką, jeżeli mamy taką plastikową?

plastikową butelkę, już nie tą wielorazową, tylko taką jednorazową, która podlega systemowi kaucyjnemu, czyli można ją oddać i dostać za nią pieniądze, ale może coś innego można z niej zrobić, jakoś ją wykorzystać, zagospodarować. Czekam na wasze pomysły, inspiracje, bo ja jeden pomysł mam, a może wy jakiś macie pomysł, co zrobić z taką plastikową butelką po wodzie na przykład. Jeśli wiecie, jeśli macie pomysł, to go zdradźcie. 22 645 20 55.

Wiadomo, że dzieci lubią psoty, ale dorośli też czasami lubią trochę popsocić. Ale psoty pod tytułem wyrzucanie śmieci do lasu to są psoty, których ja nie zrozumiem, nie pochwalam. No i nie. Tak nie możemy robić. Dlatego warto wykorzystywać wszystkie rzeczy, które zanim wylądują na śmietniku, to można je na coś przerobić. A pytałam o butelkę plastikową, bo tak akurat gorąco dzisiaj tutaj Kostek i Kordek mnie zainspirowali do zastanowienia się nad tą butelką, bo jak będą szli na szlak gdzieś do lasu, po górach przede wszystkim, to na pewno butelkę z wodą ze sobą zabiorą. Kanapka też się przyda, ale ta woda w upalne dni jest niezbędna. No i jeżeli mamy wodę w takiej jednorazowej plastikowej butelce, to co potem z nią zrobić? No można oczywiście oddać do sklepu, można napełnić ponownie, jeżeli takie poidełko gdzieś po drodze znajdziemy, to też jest super rozwiązanie. A co

jeszcze można zrobić z taką plastikową butelką? No ja sobie myślę, ponieważ lubię kwiaty, lubię rośliny i w ogrodzie, i na balkonie, i w domu, to ja bym taką butelkę wykorzystała na wazon. Tylko trzeba by ją troszeczkę pewnie przerobić, obciążyć na dole kamykiem, żeby się nie przewróciła, albo kilkoma kamykami, żeby była bardziej stabilna. No i można by jakoś ją ozdobić, na przykład kawałkami materiału różnokolorowymi, żeby nie była taka zwykła plastikowa to butelka, ale żeby miała dodatkowy urok swój osobisty, czyli na przykład właśnie jakimiś materiałami mogłaby zostać otoczona, obklejona, albo jak ktoś umie szyć, to można by było to przyszyć. Myślę, że można by też ozdobić takimi kropeczkami, kuleczkami, rysunkami. No, rozwiązań jest sporo, ale butelka plastikowa, która po zużyciu zostałaby wazonem, to jest ciekawe rozwiązanie, ciekawy pomysł, jak ją wykorzystać. To jest mój plan na plastikową butelkę, jeśli taką znajdę, która nie będzie się nadawała do oddania, nie będzie miała kaucji, to będzie wazonem. A po godzinie 11 dalej zostajemy w duchu Zero Waste, więc zostańcie cały czas ze mną.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

A nasze krasnoludki, gdzie też one są? Czyżby gdzieś się skryły? Obawiam się, że troszkę się martwią, boją. Być może, że będę im tutaj jakieś zadania zadawać, na przykład do sprzątania albo do wykorzystywania rzeczy, które można by wyrzucić do śmieci, ale my nie będziemy wyrzucać, będziemy wykorzystywać w tej godzinie.

Trochę ubrań wykorzystamy. Tych starych ubrań, a może tych brzydkich, które już nam się nie podobają, a może takich, które są po prostu za małe. Bo jak za duże by były, to jeszcze dorośniemy, ale jak są za małe, no to też można komuś oddać, ale można też coś z nich zrobić. Niebawem będziemy się zastanawiać, jak i co. A ja w tej szufladzie wstydu, o której wcześniej mówiłam, że tam różne takie rzeczy wkładam, co nie wiem, co z nimi zrobić i szkoda mi wyrzucić, to znalazłam jeszcze ostatnio koszulkę. No taką trochę starą tą koszulkę, ale jak założyłam, to jeszcze jest na mnie dobra. No chyba do sklepu bym w niej nie poszła, ani do pracy, ani na spotkanie czy na randkę, bo nie jest już za ładna. Ale może do czegoś jeszcze się przyda. No i tak zastanawiałam, do czego może się przydać. No i wpadła mi do głowy taka myśl, a może do sprzątania. Ale nie wiem jak do sprzątania. Czy wy macie pomysł na to, czy stara koszulka przyda się do sprzątania? W jaki sposób ona by się mogła przydać do sprzątania? Jeżeli wiecie, wy wiecie, a wy dużo wiecie, jak może się przydać, w jaki sposób do sprzątania ta stara koszulka, to koniecznie mi podpowiedzcie, no bo szkoda mi jej wyrzucić. Ma tam jedną małą dziurkę, ze dwie plamki, ale jeszcze się nadaje. Może właśnie do sprzątania. Tylko jak? W jaki sposób? To od was i do was takie pytanie, więc poradźcie mi proszę, moi drodzy. 22 645 20 55. Ania cały czas czeka. Ania ma dzisiaj bardzo ładną koszulkę, czystą, bez dziury, bez plamy, więc nie do sprzątania, ale ta do sprzątania może też by się u niej znalazła, więc trzeba nam podpowiedzieć, w jaki sposób ta koszulka stara przyda się do sprzątania.

Piękna koszulka, która kiedyś była piękna, dzisiaj już piękna nie jest, może nam się jeszcze do czegoś przydać. Ja mam w sobie taki trochę dar, albo może to jednak problem, że lubię chomikować różne rzeczy. I chociaż mówią na mnie żaba, to jednak czasami chomikuję, czyli zostawiam coś na później. Nie wyrzucam, myślę sobie, a jeszcze się przyda. Często tak jest, że ubrania, które z jakiejś przyczyny nam się już na przykład nie podobają albo nie pasują, chowamy na później, licząc na to, że nam się spodobają. Albo jak jesteśmy starsi, już nie rośniemy w górę, ale czasami rośniemy wszerz, no to się zdarza, że pewne ubrania już nie pasują, bo są za małe. Ale też często lądują w szafie z taką nadzieją, że jeszcze kiedyś trochę schudniemy i znów będą

dla nas dobre. No ale jak to ubranie już naprawdę jest takie zniszczone, poplamione albo ma jakąś dziurkę, no to wtedy na pewno wyjść w nim nie wypada. Pójść nawet do sklepu w takiej poplamionej koszulce to nieelegancko. I co wtedy z nią zrobić? Jak ją jeszcze można wykorzystać? Na pewno pomysłów dużo będzie miała Zoja, która mam nadzieję niebawem pojawi się w naszym studiu, ale pomysły też na pewno macie wy. Ja mam taki jeden i pytałam właśnie was o to, jeśli chodzi o sprzątanie. W jaki sposób taka koszulka może się nam przydać do sprzątania. I ja tu widzę dwie możliwości. No bo albo zakładamy taką koszulkę już niezbyt elegancką, niewyjściową, tylko domową, no właśnie do sprzątania. Czyli jak planujemy posprzątać, to się ubieramy w nie najlepsze ubrania, tylko w te gorszej, w gorszym stanie. No i to jest jedno to sprzątanie. Ale drugie sprzątanie, no przecież taka bluzeczka, taki t-shirt, koszulka mogą być idealną ściereczką i nadają się do wycierania blatów kuchennych, nadają się na pewno do wycierania kranu, do wycierania kurzu. Jak ktoś ma koty albo inne zwierzęta w domu, to wie, że kocia sierść i kurz bardzo często się na meblach znajdują, no i ten kurz trzeba czymś wytrzeć. No to zamiast kupować specjalnej ściereczki, można użyć starej koszuleczki. Tak mi się zrymowało, ale koszulkę można pociąć w takie kwadraty, w jakieś mniejsze fragmenty, no i doskonale nadaje się do wycierania kurzu na półkach z klockami, na półkach z książkami, albo też na stole, jak się coś rozleje. Taką szmatką, starą koszulką można spokojnie to powycierać. A jak ktoś lubi myć podłogę taką szmatką, to też się będzie nadawała. Zobaczcie, ile pomysłów mamy na wykorzystanie koszulki, która kiedyś była nowa, świeża, pachnąca i czysta, a potem zrobiła się stara, dziurawa i brudna. Zanim ją wyrzucimy, to jeszcze może nam się do czegoś przydać, jeszcze będzie miała swoją ostatnią misję w tym życiu. A to jest ważne, żeby wykorzystywać wszystko tak do końca. Mniej śmieci ląduje wtedy na wysypisku. Tak wam dzisiaj podpowiadam, ale jeżeli wy macie jeszcze jakieś pomysły na to, jak wykorzystać coś, co było przeznaczone do jakiegoś celu, a teraz jest już niepotrzebne do tego właśnie, to możecie mi podpowiedzieć, możecie poradzić. Jeszcze do czegoś można tę koszulkę, a tą butelkę plastikową po wodzie można jakoś wykorzystać, a może niepiszące flamastry można na coś przerobić. Bardzo jestem ciekawa, czy macie takie pomysły na to, jak wykorzystywać rzeczy, które nas otaczają, ale które już spełniły swoje główne zadanie. Opakowanie po jogurcie. Chyba świetne narzędzie, świetna rzecz do wykorzystania, do zrobienia chociażby doniczki, sadzonki na zioła, na kwiaty. I trochę kwiatów tam na pewno się zmieści, można posiać i poczekać, aż wyrosną. Wiele rzeczy można wykorzystać ponownie, można im dać drugie życie. Jeśli wam się kiedyś coś takiego udało zrobić, to, no to pochwalcie się, bo ja lubię, jak wy się chwalicie, jak opowiadacie, co wam się fajnego udało. To zawsze jest inspirujące. 22 645 2055, ale ja myślę, że wy ten numer do Studia Polskiego Radia Dzieciom doskonale znacie. Jeśli ktoś chce się pochwalić, antena jest wasza.

0: Na Zielonej Łące dzisiaj jesteśmy. Możemy być i na Zielonej Łące, proszę bardzo. Jeżeli szukamy takich rozwiązań, jak wykorzystać różne rzeczy, to być może i na Łące się takie rzeczy przydadzą. Ciekawe, jaki pomysł na wykorzystanie ma Leonard. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty podobno jesteś naszym wiernym słuchaczem, podobno nawet w radiu kiedyś byłeś, Leonardzie, to prawda? A
1: tak,
0: wczoraj?
1: Tak.
0: Wczoraj byłeś w Polskim Radiu Dzieciom, czy w jakimś innym radiu?
1: Tak, w Polskim Radiu Dzieciom i śpiewałem.
0: Czyli wiesz, jak wygląda studio, w którym ja sobie teraz spokojnie siedzę i z tobą rozmawiam. Wiesz,
1: tak,
0: jak wyglądają nasze pluszaki, nasz miś, który tutaj też jest w studiu.
1: Wiem.
0: No dobrze, a czy wiesz, jak wykorzystać różne rzeczy, które na przykład mamy w domu, no i zamiast wyrzucić, można na coś przerobić?
1: My w szkole mamy raz na miesiąc chyba takie prace plastyczne, że z niewykorzystanych rzeczy, na przykład ze starej puszki, koszulki, jakichś materiałów, misiów, to przynosimy do szkoły i robimy jakieś fajne prace plastyczne.
0: To jest bardzo dobry pomysł, żeby tak zagospodarować te wszystkie rzeczy, czyli w domu najpierw trzeba je trochę pozbierać, przygotować i potem zanieść do szkoły.
1: Tak.
0: A pomysły macie sami, czy na przykład pani podpowiada,
1: czasami,
0: co zrobić?
1: Czasami pani.
0: Jeżeli taki przedmiot się zrobi, to potem go używasz w domu?
1: Tak.
0: Jest taka na przykład skarbonka, która jest z czegoś zrobiona z puszki i używasz?
1: Tak. I raz w szkole mieliśmy wziąć jakiś plastik, starą butelkę i rozcięliśmy i mamy na kredki pojemnik.
0: Pojemnik na kredki, czyli taki piórnik zrobiony ze starej butelki. To jest,
1: tak,
0: to jest fajny pomysł. Nie pomyślałam, żeby tak wykorzystać butelkę.
1: Taki kubek na kredki.
0: Kubek na kredki. Ja mam wazon na kwiatki z butelki. Też się sprawdza. Leonarda, jak tam twoje wakacje?

0: bo wczoraj byłeś w radiu, a dzisiaj gdzie jesteś?
1: Jadę do taty.
0: Jedziesz do taty, a wakacje już za tobą, czy jeszcze czeka jakiś wyjazd ciekawy?
1: Czeka jeszcze.
0: Aha, wiesz już... A wiesz już dokąd?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. No, jeszcze mamy miesiąc wakacji, to jeszcze można zrobić jakieś ciekawe plany. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Jeszcze mam taki pomysł, że czasami biorę dziurawą koszulkę.
0: Aha.
1: I rysuję coś na niej i potem doklejam do innej koszulki.
0: O, to jest ciekawe rozwiązanie. No to, Leonard, powiem ci, że jesteś dla mnie inspiracją. Twoje pomysły są warte podpatrzenia i być może naśladowania, jak wykorzystać te rzeczy. Bardzo ci w takim razie dziękuję za pomysły. No i masz jeszcze chwilę na pozdrowienia kogoś.
1: To pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Dzieciom, całe Radio Dzieciom, całą rodzinę i kolegów piłki i ze szkoły.
0: Bardzo dziękuję za te pozdrowienia w imieniu wszystkich twoich znajomych, kolegów z piłki i ze szkoły i za te inspiracje na wykorzystanie różnych przedmiotów. Miłego dnia ci życzę. Dziękuję, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: To był Leonard, a za moment będzie Zoja. I też na pewno podpowie nam, jak wykorzystać to, co mamy chociażby w naszej szafie.

Kurczak mały, taka piosenka, a w zasadzie taki artysta, to ten mały błąd. No my mam nadzieję, że żadnego błędu za chwilę nie popełnimy, chociaż ja się tak średnio znam na przykład na szyciu, więc czasami mogłyby mi się błędy wydarzyć, jeśli chciałabym wziąć igłę z nitką, ale gość, który już w studiu raczej teraz nie robi, a może jak zaczynała, to tak czasami się zdarzało.

0: Zoja Owsiańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I na początek chciałam zapytać, czy ty przypadkiem tacie krawat z szafy wzięłaś i go na siebie założyłaś?
1: No w tym wypadku to akurat mój własny krawat kupiony w second handzie za całe 2 złote, więc właśnie też w duchu odpowiedzialności w modzie.
0: Odpowiedzialność w modzie, czyli wykorzystywanie ubrań, które już mamy w szafie. A Zoja ma krawat dzisiaj na sobie, a w zasadzie, ale nie dokładnie krawat na szyi, tak jak kojarzymy ten krawat, tylko masz krawat wokół pasa, czyli jako pasek do spodni, do spodenek krótkich.
1: Tak, poza szyciem, tak całkowicie od zera, bądź przerabianiem ubrań, bardzo lubię też wykorzystywać jakieś elementy i właśnie dawać im drugie życie, przerabiać i no nawet w taki nieoczywisty sposób wykorzystywać, jak właśnie krawat jako pasek.
0: Nie pomyślałabym o tym, ale rzeczywiście krawat jest długi, tak jak pasek jest długi, no nie ma tylko dziurek, chociaż może i to można jakoś zrobić, ale można go zawiązać na przykład w pasie i wtedy jest paskiem do spodni, czasami może uratować, jak ktoś bardzo schudnie i nagle spodnie spadają. Zoja, ty miałaś podobno 7 lat, jak zaczęłaś podkradać ubrania i je przerabiać? Czy jak zaczęłaś szyć na maszynie, czy zaczęłaś się bawić igłą i nitką? Jak to było?
1: Tak, jak miałam 7 lat, to trafiłam na bardzo fajne zajęcia właśnie z szycia. To był taki wakacyjny tygodniowy kurs i był tak zrobiony, że w ciągu jednego tygodnia, nawet jeżeli się przyszło bez żadnego doświadczenia z szyciem, można było na końcu wyjść z gotowym ubraniem. Pani Madame Aga prowadziła takie kursy i chodziłam do niej przez wiele następnych lat. I właśnie tam po raz pierwszy zetknęłam się z maszyną do szycia, bo tak to jakieś takie no małe rzeczy szyłam ręcznie w szkole na zajęciach.
0: Ale 7 lat miałaś, to była pierwsza klasa.
1: Tak, ale no właśnie pani Aga była w stanie to tak wytłumaczyć, że nie wydawało się to straszne i na spokojnie, mimo tego, że wcześniej nigdy w życiu nie szyłam na maszynie, uszyłam swoją pierwszą spódnicę. Wiadomo, nie było to bardzo skomplikowany projekt, ale no jak na to, że zaczynałam od zera, to byłam bardzo dumna.
0: Myślałam, że pierwsza to będzie na przykład poszewka na poduszkę, bo to jest łatwe, bo to jest kwadrat, do którego wkładamy poduszkę, a spódnica to już wymaga trochę więcej umiejętności, bo ona musi być trochę węższa w pasie, prawdopodobnie się troszkę rozkloszować ku dołowi, czyli to już jest taki projekt bardziej wymagający.
1: Właśnie to trochę niby tak, ale ta pierwsza to nawet pamiętam, uszyłam taką zrobioną z 3 falban na gumce, więc też nie było problemu z wszywaniem żadnych suwaków. No i właśnie był to bardzo prosty projekt, ale pozwolił mi zacząć szyć i odkryć tą pasję do tego.
0: Pasję i talent pewnie też do tego szycia, bo to musi być coś takiego, że właśnie się, jak się uda, to jest motywacja, żeby robić to dalej. Czy przerabiasz swoje właśnie ubrania, które masz w szafie? Bo podobno jest tak, że ponad połowy rzeczy z tej szafy to my nie zakładamy i one leżą, więc no może na coś przerobić. To tak przeglądasz, o, w tym już nie chodzę, to zrobię coś, żebym chciała w tym chodzić.
1: Tak, staram się właśnie przerabiać rzeczy, które ja sama mam, ale też bardzo dużo rzeczy ubrań zabieram, nie wiem, na przykład od mojej babci albo dziadka, ponieważ oni mają dużo rzeczy, w których też już nie chodzą, a są i bardzo dobrej jakości i po prostu mogę je wziąć, albo ubrać, albo przerobić na coś. Ostatnio przerabiałam jakieś jeansy moje stare, w których już nie chodziłam, bo chciałam zrobić jakieś coś ciekawszego z nimi.
0: I co na przykład się robi z takimi jeansami? Ozdabia się je, czy zupełnie rozcina i robi coś innego, na przykład ze spodni jeansowych powstaje bluzka?
1: W sensie można zrobić wszystko, ale właśnie nie musi to być wcale bardzo trudne, bo naprawdę wystarczy wziąć farbę do materiału i coś namalować i to już jest bardzo oryginalny sposób, żeby przerobić swoje własne jeansy, żeby wyglądały na własną robotę.
0: Żeby nikt inny drugich takich samych nie miał i wtedy jesteśmy rzeczywiście bardzo oryginalne. A są takie materiały, które właśnie łatwo się przerabia, które można wykorzystywać, bo jeans, czyli takie spodnie jeansowe, to jest taki dosyć sztywny materiał. Podejrzewam, że trudny, jeśli chodzi o szycie, bo no właśnie taki twardy, a może są takie jakieś lekkie, miękkie, delikatne, które łatwiej można zaaranżować.
1: Właśnie ja bardzo lubię pracować

0: z jeansem, ponieważ też jeansu jest dużo odmian i są faktycznie takie bardzo grube jeansy, ale są też takie cienkie, z których często robi się koszulę czy coś. I no to bardzo też zbliżone jest do jakichś bawełnianych płócien, z których jednak łatwo jest coś zrobić i są właśnie dobrym wyborem na początek. Szczególnie jeżeli, nie wiem, chciałoby się popróbować coś z jakimś wyszywaniem czy haftowaniem.
1: To można próbować i na dżinsie, i na koszulce, na przykład starej koszulce. No to za chwilę porozmawiamy o tym, jak właśnie taki t-shirt, który już trochę czasu nosimy, już nam się znudził, a może ma plamę albo dziurkę, jak go można wykorzystać. Bo ja przed chwilą zamieniłam taki t-shirt na szmatę do wycierania kurzu. Też jest to rozwiązanie, ale może jeszcze z niej będzie ubranie. To za chwilę Zoję o to zapytam.

0: Mamy starą koszulkę, mamy nożyczki, być może igłę z nitką, no i przede wszystkim mamy Zoję Owsiańską, która nam podpowie, co zrobić z taką starą koszulką, bo zawsze można wykorzystać jako szmatkę do wycierania kurzu, ale zanim to jeszcze może jakoś ją przerobić. Zoja, co z takim, z taką, o, taką koszulką jak moja? Ta jeszcze jest niezła, ale jak będzie już starsza, to co z nią zrobić?
1: To najłatwiejszym chyba sposobem, aby jakoś odświeżyć stary t-shirt, to właśnie wziąć nożyczki i trochę pociąć. Można zrobić na dole jakieś frędzelki, można pozaplatać warkoczyki, porobić nacięcia, albo na przykład z długiej zrobić krótką, czy skrócić rękawy.
0: Drogie mamy, jeżeli widzicie dzieci z nożyczkami, które obcinają bluzkę, to dlatego, że Zoja poradziła, że to jest rozwiązanie, które może sprawić, że bluzka, która nam się już znudziła, dostanie troszkę inny wygląd, więc będzie jak nowa, ale jak ona będzie bardzo zniszczona, to coś można jeszcze z nią zrobić?
1: Zawsze można pociąć na jakieś fragmenty i przerobić, nie wiem, pamiętam, robiłam to w dzieciństwie, na jakieś poduszki czy kołderki dla lalek czy misiów, to zawsze jest też opcja.
0: Dobre rozwiązanie, czyli wycinamy ten fragment na przykład, który jest w lepszym stanie, nie dziurawy, i to będzie kołderka.
1: Tak, szczególnie jak ma jakieś wzory ładne, czy napis, który nam się podoba.
0: Tak też można wykorzystać. A czy można zrobić z takiej

0: takiej koszulki na przykład dywanik?
1: No to chyba też próbowałam tego kiedyś, ale żeby właśnie taką koszulkę pociąć jak najdłuższy jeden pasek, dość cienki, który się później trochę zwija, ale tak naprawdę powstaje z tego włóczka, z której można na spokojnie robić na szydełku. I w ten sposób można zrobić czy torbę, czy dywanik, czy można nawet próbować robić następną bluzkę.
0: To już dla cierpliwych, ale ja jeszcze pomyślałam, że można pociąć w takie paski, jak linijka na przykład, i po prostu po supełki takie wiązać i z tego powstanie taki dywanik do łazienki.
1: Można i tak. Można też właśnie czy malować, czy doszywać jakieś rzeczy. Jak jest jakaś plama, można na przykład wyhaftować coś na niej albo naszyć jakieś kawałek innego materiału. I to bardzo prosta rzecz, a już zaczyna wyglądać bardzo oryginalnie.
0: Gdybyśmy chcieli stworzyć zupełnie nowe ubranie, mając na przykład starą koszulkę, taki t-shirt, koszulę taty na guziki, ale już jest na niego za mała, jeszcze na przykład dwie skarpetki, no i co? I czapkę z daszkiem. Czy jesteś w stanie z tych rzeczy coś wyczarować, połączyć to tak, że można coś nowego może powstać?
1: No to na pewno zawsze chciałam zrobić, ale jakoś mi się w sumie nie udało, ale spódnicę z koszuli, ponieważ jak się przyjrzeć, to koszula ma dość podobny kształt do spódnicy, więc jakby odciąć rękawy i poszywać ją na boku, można zrobić z tego spódnicę. Koszulkę no to właśnie można nawet łatwo pociąć i powiązać w jakiś ciekawy sposób, porobić warkoczyki, frędzelki i to już zaczyna wyglądać bardzo nowo i ciekawie. A z czapki, z daszkiem? To ciekawe.
0: Może gdzieś sam daszek wykorzystać, jakoś ozdobnie go przymontować do bluzki, żeby było na przykład kieszonką. Jakbyśmy sobie tutaj gdzieś na wysokości piersi przyszyły ten daszek, to mogłaby być taka kieszonka na kwiatek. Ale to już chyba fantazja mnie za daleko poniosła. Są takie materiały, które lubisz, czyli ten jeans, bo można z niego robić różne rzeczy, a są takie, które trudno w ogóle wykorzystać?
1: No, w sensie najtrudniejszym pod tym względem jest poliester, no bo to jest jednak dość często spotykane, bo coraz więcej ubrań zamiast bawełny jest robione z poliestru.
0: Czyli takiego sztucznego materiału.
1: Tak. I on po pierwsze może sam w sobie być toksyczny, ponieważ bardzo dużo chemikaliów jest użytych do jego produkcji. Po drugie, ciężko go na coś przerobić, bo też trudno się po nim szyje. Większość maszyn po prostu nie chce przeszywać po poliestrze zbyt ładnie. No a po trzecie, to nie jest zbyt zdrowe, aby go nosić, więc ciężko jakoś go przerobić na coś, co można dalej nosić. No i te ubrania z poliestru najczęściej są zrobione tak, żeby starczyły na kilka użyć i później się najczęściej rozpadają.
0: Niestety. To też jest taki problem, że wiele ubrań jest tak szytych i z takich materiałów, żebyśmy często wymieniali. To trochę sklepy chcą tak nas namawiać do zakupów kolejnego i kolejnego, ale my się nie dajemy i razem z Zoją dzisiaj przerabiamy i przyglądamy się tym ubraniom, które mamy w szafie i temu, jak możemy je jeszcze wykorzystać i co z nich zrobić. Poszukamy zaraz może dodatków, bo ten krawat mnie zainspirował, ale jakaś torebka może gdzieś jeszcze się w domu kryje i możemy z niej coś zrobić, jakiś dodatek do naszej codziennej stylizacji, ale to za moment.

0: Korniki i piosenka Przerażający jeż. Korniki to są takie małe robaczki, które grasują na przykład w stole albo w krześle, no w ogóle w drewnie, i robią dziurki i zjadają to drewno. A w ubraniach czasami zdarzają się mole, czyli też takie stworzonka, które potrafią wygryźć dziurę w swetrze, dziurę w koszulce, no i wtedy myślimy sobie, co z tym zrobić, czy to wyrzucić. No na pewno Zoja tego nie wyrzuci, na pewno pomyśli, jak taką dziurkę można załatać. A co właśnie zrobić, jak nam taki mul, nie książkowy mul, tylko mul z szafy zje kawałek bluzki, zrobi dziurkę. Jaki jest na to pomysł?
1: No to na pewno nie wyrzucać, tylko postarać się naprawić. Jeżeli chce się to zrobić bardziej tradycyjnie, można po prostu postarać się zaszyć dziurkę. Ale ja lubię też szukać jakichś takich bardziej artystycznych sposobów, jak na przykład naszycie jakiejś łatki albo koralików, żeby to jakoś zakryć, przykryć, żeby nie było widoczne, ale w tym samym czasie, żeby było jakimś dekoracyjnym elementem.
0: Ozdoba plus no właśnie załatanie tej dziurki. Ja ci zdradzę też taką moją metodę, ponieważ nie bardzo umiem szyć, nie mam maszyny, guzik przyszyję, ale maszyny do szycia nie mam i ostatnio miałam bluzkę, w której pojawiła się plama, nie chciała się sprać, więc przypięłam sobie broszkę. To była mój sposób na tą plamę, że po prostu mam w tym miejscu broszkę, która idealnie pasuje. Plamy nie widać. No ale to nie szycie, tylko to też jakieś zasłonięcie plamy, ale też dobre, bo bluzka nie została wyrzucona.
1: Tak, właśnie o to chodzi, że nie trzeba wymyślać bardzo skomplikowanych sposobów, co zrobić z ubraniem. Chodzi o to, żeby dalej je nosić, nie pozbywać się go, jak nie jest to konieczne, i właśnie dawać drugie życie albo przedłużać życie ubrań, które już mamy, żeby nie kupować bez sensu następnych.
0: Rozmawialiśmy też dzisiaj po godzinie 10 o tym, że z materiału można zrobić maskotkę. Jeżeli mamy kilka takich no nieużywanych ciuchów, to można z tego zrobić maskotkę. Czy ty się zgadzasz z tym, co nam słuchacz powiedział, że tak można?
1: Oczywiście. Pamiętam właśnie na zajęciach, chyba jakoś w drugiej klasie, były zajęcia z szycia i pani nam przyniosła właśnie cały taki karton materiałów i taki wzór na króliczka. I wycinaliśmy te króliczki, później zszywaliśmy je dwa razem, wypychaliśmy i malowaliśmy im jakieś oczka, noski. Więc jak najbardziej maskotki można robić.
0: A czym tego króliczka trzeba wypchać?
1: No to właśnie wcale nie trzeba kupować wypełnienia. Wystarczy wziąć jakąś starą poduszkę. Co prawda lepiej nie z pierza, ale jakieś z takim miękkim wypychaczem. I można robić maskotki.
0: I wtedy ten króliczek jest milutki, mięciutki, idealny do tego, żeby się przytulić albo zabrać go ze sobą w podróż. Zresztą on może mieć też różne kolory i różne materiały mogą być użyte. To nie musi być jedna koszulka przerobiona i z niej

0: właśnie zrobiony ten króliczek, tylko z kilku innych materiałów różnych.
1: Tak, zawsze można doszyć na przykład jakąś kieszonkę, czy zrobić uszka w innym kolorze, czy właśnie namalować mu coś, albo doszyć jakieś koraliki, zrobić z tego, nie wiem, pazurki, łapki.
0: A czy to jest trudne? No bo nie każdy ma w domu maszynę do szycia, ale igłę z nitką to już pewnie znajdziemy. Jakbyśmy tak chcieli zacząć, czy to jest skomplikowana zabawa, skomplikowane zajęcie?
1: Myślę, że nie, że naprawdę wystarczy wziąć igłę z nitką i spróbować coś. Na początku pewnie nie będzie to wyglądało tak bardzo fajnie, jakbyśmy chcieli, ale po kilku próbach, jak ze wszystkim, stajemy się lepsi. No i właśnie, czy jakieś maskotki, czy takie drobne przeszywanie jakichś łatek na dziurki nie wymaga wcale maszyny. Wszystko to można na spokojnie robić ręcznie i właśnie zacząć eksperymentować.
0: Ćwiczyć, aż z czasem będzie jeszcze lepiej. Zaczęłyśmy rozmowę od tej twojej dekoracyjnego użycia krawata. Krawata, no już wiemy, że nie od taty, tylko kupionego w sklepie z używaną odzieżą, czyli tam, gdzie trafia coś, co komuś się nie podoba, a my możemy to kupić, wykorzystać i albo nosić tak, jak trzeba, krawat nosić tak, jak się powinno, albo zrobić z tego krawata pasek. Jest takich sporo rzeczy do naszych stylizacji, dodatków tak zwanych, czyli torebka właśnie, jakiś pasek, jakaś apaszka, które też na pewno są wdzięcznym materiałem do wykorzystania w inny sposób, do przerobienia.
1: Tak, bardzo dużo właśnie jakichś takich szalików czy apaszek, to tak naprawdę jest gotowy kawałek materiału, z którego można coś uszyć. Nie trzeba się martwić o rozpruwanie żadnych ściegów, bo to jest po prostu gotowy kwadrat bądź prostokąt, z którego można coś zrobić.
0: A jak mamy torebkę, która już nam się nie podoba, albo właśnie ma zepsuty zamek, albo jest dziurawa i jak włożymy do niej pieniądze albo jakieś rzeczy, to wypadną, to co można przerobić? Pewnie zależy wszystko od tego, jaka to jest torebka, ale taka, jaką ty masz, taka prosta.
1: To na pewno z paska można przerobić, chociażby nawet odciąć i użyć do następnej torebki jakąś, którą robimy. Zawsze można spróbować jednak naprawić, no ale kiedy to już widać, że jednak niemożliwe, no to chyba najwygodniej jest użyć do następnego projektu, wziąć te części, które możemy.
0: Czyli właśnie można ją podzielić na fragmenty i do różnych rzeczy różne fragmenty takiej torebki wykorzystać. Ty nie wyrzucasz rzeczy, starasz się wszystkie ubrania, materiały zagospodarować w jakiś sposób?
1: Staram się, ale mimo tego, że jednak mam dość świadome podejście i do zakupów, i do właśnie ubrań, to widzę, jak bardzo dużo jest, czy właśnie popsutych, nie wiem, nawet zasłon, czy ubrań. I no też ciężko nadążać, żeby wszystko móc przerobić.
0: Ale nawet ten nasz mały jeden krok ma znaczenie, jak każdy chociaż raz czegoś nie wyrzuci i przerobi, to wiadomo, że mniej śmieci będzie na wysypisku. Coś zielonego może ostatnio robiłaś? Bo ja lubię bardzo zielone ubrania, zielone dodatki. Czy jakiś projekt z zielonym ostatnio sobie przypominasz?
1: Z zielonym.
0: Bo my tu w audycji właśnie gramy w zielone. Zielony to jest kolor, który do wielu rzeczy pasuje, który często się pojawia, który można też na pewno wykorzystać, bo czarny to trochę nudny.
1: No, zielone to, już może nie tak bardzo ostatnio, ale jakiś czas temu robiłam taką kurtkę właśnie z skrawków różnych materiałów. To właśnie metoda patchworku, czyli łączenia małych kawałków materiału w jedno ubranie. I miałam tam większość takich zielonych łatek.
0: Kurtka z zielonych łatek. Na razie ciepło, to nie chciałabym jej nosić, ale jak się zrobi chłodno, to pewnie taką kurtkę z chęcią bym założyła. Zoja Owsiańska, która nas inspirowała do tego, żeby spróbować własnych sił w przerabianiu ubrań. Jak się okazuje, każdy z nich ma jakiś potencjał do tego, żeby właśnie zostały wykorzystane i dostały drugie życie, a nie wylądowały na śmietniku. Bardzo ci dziękuję za tą inspirującą rozmowę.
1: Dziękuję.

Mądre zakupy i Mariusz Totoszko. My dzisiaj robiliśmy mądre zakupy, a bardziej nie robiliśmy zakupów, tylko mądrze wykorzystywaliśmy to, co już kiedyś zostało kupione i zamiast wykorzystać, wyrzucić, można to wykorzystać. Tak jak mówił Rajder, nie wyrzucaj, wykorzystaj. A ja wam bardzo dziękuję za te 2 godziny wspólnie spędzone w Polskim Radiu Dzieciom. Graliśmy w zielone, mówiliśmy o ekologii, a za moment Marta Powałowska zabierze was na radiowe półkolonie. Antek, jeżeli chcesz jeszcze raz zadzwonić i opowiedzieć Marcie o tym, jak było na Malcie, to śmiało, a jeżeli nie zadzwonisz, to ja jej opowiem, tak jak obiecałam, bo nasz słuchacz zadzwonił i opowiedział o swoich wakacjach na Malcie, ale nie tej Marcie. A Marta Hoppe, czyli ja, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Miłego dnia wam życzę, słonecznego przede wszystkim, ciepłego i wesołego. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Dzień dobry. Czas na radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Witam serdecznie. Jesteśmy z wami do godziny 15, a wy bądźcie z nami. Marta Powałowska. Startujemy.

No dzień dobry, witam serdecznie ponownie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, wszystkich uczestników naszych radiowych półkolonii. Przed nami ile godzin wspólnej zabawy? 3, dokładnie, bo do godziny 15 w Polskim Radiu Dzieciom trwają właśnie radiowe półkolonie. A dzisiaj będzie się działo podczas naszego piątkowego spotkania, dlatego bądźcie uważni, bądźcie czujni, bo sporo ciekawostek dla Was i zagadek przygotowałam. Ale na początek oczywiście pytanie dnia. A brzmi ono następująco. Niesamowicie jestem ciekawa Waszych odpowiedzi, więc przypomnę numer telefonu 22 645 2055. A oto pytanie dnia. Wiem, że czekacie na nie z niecierpliwością. Co byś zrobił, gdybyś obudził się jako chrząszcz? 22 645 2055. Jeżeli wolicie chrząszcza zamienić na Biedronkę, to również taką odpowiedź akceptuję. Dzwońcie ze swoimi pomysłami, no i przede wszystkim z informacją, czy kiedyś zastanawialiście się nad taką opcją, nad taką możliwością, a może kiedyś Wam się coś takiego przyśniło? Bardzo jestem ciekawa.

0: Przypominam, nasze dzisiejsze pytanie dnia brzmi następująco. Co byś zrobił, gdybyś obudził się jako chrząszcz albo jako biedronka? To jest to, o czym chciałabym sobie dzisiaj z wami porozmawiać, witając się właśnie w naszych radiowych półkoloniach. Śmiało dzwońcie 22 645 2055 i opowiadajcie o swoich przemyśleniach w tym temacie. A okazuje się, że proszę, proszę, mamy pierwszego rozmówcę. Jest nim Franek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Franku, ile masz lat?
1: Jeszcze, ale rocznikowo 10.
0: Mhm. I czy ty zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co by było, gdybyś obudził się jako chrząszcz albo biedronka?
1: Jeszcze nie, ale mam pomysł.
0: No to świetnie, opowiadaj, co to za pomysł.
1: Że ja, to znaczy na pewno bym zaczął zwiedzać dom, takiej perspektywy takiego małego bardzo.
0: Mhm.
1: I jak to wygląda wszystko.
0: No, no, no.
1: Na przykład widelec. Jak wygląda taki, jak jest się takim małym. Albo coś innego.
0: Ach, czyli tutaj chciałbyś po prostu poznać otaczający cię świat z takiej zupełnie innej, nieznanej dotąd perspektywy. No to bardzo ciekawe, rozumiem. Czyli byłbyś chrząszczem odkrywcą, tak?
1: Tak.
0: No bardzo to jest sprytne. Ale bo właśnie pytanie, czy ty byś się obudził w łóżku, w domu, czy na przykład właśnie w lesie?
1: No to jak w lesie,

0: to na przykład to trawa na przykład przypominałaby na przykład dżunglę.
1: Mhm. Mogłoby tak być. No i gdyby na przykład okazało się, że gdzieś tam w okolicy są inne chrząszcze albo jakieś mrówki, to co, wolałbyś z nimi się nie porozumiewać, czy spróbowałbyś z nimi nawiązać kontakt?
0: Bo bym spróbował.
1: No i o co byś zapytał? Tak udawałbyś, że nie, że tak naprawdę nie jesteś chrząszczem? Tak podszedłbyś i powiedział: o, cześć kolego chrząszczu, co tam u ciebie dzisiaj słychać? Tak?
0: No chyba.
1: Czy tak,
0: no chyba coś.
1: Czy tak po prostu tak nieśmiało byś się poruszał i tak czekał, aż oni ciebie zaczepią?
0: Nie wiem.
1: No widzisz, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale wiesz jeszcze, jaka kwestia przyszła mi do głowy, która też jest ciekawa? Co ty byś jadł jako ten chrząszcz?
0: No na przykład, jakbym się obudził w domu, to mógłbym na przykład pójść na stół i wtedy na przykład mógłbym zjeść jakieś okruchy.
1: Że jakieś okruchy, ale czy chrząszcze jedzą okruchy?
0: Nie.
1: Bo to rzeczywiście takie insekty, które czasami pojawiają się w naszych domach, to faktycznie żywią się na przykład pluskwiaki, prawda? Czy karaluchy żywią się resztkami pokarmów. Chrząszcz to on tak, mam wrażenie, że tak bardziej jakieś roślinki, może mniejsze owady, a nawet, o, drewno, to mógłbyś się taboretem posilić. Ale później byłaby niespodzianka, jakby któryś z rodziców na takim taborecie usiadł, co? Niesamowite. A powiedz mi jeszcze, proszę, czy ty lubisz jeść warzywa?
0: Zależy jakie.
1: No bo widzisz, no bo jeżeli taki chrząszcz lubi najróżniejsze rośliny, no to trzeba byłoby się zastanowić nad tym, czy ty byś nie głodował, gdybyś był skazany na jedzenie takich roślin.
0: No tak.
1: No, tutaj się rzeczywiście zaczyna pewien dylemat. No to jakie warzywo lubisz jeść?
0: Na przykład pomidora, marchewkę, pietruszkę.
1: Nie, no to myślę, że jakoś byś przetrwał jako ten chrząszcz, jeżeli chodzi o to jedzenie i rzeczywiście nie głodowałbyś. No powiem ci szczerze, że się super historia stworzyła, prawda? Z takiego jednego pytania, które dzisiaj wpadło mi do głowy przed godziną 12, a tutaj po prostu cała historia tego żuka Franka, a właściwie chrząszcza Franka nam powstała. Słuchaj, może to takie fajne będzie dla ciebie wakacyjne wyzwanie, abyś spróbował na przykład narysować takie przygody chrząszcza Franka. Co ty na to?
0: No, mogę spróbować.
1: Co takiego się przydarzy? Jakie przygody spotkają właśnie chłopca, który pewnego dnia obudzi się jako chrząszcz? I to ty decydujesz, czy obudzi się w twoim łóżku, czy obudzi się w lesie, kogo spotka i czym będziesz się żywił. Myślę, że to może być naprawdę super zabawa, no i wyjdzie z tego naprawdę świetna historia, którą później będziesz mógł się na przykład podzielić z kolegami, koleżankami i nauczycielami w szkole. Albo po prostu przeczytać na przykład swoim dziadkom. No tutaj rzeczywiście pomysłów jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo ci dziękuję, Franku, za twoją opowieść i telefon, bo naprawdę tutaj fantazja nasza i wyobraźnia niezłą gimnastykę miała od samego początku naszego wakacyjno-radiowego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom. No i oczywiście także chciałabym się podpytać o twoje wakacje. Jak tam przebiegają?
0: No właśnie teraz jesteśmy na wyjeździe i dzisiaj są urodziny mojego brata i jeszcze wcześniej te wakacje spędziliśmy, no, trochę mu przygotowując prezenty i robiliśmy na przykład animację.
1: Mhm.
0: Ale chodziliśmy też na jezioro.

0: No to super! To pewnie sporo przygód już nałapałeś podczas tych tegorocznych wakacji.
1: Tak.
0: Fajnie. A która jest twoja

0: może na przykład się nauczyć się pływać.
1: O, jak uczyłeś się pływać? Miałeś jakąś przygodę?
0: No.
1: Tak?
0: No tak.
1: No, ale rozumiem, że teraz nie możesz sobie jej do końca przypomnieć. Na pewno była bardzo ciekawa. Jak sobie ją przypomnisz, to daj nam znać koniecznie. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za rozmowę i oczywiście chciałabym się dowiedzieć, kogo pozdrawiasz.
0: Pozdrawiam mojego brata, który ma dzisiaj urodziny. Moją całą rodzinę. Polskie Radio dzieciom. Cały świat. I Jerzy. I panią.
1: Bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia skierowane w moją stronę i w stronę całej redakcji Polskiego Radia Dzieciom. Oczywiście wszystkim je przekażę. Do pozostałych pozdrowień rzecz jasna także się przyłączamy. I ciebie, Franku, także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych wakacji i wielu przygód. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.

Wyraźnie rozgimnastykowaliśmy, to teraz od razu zaproszę Was do udziału w naszym konkursie. Mam na myśli oczywiście konkurs związany z polskimi parkami narodowymi. Konkurs Hej Przygodo, nawiązujący do naszej niezwykłej, dzikiej przygody właśnie, którą odbywamy w polskich parkach narodowych. Tegoroczna trasa trwa. Już odwiedziliśmy w maju Kampinoski Park Narodowy. Tam cieszyliśmy się majówką i tymi wszystkimi dobrodziejstwami, które płyną właśnie z takich późnowiosennych spacerów właśnie po parkach narodowych. W czerwcu odwiedziliśmy natomiast Słowiński Park Narodowy i tam witaliśmy wspólnie wakacje i zastanawialiśmy się, czy wakacje to w ogóle dobry moment na to, byśmy odwiedzali polskie parki narodowe. W lipcu, dokładnie kilka dni temu, byliśmy z kolei z wizytą w Babiogórskim Parku Narodowym i tam podjęliśmy wyzwanie wdrapania się na szczyt Babiej Góry. Oczywiście zakończone wyzwanie sukcesem i w ten sposób jesteśmy na półmetku naszej tegorocznej trasie po polskich parkach narodowych. Jeszcze 3 polskie parki narodowe przed nami, 3 przystanki. W sierpniu spotykamy się w Karkonoskim Parku Narodowym, we wrześniu spotykamy się z kolei w Poleskim Parku Narodowym i w październiku w Biebrzańskim Parku Narodowym. Śledźcie zatem uważnie wszystkie informacje dotyczące naszych przyjazdów, wyjazdów i spotkań, bo jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda taka nasza terenowa baza Polskiego Radia Dzieciom i audycji Hej Przygodo, no to jest ku temu niesamowita okazja właśnie wtedy, kiedy ruszamy w trasę. A teraz nasz konkurs. Konkurs polega na odgadnięciu, o który polski park narodowy mi dzisiaj chodzi. Oczywiście bazując na podpowiedziach, które dla Was przygotowałam. Posłuchajcie ich uważnie i sprawdzimy w ten sposób, czy odgadniecie, który z polskich parków narodowych mam dzisiaj na myśli. Ten polski park narodowy słynie z niezwykłych form skalnych, które przez tysiące lat wyrzeźbił wiatr, deszcz i mróz. Wiele tych form skalnych ma nawet własne nazwy, na przykład małpolud, wielbłąd czy kwoka. Zupełnie zaskakujące, prawda? Są także wspaniałe miejsca, warte odwiedzenia, również szczyty, w tym jeden nawiązujący do pewnej szczeliny, ale także i do labiryntu. To jedyny park narodowy w Polsce, który chroni góry zbudowane z takich płaskich piaskowców, które przypominają kamienny, ogromny stół. O jaki polski park narodowy dzisiaj Was pytam? 22 645 20 55. Zadzwońcie, jeśli wiecie. Ach, i nie powiedziałam o nagrodzie. Do zdobycia oczywiście gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa.

0: O który polski park narodowy dzisiaj was pytam? Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi dotyczących tego miejsca. No i też informacji, czy kiedyś udało wam się to miejsce zwiedzić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto to się do mnie dodzwonił?
1: Jerzy.
0: Dzień dobry, Jerzy. Powiedz proszę, ile masz lat?
1: 9.
0: 9. Czy ty interesowałeś się kiedyś polskimi parkami narodowymi?
1: Nie, ale byłem w Ojcowskim Parku Narodowym.
0: Och tak, to jest super miejsce. To jest najmniejszy polski park narodowy, z tego co pamiętam. Ale to wcale nie oznacza, że tam jest najmniej atrakcji. Zgadza się?
1: No nie, bo jest Maczuga, czyli...
0: Taka formacja skalna, Maczuga tak. Herkulesa, dokładnie. Jest też taka rękawica, prawda? Która wygląda jak taka rękawica wbita w ziemię. Widziałeś ją?
1: Jest zamek, ale rękawicy nie widziałem i wybijałem też monetę.
0: O proszę, proszę. A byłeś może w jaskini ciemnej, którą można zwiedzać?
1: Nie byliśmy.
0: No to zobacz, Jerzy, ile jeszcze atrakcji tam przed tobą w tym Ojcowskim Parku Narodowym do odkrycia. Super! Ale to właśnie też jest to, o czym ja zawsze mówię, że te polskie parki narodowe warto odwiedzać wielokrotnie, bo za każdym razem znajdziemy tam coś interesującego, coś nowego. Poza tym zawsze można wypróbować jakiś inny szlak. Zgadza się?
1: No.
0: No dokładnie, dokładnie. Słuchaj, powiedz mi proszę, jak według ciebie brzmi nazwa parku, którego dzisiaj poszukujemy w naszym konkursie?
1: Park Narodowy Gór Stołowych.
0: Park Narodowy Gór Stołowych. No zastanówmy się, czy tam występują takie formy skalne, które mają nazwy małpolud, wielbłąd czy kwoka?
1: No ja nie wiem.
0: No to właśnie trzeba się zastanowić, czy tak. Czy istnieje tam coś takiego, co nazywamy skalnym labiryntem? To też jest bardzo ciekawe. No i oczywiście jeszcze tutaj podpowiedź moja dotyczyła tego, że jest to jedyny polski park narodowy, który chroni góry zbudowane z takich płaskich piaskowców, które przypominają ogromny kamienny stół. No słuchaj, te wszystkie podpowiedzi, o których teraz przypomniałam, rzeczywiście idealnie pasują właśnie do Parku Narodowego Gór Stołowych. No to sprawdźmy, czy o ten park nam dzisiaj chodzi. Dobra, sprawdzamy?
1: Mhm.
0: Dobra. No brawo, brawo.

0: Brawo, brawo! Fantastyczna odpowiedź. Te podpowiedzi wcale nie były takie łatwe, ale naprawdę wyobraź sobie, że dokładnie tak jak w Ojcowskim Parku Narodowym jest taka formacja skalna, która przypomina maczugę i nazwano ją po prostu maczugą Herkulesa, tak samo jest w Parku Narodowym Gór Stołowych, jest formacja skalna, która przypomina wielbłąda i tak ją właśnie nazwano. Jest także małpolud i kwoka. Niesamowite nazwy. Bardzo zabawne, ale dzięki temu można je zapamiętać łatwiej. No bo jak coś jest zabawniejszego, to mam wrażenie, że łatwiej nam to zapamiętać. Zgadzasz się z tym?
1: Tak.
0: No, tak trochę jest. A ten skalny labirynt, o którym wspominałam, to oczywiście Błędne Skały. I nie wiem, czy ty czytałeś, albo może oglądałeś opowieści z Narni?
1: Nie, chyba.
0: To jest niesamowity zbiór cudownych przygód. Książki są fenomenalne. Filmy także są całkiem interesujące. I wyobraź sobie, że właśnie jedną z części opowieści z Narni książę Kaspian kręcono właśnie tam, w tych błędnych skałach. Mhm. Takie to jest niesamowite miejsce, tak?
1: Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że moja mama byłaby w labiryncie skalnym.
0: Och, no to super, to koniecznie poproś mamę, by tobie opowiedziała o tym niezwykłym miejscu, a najlepiej to namów, byście się tam wybrali na wyprawę. Bo naprawdę jest to wspaniałe miejsce, w którym można odkryć niesamowite rzeczy i przeżyć mnóstwo przygód. Jerzy, ogromne gratulacje i oczywiście oficjalnie ogłaszam, że gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa w twoje ręce powędruje. A powiedz mi jeszcze, jak twoje wakacje?
1: Dziękuję. No, wakacje jakoś tam fajnie było. Wczoraj był u mnie mój kolega i pojechaliśmy na taki... Mieliśmy jechać na plac zabaw wodny. Taki, na którym kiedyś lała się woda, ale teraz się nie leje. Mm-hmm. Byliśmy na lodach i nie zjedliśmy, bo były za duże.
0: No co za pechowy dzień.
1: Potem podjechaliśmy do parku z tym moim kolegą i z mamą. I mama się różnych ludzi pytała, gdzie jest plac wodny. Nie wzięliśmy kąpielówek. Więc musiałem się kąpać w krótkich spodenkach, a to był tam taki plac zabaw wodny. Taki plac wodny. Mhm. Nie mieliśmy ręcznika. Czy był taki jeden mały? I zobaczyłem, że jest jakiś domek z większości grami z cymbelgejem. I poszedłem z moim kolegą, ale nie wiedziałem, czy to jest za darmo, a to było za darmo.
0: O, proszę. Nie, no to z twoich opowieści wynika, że rzeczywiście przygoda goniła przygodę wczoraj. To musiał być bardzo wesoły i radosny dzień. No i super. I wiesz co? I takich samych radosnych, wesołych dni życzę tobie do końca wakacji. A kogo miałbyś ochotę pozdrowić?
1: Wszystkich kolegów, moją dziewczynę, teraz na obozie, mojego tatę, moją mamę, panią, Misia, Michasia i Smoka Adasia. I dziękuję. Chciałem jeszcze powiedzieć, że w moim domu jest remont i tata wymieniał panele i coś tam robił.
0: No, ale na szczęście radia nie uszkodził, więc możesz nas słuchać, brać udział w naszych konkursach i bawić się razem z nami przez całe wakacje, bo przez całe wakacje Polskie Radio dzisiaj mnóstwo ciekawych audycji przygotowało właśnie z myślą o was, o naszych słuchaczach. Jerzy, my oczywiście przyłączamy się do wszystkich twoich pozdrowień, no i tobie też przesyłamy mnóstwo uśmiechów wprost ze studia Polskiego Radia dzieciom i tak jak mówiłam, że samych cudnych, roześmianych przygód i udanych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: Ale że zasłuchałam się w te piosenki. No ale wiecie, wakacyjny czas to także jest czas właśnie, który możemy poświęcić na słuchanie muzyki, bo słuchając muzyki możemy też odpoczywać, możemy się świetnie bawić, możemy tańczyć, czyli jeszcze aktywność fizyczna nam dochodzi. Może ta muzyka towarzyszyć nam podczas wykonywania najróżniejszych czynności. No i generalnie może nam bardzo, bardzo umilać czas. A wiecie, co jeszcze czas może nam umilać? Zgadywanki. I właśnie dlatego teraz chciałabym Was zaprosić do udziału w zabawie.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Dzisiaj mamy piątek, a zatem kategoria zwierzę rządzi w naszych wakacyjnych zgadywankach. A słowo, które kojarzy mi się z tym zwierzakiem, to... Pracowity. 22 645 2055. O jakiego zwierzaka możemy Was dzisiaj pytać? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie.

0: To była Sarah James i piosenka Somebody, czyli utwór, z którym Sarah reprezentowała Polskę podczas konkursu Eurowizji Junior. A teraz trwają w naszych radiowych półkoloniach
1: wakacyjna zgadywanka.
0: Wakacyjne zgadywanki, dokładnie. A właśnie jeszcze dokładniej na to spoglądając, kategoria zwierzę dzisiaj króluje. Moją pierwszą podpowiedzią naprowadzającą was na nazwę tego zwierzaka, którego poszukujemy, było słowo pracowity. No i dodzwonił się do nas Franek. Cześć Franku, jaka jest twoja propozycja? O jakie zwierzę możemy pytać?
2: Być mrówka.
0: Czy to może być mrówka? Zaraz sprawdzimy. Nie o mrówkę dzisiaj pytamy, zatem nasze poszukiwania trwają nadal, ale taka mrówka też na pewno mnóstwo przygód mogłaby przeżyć. My już, Franku, rozmawialiśmy dzisiaj o byciu chrząszczem, ale myślę, że takie bycie mrówką to też może być niezła przygoda. Czy ty widziałeś kiedyś mrówkę z bliska?
2: Tak, i to...
0: Bardzo ciekawa jest, prawda? Bardzo ciekawe stworzenie, taka mrówka. Bardzo ciekawe stworzenie, ale to mrówka akurat nie jest tym stworzonkiem, którego szukamy. I mrówki mogą mieć też różne kolory. Może być czerwona, może być czarna. No, świat mrówek jest fascynujący. Franku, pięknie dziękuję za twoją propozycję. Poszukujemy nadal tego zwierzaka, który dzisiaj w naszych wakacyjnych zagadywankach ma w kategorii zwierzę być tą prawidłową odpowiedzią. Do usłyszenia zatem niebawem. Pa, pa, pa!
2: Pa!
0: To był Franek z pierwszą propozycją. No a jakieś kolejne może się pojawią? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, o jakiego zwierzaka możemy pytać dzisiaj w naszych wakacyjnych zgadywankach. No i proszę, proszę. I mamy kolejny telefon. Halo, halo. Dzień dobry. Poczekaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę mi, kto do nas dzwoni? Jak masz na imię?
2: Jule.
0: Dzień dobry, Jurku. Czy ty lubisz koniki?
2: Był bliższy, zobaczyć bliska, ale tylko w książce widziałem je.
0: A wiesz, jak się koniki witają?
2: Icha.
0: Icha. A jak chcemy, żeby nie biegły dalej, to jak mówimy?
2: Pry.
0: Pry, bardzo ładnie, świetnie. No i właśnie dlatego tak ja postanowiłam ciebie tak zabawowo trochę zatrzymać, jak takiego pędzącego, pięknego konika. No właśnie, ale to zwierzę, którego dzisiaj poszukujemy, to nie jest konik, no bo wtedy byśmy sobie o tym tak łatwo nie rozmawiali. Powiedz proszę, jakie zwierzę kojarzy ci się ze słowem pracowity?
2: Mok.
0: Kto? Kto?
2: Bobli.
0: Bóbr, czyli bobry. Zaraz sprawdzimy, czy to jest rzeczywiście to zwierzę. No super! Świetnie, bo jakby się tak nad tym dłużej zastanowić, to jest całkiem sporo zwierzaków, które uważamy za pracowite.
2: No bo na przykład... Ja jadę na wakacje do babci.
0: Ach, dlatego tak po prostu pędziłeś i śpieszyłeś się z tą odpowiedzią. No i co takiego będziesz u tej babci robił?
2: Bawić się. U babci nie ma zabawy.

0: już na wakacje.
1: Ach, rozumiem. To czym ty się będziesz bawił?
0: I tam nie ma zabawek, a nie na wakacjach. Tam, gdzie mieszka na zawsze, są zabawki. I muszę zabrać swoje domowe zabawki.
1: Ach, będziesz się bawił swoimi domowymi zabawkami, które wieziesz ze sobą?
0: Tak.
1: I na przykład co to jest?
0: Auta.
1: Mhm.
0: Piasek zabawkowy szklany.
1: Super.
0: I coś... trzeba na niego uważać.
1: Trzeba, tak, bo to są bardzo delikatne zabawki. I coś jeszcze?
0: Auto długo. Dużo aut.
1: Dużo aut.
0: To tule, le. Jeszcze ze mnie używa koło i odpada koło.
1: Mhm. No, z tego co opowiadasz, to rzeczywiście całkiem sporo tych zabawek masz ze sobą. Myślę, że cała walizka jest nimi wypełniona, więc na pewno nuda tobie nie grodzi podczas tych tegorocznych wakacji.
0: Tak, mam dosyć dużo zabawek.
1: A powiedz mi, czy ty widziałeś kiedyś bobra?
0: Nie, tylko w książkach.
1: Tylko w książkach, więc doskonale wiesz, jak on wygląda. I co takiego ma charakterystycznego bóbr?
0: Że wali drzewa i robi domek.
1: Tak, i on te drzewa powala dzięki czemu?
0: Żeby nie było mu zimno.
1: Powala je swoimi zębami i buduje dzięki temu tamy, które zmieniają bieg na przykład rzeki czy też strumyków. Dokładnie. No i bobry mają też taki wielki ogon.
0: Dla ludzi mostek. Dla ludzi to jest wtedy mostek, a dla boblów domek.
1: No tak nie do końca. Ja bym jednak nie chodziła po tych żerdziach, które budują bobry, bo one są dla nich jak najlepsze, a dla nas no jednak nie do końca stworzone po to, by po nich chodzić. No to doskonale. A powiedz proszę, kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Dużo kotów, dużo lisów i swoich kolegów, koleżanek, szkola. I dużo lasków małych, lubów małych i dużych lasków i bobry pędzlowych, drzewa też, domy też, auta też.
1: Super.
0: I cały świat.
1: No to wszystkie zwierzęta i cały świat i wszystkie zabawki. Świetne pozdrowienia. Fantastyczne. No ja tak sobie myślę, że jak mówisz, że cały świat, to wtedy rzeczywiście już wszystko się zawiera w tych dwóch słowach, więc idealnie po prostu oddaję to te twoje pozdrowienia, mój drogi. Zresztą one są super, fenomenalne. My się też do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji. No i trzymam kciuki, żeby udało ci się takiego bobra zobaczyć w naturze na swoje własne,
0: ja
1: prywatne oczy.
0: Mrówki i biedronki.
1: Wow, no to słuchaj, no to jak już widziałeś mrówki, biedronki, to ja myślę sobie, że bóbr też się na pewno na tej liście być może niebawem znajdzie. Byłoby super. No, wakacje to jest czas, gdzie najróżniejsze przygody nas spotykają, więc niewykluczone. Obserwuj zatem, Jurku, uważnie wszystko, co mijasz, a później do nas zadzwoń i opowiedz, jak było na wyjeździe i jakie przygody ciebie spotkały. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

Na szczęście lato już jest, a z latem i wakacje, i możemy się nimi cieszyć ogromnie, fantastycznie. Możemy podróżować, poznawać nowych ludzi, robić najróżniejsze rzeczy, które sprawiają nam radość, no i także możemy się bawić naszą wyobraźnią. Dlatego przypominam wam nasze dzisiejsze pytanie dnia. Jeżeli macie ochotę odpowiedzieć nam na nie, to przypominam także nasz numer telefonu 22 645 20 55. A pytanie to brzmi następująco. Co byś zrobił lub zrobiła, gdybyś obudził się jako chrząszcz lub biedronka? Śmiało zadzwońcie, bo bardzo jestem ciekawa waszych pomysłów.

0: Baw się nie tylko odgłosami, ważne, byś się bawił razem z nami. O, takie właśnie hasło wymyśliłam przewodnie tegorocznych wakacji z Polskim Radiem Dzieciom. A nasze pytanie dnia, widzę, że rozbudza waszą fantazję, waszą wyobraźnię. Tym razem ze swoją odpowiedzią postanowił dodzwonić się do nas Wojtek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz Wojtku, czy ty kiedyś zastanawiałeś się nad tym, jak to by było, gdybyś był chrząszczem albo biedronką? W ogóle wolałbyś być chrząszczem czy biedronką?
1: Myślę, że biedronką może.
0: Biedronką, no to świetnie, bo o biedronce jeszcze dzisiaj sobie nie rozmawialiśmy. No to właśnie, zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Nie, jeszcze... No, kilka minut temu
0: dopiero. No to świetnie, bardzo jestem ciekawa, co ci wyszło z tego zastanawiania się. No co takiego byś zrobił, gdybyś obudził się jako biedronka?
1: Chyba bym wyszedł przed dom i rozpoczął wojnę ze mszycami, które cały czas atakują nam rośliny.
0: No tak, bo biedronki co mają do mszyc?
1: No, jedzą.
0: Bo tak, są ich doskonałą, ulubioną potrawą, więc faktycznie dzięki temu biedronki są bardzo pożyteczne, bardzo mile widziane w naszych ogródkach, bo faktycznie pozwalają nam walczyć skuteczniej z mszycami. No dobrze, i jak myślisz, taka biedronka to ona ma bardzo pracowity dzień?
1: No, myślę, że tak.
0: A co takiego jeszcze oprócz walki z mszycami może robić biedronka?
1: Nie wiem.
0: O, tak. Spotykać się z innymi biedronkami. Sprawdzać, co się dzieje na łące. Może odkrywać jakieś nowe rośliny, które dopiero co wyrosły i po prostu trzeba je sprawdzić, co to za rośliny. I czasami oczywiście taka biedronka może też wlecieć...
1: Budować schronienie też, nie?
0: Tak, ale może też wlecieć do domu i wtedy też odkrywa nowe terytoria nieznane.
1: No
0: prawda?
1: Tak, tak.
0: A właśnie, jak się widzi taką biedronkę, no to myślę, że to jest świetny moment, by też taki apel do wszystkich słuchaczy wygłosić, żeby jak taka biedronka wpadnie im do domu, to żeby ją po prostu wynieśli na dwór. Zgadza się?
1: Tak, albo otworzyli okno.
0: Tak, no tak, przecież ona może sobie wylecieć, to prawda. Zresztą to jest w ogóle niesamowite, że biedronka ma ten taki pancerzyk, prawda, czerwony z czarnymi kropeczkami. A pamiętasz w ogóle, jak brzmi pełna nazwa biedronki? Biedronka siedmio...
1: Siedmiokropka.
0: Dokładnie.
1: Są też inne gatunki, nie?
0: Tak, ale to jest najpopularniejsza, tak, dokładnie.
1: No tak, tak.
0: I ona właśnie...
1: To jeszcze popularna jest 14.
0: A wiesz, aha, to nie widziałam takiej, powiem szczerze. No w każdym razie i ona właśnie pod tym pancerzykiem ma te skrzydełka schowane i w ogóle no, cudowne stworzenie, to znaczy bardzo interesujące. Ja kiedyś się niesamowicie biedronkami właśnie interesowałam, bardzo mnie ciekawiły. Sporo takich zdjęć w powiększeniu obejrzałam, dużo ciekawostek na ich temat przeczytałam i rzeczywiście o biedronkach to można byłoby rozmawiać i rozmawiać bez końca, bo to są bardzo ciekawe stworzenia. Ty kiedyś przypatrywałeś się takiemu zachowaniu biedronek?
1: No, tak, tak.
0: Prawda? Bo nawet jak ona sobie chodzi, czy po naszej ręce, czy po jakiejś roślinie, no to też można sobie w głowie taką historię o niej uknąć.

0: kim jest ta Biedronka, jakie ma zadanie, dokąd pędzi. Czy ty tak czasami się bawisz, że wyobrażasz sobie, co robią najróżniejsze stworzonka?
1: No, kiedyś nie, jeszcze raz nie.
0: A to może to jest dobry pomysł, by właśnie wrócić w te wakacje do takiej zabawy.
1: Może.
0: To też jest świetna gimnastyka wyobraźni, prawda?
1: No.
0: A powiedz, Wojtku, do czego nam w ogóle jest potrzebna wyobraźnia?
1: To mnie prawie do wszystkiego.
0: O, więc należy ją gimnastykować. Idealnie tutaj w twojej odpowiedzi zawarł się cały sens wyobraźni i od razu odpowiedź na twoją wątpliwość. Wojtku, a jak twoje wakacje?
1: Dobrze, dobrze.
0: Tak? Jakie jeszcze przed tobą przygody?
1: No, dzisiaj jadę z przyjaciółmi na jeden zbiornik wodny, żeby się wykąpać.
0: O, no to świetnie, no bo przecież jest tak ciepło, bo rozumiem, że u ciebie też jest gorąco. Jest gorąco u ciebie?
1: Tak.
0: No
1: jest.
0: Właśnie, więc tak, rzeczywiście warto pójść się trochę ochlapać w wodzie, tylko trzeba pamiętać o ochronie skóry, czyli posmarować się kremem przeciwsłonecznym, o ochronie głowy, czyli założyć czapkę. No i jeżeli nie umiemy pływać, no to jeszcze warto mieć koło takie, prawda, dmuchane albo takie rękawki.
1: No i najlepiej też wziąć coś do picia.
0: Och, no oczywiście, słuszna uwaga. Jeszcze coś do picia i ja bym jeszcze dodała kogoś dorosłego, prawda? Żeby jednak do wody wchodzić z kimś dorosłym na wszelki wypadek. Ale no to...
1: Na wszelki wypadek.
0: Dokładnie.
1: U mnie to tak by było tylko tak... No incydent to by... No myślę, żeby się nie zdarzył, ponieważ mam już kartę pływacką, więc no.
0: No to ty jesteś idealnie przygotowany. Super! No powiem ci szczerze, że to jest bardzo rozsądne właśnie najpierw zrobić kartę pływacką, nauczyć się pływać, poznać te wszystkie tajniki związane ze zabawą w wodzie, by później móc cieszyć się tak w 100% właśnie taką zabawą, ale ze zachowaniem rozsądku i ostrożności, bo to jest niesamowicie ważne. Wojtku, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: No, moją mamę, rodzinę, no, mamy koleżanki w sumie, całe Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Pana Daniela ze szkoły. No, całą moją szkołę i całą moją szkołę Maranata, no. No i to myślę, że wszystko.
0: No to my oczywiście się do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, bezpiecznych wakacji i uśmiechu, który będzie gościł na twojej buzi nie tylko do końca wakacji, ale cały czas. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję.

Wakacje to jest fenomenalny czas i chyba nie muszę nikogo do tego przekonywać. Zgadzacie się z tym zdaniem i stwierdzeniem, podejrzewam, w większości. No, nie wiem, kto mógłby być przeciw. W każdym razie można ten czas wykorzystywać na odwiedzanie najróżniejszych miejsc. Zresztą w naszej zabawie następny przystanek, do udziału w której zaproszę Was po godzinie 14. Bardzo często po takich miejscach podróżujemy. Wakacje można także spędzać na półkoloniach, czego przykładem są nasze radiowe półkolonie. Ale jakby połączyć takie niezwykłe miejsce i półkolonie, no to co nam może wyjść? Na przykład takie połączenie jak półkolonie w ogrodzie zoologicznym. I właśnie o takim niesamowicie dzikim połączeniu będziemy już za moment rozmawiać z naszym gościem, przenosząc się do wrocławskiego zoo. Koniecznie zostańcie z nami.

0: O tak, nasze buzie do słońca kierujemy jak najbardziej. Od tego ono jest w wakacje. Przecież latem byśmy łapali go jak najwięcej, ale przypominam, że warto i tutaj umiar zachować i wszystkie inne środki ostrożności również o nich nie zapominać, czyli krem przeciwsłoneczny i ochrona głowy oraz pijemy bardzo dużo wody, bo to są takie elementy, o których koniecznie musimy pamiętać, kiedy rzeczywiście ta pogoda nas rozpieszcza tak pięknym słońcem, jak na przykład dzisiaj. Ale ja obiecałam wam przed piosenką, że teraz wybierzemy się do wrocławskiego zoo. I tak też się stanie za sprawą naszego gościa. Dzień dobry!
1: Dzień dobry, dzień dobry. Halo, tu zoo.
0: Witam serdecznie. Konrad Chodak, edukator z wrocławskiego zoo. Właściwie to powinnam powiedzieć halo, halo, zoo Wrocław, słyszycie nas?
1: Zo Wrocław słyszy i potwierdza.
0: Bardzo się cieszę. Tegoroczne wakacje to jest też taki fantastyczny moment, zresztą każde wakacje, ale te tegoroczne szczególnie, kiedy można nieco więcej czasu spędzić w zoo. No i taką możliwość właśnie przygotowało wrocławskie zoo, bo wówczas można spędzić tam pół kolonie. A co za tym idzie, spotkać opiekunów poszczególnych zwierząt, wziąć udział w warsztatach, grach terenowych, poznawać przyrodę z bliska. No naprawdę moc atrakcji została przygotowana. Ja już nie mogę się doczekać, aż pan uraczy nas opowieściami w tym temacie.
1: Tak, te półkolonie to już się stała w zasadzie taka nasza tradycja, bo to jest kolejna odsłona tych letnich, ponieważ od niedawna mamy też półkolonie zimowe. No te letnie są tak główną osią, jeśli chodzi o wakacje. To też chyba potwierdza ilość osób, które nas odwiedza na tych półkoloniach i bardzo często do nas wracają, co nas bardzo, bardzo cieszy. Każdego roku tak staramy się przygotować półkolonie, żeby było coś nowego. Tak samo stało się też tym razem, ponieważ przygotować te półkolonie z jednej strony pod...
0: Halo, halo, panie Konradzie? Chyba straciliśmy tutaj pana głos na momencik.
1: Halo, halo, jestem. Tutaj tak, tak. Żaden tygrys mnie tutaj nie odwiedził, jestem cały czas. Wracając, bo nie wiem, w którym momencie mnie przerwało, staramy się każdego dnia przygotować coś nowego, nawiązując do zwierząt, które są u nas w zoo, ale także, tak jak wspominałem, taką naszą osią na ten na tegoroczne półkolonie są kontynenty i staramy się też nawiązać do kampanii edukacyjnej, którą organizuje i prowadzi EASA. Mianowicie to jest kampania dotycząca mokradeł. Także to są takie dwa nasze główne punkty, o których mówimy, które realizujemy i jakby całą tą naszą historię półkolonii staramy się budować wokół właśnie tych tematów.
0: To ja jeszcze muszę koniecznie pana w imieniu naszych słuchaczy podpytać, czym jest EASA, bo być może nie wszyscy wiedzą.
1: To jest takie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych, EASA to jest akurat europejskie, które łączy ogrody zoologiczne, dzięki którym one mogą wspólnie współpracować w ramach wymiany gatunkowej. To też jest bardzo istotna rzecz, o której warto wspomnieć, ponieważ no naszym głównym celem jest ratowanie zwierząt, robienie wszystkiego, aby tych zwierząt było jak najwięcej w tych takich ogrodach zoologicznych w warunkach kontrolowanych, aby one mogły później wrócić do swojego środowiska naturalnego, bo jeżeli państwo przyjdziecie do zoo, polecam zwrócić uwagę na takie czerwone łezki na naszych etykietkach. To jest wskaźnik zagrożenia i niestety większość zwierząt, które zobaczycie państwo u nas w zoo, w środowisku naturalnym są krytycznie zagrożone, bądź ten status zagrożenia jest bardzo wysoki. Więc naszym głównym celem, naszą główną misją jest zrobienie wszystkiego, aby te zwierzęta mogły wrócić do swojego naturalnego środowiska. I tutaj EASA bardzo często, właśnie to Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych Europejskie, proponuje różnego rodzaju kampanie edukacyjne, w których my też co roku staramy się bardzo intensywnie uczestniczyć.
0: Ale czy to oznacza, że uczestnicy półkolonii uczą się także przebywając właśnie we wrocławskim zoo, jak pomagać, jak chronić przyrodę?
1: Jak najbardziej staramy się tutaj edukować odnośnie tego, co my możemy zrobić, żeby tą przyrodę chronić. Staramy się pokazywać, jak ta sytuacja wygląda.

0: wygląda w różnych miejscach na świecie i staramy się też pokazywać, co my robimy, żeby te gatunki ratować. I tutaj bardzo cenne są między innymi właśnie spotkania z naszymi opiekunami, którzy często bardzo wyjeżdżają gdzieś za granicę i są na tej pierwszej linii, podróżują po świecie, jakby widzą, jak te akcje wyglądają tam na miejscu. Tutaj na tym naszym takim lokalnym wrocławskim podwórku staramy się właśnie też często organizować jakieś eventy, które nawiązują do tych kampanii. Dwa lata temu zamknęliśmy kampanię dotyczącą Wietnamu. Teraz właśnie wystartowaliśmy z tą dotyczącą Mokrady i ona będzie jeszcze trwała ten rok i cały następny.
1: Ale takim głównym tematem przewodnim są kontynenty, o których pan wspomniał.
0: Tak, dokładnie. Podróżujemy sobie przez Afrykę, przez Australię, przez Azję. Wracamy na chwilę do Europy i jeszcze omawiamy te zwierzęta, które są z Ameryki Południowej. Tak staraliśmy się dostosować te kontynenty, żeby one pasowały nam do ilości zwierząt, które mamy u nas w ogrodzie, które możemy zobaczyć i obserwować. Także mamy dni tematyczne i tak dobieramy ścieżki zwiedzania z naszymi półkolonistami, żebyśmy mogli te zwierzęta zobaczyć, poobserwować, dowiedzieć się o nich jak najwięcej.
1: Ale to jest super, bo dzięki temu rzeczywiście możemy na takiej mapie w naszej wyobraźni umiejscowić te poszczególne zwierzęta, bo kiedy spotykamy je w ogrodach zoologicznych, no to czasami nie zastanawiamy się, jaką drogę one przebyły, czy też skąd pochodzą te, które tam się znajdują, ale także te, które dotykają tego gatunku.
0: Tak, tutaj też zawsze o tym wspomnę. To jest takie moje ulubione pytanie, które zawsze zadajemy podczas zajęć. Zawsze zadajemy pytanie, skąd się biorą zwierzęta w zoo? I tutaj wtedy nastaje cisza. Często słyszę, że ktoś z nas jeździ do Afryki, to zawsze jest Afryka, i że te zwierzęta łapie. Trzeba zawsze to powtarzać. Zwierzęta z zoo nie są odłapywane. 99% zwierząt to są zwierzęta, które się urodziły w ogrodach zoologicznych i robi się wszystko, aby w konsekwencji wielu lat, ponieważ taki...
1: Och, znowu pana przestaliśmy słyszeć. Halo, halo, panie Konradzie?
0: Halo, halo, jestem.
1: To nie ten tygrys, nadal, wszystko jest okej?
0: Okay? Nie, ani pantera, ani nie tygrys, wszystko jest okej. Okay. Po prostu tutaj zasięg jest, jestem bardzo blisko Odry, więc tutaj czasami może ten zasięg gdzieś uciekać, ale będziemy z tym walczyć. Wracając do tego, o czym mówiłem, do tym pytaniu, skąd są zwierzęta w zoo, to jest takie pierwsze pytanie, które zawsze zadajemy i na tym nam najbardziej zależy, żeby podkreślić, po co są ogrody zoologiczne, jakie jest ich główne zadanie. Bo wiadomo, zwierzątka, zakładam, że większość osób lubi oglądać i podziwiać na żywo, ale czasami warto dowiedzieć się, jakby co oprócz tego robimy, bo to jest tylko ta funkcja rozrywkowa jest tylko jedną z tych takich naszych głównych filarów i na to też zawsze uczulamy naszych półkolonistów. Oni często jak wracają, to się śmiejemy, że będziemy się zamieniać albo rekrutować nowych edukatorów, bo przez te kolejne edycje naszych półkolonii oni dowiadują się coraz więcej i samoistnie stają się też edukatorami, bo ta wiedza po prostu idzie i to nas najbardziej cieszy.
1: Jest przekazywana dalej, no jasne. Ale to jest też niesamowite, że kiedy widzimy taką żyrafę, to możemy czy słonia, czy tygrysa na przykład zastanowić się, w których miejscach na świecie te zwierzęta występują, bo właśnie widząc w ogrodzie zoologicznym wydaje nam się, że no jak to gdzie? No przecież w Europie. A tymczasem, kiedy tym tropem się wybierzemy w taką podróż między kontynentami, okazuje się, że można je znaleźć zupełnie gdzie indziej.
0: Tak, ja zawsze powtarzam, my fundujemy naszym półkolonistom podróż dookoła świata w 5 dni, więc oni dzięki właśnie spotkaniu z nami, dzięki spotkaniu ze zwierzętami i dzięki spotkaniu z opiekunami mogą się dowiedzieć znacznie, znacznie więcej niż podczas takiej jednokrotnej wizyty w zoo, ponieważ my też stawiamy na to, żeby pokazać ten ogród troszkę z innej strony i wydaje mi się, że właśnie fajną okazją są między innymi spotkania z opiekunami, gdzie rzeczywiście możemy się dowiedzieć, jak wygląda ich praca na co dzień, na czym polega jakby specyfika danego gatunku i taka codzienność tak naprawdę pracy z nimi.
1: No właśnie, bo też można się podpytać o charakter poszczególnych zwierząt, o ich humory, o ich upodobania.
0: A każde zwierzę ma inny charakter i to ewidentnie widać, że kiedy podziwiamy gibony, to wiemy, że ten jeden jest akurat bardziej leniwy i bardziej woli sobie na przykład odpoczywać w słońcu, a drugi to jest młodszy osobnik i on jest zdecydowanie bardziej żywiołowy i na przykład spędza bardzo dużo czasu z mamą. Także tak, takie rzeczy można zaobserwować. My też mamy to szczęście, że zaczynamy te półkolonie chwilę

0: chwilę przed otwarciem zoo, więc to też jest super okazja, żeby zobaczyć, jak te zwierzęta zachowują się wcześnie rano, no bo część z nich to są drapieżniki, które jakby swoim naturalnym takim cyklem dobowym są najbardziej aktywne właśnie o poranku albo późnym wieczorem.
1: Tym bardziej, że podejrzewam, że w wakacje wrocławskie zoo jest odwiedzane przez wielu chętnych dowiedzenia się i poznania tych wszystkich zwierząt, które tam mieszkają na co dzień, ale o tym porozmawiamy sobie dokładniej zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Pozwólcie przedstawić sobie pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze.

0: wilka w lesie dzika, hen na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: A my wracamy do naszej rozmowy z Konradem Chodakiem, edukatorem z wrocławskiego ZOO. Witam ponownie.
1: Halo, halo.
0: Tak, słyszymy się doskonale. Panie Konradzie, ja obiecałam naszym słuchaczom, że teraz sobie porozmawiamy właśnie co nieco na temat wakacji w ogrodzie zoologicznym. Czy coś we wakacje się zmienia w ogrodach zoologicznym, we wrocławskim ogrodzie zoologicznym? Czy to jest w ogóle dobry moment na odwiedzanie tego miejsca?
1: Moment na odwiedzanie zoo zawsze jest dobry i ja zawsze polecam, że jeżeli ktoś sobie planuje taki dzień, żeby do nas się wybrać, zacząć o godzinie 9, kiedy jeszcze po pierwsze nie ma takich tłumów, bo tłumy są zawsze, wiadomo, im bliżej weekendu osób jest trochę więcej, ale kiedy państwo przyjdziecie o godzinie 9, kiedy bramy zoo się otwierają, jest szansa zobaczyć zwierzęta w trochę innych okolicznościach. One też się inaczej zachowują, inaczej reagują na nas zwiedzających. Później staje się to dla nich normalne, że po prostu są osoby w zoo. Ale rano, kiedy opiekunowie kończą swoje obchody, kiedy kończą się pierwsze pory karmienia i wchodzą zwiedzający, zwierzęta są zdecydowanie bardziej ciekawe nas. Więc tutaj, jeżeli mógłbym coś zasugerować, zapraszamy do nas od wczesnych godzin, od godziny 9, kiedy się otwieramy. Tutaj szczególnie polecam, żeby się wybrać na przykład w stronę zwierząt Azji, gdzie mamy pantery śnieżne, które w ciągu dnia przy takich temperaturach no, nie będą bardzo aktywne, ale rano myślę, że jest duża szansa, żeby je zobaczyć. Tak samo to się tyczy manuli, to samo tyczy się panter mglistych. Także tutaj to jest na pewno coś, na co bym zwrócił uwagę. Jeżeli chodzi o odwiedzanie zoo rodzinami. Mamy, to już od tamtego roku działa tak naprawdę, ale wakacje to jest myślę fajny moment, żeby z tego skorzystać. Taką usługę jak edukator na życzenie. Jeżeli ktoś był u nas już parę razy i chce się dowiedzieć troszkę więcej, mamy taki przystanek linii 160, która została otwarta na 160 lat wrocławskiego zoo. Tyle, że zamiast

0: autobusu przychodzimy my. I jeżeli ktoś wcześniej sobie takie zwiedzanie zarezerwuje, my przez godzinkę jesteśmy dostępni dla Państwa i oprowadzamy po każdym zakamarku ogrodu zoologicznego, opowiemy o każdym zwierzęciu, jeżeli będziecie zainteresowani. Mamy stałą trasę, ale wiadomo, możemy gdzieś tam na chwilkę odbić i rozwiać wszelkie wątpliwości, odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Przygotowaliśmy też takie trasy dla naszych zwiedzających. Pierwsza z nich to jest trasa śladami zwierząt z bajek, więc tu zdecydowanie rzecz skierowana do tych młodszych, ale mamy także trasę dla dorosłych, dla seniorów. Wystarczy wejść do nas do zoo, wyciągnąć telefon, zeskanować kod QR. Te trasy są też dostępne na naszej stronie internetowej i takim wyznaczonym przez nas szlakiem opisanym można sobie podążać.
1: A gdyby ktoś miał takie marzenie, by zanocować w ogrodzie zoologicznym, to jest taka możliwość?
0: Jeśli ktoś ma takie marzenie, to my spełniamy marzenia, tylko trzeba troszkę jeszcze poczekać do jesieni, ponieważ myślę, że od jesieni wystartujemy znowu z naszymi nocowaniami w Afrykarium. Przez wakacje mieliśmy jedno nocowanie, to była noc z wilkiem, w najdłuższą noc w roku. Spaliśmy pod namiotami i myślę, że do takiej akcji też wrócimy, ale niestety trzeba poczekać troszkę dłużej, bo myślę, że to będzie też planowane na czerwiec przyszłego roku. Myślę, że za dużo tajemnicy nie zdradziłem, ale jeżeli ktoś już się nie będzie mógł doczekać, to wtedy myślę, że jesienią na naszej stronie internetowej pojawią się informacje odnośnie nocowania w Afrykarium.
1: Na taką atrakcję to warto czekać, bez dwóch zdań.
0: No zdecydowanie. Potwierdzam jako wielokrotny uczestnik, no widok kanału mozambickiego o północy robi wrażenie.
1: Panie Konradzie, a powróćmy teraz na chwilę jeszcze do tematu półkolonii w wrocławskim zoo. Jak wygląda taki przykładowy dzień?
0: O godzinie 8 startujemy spod bramy głównej. Zazwyczaj udajemy się w kierunku naszych sal edukacyjnych, chociaż często korzystamy właśnie z tej okazji, że rano jest też widocznych dużo zwierząt, więc wybieramy się na krótki spacer albo idziemy się spotkać z opiekunem. Jemy sobie śniadanko, żeby nabrać sił na resztę dnia, a później to już tylko spotkania z opiekunami, gry i zabawy, czasami w sali, czasami na zewnątrz. Mamy takie spotkania z opiekunami, gdzie jesteśmy rzeczywiście w stanie zobaczyć te zwierzęta trochę bliżej niż na co dzień, czyli na przykład spotkanie z opiekunami pingwinów. Ono się zawsze co roku cieszy taką dużą popularnością wśród naszych półkolonistów i do niego zawsze też wracamy. Mamy też chwilkę, żeby odetchnąć przy obiedzie. Idziemy na nasz park linowy jednego dnia. Także staramy się te dni od tej godziny 8 do godziny 16 wyparcie, no i przede wszystkim spacery. Jeżeli ktoś lubi oglądać zwierzęta i lubi chodzić dużo, jest piękna pogoda, korzystamy z tego, spędzamy bardzo dużo czasu na zewnątrz. Dodatkowo też no, my jako edukatorzy staraliśmy się tutaj przygotować odnośnie naszej tematyki kilka ciekawostek, więc zdradzamy je podczas naszych takich krótkich prezentacji każdego dnia, żeby wprowadzić w klimat, w tematykę naszych półkolonistów, no ale robimy to też w terenie, no bo tutaj ta nasza oprawa edukacyjna bardzo nam w tym pomaga, więc i w sali, i na zewnątrz, czy pogoda, czy niepogoda, dajemy radę. Mamy zawsze tutaj do dyspozycji nasze pawilony, więc tutaj w tych pawilonach też spędzamy trochę czasu i na przykład w pawilonie terrarystów w określony dzień spotykamy się właśnie z opiekunami gadów i płazów i to też jest fajna okazja, żeby zobaczyć te zwierzęta trochę bliżej i się o nich więcej dowiedzieć od osób, które tak naprawdę no, spędzają z nimi codziennie ogromną ilość czasu.
1: A właśnie o to chciałam się podpytać, jakim kluczem dobierane są te spotkania z poszczególnymi opiekunami? Czy na przykład zbieracie Państwo takie informacje od uczestników półkolonii, z kim chcieliby się spotkać w kolejnych latach, albo na przykład podczas wizyt w ogrodzie zoologicznym podpytujecie zwiedzających, jakie zwierzęta są w gronie takich najbardziej ich interesujących?
0: Przez te parę lat półkolonii my już mniej więcej wiemy, które się cieszą bardzo dużym, taką dużą popularnością i do nich wracamy, bo nawet no, dla nas jest to atrakcja, kiedy uczestniczymy co tydzień w takim spotkaniu, co roku, co tydzień. Staramy się wprowadzać nowe spotkania każdego roku, bo też jakby chcemy zobaczyć, może akurat jakieś zwierzę, które na co dzień wydaje nam się niepozorne, mogłoby bardzo zaciekawić.
1: Och, znowu pana straciliśmy, panie Konradzie.

0: O, super.
1: Już wracam. Bardzo fajnym okazało się pokazowe karmienie fok i właśnie rozmowa z opiekunami fok podczas półkolonii ostatnich, więc do tego też pewnie będziemy chcieli wracać, aczkolwiek mówię, staramy się trochę miksować i mieszać te spotkania, bo bardzo dużo osób do nas wraca i też jakby zależy nam na tym, żeby serwować jakieś nowe atrakcje.
0: A ma pan jakieś takie marzenie związane z organizacją tych półkolonii, które no, jeszcze nie zostało zrealizowane, ale tam kiełkuje już powolutku w głowie?
1: Ja nie chcę zdradzać za dużo.
0: To tak
1: musi
0: troszeczkę.
1: Być zaskoczenie.
0: Na przykład o opiekuna jakiegoś.
1: W zasadzie tak. W tym roku mamy spotkanie z opiekunami gibonów, które ja tutaj bardzo lubię i to są jedne z moich ulubionych zwierząt w całym zoo, więc tak naprawdę to marzenie zostało trochę spełnione. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że taką nowość mamy w tym roku i to się trochę łączy właśnie z tymi spotkaniami z naszymi opiekunami. Mianowicie my szykujemy enrichment dla zwierząt. I teraz co to jest ten enrichment? Enrichment z angielskiego, czyli wzbogacenie, to są powiedzmy takie dodatkowe atrakcje, które mają jakby wzmocnić te, jakby pozwolić zwierzętom na zachowanie tych naturalnych zachowań, wzmóc trochę jakby ich eksplorację wybiegów. Zawsze powtarzam, że to są trochę takie zabawki edukacyjne dla zwierząt, wprowadzenie jakiegoś nowego elementu, które gdzieś to zwierzę zaciekawi. I takim enrichmentem w tym roku, to jakby opiekunowie drapieżnych zwierząt robili bardzo często, teraz my przejęliśmy pałeczkę i my to robimy z naszymi półkolonistami, szykujemy, oczywiście w sposób taki bardzo bezpieczny, korzystamy z odpowiednich klejów, z odpowiednich farb, robimy taką kartonową zebrę, tudzież antylopę, czy w tamtym tygodniu krokodyla, do której wsadzane przez opiekunów jest siano zwierząt kopytnych. Często są spryskiwane jakimiś zapachami właśnie zwierząt innych, żeby nasze lwy zaciekawić. I właśnie takie kartonowe zwierzęta trafiają i ku uciesze naszych zwiedzających i półkolonistów są bardzo szczegółowo sprawdzane przez wy, a później kończą różnie.
0: Ale to jest super pomysł, fantastyczny, bo kiedy takie zwierzę kartonowe, piękne, przygotowane przez półkolonistów trafi na taki wybieg, na taki teren danego zwierzaka, to w kolejnym tygodniu można na przykład wybrać się ze swoją rodzinką albo znajomymi, z przyjaciółmi i zaprezentować, proszę bardzo, efekt obecności na półkoloniach.
1: Znaczy, ten efekt trwa bardzo krótko, ponieważ my mamy już jakby przyjęte, że przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, nasi półkoloniści tworzą takie kartonowe zwierzęta i no właśnie nie dalej jak godzinę temu one trafiły na wybieg lwów, więc nasze lwy bardzo szybko, nasze dwie samice bardzo szybko się nimi interesują i wtedy jest ten moment właśnie około godziny 12 w piątek, że nasi półkoloniści to oglądają to też zwiedzający, jak te nasze kartonowe zwierzęta trafiają, to jest coś nowego, kolorowego, to pachnie zdecydowanie inaczej, więc to jest coś, co nasze lwy po prostu wyczuwają błyskawicznie, jak to koty szybko się tym zajmują i interesują i ja dzisiaj wiozą.
0: Panie Konradzie? Halo?
1: Halo, halo?
0: Ojej, już myślałam, że to te lwy.
1: Nie, nie, to nie lwy, wszystko jest w porządku. Nasze lwy są bardzo miłe i sympatyczne. Więc
0: ale
1: one
0: ciekawskie.
1: Już rano, kiedy... Ciekawskie zdecydowanie i do tego właśnie chcę nawiązać, że jadąc rano dzisiaj Meleksem, wioząc te kartonowe zwierzęta na pace, przejeżdżałem koło wybiegu lwów i od razu miałem błyskawicznie towarzystwo przy szybie. Także one już wiedzą, że piątek to jest dzień enrichmentu, zaglądały, więc jeżeli państwo planują wycieczkę w okolicach piątku, myślę, że do końca wakacji o godzinie 12:30 warto się pojawić w okolicy dużej szyby wybiegu lwów. Coś się może dziać.
0: Tak sobie myślę, że to jest w ogóle super wyzwanie dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Wyzwanie i zabawa. Zaprojektowanie takiego ogrodu zoologicznego, waszych marzeń. Ciekawa jestem, co takiego tam by się znalazło. Jakie zwierzęta, jakie właśnie też atrakcje dla poszczególnych zwierząt. Bo to też jest taka zabawa, która sprawdza te wszystkie wiadomości, informacje i ciekawostki, które na przykład można zdobyć, będąc uczestnikiem takich półkolonii. kampanii, na które zaprasza Was w

0: Wrocławskie Zoo. Co pan na to?
1: My mamy też o tym zajęcia edukacyjne, które prowadzimy przez cały rok, więc mamy też właśnie zajęcia o enrichmencie, gdzie zastanawiamy się, jak moglibyśmy zaprojektować wybiegi dla zwierząt, żeby one były ciekawsze, żeby zwierzęta mogły mieć tą możliwość eksploracji jak największą, żeby one też ułatwiały pracę opiekunom. Także my myślimy o tym cały czas z naszymi odwiedzającymi na zajęciach, na które też zapraszamy, bo to też jest fajna okazja, żeby się trochę o tych zwierzętach dowiedzieć i w naszych salach edukacyjnych, i w terenie, bo te zajęcia są zdecydowanie, wydaje mi się, takie najpopularniejsze, bo rzeczywiście spacer z edukatorem i przejście, zobaczenie tych zwierząt, zwrócenie uwagi na to, co gdzieś na pierwszym...
0: Halo, halo? Panie Konradzie?
1: Halo?
0: O, teraz pana słyszę. Mhm. Tak, tak, tak. Skończył pan na tych spacerach. Że takie spacery są super atrakcyjne i znowu pana nie słyszymy.
1: Halo?
0: Och, teraz tak. Coś tam się pojawiło.
1: Stoję w miejscu i się nie ruszam. Ja państwa też momentami nie słyszę. Jakiś na linii problemy.
0: W każdym razie tak sobie myślę, panie Konradzie, podsumowując naszą rozmowę, że półkolonie, na które zapraszamy do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, to jest świetna okazja, by przyjrzeć się dzikim zwierzętom, by poznać to, czym się interesują, w jakim środowisku się najlepiej czują, by dowiedzieć się na ich temat wielu interesujących rzeczy, a do tego wszystkiego spędzić czas jeszcze w takich okolicznościach przyrody, w jakich nie wszyscy mają możliwość. I do tego jeszcze rozmowa z ekspertami. No po prostu bardzo, bardzo fajny pomysł. Naszym rozmówcą był pan Konrad Chodak, edukator z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Panie Konradzie, bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i cóż mogę powiedzieć? Do zobaczenia w zoo.
0: Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja radiowe Półkolonie. Jeszcze trzecia część naszego spotkania pozostała nam dzisiaj, tak, bo do godziny 15 w Polskim Radiu Dzieciom trwa nasze radiowo-wakacyjne popołudniowe spotkanie. Przed nami jeszcze dwie zabawy, no i mam nadzieję mnóstwo ciekawych rozmów, na przykład tych dotyczących naszego dzisiejszego pytania dnia, które przypominam brzmi następująco. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś obudziła się jako chrząszcz lub biedronka? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie ochotę opowiedzieć nam o tym, co byście zrobili, jakbyście się zachowali, o czym byście pomyśleli, gdybyście obudzili się jako chrząszcz lub biedronka.

0: lepiej jest błyszczeć. Jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć. Jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: O, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.
1: Bufecik.

Proszę, proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: Błyszczeć. To jest piosenka z filmu animowanego, opowieści z bajki Vaiana z pierwszej części, bo powstały dwie, więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji jej obejrzeć, tej bajki, to polecam wam bardzo serdecznie obie części. A jeszcze powstał także film, film nawiązujący do pierwszej części, więc to też jest pozycja warta i godna polecenia. Ale zaraz dodzwonił się do nas Jasiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, czy ty chciałbyś pobawić się dzisiaj z nami w odpowiadanie na pytanie dnia?
1: Tak.
0: No dobra, no to Jasiu, co byś zrobił, gdybyś obudził się jako chrząszcz lub biedronka?
1: Jakbym się obudził jako biedronka, bym poleciał po kolegów i koleżanek i bym polatał po całym niebie.
0: I tak przez cały dzień?
1: Tak.
0: Wow! I myślisz, że nie zmęczyłbyś się?
1: Nie wiem.
0: No to też ciekawe pytanie. Czy taka biedronka się męczy? W sumie pewnie może się męczyć.
1: Pewnie po całym dniu jak lata, to może się trochę zmęczyć.
0: Może tak być. A wolałbyś się właśnie obudzić jako biedronka, czy jako chrząszcz?
1: Jako biedronka.
0: Po prostu. A dlaczego akurat biedronka?
1: No bo to ładne, lubię odkrywać je, lubię poznawać, czy to są polskie, czy jakieś inne.
0: Czyli rozumiem, że ciebie biedronki tak samo zainteresowały, jak kiedyś mnie.
1: Tak.
0: No to prawda, czasami niektórym się wydaje, że a co takiego ciekawego jest w biedronce, a tymczasem to jest niezwykle interesujące stworzenie, więc rozumiem tutaj ciebie w 100%. Jasiu, a gdybyś miał wybrać sobie jakieś zwierzę, no teraz na razie zostawmy tego chrząszcza, zostawmy biedronkę, gdybyś mógł właśnie obudzić się jako takie wybrane przez ciebie zwierzę, to co to by było za zwierzę?
1: Na przykład pies.
0: O, no proszę, ja myślałam, że będziesz szukał gdzieś wśród takich dzikich stworzeń, a tymczasem wybrałeś takie stworzenie, takie zwierzę, które no bardzo często jednak kojarzy się i towarzyszy człowiekowi. Dlaczego akurat pies?
1: No bo lubię psy i bo to najlepsze przyjaciele człowieka.
0: A ty masz psa?
1: Nie.
0: A gdybyś miał psa, to jakby się nazywał?
1: Pewnie Pimpek.
0: Bardzo ładne imię. Bardzo mi się podoba. Naprawdę. I jakby wyglądał?
1: Taki szpic miniaturowy.
0: I jaki miałby charakter? Byłby przyjacielskim psem, czy raczej takim, który wolałby dystans?
1: Przyjacielskim.
0: Przyjacielskim. A jego ulubiona zabawka? To co to by było?
1: Kość gumowa.
0: Ja widzę, że tutaj i słyszę, że masz wszystko doskonale przemyślane, więc bardzo mi się to podoba, bardzo to fajne jest. I kiedy... Jeśli takie coś się zdarzy, że rzeczywiście taki piesek pojawi się w twoim życiu, to myślę, że już nie będzie żadnego problemu tutaj czy z doborem zabawek, imienia, czy jakichkolwiek innych problemów. Jasiu, a powiedz, jak twoje wakacje ci mijają?
1: Bardzo fajnie.
0: Co do tej pory było najfajniejsze?
1: To, że byłem u babci.
0: I co ciekawe?

0: ciekawego tam robiłeś?
1: Byłam u cioci na nocowankę.
0: O, super. A co ciekawego było u babci?
1: Była moja kuzynka i bawiliśmy się.
0: Świetnie. Czyli też podróżowałeś trochę?
1: Tak.
0: No to doskonale.
1: A za niedługo jedziemy nad morze.
0: Och, i jeszcze podróże przed tobą. No, wcale mnie to nie dziwi. W końcu to dopiero zbliża się półmetek wakacji, więc jeszcze rzeczywiście sporo takich wakacyjnych planów macie do zrealizowania. Jasiu, tak. Bardzo dziękuję ci za twoją odpowiedź na nasze pytanie dnia. Była ona bardzo ciekawa i za wszystkie twoje opowieści. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całą moją rodzinę.
0: Czy kogoś jeszcze chcesz dopisać do tej listy?
1: Nie.
0: Zatem... Tak?
1: Siostrę Jagódkę i wszystkich moich kuzynek.
0: Super. I my się oczywiście też do tych pozdrowień przyłączamy. Pozdrawiamy całą twoją rodzinkę i ciebie także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przesyłamy moc uśmiechów. Trzymamy kciuki za super wakacje, za świetne podróże, za poznawanie nowych przyjaciół, no i oczywiście za fantastyczne przygody, które jeszcze przed tobą zapewne wakacyjne, rzecz jasna. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję, do widzenia.

0: kim chcesz.
1: A to natomiast była piosenka pochodząca z bajki Mulan. No i skoro tyle tych tematów bajkowych przed momentem się pojawiło w naszych radiowych półkoloniach, to jest to chyba znak, że czas na...
2: Bajkowy detektyw.
1: Dokładnie, czas na kolejną zagadkę, którą rozwikła bajkowy detektyw, którym możesz być ty. Ty, ja i my. Po prostu wszyscy możemy być bajkowymi detektywami. Tym razem, moi drodzy, będziemy tropić bohatera pewnej znanej bajki. Posłuchajcie uważnie wskazówek, no

i zanotujcie numer telefonu, z którego będziecie musieli skorzystać, jeżeli ze swoim pomysłem co do tego bohatera, co do tej postaci będziecie chcieli się z nami podzielić. 22 645 20 55. A oto moje podpowiedzi. Bohater, którego dzisiaj poszukujemy, jest młodszym bratem

Bohaterka jest jego starszą siostrą. No skoro on jest młodszym bratem, to to jest przecież logiczne. Kiedy jest zadowolony, bardzo głośno się śmieje, a najbardziej uwielbia dinozaury i niemal wszędzie nosi ze sobą takiego swojego ukochanego, ulubionego dinozaura. Ach, a czy ja już dodałam, że cała ich rodzinka to są zwierzęta? Co to może być za bohater, którego dzisiaj poszukujemy? 22 645 20 55.

0: bajkowy detektyw.
1: Dzisiaj w naszym bajkowym detektywie tropimy pewnego bajkowego bohatera, który jest młodszym bratem głównej bohaterki pewnej bardzo znanej bajki. Mieszka on razem z mamą, tatą i właśnie swoją siostrą. Jego ulubioną zabawką jest dinozaur, który mu towarzyszy właściwie cały czas, a gdy jest zadowolony, to bardzo, bardzo głośno się śmieje. No i proszę bardzo, pierwsze pomysły zaraz usłyszymy. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dobry.
1: A kto to się do nas dodzwonił?
2: Wanda
3: i Jagna.
1: Dzień dobry Wando, dzień dobry Jagno, witam Was serdecznie jeszcze raz. No i od razu chciałabym się dowiedzieć, kto według Was jest poszukiwanym przez nas dzisiaj bajkowym bohaterem?
2: George ze Świnki Pepy.
1: Czy to jest George ze Świnki Pepy? Już sprawdzam. To wiecie co, no, poczekajcie, sprawdźmy to. Czy on mieszka w domu z mamą, tatą i siostrą?
2: Tak.
1: No to by się rzeczywiście zgadzało. Czy on ma takiego dinozaura, którego uwielbia i wszędzie zabiera?
2: Tak.
1: Czy on jest młodszym bratem tej Pepy?
2: Tak, tak.
1: A jak jest zadowolony, to bardzo głośno się śmieje?
2: Tak, tak.
1: No to słuchajcie, nie no, rzeczywiście wszystko by się tutaj zgadzało. Dobra, to sprawdzamy w takim razie. Brawo, brawo, brawo, brawo. Gratulacje serdeczne. No rewelacja. Czy to była trudna zagadka?
2: Nie, łatwa.
1: A która podpowiedź najbardziej Was nakierowała?

0: Pała na tę właśnie postać?
1: Dinozaur.
0: Ach, czyli jednak, no bo rzeczywiście George cały czas z tym swoim dinozaurem chodzi. Zresztą narrator cały czas do tego nawiązuje, prawda? Że George zabrał swojego ulubionego dinozaura i ruszył za Pepą. Na przykład można takie zdania właśnie usłyszeć. A czy świnka Pepa to jest taka postać, taka bajka, którą dobrze znacie?
1: Tak, tak.
0: I lubicie ją?
1: Jak byłam mała, to czytałyśmy, ale tak, no.
0: No, czyli rozumiem, że świnka Pepa to jest rzeczywiście też taka bohaterka i cała jej rodzinka, która jest doskonale znana słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom i wcale się nie dziwię, bo naprawdę przygody, jakie im się przytrafiają, czasami są bardzo zabawne, czasami troszkę groźne, ale zawsze uczą nas najróżniejszych rzeczy, na przykład tego, jak sobie radzić w różnych sytuacjach. Dziewczyny, mam dla was jeszcze jedną fajną wiadomość. Otóż to właśnie dzisiaj w naszej zabawie bajkowy detektyw do zdobycia był nasz radiowy upominek, więc ogromna prośba, jak skończycie rozmawiać ze mną, to proszę nie rozłączajcie się, dobrze?
1: Dobrze.
0: Doskonale. To ja teraz jeszcze chciałabym się dopytać o wasze wakacje, jak wam mijają.
1: Bardzo dobrze.
2: Bardzo dobrze.
0: A co jeszcze macie zaplanowane?
1: Wyjeżdżam
0: w morze. Wszyscy nad to morze teraz się wybierają, ale to takie nasze polskie, bałtyckie morze?
1: Tak.
0: I co będziecie tam robić?
1: No nie wiem, pewnie będziemy się kąpać, grać w różne gry, zwiedzać i tak dalej.
0: Wygrzewać się na plaży, na ciepłym piasku.
1: Tak.
0: Och, tak, no tego nie może zabraknąć, kiedy jest się nad morzem i kiedy jest taka piękna pogoda, jak dzisiaj, tylko pamiętajcie o tych, wiecie, ochronnych kwestiach związanych ze słońcem, o których już sobie dzisiaj kilkukrotnie rozmawialiśmy. Zresztą o tych kwestiach bezpieczeństwa nad wodą także, bo to zawsze warto sobie przypomnieć i przed wyjściem na plażę, nad morze, taką odprawę rodzinną można sobie zrobić. Czy wszystko zostało zabrane? Albo czy wszyscy wiemy, jak się zachować w różnych sytuacjach. No to ja oczywiście jeszcze raz bardzo gorąco wam gratuluję zwycięstwa w naszej zabawie. Życzę udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych i radosnych wakacji. No i oczywiście chciałabym się jeszcze dowiedzieć, kogo pozdrawiacie.
1: Rodziców, babcię, dziadkę, ciocię, wujka, kuzynów, koleżanki ze szkoły i przedszkola i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i tak jak wspominałam was także bardzo serdecznie pozdrawiamy i moc uśmiechów w waszą stronę przesyłamy. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.

Gdy wchodzisz w rzeki nurt drugi raz, wiedz, że to rzeka jest już nie ta, bo woda ciągle płynie, wciąż się zmienia. A gdyby jej prąd chciał ponieść nas tam, gdzie bezkresna mgła,

przeczuwam go za pasmem gór i tam, gdzie wodospadu huk. Lecz ciągle słyszę ten rozsądku sygnał. Solidny mąż, co trwały dom w

0: A teraz zanurzyliśmy się w opowieści Pocahontas. To wszystko za sprawą piosenki Ten za łukiem rzeki świat. Ale na razie kończymy naszą bajkową przygodę i pakujemy walizki, plecaki i wyruszamy w naszą radiową podróż. To wszystko za sprawą naszej zabawy.
1: Następny przystanek.
0: Dokładnie, za sprawą naszej zabawy następny przystanek. A miejsce, które dzisiaj odwiedzimy, to ogromny park położony w samym sercu pewnego wielkiego miasta. Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy tego właśnie miasta, ale nie tylko, bo również i turyści odpoczywają, jeżdżą na rowerach, pływają łódkami i spotykają na przykład szopy pracze. Jak brzmi nazwa tego miejsca, do którego dzisiaj się wybierzemy? 22 645 20 55. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, śmiało zadzwońcie.

0: dzwonek.
1: Tak właśnie brzmi nazwa zabawy, do udziału w której zapraszamy Was właśnie teraz. 22 645 2055 to numer telefonu do Studia Polskiego Radia Dzieciom. Śmiało zadzwońcie ze swoją propozycją, do jakiego miejsca się dzisiaj przeniesiemy. A przypomnę, że jest to ogromny park położony w samym sercu pewnego wielkiego amerykańskiego miasta, jest dokładniej mówiąc usytuowany na wyspie. To przepiękne miejsce, gdzie odwiedzający je ludzie odpoczywają, jeżdżą na rowerach, pływają łódkami, spotykają najróżniejsze zwierzęta, które tam sobie żyją, funkcjonują i mieszkają. To miasto, a właściwie to miejsce, nie miasto, jest bardzo często takim, które pojawia się w różnych filmach, w kreskówkach. No bardzo jestem ciekawa, czy te wszystkie moje podpowiedzi naprowadzą Was na to, jakiego miejsca dzisiaj poszukujemy i jakie miejsce jest naszym następnym przystankiem w radiowej, wakacyjnej podróży.

0: A ja przypominam, że cały czas się jeszcze bawimy w...
1: Następny przystanek.
0: Dokładnie, w naszą zabawę następny przystanek, czyli poszukujemy miejsca, które na naszej wakacyjnej radiowej trasie zdecydowanie mogłoby się znaleźć. Dzień dobry, kolejna propozycja za chwilę padnie u nas. Dzień dobry.
2: Jedziesz? Jedź.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Z kim ja rozmawiam?
2: Z Grzesiem.
0: Grzesiu, powiedz, jakie miejsce według ciebie dzisiaj odwiedzimy?
2: Londyn.
0: Czy to jest Londyn? Już sprawdzam. No nie, do Londynu się nie wybierzemy, chociaż Londyn to też jest bardzo ciekawe miejsce. Jest tam mnóstwo zabytków, atrakcji, wartych polecenia. Czy ty byłeś w Londynie?
2: Nie.
0: A chciałbyś się tam wybrać?
2: Tak.
0: No to ja będę trzymała kciuki, żeby to się tobie udało. A kogo miałbyś ochotę pozdrowić?
2: Moją siostrę, tatę, mamę, koleżanki i kolegów z klasy, panią od klasy, dziadków, ciocię i całą rodzinę.
0: No to super.
2: I panią.
0: Dziękuję pięknie, świetne pozdrowienia, bardzo piękne. I tak sobie myślę, że słuchaj nas uważnie, bo za moment jeszcze kolejna podpowiedź pojawi się odnośnie do naszej zagadki i kto wie, może ona ciebie naprowadzi na to miejsce, którego dzisiaj poszukujemy. W każdym razie pięknie dziękuję ci za rozmowę i oczywiście życzę udanych, wspaniałych, cudownych, kolorowych, fantastycznych wakacji. Do usłyszenia, pa pa! No i powiedziałam, że kolejna podpowiedź się zaraz pojawi i tak też się stanie, ale najpierw pozwólcie, że przypomnę jeszcze raz to, co już wiemy. Dzisiaj poszukujemy miejsca, które jest ogromnym parkiem położonym w samym sercu wielkiego amerykańskiego miasta. Dokładniej mówiąc, leży ono na wyspie. Można tam zobaczyć jeziora, mostki, skały, ludzie, którzy tam przychodzą, jeżdżą na rowerach, pływają łódkami, spotykają różne dzikie stworzenia. A propos tych stworzeń, bo nie tylko dzikie, ale także i niezwykłe, ponieważ istnieje legenda związana z głównym jeziorem, znajdującym się właśnie w tym miejscu. Głosi ona, że w tym jeziorze właśnie, The Lake ono się nazywa, mieszka ogromne stworzenie przypominające węża lub smoka. I legenda głosi, że potwór

0: raptem potrafi bezszelestnie przepływać pod wodą, a raz na jakiś czas wynurza głowę na powierzchnię po to, by przywitać spacerowiczów, a czasami przestraszyć pływających łódkami turystów. Taki to właśnie figlarny stwór mieszka w głębinach głównego jeziora miejsca, do którego dzisiaj chciałabym Was zaprosić. I proszę bardzo, kolejni śmiałkowie, kolejni słuchacze ze swoją propozycją do nas się dodzwonili. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Klaja.
0: Klaro, witam Cię bardzo serdecznie. Miło, że do nas zadzwoniłaś. Jeszcze raz oczywiście Cię witam. No bo kiedy poznamy swoje imiona, to warto się jeszcze raz powitać. Powiedz proszę, czy Ty masz jakiś pomysł, do jakiego miejsca my możemy się dzisiaj wybrać?
1: Central Park Nowy Jork.
0: Czy to jest Central Park Nowy Jork? No już sprawdzam. Brawo, brawo, brawo. Tak, to jest dokładnie to miejsce. Czy ty byłaś tam może kiedyś?
1: Nie.
0: A widziałaś ten Central Park na przykład w bajkach albo w jakichś filmach?
1: W bajce.
0: W bajce, chyba mama ci podpowiada, co?
2: Troszkę tak.
0: Chyba mama bardziej też kojarzy pewnie z filmów ten Central Park, ale faktycznie to jest miejsce, które bardzo często pojawia się właśnie w filmach, czy w kreskówkach, w bajkach i z tego najczęściej jest nam znane, a tymczasem okazuje się, że słuchajcie, to prawie jak taki las ten Central Park w Nowym Jorku. Tam naprawdę można spędzić cały dzień przyglądając się przyrodzie, która tam funkcjonuje, która tam mieszka, która się tam znajduje. Jak będziecie mieli okazję, to koniecznie się tam wybierzcie, a później proszę do mnie zadzwońcie i opowiedzcie, jak było, dobrze? Klaro, a jak mijają twoje wakacje?
1: No to w ogóle to już minęły.
0: Jak to minęły? To przecież jeszcze cały miesiąc.
2: Wyjazd się już skończył, wakacje.
0: To już jest koniec wakacji, bo już po wyjeździe, Klara podsumowała. A gdzie byłaś, Klaro? Jakie miejsce odwiedziłaś?
1: Sulejów.
0: I co tam ciekawego zaobserwowałaś?
1: Były to zbijane pieczątki.
0: Mhm.
2: Byłaś nad rzeką?
1: Była nad rzeką.
0: Pływałaś łódką, czy moczyłaś stopy?
1: No to w ogóle... Ale to mogłam tylko na takim występie moczyć.
0: Ach, po prostu podziwiałaś tę rzekę, rozumiem.
2: Mhm. Niestety mieliśmy pecha i był wykwit sinic.
0: Och, no to nie, no to rzeczywiście, to nie ma co w ogóle się wtedy zbliżać do wody. Tak, tak, tak, to w 100% się tutaj z tym zgadzam. No ale podziwianie pięknych widoków to też jest super zajęcie na wakacje. Klaro, a co by musiało się wydarzyć, żebyś jakieś wakacje nazwała najfajniejszymi w twoim życiu?
1: To w ogóle do tego nie wiem, ale to były najfajniejsze.
0: Te były najfajniejsze. Zawsze te, które trwają, są najfajniejsze. No i ja to w 100% rozumiem i szanuję. Klaro, a kogo miałabyś ochotę pozdrowić?
1: Całą rodzinę. Polskie radio dzieciom, panią i świetne ludki.
0: Och, super, fantastycznie. Dobrze, że mi przypomniałaś, bo ktoś schował moje karteczki z pozdrowieniami, które tutaj zostawiam dla krasnoludków. A nie, czekajcie, nikt ich nie schował. Ja je przykryłam swoim notesem. Już jest, uff, całe szczęście. No to nie ma co się śmieć. Czasami tak jest, że tutaj coś leży, gdzieś się coś poprzekłada i później nie można tego znaleźć. No ale fantastycznie, tutaj mam swoje karteczki, które zostawiam krasnoludkom. Poczekaj, już wpisuję. Pozdrowienia od Klary. A skąd do nas dzwonisz?
1: Polski.
0: Z Polski. Pozdrowienia. No to tak podpiszę. Pozdrowienia od Klary z Polski. Która ile ma lat?
1: 6.
0: Która ma 6 lat. Słuchaj, a czy ty myślałaś kiedyś o tym, co by było, gdybyś spotkała takie krasnoludki?
1: No właśnie, to nie wiem.
0: A to by było niesamowite, prawda? No bo to nie są takie stworzenia, które możemy sobie na co dzień spotkać, a jakby coś takiego się wydarzyło, no to wtedy by było...

0: Było. A takiego potwora, o którym przed chwilką opowiadałam, który według legendy mieszka w jeziorze w Central Parku, to chciałabyś spotkać?
1: Tak.
0: No powiem ci szczerze, że ja też bym chciała spotkać, ale tak z oddali. Tak tylko zerknęłabym, jak tam tę głowę pokazuje i to by mi wystarczyło. Czy ty byś na przykład bardziej chciała go poznać?
1: I by chciała się bawić.
0: O, to już w ogóle szalona myśl. Klaro, kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Jeszcze.
1: Całym rodzinę znowu.
2: Może jakieś koleżanki?
1: Zwierzęta, moje koleżanki i kolegów. Całe miasto.
0: I kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy, czy już ją zamykamy?
1: Babci, dziadka i moją siostrę.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych wakacji. Pa, pa, pa. Do usłyszenia, Klaro. Pa, pa. I wiecie co? Wam też już mówię powolutku papa. Pięknie dziękuję za te wspólnie spędzone 3 godziny. To była audycja radiowa Półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Słyszymy się ponownie już w poniedziałek o godzinie 12, ale w weekend słyszymy się także jutro, w sobotę, wprost z Placu Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego o godzinie 14, nasza audycja specjalna. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, papa. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: Każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Chuderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Czuję, co się święci.
1: Co?
0: Opętał ich zły duch.
1: O.
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesą sprzyja, miłosny tchnęła czar. Tej sytuacji

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Nigdy nie pojmę, po co Mufasa ustanowił te głupie prawa łowieckie. Gdy obejmę władzę, drapieżników nie będą krępować żadne zakazy, a hieny, jak każdy wie, są wiecznie głodne.
2: W walce z Mufasą nie masz żadnych szans.
3: Mufasa odchodzi już w przeszłość. Z reżimem, co czystym, był złem. By słońce wolności nam wzeszło. Od dziś żyjmy innym snem. Nadchodzi tu czas dobrej zmiany, więc hieny niech zmienią się też. Bo ja dość ambitne mam plany i dla was też miejsce w nich jest. Lada dzień będzie pucz tysiąclecia. Dam znak i zrobicie tu dym. Szczegóły mam wszystkie gotowe i bliskie są dni, gdy po latach gnębienia przez brata do mnie w majestacie hołd razem oddacie, bo wart jestem tronu jak nikt. Tak mam Queena, władzę mam smak, dam wam znak. Dam wam znak. Dam wam znak.

0: nie marnuj dnia, bo masz za sercem iść.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół.

0: bać się.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieci.

0: promocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
5: Dzień dobry! Otacza nas całe mnóstwo przedmiotów w różnych kształtach i kolorach. Przede wszystkim to są małe, duże, średnie koszyki, kosze, koszyczki, ale są też lampy, są też krzesła, w ogóle meble, łóżko i zabawki. Wózek dla lalek, tam domek dla lalek. Wszystkie te przedmioty łączy jedna cecha. Zrobione są z wikliny.
6: Tak, chociaż będąc szczerą, nie wszystkie. Wszystkie są wyplecione. To je na pewno łączy. Nazywam się Katarzyna Neyman i jestem jedną, drugą siostry plotą. Wiklina jest materiałem, z którym my głównie pracujemy i który sobie też tak ukochałyśmy, ale też którym się zajmował nasz dziadek. Natomiast my mamy też u siebie rogożynę. To jest taka pałka wodna. Mamy też papierową wiklinę. No i mamy mieszanki, które się pojawiają, takich roślin azjatyckich, typu trawa morska, ratan czy hiacynt wodny. Natomiast to są takie bardziej egzotyczne elementy, którym się czasami lubimy przyjrzeć. Natomiast, tak jak mówię, naszą pierwszą główną miłością jest wiklina.
5: Te wszystkie przedmioty, które tutaj są, w większości zrobione z wikliny, one mają kształt krzesła, mebla, stołu. Ale wiklina, to są takie fragmenty roślin.
7: To są fragmenty roślin. Jest to wieża. Takie krzewy wierzby, które najczęściej naturalnie rosną wzdłuż rzek. I mamy kilka odmian. Ta, z której my tutaj najczęściej wypladamy i ten kolor taki złocisty, który się, jak myślimy o wiklinie, nam się wszystkim kojarzy, to jest wiklina amerykanka.
5: Ale z Polski.
7: Ale z Polski. Nazywam się Anna Borecka i jestem jedną z sióstr Coplotą.
6: Przechodzimy teraz do naszej pracowni, której my też bardzo często wyplatamy.
5: I tutaj wzdłuż ścian stoją takie pęki właśnie wikliny. To są takie, no można powiedzieć, gałązki, które bardzo ładnie brzmią. Ta jest jasna, te są drobniejsze trochę, ta jest prawie biała, ale są brązowe.
6: Kolor będzie się różnił w zależności od gatunku, ale też w zależności od tego, jak będziemy z tą rośliną postępować już po ścięciu. I mamy tutaj kilka gatunków. Ta ruda, o której Ania wcześniej wspomniała, to jest amerykanka. Ta wiklina, która ma taki bardziej słomkowy odcień, to jest wiklina purpurowa.
5: To w ogóle wyglądają jak takie słomki po prostu, tylko gigantyczne.
6: Tak, przy czym jest zdecydowana różnica w twardości tego materiału. Słoma jest jednak dużo bardziej miękkim materiałem. Wiklina ma swój taki rdzeń, który jest dosyć twardy, co daje nam też zupełnie inne możliwości wyplatania.
5: A te ciemniejsze?
6: Ciemniejsze to jest po prostu wiklina, która ma korę. Przy czym z takiej wikliny też możemy wyplatać. Tylko na przykład, jeżeli ona nam wyschnie, to musimy ją moczyć przez około tydzień.
5: Bo patrzę tutaj na te gałązki. Rzeczywiście one wyglądają tak, jakby były prosto z drzewa i brakuje im tylko tych takich wierzbowych kotków.
7: Jakbyśmy się tam dokładnie przyjrzeli,

0: Jeżeli, to na pewno jakiś znajdziemy, bo w tych snopkach podczas wyplatania znajdują się właśnie takie kotki, a jak się wyplecie z takiej wikliny właśnie świeżo ściętej, to czasem nam się zdarza, że cały koszyk nam po prostu zarośnie kotkami.
1: I ona jest jeszcze nieokorowana, czyli te korę trzeba na jakimś etapie pracy z wikliną zdjąć?
2: Niekoniecznie. Możemy też wyplatać z wikliny, która ma taką korę i możemy potem też używać takich produktów. One najczęściej tak tradycyjnie są stosowane w ogrodzie, dlatego że kora stanowi dodatkową warstwę ochronną dla naszej witki. Co prawda ona będzie się starzeć w taki sposób, że ta kora będzie się nam łuszczyć. Czyli na przykład przy takich domowych produktach to nam się nie zawsze dobrze będzie sprawdzać. Natomiast tak jak już powiedziałam, właśnie do tych ogrodowych jest tutaj to bardzo dobre rozwiązanie.
0: A żeby zdjąć korę z wikliny i żeby uzyskać taki złocisty kolor, musimy ją ugotować. To jest tak, że gotujemy wiklinę i wtedy ta kora robi się taka bardziej podatna na zdejmowanie i możemy dopiero okorować wiklinę.
1: To muszą być odpowiednio duże gary do gotowania, no bo przecież nie można jak makaronu połamać tej wikliny, bo wtedy nie będzie tych gałązek do wyplatania.
0: To muszą być naprawdę wielkie kotły. Są specjalistyczne takie kotły, nie wiem, jak z Asterixa i Obelixa.
1: Są gdzieś tutaj? Można zobaczyć?
2: Nie, nie mamy tutaj kotłów, dlatego że całą obróbką materiału zajmuje się plantator, czyli wikliniarz, osoba, która się zajmuje właśnie stricte rośliną i przygotowaniem materiału do wyplatania. My tutaj na miejscu zajmujemy się plecionkarstwem i po prostu wyplatamy już z zakupionego na plantacjach materiału. Co jest też ważne, to tak rzeczywiście to jest maszyna, która jest dosyć specjalistyczna i na przykład ta temperatura musi być utrzymana cały czas stała. I nawet my tutaj mieliśmy takie domowe rozmowy, jakby to zrobić w domowych warunkach, ale ogólnie taka wiklina potrzebuje też swoich dosyć prostych, wbrew pozorom, ale narzędzi.
1: Ja tutaj patrzę na te kolorowe snopki, bo to chyba tak można nazwać, snopki. I coś mi się wydaje, że z tych, które stoją pod ścianą, wyplatać jeszcze nie można, no bo one są dosyć sztywne. No można byłoby z tego zrobić płotek na przykład.
0: Tak, jak najbardziej. Żeby zacząć wyplatać z wikliny, to musimy ją namoczyć. I taką wiklinę okorowaną moczymy około godziny, półtorej, bo jeśli jej nie namoczymy, to ona będzie nam pękać i wtedy nic byśmy z tego nie wyplatali.
1: No tak się spodziewałam, że tak by to się skończyło, bo przecież samo wyplatanie to ciągłe gięcie wikliny.
2: Tak, żeby wyplatać z wikliny, wiklina musi być elastyczna. I fakt faktem, nawet jak ją dobrze namoczymy, zdarzają się takie egzemplarze, co to nam będą pękać w trakcie. Wynika to z tego, że taka wiklina może być na przykład nadjedzona przez jakiegoś zwierzaka albo po prostu mieć jakieś swoje uszkodzenie i wtedy taka witka nam będzie tak czy inaczej pękać.
1: To jest takie specjalne koryto, do którego wkłada się wiklinę.
2: Taką, która nie ma kory, moczymy około godziny i właściwie możemy ją namoczyć w każdej dowolnej wannie. My mamy taką odpowiednio długą, żeby można było też naprawdę długie witki w niej namoczyć. Ona mogłaby równie dobrze być na przykład w jeziorze albo w rzece, tak jak to też dawniej się robiło. W ogóle wyplatanie, ja to lubię nazywać takim dialogiem pomiędzy plecionkarzem a rośliną i ja to bardzo odczuwam, że trzeba się dogadać, że trzeba wypleść ileś koszy, żeby poczuć jej ograniczenia, jej maks. Pierwsze kosze trochę wyglądają tak, że to ta wiklina prowadzi nas, a nie my wiklinę i ten kształt kosza jest trochę zaskakujący i dopiero w trakcie rozpoczyna się taki proces wyplatania już tego, z jakim projektem i pomysłem się zaczyna. Więc ta wiklina jest taka piękna, uczy bardzo dużo pokory, ale też jest dosyć wdzięcznym materiałem, który daje przede wszystkim ogrom możliwości.
1: Tutaj, jak się odwrócimy, bo przy ścianach stoją te snopki wikliny, ale jest duży stół i to na tym stole właśnie siostry plotą.
0: Tak, na tym stole. On jest taki specjalnie pocięty na małe kawałki, żeby można było się odsunąć, bo wiklina podczas wyplatania, kiedy robimy na przykład duże kosze, jest bardzo taka przestrzenna ta praca, zanim pleciemy całą witkę, zajmuje dużo miejsca.
1: A czy panie mogłyby mi pokazać taki najprostszy splot? Od czego się wszystko zaczyna, jeżeli ktoś chciałby się nauczyć wyplatania przedmiotów z wikliny? Bo myślę, że nie zaczyna się od dużych mebli albo od tych żerandoli przepięknych, które tu wiszą, ale od jakichś drobiazgów.
2: To jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście ważna jest kolejność, moim zdaniem, w którym rozpoczynamy naukę, dlatego żeby nie zacząć od zbyt trudnego projektu, bo to po prostu może nas zrazić do tego materiału. Rozpoczynamy wyplatanie od dna

0: ze sklejki. Idziemy sobie do góry z tym naszym splotem. Możemy też dzisiaj pokazać na przykład splot takiej bardzo prostej tacki, która właściwie obrazuje nam splot, natomiast jest bardzo podstawowym przedmiotem, który tak pozwala nam zobaczyć w ogóle, jak ta wiklina się gnie i co z tą wikliną można zrobić.
1: To jest gotowa tacka. Ale to jest niesamowite, że te wszystkie przedmioty już po zrobieniu i w trakcie użytkowania brzmią, że one wszystkie troszeczkę tak delikatnie trzeszczą, chroboczą.
0: No to najbardziej chyba czuć na fotelach, bo to jest tak, że nie da się chyba usiąść na fotelu z wikliny bezgłośnie, a z kolei przez to, że to są takie przedmioty, które otaczały nas w dzieciństwie, to ja muszę tutaj przyznać, że to jest dla mnie taki dźwięk kotwica, który od razu przenosi mnie w jakąś taką krainę relaksu. I rzeczywiście mam tak, że jak słyszę te dźwięki, to jest tak trochę jakbym, nie wiem, słyszała dźwięk fal. I dla mnie to jest taki znak, okej, jesteś w fotelu, czas dla ciebie, więc nie jest to dobre do pracy w moim przypadku.
1: A wszystko zaczęło się tak naprawdę od pasji dziadka.
2: Tak, dokładnie. Nasz dziadek przez prawie 30 lat miał sklep na warszawskiej Pradze i tam właśnie sprzedawał produkty z wikliny.
0: Pamiętam ten moment wyplecenia pierwszego kosza, w którym są aktualnie zabawki mojej córki, który jest krzywy jak 150. To jest też ciekawe, bo on mi też pokazuje, jaki mam nastrój, szczerze mówiąc, bo czasami przychodzę obok niego i takie mam docenienie dla siebie, że taki pierwszy kosz, całkiem spory, fajnie, a czasami patrzę na niego i sobie myślę, o matko, nie pokazuj go lepiej nikomu. Więc jest takim przedmiotem magicznym dla mnie na pewno.
1: A pani pamięta przedmiot pierwszy, który pani wyplotła?
2: Też mam taki swój właśnie pierwszy kosz, który gdzieś tam stoi w sypialni na różne szpargały. I jako bardzo...
1: Czyli wszystko tak naprawdę w przypadku obu pań zaczęło się od koszyków. Pierwsze były kosze.
0: Myślę, że tak naprawdę pierwsze to były pewnie jakieś wianki, dlatego że to jest taka rzecz bardzo intuicyjna i na pewno ich powstało sporo z naszych rąk. Natomiast wiklina w ogóle się kojarzy bardzo często z koszami, co nie jest do końca taką prawdą i jedyną możliwością tego materiału. Możliwości tego materiału są dużo, dużo większe.
1: To proszę mi pokazać jakiś najprostszy splot, taki, który ja nie mająca żadnych zdolności manualnych mogłabym wykonać.
0: A tu jeszcze jest jedna taka gwiazdka, że zazwyczaj osoby, które mówią, że absolutnie nie mają zdolności manualnych, wyplatają najlepiej, także zobaczymy, czy się sprawdzi w tym wypadku.
1: Coś powinno wyjść.
0: Dobra.
1: Z tego naszego plecenia.
2: Zabieramy się do pracy,
0: bierzemy w ręce narzędzia.
1: A, bo mówiłyśmy o wiklinie, ale tutaj jest jeszcze cały koszyk wiklinowy pełen narzędzi, to są jakieś nożyczki.
0: To jest sekator i szydło, są takie dwa, myślę, że najbardziej potrzebne, podstawowe narzędzia. Jeszcze mamy sierpak oraz gumowy młotek. Młotek służy nam do dobijania splotu, dlatego że dążymy do tego, żeby nasz splot był jak najbardziej zwarty. Sekatorem podcinamy wszystkie witki i obcinamy je na odpowiednią długość przy wyplataniu. Szydłem przebijamy witkę na wylot, żeby zrobić konstrukcję i robimy też miejsce pomiędzy na przykład osnową a splotem, żeby móc dobić witkę, żeby właśnie zrobić albo konstrukcję, albo w momencie, kiedy nam ta witka na przykład pęknie.
1: No dobrze, bierzemy się do pracy. Długie gałązki.
0: To dzisiaj sobie zrobimy taki projekt osłonka na rośliny w glinie.
1: A ja myślałam, że mały koszyczek.
0: To jest akurat mały koszyczek, natomiast z takiego małego koszyczka jest właśnie zrobiona osłonka na doniczkę i wyplatamy ją dokładnie w taki sam sposób jak ten mały koszyczek.
1: Jest podstawa i są takie kołki wbite, to chyba dookoła tych kołków będziemy pleść.
0: Tu jest takie właśnie małe ułatwienie, ponieważ stelaż naszego koszyka jest już gotowy, a my będziemy się już zajmować tylko wyplataniem naszego wątku, czyli wyplatamy witką dookoła osnów.
1: Tkamy wątek.
0: Tkamy wątek.
1: Dobrze.
0: Proszę sobie usiąść.
1: Dobrze. O!
0: I teraz tak. Wkładamy. Pani jest praworęczna czy leworęczna?
1: Prawo.
0: Praworęczna. Wkładamy od cienkiego końca, czyli od czubka, za dowolną osnowę, czyli za nasz dowolny kołek w tym wypadku. I prowadzimy witkę przed jeden kołek, czyli może nie będę tego nazywała kołkiem, bo to rzadko kiedy jest kołek, będę to nazywała osnowami. Przed jedną osnowę, za kolejną i wyplatamy do przodu, prowadzimy przed kolejną. Naszą rączkę też traktujemy jako osnowę i tak właściwie cały czas będziemy prowadzić naszą witkę przed jeden, za jeden, przed jeden, za jeden.
1: No to spróbuję. Nie wydaje się to być bardzo trudne.
0: To tak jak mówiłam, jest taki bardzo podstawowy projekt, który właśnie też często wykorzystujemy podczas pracy z najmłodszymi.

0: Jest przy tym bardzo dużo zabawy, ale też bardzo dużo właśnie satysfakcji.
1: Przed
2: i za.
0: I naszą lewą ręką dociskamy witkę, którą wyplatamy, tak żeby ona była jak najbliżej osnów, żeby nie tworzyły się nam dziury, ani takie odstające kolce. O, tu mamy pierwsze pęknięcie, ale to nic.
3: Ojejku, ojej, nie zauważyłam, że mi pękło.
0: Ja już jestem wyczulona, już usłyszałam ten głos wikliny, która mówi, łamie się.
3: I to jest wszystko już do wyrzucenia. Ale
0: nie,
3: tu, o, tutaj
0: nie.
3: Też pękło, nie zauważyłam tego. Da się to naprawić?
0: Trochę się da naprawić, trochę możemy też cofnąć, ale możemy przede wszystkim podmienić, czyli no tutaj nie mamy magicznego kleju i nie działa to tak, że na sam koniec na przykład sklejamy nasze witki, tylko po prostu w trakcie musimy być uważni, bo taka właśnie wyplatanie to jest moim zdaniem też bardzo na temat uważności i działamy na bieżąco, czyli tą witkę, która nam się połamała już obetnę, przytnę w momencie łamania.
3: No to już wiadomo, do czego ten sekator jest potrzebny, między innymi. Ale podejrzewam, że zaczynamy osnowa wcześniej, żeby to się wszystko splotło.
0: Zaraz powiem. Powsikam ją jeszcze wodą, bo może to złamanie powstało właśnie na skutek już wyparowania odrobiny wody. I złamaną witkę umieszczam w miejscu, w którym ją obcięłam, czyli za osnową, przed którą powstało złamanie.
3: Czyli tutaj przytrzymam.
0: I właściwie one mijają się, te dwie złamane końcówki za sobą, właśnie już nie złamane, tylko przycięte końcówki za osnową, tak że z drugiej strony w ogóle nie widać tego, że nam się cokolwiek złamało. Tylko w środku,
3: ojej,
0: jak
3: przepraszam,
0: się przyjrzymy, nic się nie stało, to zobaczymy, że są dwie końcóweczki.
3: A ja już byłam tuż przed powiedzeniem, to nie jest wcale takie trudne zadanie. I okazało się, że się zdekoncentrowałam i wiklina się połamała. No,
0: to jest właśnie ta lekcja pokory.
3: Jakie jeszcze cechy?
0: I uważności.
3: Jakie jeszcze cechy trzeba mieć, żeby wyplatać? No, uważność, myślę, że taki rodzaj też koncentracji.
0: Tak, chociaż ja nie wiem, czy bym nazwała to cechami. Ja uważam, że wiklina po prostu nas poniekąd zmusza do tego, żeby wejść w taki stan uważności i skupienia, ale też wiklina jest, ja się śmieję też, że jest atencjuszką i ona nie znosi, jak nasze myśli czy nasze skupienie ucieka gdzieś indziej i daje nam, właśnie tutaj można było zobaczyć, bardzo szybko sobie znać.
3: No dobra, Wiki, plecimy dalej. Można nazywać te witki jakoś?
0: Oczywiście, to już jest indywidualny kontakt z witką. Można je nazywać, mówić do nich. Ja prowadzę z nimi nieustający dialog podczas wyplatania.
3: Tam pracownia, a tutaj miejsce, gdzie można rzeczy, które wyplatacie, oglądać. I rozmawiałyśmy o koszach. Te kosze są przeróżne. Mogą mieć pewnie przeróżną funkcję. Od koszyków wielkanocnych przez kosze, które są no, takim miejscem składowania niektórych rzeczy. Ale nie tylko kosze, bo i zabawki, i lampy. Całe mnóstwo lamp, ale też krzesła. Może sobie usiądziemy?
0: Zapraszam.
3: Na tych pięknych wiklinowych fotelach.
0: Będzie dobrze.
3: Ja tylko słyszę, jak to fantastycznie trzeszczy. To jest to, o czym mówiła pani siostra.
4: Tak, ten dźwięk fotela, kiedy na nim się siada, jest magiczny. Dla jednych jest atutem fotela, ale nie wszyscy to lubią.
3: My siedzimy teraz na takich fotelach wiklinowych. Przed nami wiklinowe stoliki, ale tutaj jak spojrzę, to i nawet elementy takich półek, regałów. No właściwie z wikliny można zrobić wszystko.
4: Tak, to jest dla mnie taka niesamowita wartość wikliny, że od takich produktów bardzo malutkich, galanteryjnych, jak to się nazywa fachowo w wiklinarstwie, jakichś puzdereczek takich drobniutkich, czy nawet bransoletek możemy wypleść z wikliny, poprzez właśnie koszyki do bardzo dużych, wielkogabarytowych przedmiotów. Tak naprawdę to, z czego wyplatamy, to jest jednoroczny przyrost, czyli tyle, ile wiklina, ile właśnie ta wierzba urosła w jeden rok. Więc można sobie wyobrazić, jaki to jest tak naprawdę cudowna roślina, która daje nam taką możliwość.
3: Dawniej wydaje mi się, że tak właśnie tworzono meble. Teraz ja jestem tym zachwycona, ale kiedyś to była taka codzienność. No, wykorzystywano naturalne produkty i tymi produktami się otaczano.
4: Tak, chociaż na przykład w gospodarstwach domowych wiklina przeważnie była wykorzystywana do takich na przykład koszy gospodarczych, do noszenia ziemniaków, do przechowywania właśnie różnych

różnych spożywczych rzeczy. To też jest tak, że tą w ogóle umiejętność plecionkarstwa mamy zapożyczoną od ptaków. Tak jak ptaki wiły gniazdka, to tak my nauczyliśmy się również tworzyć

0: Meblami było różnie, one na salony były bardziej wyplatane.
1: Ale są też łóżeczka dziecięce i na przykład to jest wózek dziecięcy, ale to jest zabawka, czyli zabawki też można wyplatać.
0: Oczywiście dzieci też uwielbiają wiklinę i kołyski. Ja na przykład byłam wożona właśnie w wiklinowym wózku.
1: Radio to dźwięki, więc wszystko co brzmi bardzo mnie interesuje. No a wiklina brzmi, jak rośnie to szumi wierzba, a potem jak się ją wyplata trzeszczy. I później już jak spełnia swoją funkcję jako dany przedmiot, to też wydaje dźwięki. Mało tego, powiem paniom, że w Teatrze Polskiego Radia jest takie miejsce, w którym różne przedmioty wydające dźwięki udają inne przedmioty. I na przykład trzeszcząca wiklina może zagrać ognisko i palące się drewienka w ognisku, takie pykające.
0: Nigdy o tym tak nie myślałam, ale może coś w tym być. Tak samo jak uwielbiam siedzieć i patrzeć w ogień i w ognisko, to tak samo lubię, jak się siada na tym fotelu, to właśnie ten taki dźwięk szeleszczący.
1: Tych przedmiotów tutaj otacza nas całe mnóstwo. To wszystko panie robiły, to panie wyplatały?
2: Nie, nie tylko. Tak naprawdę naszą misją, od której się wzięła nasza działalność, to jest ratowanie polskiego rzemiosła. I dla nas ogromnie ważne jest to, żeby współpracować z jak największą liczbą rzemieślników. To jest duża grupa osób, które zajmują się różnymi rzemiosłami, natomiast my konkretnie współpracujemy z plecionkarzami, no i z osobami, które zajmują się w ogóle wikliną. Nie ma żadnej maszyny, która wyplata. W sensie nie wynaleziono takiej maszyny. Więc wszystkie rzeczy, które są wyplecione, są na pewno wyplecione ręcznie. Dzisiaj sobie rozmawiałyśmy o tej uważności, którą trzeba mieć podczas wyplatania i o tym, że ta wiklina lubi to, żeby się na niej skupić. No to wiecie, każdy ten produkt, który jest tutaj, to ma w sobie tą historię. On nie dość, że ma historię słońca, któremu świeciło, gradu, które na niego zapadało, czy zwierzątka, którego podjadło, to jeszcze potem właśnie ma tą historię tego rzemieślnika, który to wyplatał w danym momencie. Jego radości, smutku, skupienia, próby rozładowania tego, to wszystko jest gdzieś w tym koszu zawarte. I to jest magiczne. Ja się z tym absolutnie zgadzam i za to też kocham ten materiał.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: promocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
0: Autopromocja.

0: krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wybrykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

Jestem samolot transportowy, taki skrzydlaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników.

Nie muszę do Hiszpanii jechać już. Teraz w Grecji znajdę szczęście. Kto mnie lubi, znajdzie mnie też tu.

hiszpańsku, ale po francusku. Olé, olé, olé. I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi.

0: każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają Jolanta Kossakowska,
1: Monika Gigier,
0: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
4: Autopromocja.
5: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
6: Ostatni dzień lipca. Witam was bardzo serdecznie w audycji Kultura nie śpi, dziś w duecie z Renatą Żuchowską. No i zachęcam do tego, żeby spędzić z nami te dwie najbliższe godziny. Wiem, że jest bardzo gorąco. Słupki rtęci wywindowały. Mamy chyba 35 stopni na termometrach w wielu miejscach w Polsce, więc na pewno warto schronić się w jakimś bardzo przyjemnym, chłodnym miejscu, zrobić sobie zimną lemoniadę. A wiem, że dzisiaj dzieliliście się przepisami w poranku Polskiego Radia dzieciom na takie pyszne, chłodne napoje. Może lemoniada arbuzowa na przykład. Albo jakaś inna pyszność, mrożona herbata. A tematów dziś kulturalnych na pewno nie zabraknie. Już za chwileczkę zanurzymy się w teatrze razem z panem Adrianem Brząkałą, który gra główne role w kilku spektaklach plenerowych po raz kolejny, jak co roku. Och Teatr i Teatr Polonia w Warszawie organizują spektakle plenerowe. Można w nich uczestniczyć zupełnie za darmo w centrum miasta, w pięknych okolicznościach i chłonąć najwyższą sztukę, nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Więc zapraszamy was bardzo serdecznie do wysłuchania tej rozmowy, ale także do zadawania pytań, jeżeli będziecie mieli ochotę. 22 645 20 55 niezmiennie. Dzisiaj Renata czuwa. Można też do mnie napisać na adres dzieci@polskieradio.pl lub bezpośrednio martyna.huderska@polskieradio.pl. Jeżeli jesteście uczestnikami jakiegoś ciekawego wydarzenia, coś was zachwyciło w wakacje, chcecie koniecznie o tym opowiedzieć, to będzie mi bardzo miło, jeżeli do mnie zatelefonujecie. Pan Adrian będzie moim pierwszym, ale nie ostatnim gościem. W tej godzinie wrócimy jeszcze do festiwalu Anima, który zakończył się w ubiegłym tygodniu w Olsztynie. Do tego miasta przyjechali artyści z Polski, ale także z całej Europy, żeby prezentować bardzo ciekawe propozycje, spektakle dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Więc dzisiaj takie małe podsumowanie w audycji. No i zaproszenie na wystawę prac pewnego autora, którego być może fani serii O czym dorośli ci nie mówią znają. Pan Max Skorwider rozgościł się w Lengrenówce w Warszawie. Niedawno odbył się wernisaż jego wystawy. Co na tej wystawie jest prezentowane? Jakie prace wybrał? A przecież ma ich na swoim koncie artystycznym naprawdę bardzo dużo. O tym Max dzisiaj w audycji nam opowie. A po godzinie 19 z kolei będziemy przyglądać się i konkursowi na najpiękniejszą polską książkę 2025, ale także pięknej wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Także jak słyszycie, tematów mnóstwo. Mam nadzieję, że to będą takie tematy, które będą z wami rezonowały i takie propozycje, z których będziecie chcieli skorzystać. Na rozmowę z panem Adrianem zapraszam zaraz po piosence, a gdybyście chcieli zatelefonować, to jeszcze raz przypomnę numer telefonu do studia 22 645 20 55.

0: W audycji Kultura nie śpi pojawił się zapowiadany gość, pan Adrian Brząkała, który gra w kilku spektaklach plenerowych. To już jest pewnego rodzaju tradycją, że Teatr Polonia i Och Teatr organizują widowiska teatralne dla widzów nie tylko z Warszawy, ale także dla turystów, którzy gromadzą się w różnych przestrzeniach w centrum miasta, między innymi, żeby podziwiać państwa role, nad którymi pracujecie czasami wiele miesięcy. Tak, a to jest nie lada gratka, tak, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, bo dostać się do Och Teatru i Teatru Polonia na co dzień, zdobyć zaproszenia, bilety, wcale nie jest tak łatwo.
1: To prawda, wcale nie jest łatwo. Dzień dobry wszystkim rodzicom, cześć wszystkie dzieci, witam serdecznie. Tak, Teatr Polonia i Och Teatr prężnie działają, grają ponad 900 spektakli rocznie, wliczając w to również spektakle plenerowe, których w lipcu jest około 30 i w sierpniu również około 30. W lipcu spektakle odbywały się na Placu Konstytucji i one są darmowe, dostępne dla wszystkich, a od sierpnia, od 1 sierpnia do 30 sierpnia przenosimy się pod Och Teatr, gdzie również bajki i spektakle dla dorosłych plenerowe będą pokazywane, więc zapraszamy, tak?
0: Zapraszamy. Pierwszy dzień sierpnia, sobota, godzina 18, Centrum Praskie Koneser. I kot w butach we własnej kociej osobie.
1: Tak, jest wyjątkowo, jutro gramy w Koneserze. Koneser, centrum praskie Koneser zaprasza nas gościnnie, na takie gościnne występy. I w lipcu i w sierpniu tak samo. I tam również się pojawiamy. Tam gramy o godzinie 18, a pod Polonią i pod Och Teatrem gramy o 17. Ale tak, lubimy te zmiany przestrzeni. To jest w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, wyjść poza scenę, poza teatr i spotkać się z tym widzem z ulicy, który czasami zatrzyma się przypadkowo, czasami przychodzi, niektórzy czekają już pół godziny przed rozpoczęciem spektaklu na ławeczkach, są też stali, wierni widzowie, którzy widzieli już nasze spektakle po parę razy. No, bardzo ciekawe doświadczenie, no bo jednak jest trochę ten miejski zgiełk, hałas i dużo bodźców dla aktora. Okrojona scenografia, nie mamy tego wyciemnienia tym światłem i cały

0: całej tej otoczki teatralnej, którą mamy na scenie i na sali teatralnej. Więc bardzo ciekawe i bardzo ciekawe, myślę, że dla widza też zobaczyć aktora w takich warunkach.
1: O tak. No, najtrudniej przekonać do teatru nieprzekonanych, bo ci, którzy teatr kochają, przychodzą na spektakle, czasami dużo wcześniej bukują bilety, a to jest też taki sposób na osoby, które na co dzień do teatru nie chadzają. Więc tak jak pan mówi, często przechodnie zatrzymują się, coś ich zatrzyma, jakieś zdanie, czasami muzyka. I to jest pretekst wspaniały do spotkania z teatrem, ale myślę, że granie w takich warunkach rzeczywiście nie należy do najłatwiejszych, bo byłam państwa widzką w różnych miejscach i w Centrum Praskim Koneser w ubiegłych latach i na Placu Konstytucji. Wydaje mi się, że Plac Konstytucji może być takim jednym z trudniejszych miejsc jednak.
0: Tak, Plac Konstytucji jest bardzo głośno, wymagający. Intensywnie. Ogromne skrzyżowanie, tramwaje dzwoniące, zatrzymujące się co chwilę. No tak, tak, to są to ciężkie warunki. Ale może nawet nie, że walczymy z tym, ale poddajemy się temu i płyniemy z tym, bo te spektakle takie mają być i tam wszystko może się zdarzyć, włącznie z tak naprawdę niekontrolowaną pogodą, która również czasem sprzyja, czasem nie sprzyja. No i czasem musimy niestety przerwać spektakl, widzowie nam wybaczają, a czasami gramy z parasolkami w rękach i widzowie również rozkładają swoje parasole i tak, gramy w deszczu.
1: Oj, chyba w ten weekend będziecie się chronić przed słońcem.
0: O, chyba tak, chyba tak.
1: Zapowiadane są ogromne upały, ale jeżeli będziecie przechadzać się uliczkami Warszawy, to proszę tam zahaczyć o Centrum Praskiej Koneser o godzinie 18:00, bo kto nie chciałby zobaczyć kota w butach? No to muszę zapytać, w którą z ról pan się wciela?
0: Ja wcielam się w Janka, czyli właściciela kota, który opiekuna kota, który dostaje kota od brata i bratowej. Dostaje go w spadku po ojcu. Brat dostaje młyn, a ja, biedny sierota, dostałem kota. No i tak zaczyna się cała przygoda, bo okazuje się, że kot w worku, nieszczęśliwy kot w worku, okazuje się szczęśliwym, magicznym kotem, który przyniesie ze sobą moc atrakcji, zabawy i magii. Tak.
1: Oj, znamy dobrze tą historię. Była przenoszona na deski teatrów nieraz, chociaż ostatnio reżyserzy się troszkę bawią tą konwencją i nie zawsze to jest tak, że to jest jeden do jednego i sporo takich elementów współczesnych też wplatanych jest w klasykę. A jak jest z tym kotem w butach Lidii Sadowej?
0: Nasza adaptacja jest dosyć klasyczna, aczkolwiek zawiera wiele elementów, które na pewno spodobają się dzieciom, bo właśnie są to elementy magiczne. Dosłownie, ponieważ jeden z naszych kolegów, Filip Tłokiński, jest magikiem, również iluzjonistą i zna się na tej sztuce magii, iluzji. Więc wykorzystuje w spektaklu parę takich trików, sztuczek, które w ogóle dla nas ciekawie było zobaczyć od tyłu i z boku, jak to wygląda. Ale te sztuczki naprawdę robią ogromne wrażenie na dzieciach. Pojawia się masa baniek mydlanych. Właśnie sztuczki, coś płonie, coś znika, coś wychodzi tutaj, chowa się za tym uchem, wychodzi za tym, więc no myślę, że to jest takie też uatrakcyjnienie, jeśli chodzi też o złapanie tej uwagi młodego widza, co jest ważne tak naprawdę, jeśli chodzi o takie hałaśliwe, głośne miejsca, które wymagają jednak skupienia, a spektakl wymaga skupienia się, więc utrzymanie uwagi dziecka jest też ciekawym zadaniem w ogóle dla aktorów i dla nas wszystkich. I wydaje mi się, że tymi sztuczkami, tym wszystkim jakoś udaje nam się to zrobić.
1: No, bardzo często jak rozmawiam z aktorami grającymi, przede wszystkim dla najmłodszych, to podkreślają, że jest to widz najbardziej wymagający, szczery, bezkompromisowy. Jak coś mu się nie spodoba, wstaje i wychodzi albo mówi o tym głośno.
0: Tak, to prawda. I to jest widz, który wchodzi w to na 100%, nie wybacza błędów i fałszu, bo wszystko zauważy, jeśli coś jest udawane albo właśnie fałszywe. Tak, tak, to prawda. A dorosły, wiadomo, czasem, no, wiemy już, jakie jest
1: czasem
0: życie.
1: My dorośli,
0: tak, no nie przyzna się albo przymknie oko.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak,
1: no. W spektaklach dla dzieci, moi drodzy, nie tylko kot w butach, ale będzie można też zobaczyć m.in. Lisa Witalisa, jego szelmostwa.

0: I spektakl Polityka, zdaje się.
1: I Jasi Małgosia bodajże
0: też. Małgosia. Mhm.
1: Tak, to są spektakle, w których ja nie biorę udziału, ale słyszałem o nich wiele dobrego i naprawdę przychodzi na nie wiele, wiele dzieci razem z dorosłymi, więc zapraszamy, bo przez cały sierpień naprawdę tych bajek na Podoch Teatrem pojawi się sporo, bo tak naprawdę bajek jest większość w tym repertuarze letnim, jeśli chodzi o repertuar tych spektakli plenerowych.
0: No to wspaniale, że myślą Państwo też o tej najmłodszej publiczności, no ale to warto wychować sobie już później też dorosłego widza.
1: Tak.
0: Tak. A wracając do Polityki, to jest akurat spektakl, który ja miałam przyjemność zobaczyć akurat z tej puli, o której pan opowiada. Świetna historia. Oj, i chyba publiczność miała trochę większą średnią wieku niż tak potencjalnie 8-10 lat, ale to jest taki tekst, który dorosłych bez wątpienia zatrzymuje. To tylko tak mrugnę okiem do naszych słuchaczy. Świetna seria O czym dorośli ci nie mówią. Bogusia Janiszewskiego, Maxa Skorwidera i Bogusia, tekst na scenie znakomicie zagrany, fenomenalnie. Także zapraszamy do podziwiania tych kreacji. No i oczywiście zapraszamy też dorosłych. Jak Państwo akurat spędzają wakacje bez swoich pociech, bo może wyjechały na kolonie albo do dziadków, to na pewno warto się przespacerować, żeby zobaczyć spektakle dla dorosłych, w których na przykład pana Adriana też można zobaczyć.
1: Tak, oczywiście, że tak. Gramy Trenera Życia, gramy Związek Otwarty i gramy Lament na Placu Konstytucji, który to jest oryginalny tytuł, ale Lament Podoch Teatrem również jest grany. I zapraszamy na te spektakle, bo to są ciekawe teksty, naprawdę. Z jednej strony o związkach, Związek Otwarty, o związku, o jednym związku otwartym, o próbie poradzenia sobie z otwarciem tego związku. Z drugiej strony Trener Życia, tekst, komediodramat psychologiczny, o trudnej klientce, która napotyka na ekstrawertycznego terapeutę, coacha, no, który łamie sobie na niej zęby. No i mamy cały tam ciąg oczywiście nieoczekiwanych zdarzeń i komediowych, i zabawnych, i śmiesznych, strasznych też czasami. Więc zapraszamy również na spektakle dla dorosłych.
0: Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Teatru Polonia i Och Teatru. Proszę zajrzeć do kalendarza, tam bardzo przejrzyście wszystko na stronie jest zarysowane, można sobie kliknąć konkretną datę, wyświetlają się spektakle, zazwyczaj jest to kilka propozycji, więc ja naprawdę chylę czoło, że Państwo podejmują się takiego wyzwania grania w wakacje, bo troszkę się przyzwyczailiśmy do tego, choć ja akurat nie jestem zachwycona, że teatry nie grają w wakacje, chociaż artyści wiadomo, że muszą też odpocząć, wszystko jest zrozumiałe.
1: No i to też tak nie jest, że odpoczywają, bo tak naprawdę wydaje mi się, że połowa teatrów w tym czasie przygotowuje już rzeczy na następny sezon, na wrześniowe i październikowe premiery, więc to też tak nie do końca z tym odpoczywaniem. Ale tak, to prawda. Ja się cieszę, że my też mamy możliwość grania i w wakacje i wyjścia do widza w wakacje.
0: A uchyli pan rąbka tajemnicy, nad czym pracujecie?
1: My teraz, szczerze, ja nie jestem teraz w obsadzie nowej produkcji, ale wiem, że w Och Teatrze na przykład rozpoczynają się próby do Oskarżonego w reżyserii pani Krystyny Jandy. Więc zapraszam również przy okazji na jesieni na tę premierę w listopadzie bodajże, czy w grudniu. Zapraszam, tak.
0: Będziemy śledzić w takim razie repertuar. A jeszcze dopytam, panie Adrianie, lepiej się pan czuje w sztukach adresowanych do młodszego czy do dorosłego widza? Czy to ma jakieś znaczenie dla pana, czy nie?
1: Jakoś te dla dorosłego są mi trochę już bliższe warunkowo, a tutaj w tej w Kocie w butach gram Janka, który no umowny ma jakiś wiek nastoletni, albo można mi powiedzieć nawet kilkuletni, albo nastoletni. Więc bardziej wymagająca fizycznie jest ta rola, ponieważ no, jest trochę skakania, wstawania, kucania i tak dalej. Czasem zakręci się aż w głowie, bo dużo się tam dzieje, tańczymy, skaczemy, biegamy dookoła. No tak, no bo całym sobą jesteśmy w tej przestrzeni i w tym świecie. Więc wydaje mi się, no jest to wymagające.

0: Ale chyba bliższe mi jednak, nie wiem, powiedziałem potem, że chyba już tylko rola króla może kiedyś w bajce, bo no tak, jest to...
1: Ale że takiego sędziwego króla? Nie.
0: No nie wiem, jest coś fajnego, żeby tam...
1: Ach, no to
0: pomachać berłem.
1: Wyprzedził pan moje kolejne pytanie.

0: o aktorstwie, to pojawiło się dopiero w dorosłości.
1: O, ja uwielbiałem Królową Śniegu i Kai, który tam razem z Gerdą, tak? Gerda była jego siostrą. Tak. Mieli różne przygody. To wydaje mi się, że jakbym jeszcze grał w jakiejś bajce, to może Kaja mógłbym zagrać. Ale nie wiem, no ja jestem już coraz starszy i też przychodzą następni młodzi aktorzy i wiadomo, ja już nie wiem, czy jeszcze będzie dane mi zagrać chłopca, ale tutaj w Kocie w butach jest mi dane zagrać chłopca, więc zapraszam, można to sprawdzić.
0: Proszę zobaczyć, jak wygląda, jak gra Janek, jaką jest postacią w Kocie w butach. Adrian Brząkała będzie w tę rolę się wcielał. A jak słyszą nas jacyś reżyserzy, którzy pracują nad Królową Śniegu, może Kai. Bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj za spotkanie. No i cóż, życzę takiej wakacyjnej równowagi między pracą a odpoczynkiem, bo to się na pewno też przydaje, szczególnie w wakacje. I wspaniałej frekwencji Państwu życzymy na wszystkich spektaklach plenerowych. Ja wiem, że to tak mówię troszkę na wyrost, bo wiem, co się dzieje po prostu w tych przestrzeniach, kiedy artyści Teatru Polonia i Teatru pojawiają się na scenie, więc zapraszamy Państwa.
1: Proszę widownia przybiegać. Nam dopisuje, zapraszamy cały sierpień pod Och Teatrem o godzinie 17:00, zapraszamy również na nasze spektakle repertuarowe, bo Och Teatr i Teatr Polonia repertuarowo również grają przez całe wakacje, więc gramy i plenerowo, gramy również na naszych wszystkich scenach, więc my się nie zatrzymujemy, zapraszamy, ale przede wszystkim tak, dzisiaj rozmawiamy o bajce, o Kocie w butach, jutro w Koneserze o 18:00 i potem w sierpniu codziennie o 17:00 różne, przeróżne spektakle pod Och Teatrem.
0: Tak, proszę Państwa, to jeszcze tylko dodam szybciutko. Kot w butach, tak jak pan Adrian wspomniał, 1 sierpnia, 3 o 18:00 Centrum Praskiej Koneser, Szelmostwa Lisa Vitalisa, a w kolejny piątek i sobotę oraz niedzielę Kot w butach ponownie.
1: Tak.
0: 3 dni z rzędu.
1: Tak, 3 dni z rzędu. A potem wracamy na koniec sierpnia. Jeszcze z kotem.
0: Wracamy. A jak ktoś będzie chciał jeszcze raz kota zobaczyć, się z nim zakolegować, to wrócić może.
1: Na pewno. Widziałem dzieci, które przychodziły kilka razy już w tym pierwszym secie popremierowym.
0: Czyli nie tak, nie tylko tak jak dorośli, którzy biegają na te same spektakle państwa.
1: To prawda. No i dobrze, niech zarażają się miłością do teatru.
0: Tak, nic dodać, nic ująć. Pozdrawiamy wszystkich miłośników teatru i bardzo dziękujemy panu, panie Adrianie.
1: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Że w ten szalony czas teatralny, aktorski i jeszcze podgrzany taką temperaturą na zewnątrz pojawił się pan w studiu Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dziękuję.
0: Pięknie, dziękuję i do zobaczenia w teatrze.
1: Do zobaczenia.

0: Zakupię ją dla żony bez wahania!
1: Jak słyszycie, nie wszystkie teatry zamykają się w wakacje. Są tacy artyści, którzy grają zarówno w lipcu, jak i w sierpniu. To artyści Teatru Polonia i Och Teatru. A twórcy z Polski i z wielu zakątków Europy spotkali się w lipcu w Olsztynie na 21. edycji Międzynarodowego Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek, żeby zachwycać nie tylko mieszkańców Olsztyna, ale także turystów. Na wszystkich spektaklach, zarówno w olsztyńskim Teatrze Lalek, jak i w innych przestrzeniach miejskich, na Targu Rybnym czy na plaży miejskiej, frekwencja naprawdę dopisywała. Czasami świeciło słońce, czasem padał deszcz, więc przydawały się parasole. Albo żeby się uchronić przed kroplami deszczu i przed burzą, albo przed upałami. 21. Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek Anima Olsztyn 2026 już za nami. Graliśmy we wszystkie lipcowe weekendy. Mówię graliśmy, bo Polskie Radio Dzieciom temu festiwalowi patronowało, z czego się bardzo cieszymy i jesteśmy dumni. Chciałabym koniecznie pozdrowić też słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, którzy dzielnie zdobywali zaproszenia na spektakle, docierali na nie, a z niektórymi miałam przyjemność się spotkać, między innymi z fantastycznymi dziewczynami, które dzwonią do nas regularnie, między innymi w porankach, przyjechały specjalnie, żeby zobaczyć spektakl Emocje. Co to takiego? Spektakl, który przywieźli artyści Teatru Rapcio i spektakl, którym zachwycali się zarówno dzieci, jak i dorośli.

0: myśli. Relacji można było wysłuchać w ubiegłym tygodniu podczas specjalnego wydania Kultury, która nie śpi, a dzisiaj takie maleńkie podsumowanie. Olsztyn, który zamienił się w lipcu w europejską stolicę sztuki i teatru, zachwycił. W ubiegłym roku jeszcze zastanawialiśmy się, czy ta kolejna edycja, która już teraz za nami, dojdzie do skutku. A teraz już wiemy, że ta, która przed nami w roku 2027 na pewno się wydarzy. Anima to jest spotkanie różnych kultur, różnych wrażliwości i dlatego właśnie pojawiają się artyści z Europy. W tym roku była to Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Belgia czy Ukraina. Ja miałam okazję zobaczyć dwa spektakle grane przez artystów, między innymi z Włoch i z Belgii. Znakomity, piękny włoski spektakl o przyjaźni dziewczynki i pieska. Cudna animacja. Ach, jak tylko ten piesek, moi drodzy, pojawił się na scenie, to widownia westchnęła z takim zachwytem. Gdybyście chcieli zobaczyć tą istotkę, to zachęcam, żeby zajrzeć do naszych mediów społecznościowych i na Instagram Polskiego Radia Dzieciom, bo tam też pojawiły się piękne i fotorelacje, i rolki z tego wydarzenia. Więc być może was to też choć odrobinkę zachwyci, jeżeli nie mieliście okazji artystów Compagnia La Fabiola w Olsztynie zobaczyć. A miejmy nadzieję, że może jeszcze powrócą. Na pewno od września powróci spektakl Jezioro Łabędzie Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy. Spektakl, który otwierał tegoroczną edycję Animy. Najnowsza produkcja olsztyńskiego Teatru Lalek już na stałe rozgości się w repertuarze od września, więc można podziwiać. Można podziwiać też Pchłę Szachrajkę, która cały czas w doskonałej formie, Zakurzoną Królewnę, czy też Wampira. Jednym z ostatnich spektakli granych w niedzielę na Targu Rybnym była Bajka o Szczęściu. Bardzo ciekawa historia, zaprezentowana przez Teatr Ryle, Mariolę i Marcina Ryl-Krystianowskich, którzy na stole umieścili koguta i prosie, a właściwie kogucika i świnkę, dwoje z gromady bohaterów. Bardzo ciekawy i mądry tekst Izabeli Degórskiej podali w nietuzinkowej oprawie scenicznej. Śliczne lalki, zaskakująca scenografia, znakomita muzyka i fantastyczna animacja przykuwały uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dzieci po spektaklu mogły podejść do artystów, obejrzeć lalki, dotknąć lalek i podpytać między innymi, z czego są stworzone.
1: Życia! Kukuryku! Kukuryku! Wstał piękny dzień, ponieważ ja tak ładnie piałem.
2: A toś wymyślił, Smyku. Dzień ładny od twojego piania. Ale to prawda, głos masz mocny. Piejesz jak koguci król!
1: Tak, tak! Jak koguci król! Kukuryku! Kukuryku! Kukuryku!
3: Dziadku, powiedz mu coś. On znowu mnie obudził. Spałam sobie smacznie i śniły mi się obierki z sesikiem, kiedy on zaczął tak głośno piać. Aha. Powiedz mu coś, dziadku.
2: Oj, świnko, leniuszku, już biały dzień. Pora nie śnić o obierkach, ale je jem.
4: A czy możemy dotknąć dziadka?
5: Zaraz ci pokażę.
4: Czy możemy dziadka zobaczyć?
0: Słuchajcie, dziadek chyba odpoczywa, ale może za chwilę do nas przyjdzie. O, jest jeszcze jedna. Kto to jest?
6: Straszna.
0: Ta postać? Ona jest groźna.
5: Jak ją zobaczyłam, nasza córka nam zrobiła te lalki, to myślałam, że jest za straszna. Ale jak pierwszy raz graliśmy pierwszy spektakl i się pojawiła kostucha, to dzieci zrobiły wow! I już wiedziałam, że nie jest taka straszna.
0: A z czego są zrobione te lalki?
5: No więc to jest oszustwo, bo one się wydają, że są z drewna, a one są z takiej specjalnej pianki wyrzeźbione, potem oklejone 8 razy papierkiem takim ze specjalnym klejem, wyszlifowane, wymalowane. I, no i tak z tego są trochę materiału, trzeba było je ubrać jeszcze.
4: Tak.
5: To jest dziewczyna.

0: dziewczyna, bo w Polsce śmierć jest kobietą, ale na świecie to różnie bywa. Wiecie, czasami śmierć jest męska. To jest pan w Niemczech na przykład. Śmierć to jest mężczyzna, nie kobieta. Taka ciekawostka.
1: Czy szczęście się trzyma w ręku?
2: Nie.
0: A gdzie mieszka szczęście?
2: W sercu.
0: W sercu, no
1: tu,
0: tak jest.
1: I tu.
0: A kto nam może dać szczęście? Kto nas może uszczęśliwić?
2: Ja.
0: Rodzice, bardzo dobrze. Kto jeszcze? Babcia, świetnie. Rodzina, bracio, ciocia.
1: Jednym słowem, przyjaciele. Bo mama może być najlepszym przyjacielem na świecie. I tych przyjaciół bardzo gorąco wam życzymy. Tego czasu dla przyjaciół i przyjaciół czasu dla was też. Dużo słońca, tego na niebie i tego w środku, w sercu.
0: I do zobaczenia w magicznym świecie teatru. Do widzenia.
3: Ach, te brawa jeszcze długo wybrzmiewały. A jeżeli zobaczycie gdzieś na afiszu teatr Rylę i bajkę o szczęściu, to koniecznie biegnijcie zobaczyć, bo to uniwersalna przypowieść o szczęściu i przyjaźni. O szczęściu nieustannie przez nas poszukiwanym, ale niedostrzeganym w takim zwykłym, codziennym, pędzącym życiu, ale też o przyjaźni, bez której czujemy się często samotni, czasem niepotrzebni. Takie ubogie, proste życie wiodą staruszek i trójka zwierząt. Myszka, kogucik, świnka. Do czasu, kiedy pojawia się handlarz. Oferuje im różne towary. I staruszek na początku jest nieufny i niezainteresowany. No ale handlarz jest wyjątkowo przekonujący. No i staruszek po pewnym czasie ulega urokowi kolorowych przedmiotów i wymienia swoje zwierzaki i przyjaciół na fajkę, na nożyk, na zegarek. I cóż mu po tych wszystkich przedmiotach, kiedy nie ma blisko siebie przyjaciół, z którymi może porozmawiać? Więc samotność coraz bardziej zaczyna mu doskwierać. Staruszek po pewnym czasie rozumie swój błąd, ale czy będzie próbował odzyskać przyjaciół i czy to mu się uda? Na to pytanie ja nie odpowiem, bo mam nadzieję, że zechcecie po prostu spektakl zobaczyć. Bajka o szczęściu i teatr Rylę.

0: Ki. Złoty to kolor królewski, więc złote są kotki i pieski.
1: Druga część tego obrazu na ścianie.

ta piosenka, którą usłyszeliście przed momentem, pochodzi z takiej pięknej płyty Po tupajki i do poduszki, której mogliśmy słuchać między innymi na Festiwalu Najmłodszych i to jeszcze w ubiegłych latach. Iwona Skwarek stworzyła muzykę. Poszukajcie, bo teksty pozostałych piosenek i muzyka są naprawdę fantastyczne i to zdecydowanie nie tylko dla najnajów, nie tylko dla tych najmłodszych. Ja miałam okazję zobaczyć tańczące dzieci pod sceną do takich bardzo energetycznych numerów w Teatrze Animacji i to jest naprawdę coś pięknego. Więc jeżeli poszukujecie dobrej muzyki, to Po tupajki i do poduszki warto na pewno posłuchać i poznać. A wracając do Olsztyńskiego Teatru Lalek i do festiwalu Anima, to chwilkę po zakończeniu ostatniego spektaklu w ubiegłą niedzielę mogliśmy też poznać werdykt, ponieważ Anima to festiwal, więc po obejrzeniu 35 przedstawień programu dla dzieci i dla młodzieży i programu dla dorosłych także, jury zdecydowało, które ze spektakli dostaną nagrody specjalne. No oczywiście jest to docenienie sztuki, ale także pewien wyznacznik dla osób, które kierują się takimi decyzjami jurorów, wybierając spektakle dla siebie i dla swoich dzieci. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, kto dostał wyróżnienie, to na pewno warto przeczytać specjalny post, który zamieścił Olsztyński Teatr Lalek na teatralnym Facebooku. No, ja tylko nadmienię, że między innymi spektakl Porzucony pies został nagrodzony, Teatr Latarnia za spektakl Kwiat paproci. A o Kwiecie paproci rozmawialiśmy w audycji Kultura nie śpi, bo to był spektakl, który 2 lata temu podróżował w projekcie Lato w teatrze, organizowanym przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. W tym roku Namiot cyrkowy również podróżuje ze spektaklem Max chce psa w reżyserii Daniela Arbaczewskiego. O tym projekcie będziemy mówić w audycji Kultura nie śpi za 2 tygodnie i będziemy zapraszać Was na spektakl i na warsztaty cyrkowe organizowane w województwie dolnośląskim w sierpniu. No i na wielkie świętowanie na urodziny Instytutu Teatralnego 29-30 dzień sierpnia w Parku Ujazdowskim stanie ten wielki namiot cyrkowy i tam będzie można też spektakl zobaczyć. W plenerze będą organizowane warsztaty cyrkowe, będziemy świętować. Dużo, dużo na ten temat w audycji Kultura nie śpi będziemy mówić za 2 tygodnie, ale na pewno warto spojrzeć na trasę Instytutu Teatralnego i projektu Lato w Teatrze, bo jeżeli spędzacie wakacje na Dolnym Śląsku, no to w sierpniu będzie można na pewno w kilku miejscowościach zdobyć wejściówkę. Jestem przekonana, że będziecie się bardzo dobrze bawić. A wracając jeszcze na moment do werdyktu, Teatr Gili Gili i wyróżnienie honorowe za spektakl Błysk Ławica, między innymi, ale też między innymi Który to Robin i Teatr Rzeczy dostał nagrodę. To jest długa, długa lista. Werdykt jest uzasadniony, więc odsyłam na stronę Olsztyńskiego Teatru Lalek. A żeby domknąć wydarzenie, które działo się i bawiło, wzruszało widzów przez cały lipiec, to zachęcam Was jeszcze dziś do wysłuchania rozmowy z dyrektorem Olsztyńskiego Teatru Lalek i organizatorem festiwalu Anima Tomaszem Kaczorowskim. Miałam okazję porozmawiać z nim chwilkę po spektaklu Bajka o Szczęście w ostatnim dniu festiwalu. Bajka o Szczęściu nie była

ostatnim spektaklem granym w niedzielę, bo potem jeszcze oglądaliśmy Szewczyka Dratewkę i spektakl adresowany do dorosłych wieczorową porą. Ale posłuchajcie, ile nam wtedy wrażeń towarzyszyło.

0: kukuryku, że aż chce się żyć. Nikt nie pije głośniej,
1: nikt nie ryje lepiej, niech roboty ślicznymi źwimy.
2: Festiwal Anima odbywa się w różnych przestrzeniach. Zakończył się właśnie spektakl grany na Targu Rybnym. Tomasz Kaczorowski, dyrektor tego wspaniałego wydarzenia, które rozgościło się w Olsztynie. Po długiej przerwie w ubiegłym roku spotkaliśmy się po 10 latach przerwy na festiwalu. No i jak widać, jest ogromne zapotrzebowanie na teatr, szczególnie w wakacje, wtedy kiedy mamy go troszkę mniej. Spektakl Bajka o szczęściu, propozycja Teatryli z Poznania. A ty jesteś szczęśliwy, Tomku? Dzisiaj już tak prawie finiszujesz z Animą 2026.
3: Szczęśliwy, usatysfakcjonowany, trochę zmęczony, ale jak widzę, ilu ludzi chce do nas przychodzić, to mogę wszystkim dementować to, co słyszałem, zanim wpadłem na pomysł wznowienia festiwalu w lato, a słyszałem wakacje do teatru? Nikt nie przyjdzie.
2: Sporo wątpliwości.
3: No dzisiaj widzieliśmy na Targu Rybnym kilkaset osób. Myślę, że tak jak w zeszłym roku przekroczyliśmy z plenerowymi wydarzeniami ponad 4000 osób oglądających nasze przedstawienia. No to w tym roku spokojnie to przebijamy. Jeszcze będziemy musieli na podstawie zdjęć szacować, ale jest ogromne zainteresowanie. I spektakle dla dzieci, i te ze wstępem wolnym w plenerze, bo mamy przecież dzisiaj przed nami o 16 Szewczyka Dratewkę, a wieczorem o 19 Ubu Króla grupy Koincydencja. To jest niesamowite, że ludzie chcą przychodzić do teatru.
2: Widać tę frekwencję, niezależnie od tego, w jakich przestrzeniach Olsztyna się poruszamy, chociaż muszę przyznać, że też bardzo sprytnie i dobrze to przemyśleliście. To są miejsca i w samym centrum Olsztyna, i wczoraj plaża miejska, więc można potem pospacerować. Spektakle odbywają się o kilku konkretnych godzinach. Niektóre są powtarzane, więc można do nich wracać i warto wracać, jak chociażby na spektakl grany przez wspaniały włoski duet.
3: La Fabiola. Wspaniali włoscy marionetkarze, coś, czego trudno znaleźć dzisiaj w Polsce. No bo znajdziemy aktorów, którzy potrafią pięknie animować lalki, ale takich, którzy mają przygotowane przedstawienie na warunki dosłownie każde, uliczne, to trzeba sprowadzić mistrzów z Włoch.
2: Gdzie szukałeś tych mistrzów i jakim kluczem?
3: Oglądałem dużo spektakli. To jest taka suma doświadczeń wielu lat mojej pracy w kulturze. Też efekt bycia kuratorem polskich teatrów podczas festiwalu FETA, 3 edycji. Więc podglądałem różne rozwiązania, różne spektakle, ale też jeździłem sam po festiwalach. Miałem okazję w zeszłym roku być na festiwalu Młodego Widza w Düsseldorfie. I oglądam, jeżdżę na premiery, staram się chłonąć najwięcej jak się da.
2: Bardzo gratulujemy tej edycji i oczywiście czekamy już na kolejną, bo jest zapowiedziana i odbędzie się na pewno w przyszłym roku w lipcu.
3: Tak, mamy zapewnione finansowanie dwuletnie, więc 22. Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni Możliwości Teatru Lalek Anima Olsztyn 2027 odbędzie się w przyszłym roku w tej samej formule w lipcowe weekendy.
2: Czego Wam życzyć?
3: Wytrwałości, determinacji i wciąż dobrej energii i żeby nasz zespół się czuł ze sobą tak dobrze, jak się czuje.
2: Nic dodać, nic ująć.
3: Jeszcze jedno bym dodał, jeszcze gości tak wspaniałych, jak choćby ty, Martyno.
2: Przybędę zapisany już w kalendarzu i zapraszamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Proszę zaplanować sobie lipiec w Olsztynie, jeśli nie wszystkie weekendy, a na pewno wszystkie warto, bo w każdy odbywa się coś innego, no to chociaż jeden albo dwa.
3: A jeżeli będziecie bardzo tęsknić i czekać, zapraszamy do nas w sezonie artystycznym od września do czerwca. Olsztyński Teatr Lalek gra po kilka spektakli dziennie dla widzów w każdym wieku, i dzieci, i młodzież, i dorośli. Zapraszam serdecznie.
2: A kto nie widział spektaklu otwarcia Jezioro Łabędzie, to niech przybywa od września w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Ten tytuł będzie można oglądać.
3: Do zobaczenia.
2: Pięknie, dziękuję.
3: Dzięki.

A my w Polskim Radiu Dzieciom też dla was szukamy sztuki w różnych zakątkach Polski. Od północy po południe, od zachodu po wschód podróżujemy, żeby podrzucać wam te najciekawsze propozycje. Jeżeli szukacie opowieści muzycznych, tworzonych z wielką pasją, no to na pewno warto też podążać za Kasią Jackowską Enemło, która jest wędrownicą, jest opowiadaczką, autorką, muzykantką i naprawdę można spotkać ją w różnych miejscach. Jutro na przykład we Fromborku, wiosce dawnej Warmii, będzie opowiadała i koncertowała razem z Basią Songin dawno, niedawno, niedaleko, nieblisko. Pod takim tytułem ta piękna muzyczna opowieść. A 2 sierpnia już w Nowym Kawkowie na Lawendowym Polu muzyka w trio z Iwoną i Kubą Sojkami. 7 sierpnia Kęty nad Sołą. To będzie finał Lata w Teatrze, o którym wam będziemy opowiadać niedługo w Polskim Radiu Dzieciom. 12 sierpnia w Zagórzu opowieści z pomiędzy światów. Wieczór baśni, muzyki dla dużych i małych z Mateuszem Szemrajem, który gra na magicznych instrumentach. Kto słucha poranków, ten na pewno Mateusza usłyszał nieraz, a kto dotarł w zeszłym roku na festiwal Łączy Nas Bajka do Rzeszowa, a konkretnie do Kolbuszowej, bo Mateusz z Kasią też podróżowali, to pewnie słuchał tego duetu. 19 dzień sierpnia w Warszawie w składzie Butelek. W międzyczasie koncert z całym bandem, a 21 spotykamy się na festiwalu Łączy Nas Bajka między ziemią a niebem. To będą opowieści w bibliotekach Krosno Rzepęć i 22-23 dzień sierpnia w Lublinie na Jarmarku Jagiellońskim między ziemią a niebem powróci. Może warto też sięgnąć

sięgnąć po tę książkę. Bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Przepiękna opowieść, Tkaczka chmur, kolejna, a zdaje się, że w zanadrzu część trzecia, albo już nawet czwarta, którą Kasia napisała, a zilustrowała Nika Jaworowska-Duchlińska, więc jeżeli szukacie pięknych książek na wakacje, no to to na pewno kolejne polecajki, warte zauważenia. A propos książek, proszę Państwa, to temat rozwiniemy po godzinie 19. Najpiękniejsze książki 2025 roku i wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To będą tematy, które będą nas bardzo interesować. Mam nadzieję, że Was również.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach.

0: wodach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
3: Minęła 19. Martyna Guderska i Renata Żuchowska zapraszają na drugą godzinę audycji Kultura nie śpi, w której będą królowały książki, ale zajrzymy dzięki książkom, tym wyjątkowym, na dwie wystawy. Pierwsza to wystawa Najpiękniejsze polskie książki 2025 roku, która prezentuje publikacje nagrodzone i wyróżnione w 66. edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, konkursu organizowanego od 1957 roku. W studiu Polskiego Radia Dzieciom już za momencik pojawi się pani Magdalena Frankowska, która jest kuratorką tejże wystawy. Będziemy razem zapraszać Was do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A przed godziną 20 powędrujemy do warszawskiej Lengrenówki, bo tam rozgościł się Max Skorwider z propozycjami dla dorosłych. 22 645 20 55. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Gdybyście woleli wybrać tę drugą formę listowną, to proszę do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl albo bezpośrednio, korzystając z poczty tradycyjnej, bo na pocztówki, na listy czekamy od Was przez całe wakacje. Pani Magdalena Frankowska w studiu zaraz po piosence, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: W audycji Kultura nie śpi pojawiła się zapowiadana gościni, pani Magdalena Frankowska, kuratorka wystawy, na którą będziemy was zapraszać. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, witam państwa.
0: Środek wakacji, wiele osób odpoczywa, ale nie wszyscy. Są takie mróweczki, które bardzo intensywnie pracują, ale w takim szczytnym celu. Więc już wam wszystko opowiadamy. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, otworzyło wystawę Najpiękniejsze polskie książki 2025 roku. Jaka to jest długa lista twórców, artystów, których pracę możemy zobaczyć.
1: Tak, to jest kilkadziesiąt osób i to są osoby jedynie odpowiedzialne za szatę graficzną, czyli osoby, które projektowały te książki czasem w zespołach, że ktoś odpowiadał za ilustrację, czasem ktoś odpowiadał za typografię, czasem było to aż pięć osób, jak w przypadku jednej książki, z której jedna z na przykład składała notacje muzyczne, a jeszcze inna projektowała inicjały. Także tak, książka jest takim dziełem, efektem pracy bardzo wielu osób. W naszym konkursie oczywiście doceniamy całość książki, ale jest to konkurs edytorski, konkurs, który wyróżnia właśnie szatę graficzną i tą pracę projektową, i te osoby są nagradzane. Natomiast oczywiście w opisach podajemy wydawców, drukarnie. Czasami drukarnie też dostają od nas specjalne nagrody. I oczywiście wydawcy dostają od nas dyplomy honorowe, ale właśnie tutaj ten najważniejszy, jak sama nazwa konkursu wskazuje, piękne książki są tutaj dla nas takim wyznacznikiem kierunku, którego szukamy.
0: A to piękno, gdyby pani spróbowała jakoś ująć słowami, zdefiniować, to jest no pewnie bardzo trudno. Jakie to są kryteria?
1: Ja myślę, że w tym roku mieliśmy przewodniczącą w ogóle filozofkę, doktor Katarzynę Kasię. I jestem też osobą, która jakby dobiera kapitułę konkursu, sama w nim uczestniczę, ale też zapraszam właśnie osoby, które uważam, że byłyby znakomitymi tutaj jurorkami, jurorami. I myślę, że mogłabym tutaj pójść może właśnie nieco filozoficznie i może za Platonem, czyli ta triada platońska, piękno, prawda, dobro. Bo jednak, chociaż nie oceniamy merytorycznie treści książek, to jednak te takie najbardziej udane realizacje są, tak się składa, że również bardzo wartościowe, jeśli chodzi o treść. I to również książki dla dzieci i młodzieży, bo taką mamy oddzielną kategorię, a jesteśmy w takiej, a nie innej audycji. Więc podejrzewam, że będą państwa interesować te książki najbardziej.
0: Tak, chociaż myślę, że dorośli pewnie chętnie do swoich walizek wrzucą też książkę dla siebie na wakacje. A ten konkurs, proszę państwa, organizowany od tak wielu lat, jest na pewno wyznacznikiem poziomu, więc jeżeli szukają państwo dobrej literatury, to warto zaglądać.
1: Tak, zachęcamy. Mamy w tym roku aż 60 pozycji, które zdobyły nagrody i wyróżnienia, 7 nagród głównych i 50. No, jedna książka została wyróżniona dwukrotnie z różnych względów, ale generalnie mamy 7 głównych nagród i 54 wyróżnienia. I jest tam oczywiście dział Literatura Piękna, gdzie jest sporo książek poetyckich. Ale też na przykład uznawione bajki robotów i Cyberiada Lema przez wydawnictwo Charakter. Albo też mamy książki z dziedziny popularno-naukowej i naukowej, ale to już humanistyka, to też może być bardzo ciekawy trop na wakacje. Ale te książki dziecięce i młodzieżowe, również część z nich jest taka, że w zasadzie angażują i dorosłych, i dzieci. Bo na przykład mamy dwie serie dla najmłodszych, takie kartonowe książeczki dla dzieci, które jeszcze nie potrafią w ogóle czytać. I one opowiadają, właśnie są takie książki autorskie Moniki Hanulak i Piotra Karskiego. I obie te książki właśnie przy pomocy takich sympatycznych bohaterów zachęcają dzieci właśnie do, nie wiem, powtarzania dźwięku,

0: warunków uczenia się, nazywania najprostszych czynności, ale też emocji na przykład. I myślę, że takie książki, to są po 3 książeczki w każdej serii, czy 4 w jednej, 3 w drugiej, ale takie książki właśnie one są moim zdaniem takim dobrym pomysłem na przykład na plażę albo wieczorem, kiedy chcemy się trochę uspokoić. Jest też na przykład taka książka Artura Gębki, zilustrowana, tak, Dół, przez Agatę Dudak i Małgorzatę Nowak-Żurek. To jest książka, która dotyczy bardzo, moim zdaniem, coraz powszechnego problemu, jakim jest kryzys psychiczny u młodych ludzi, u dzieci, u nastolatków. No i na przykładzie właśnie takiej rodziny, w której naprawdę ten dół jest, dosłownie znajduje się w mieszkaniu. No pomaga sobie też jakby nazwać ten trudny proces, który się dzieje właśnie tym kryzysem psychicznym u bohaterki. I jest też tak skonstruowana, że właśnie myślę, że też może być takim punktem wyjścia do rozmowy właśnie z osobami, które opiekują się dzieckiem i mogą jakoś mu pomóc. Przynajmniej właśnie nawet w zorientowaniu się, co się z nami dzieje, bo podejrzewam, że takie dzieci są bardzo przerażone i zagubione. A te ilustracje są tak piękne jednocześnie i takie właśnie przyciągające, że jeżeli nawet nie wiemy, to też może być tak właśnie taki dobry sposób na poruszenie tego tematu. Mamy też z takich jakichś odkrywców, na przykład młodych, jest książka Małgorzaty Guzowskiej, o czym klekocą kości, o ile dobrze pamiętam tytuł. I tajemnice szkieletów, o czym klekoczą kości, właśnie. I tam Marta Guzowska, która jest, no pewnie Państwu może znana na przykład właśnie z kryminałów, prawda, różnych wątków, z wątkami archeologicznymi, antropologicznymi, to tutaj właśnie jest historia też razem z Wiesławem Więckowskim, to jest taka historia właśnie, o czym możemy wyczytać z szkieletów tytułowych, ale też z fragmentów kości, jak możemy się na przykład zorientować, kim była dana osoba, nawet co jadła, ile miała lat. No takie bardzo ciekawe rzeczy, które myślę, że dużo młodych osób w nich chciałoby się dowiedzieć, a tu rysunki i projekt Joanny Czaplewskiej właśnie prowadzi też taki sposób bardzo taki atrakcyjny wizualnie. Więc myślę, że ta książka też jest ciekawa. Mamy też, już jesteśmy przy tym duecie właśnie Acapulco Studio i Agata Dudek i Małgorzata Nowak-Żurek, to jeszcze jest super książka, bardzo piękna, wspaniała kolorystyka, no i oczywiście znakomite ekspresyjne rysunki o tańcu. I tutaj też ja myślę, że to może być też ciekawa dla nie tylko dzieci, bo to jest trochę też pokazanie roli tańca. Można powiedzieć, że to jest taka książka popularna naukowa dla młodych ludzi i to jest pokazanie właśnie roli tańca w współczesnej kulturze i na przykład jak taniec może, nie wiem, wyrażać nie tylko emocje czy ruch, ale też na przykład nieść takie treści, nie wiem, religijne, albo na przykład odstraszać, albo zachęcać do czegoś. No takim przykładem na przykład jest maoryski taniec haka, który w zależności od interpretacji może wyrażać bardzo wiele różnych komunikatów. Więc zachęcam też na przykład do tej książki. No i oczywiście, jak jesteś Muzeum Sztuki Nowoczesnej, no to mamy 2 książki o sztuce.
1: A to mnie nie dziwi. Ja pani słucham i tak się uśmiecham od czasu do czasu, bo wielu autorów tych konkretnych tytułów gościliśmy w audycji Kultura Nie Śpi.
0: Wspaniale.
1: No oczywiście Magda Kłos-Podsiadło, Wytwórnia i Mój Świat, Moja Sztuka, to wielokrotnie o tym tytule rozmawialiśmy i to jest świetna książka, nie tylko dla dzieci.
0: Tak. A jeszcze druga jest wydana właśnie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli
1: po co nam ta sztuka?
0: Takie proste pytanie, na które niekoniecznie trzeba znaleźć jednoznaczną odpowiedź. I ta książka właśnie też uczy takiego samodzielnego myślenia, odkrywania emocji. Jest 5 bohaterów z kolekcji. Gnuśna linia, na przykład Bałwan, Palma, czyli bardzo znane prace z kolekcji MSN-u. Ale też właśnie ta opowieść jest taka w bardzo lekki sposób, bo tam charakterystyczne ilustracje Oli Niepsu i projekt Olka Mozerskiego są takie

0: bardzo właśnie, moim zdaniem, wciągające i jednocześnie takie nieoczywiste, niedosłowne, więc tak, te dwie książki, to skoro były już tak często omawiane, to nie będę się tutaj zagłębiać.
1: Nie, to każda taka wartościowa recenzja ma znaczenie.
0: No i Nagroda Główna, nie wiem, czy ktoś gościł, olbrzymia książka, chyba ponad 40 centymetrów. W zasadzie to są jakby, to jest taka książka o mechanizmach w zamku Malborku, jak to działało. Mhm. I można powiedzieć, że to sama książka jest takim mechanizmem, bo taka duża płócienna oprawa, okładka łączy w sobie dwie publikacje. I jeszcze trzecią taką, jak taki można powiedzieć, zeszyt, brulion. I ta książka właśnie dotyczy też rzeczy, które ciekawią wiele dzieci, czyli właśnie mechanizmy zamkowe, nie wiem, żuraw, ale też na przykład toaleta, która była bardzo nieoczekiwany sposób rozwiązana. I ta książka właśnie jest taką propozycją do zabawy. To nie jest taka stricte książka edukacyjna. Myślę, że to w ogóle będzie książka, która będzie oglądana najczęściej na podłodze ze względu na swój format, ale też ze względu na to, że jak otwieramy ją, to możemy na różne sposoby się bawić. Tam są poukrywane różne niespodzianki, różne na przykład tak zwane alonże, czyli rozkładane paski papieru, jakieś sekrety na wstążeczkach. No, nie będę wszystkiego zdradzać. No i to wszystko jest właśnie zaprojektowane przez Ryszarda Bienerta i wspaniale z taką w ogóle z takim rozmachem i z taką kreską, która nawiązuje do najlepszych tradycji polskiej ilustracji, rysunkami Agaty Królak. Także w ogóle ten duet po raz pierwszy współpracował, wydaje mi się, ze sobą. No i efekt jest od razu spektakularny i to jest nasza nagroda główna.
1: Cieszę się, że mam do nadrobienia i zaległości, bo to też dla mnie niespodzianka ta książka.
0: Zapraszam na wystawę, bo jeszcze tylko powiem, że ideą tej wystawy jest przystępność. Ona jest na parterze, zlokalizowana przy księgarni. Część z tych książek można kupić w księgarni od razu. Natomiast ideą tej wystawy jest to, że te wszystkie książki można przeglądać. Na wernisażu, gdzie przybyło bardzo liczna publiczność, mieliśmy też również dzieci. I wszyscy mogli wertować te książki. Nadal można to robić. One są ułożone na gablotach otwartych w taki sposób, że można podjechać wózkiem, można sobie przestawić krzesło, można właśnie, jak będąc niewysoką osobą, sobie stanąć i bez problemu mieć dostęp. Więc serdecznie zapraszam, wstęp jest wolny.
1: Ja czuję się zachęcona i z tego zaproszenia na pewno skorzystam. Drodzy Państwo, wystawa jest otwarta do 13 września.
0: Tak.
1: Więc mamy dużo, dużo czasu albo w okresie wakacyjnym, albo na początku roku. Proszę sobie dać oddech i trochę przyjemności w takim wariactwie, które zawsze nam towarzyszy po pierwszym dniu września. Warto się zatrzymać w jakimś pięknym miejscu, obejrzeć z dziećmi książki, ale mogą też Państwo wybrać się indywidualnie, żeby poprzyglądać się tytułom adresowanym do troszkę starszego czytelnika.
0: Tak, jeszcze 20 sierpnia... Nie jest to może tak jeszcze ogłoszone, ale mamy w planach prawdopodobnie warsztaty dla dzieci. Mm-hmm. Więc jeżeli ktoś nie wyjechał, bo nie wszyscy wyjeżdżają z miasta, albo nie wszyscy wyjeżdżają z miasta w tym samym czasie, to serdecznie zapraszamy.
1: Będziemy przypominać jeszcze w Polskim Radiu Dzieciom o warsztatach. Czasami odwiedzają nas goście z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, także w innych audycjach, więc na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja. Zerknijcie koniecznie na listę nagrodzonych i wyróżnionych książek. Jury się bardzo napracowało.
0: Ponad 300 zgłoszeń.
1: Tak, ponad 300 zgłoszeń, 54 książki tylko wyróżnione spośród takiej ogromnej puli, a wszystkie trzeba było przejrzeć, przeczytać. I tutaj jak wspomina pani Magdalena, no to żeby wybrać najpiękniejsze, bo to też wielka odpowiedzialność.
0: Tak, tak, tak, to jest olbrzymia organizatorów konkursu. Tak. Ale też dużo zachwytów, więc jest ten wysiłek jest jakby określony, no jednak też czymś takim wyjątkowym, że to są naprawdę książki z całej Polski. Ja się też zajmuję projektowaniem książek od dawna i powiem szczerze, że to, co mnie najbardziej cieszy, to co roku pojawiają się nowe nazwiska i nowe piękne książki osób, których nie znałam. I to też jest takie wspaniałe zjawisko.
1: To prawda. Jest taka grupa autorów, których nazwiska pojawiają się regularnie, ale

rzeczywiście to fakt, że dołączają też nowe i to bardzo cieszy. Część z tych książek, które Państwo dostrzegli też widziałam.

0: Tam dzieci i Mikołaj Pasiński.
1: Tak, więc my też, autorzy, tak.
0: Tak, tak, więc my też jako Polskie Radio Dzieciom drepczemy za autorami, drepczemy za dziećmi i przyglądamy się tym zachwytom.
1: Tak, jeśli chodzi właśnie o to wspomniane U z dwiema kropkami, czyli taka książka o doświadczeniu migracji, o takim utraceniu tego bezpieczeństwa i przenoszeniu się w zupełnie inną rzeczywistość, w inny świat, czyli tak jak ma to miejsce, co jest udziałem tej bohaterki, tej książki, dziewczynki, która właśnie musi wyjechać po wojnie z Wrocławia do Niemiec, to mamy też dla dorosłych z kolei powieść graficzną Grety Samuel o doświadczeniu emigracja z tym, w tym emigracja to ja jest wyróżnione, czyli tak naprawdę o doświadczeniu właśnie osobistym emigracji z kolei w Wielkiej Brytanii, ale też relacjami innych osób i to jest taka powieść graficzna, która na przykład też można to w jakiś sposób połączyć. To jest właśnie też zaskakujące, że na tej wystawie się różne tropy łączą z różnych działów. Ja o tym trochę opowiadałam na oprowadzaniu podczas otwarcia wystawy, ale też zachęcam każdego do szukania tych tropów samemu i nawet też do zabawienia się samemu w jurora, bo to jest nasz wybór, to jest zawsze selekcja subiektywna jakiejś grupy osób. Ja jestem zawsze, wychodzę z takiego stanowiska, że właśnie ta wystawa jest takim momentem, kiedy każdy z nas może sobie też właśnie coś tutaj wybrać i też ocenić samej czy samemu i to jest taka świetna sytuacja. Jeśli chodzi właśnie o to, że mówiłam, że te książki już chodzą z całej Polski, to są często książki wydawane przez bardzo małe, niezależne wydawnictwa, przez osoby indywidualne. I to jest taka dziedzina, która z kolei naprawdę no wymaga też takiego, można powiedzieć, może nie bohaterstwa, ale olbrzymiego nakładu.
0: Jestem pod wielkim wrażeniem takiej determinacji, tak, naprawdę tych małych wydawnictw, które walczą.
1: Tak, ja też mam małe, niezależne wydawnictwo, ale już od jakiegoś czasu właśnie nie wydaję, ale wydaliśmy 10 książek i to naprawdę to jest raczej taka dziedzina, która naprawdę jest, wynika z pasji. Raczej nie ma tu co liczyć na jakieś profity, to raczej jest potrzeba taka potrzeba właśnie powiedzenia czegoś od siebie i te książki zazwyczaj właśnie są wydawane z olbrzymią dbałością o każdy szczegół, tak, ponieważ jest to takie przedsięwzięcie, które właśnie no, wymaga właśnie absolutnej koncentracji i też no, takiej, można powiedzieć, dbałości o każdy szczegół tego procesu. I w związku z tym też zdecydowaliśmy się pokazać, ponieważ mamy taką współpracę z Fundacją Bęcmiana i z księgarnią w Bęcmianie i już po raz piąty pokażemy jutro, zapraszamy o 13 na Mokotowską, jeżeli komuś jest nie po drodze do muzeum, a najlepiej tu i tu, na wystawę właśnie części wybrane publikacje z tej ostatniej edycji konkursu. Wystawa się nazywa Pięknie Niezależne, najpiękniejsze książki 2025 i tam właśnie mamy taki przegląd tych małych wydawnictw. Będzie też pokazana taka bardzo piękna praca Alicji Bielawskiej. Jedna z książek właśnie pokazuje jej pracę, no, takie rysunki wazonów, naczyń. I będzie można też zobaczyć w księgarni inne wydawnictwa tych małych wydawnictw. Nie już jako może wystawa, ale nawet tak dla ciekawości, jakie inne pozycje można zobaczyć. Więc taka trochę wystawa księgarska, można powiedzieć. Ale myślę, że tutaj naprawdę oba miejsca są warte odwiedzenia.
0: Pani Magdaleno, to pozwoli pani, że do rozmowy wrócimy po piosence. Gdybyście mieli pytania, to można do nas zatelefonować 22 645 20 55, a może ktoś już widział wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i chciałby się odnieść do tego, o czym mówi moja gościni. Może macie swoje ukochane tytuły wśród wymienionych i też chcecie podkreślić dlaczego i opowiedzieć o tym swoim wyborze. Może jakaś polecajka książkowa teraz przychodzi wam na myśl. To zapraszamy serdecznie do rozmowy, do współtworzenia audycji 22 645 20 55, a my wracamy zaraz po piosence.

0: Dziś w audycji Kultura Nie Śpi gościmy panią Magdalenę Frankowską, kuratorkę wystawy, pięknej wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Do 13 września można podziwiać książki docenione, wyróżnione, zauważone, przedyskutowane przez zacne jury w składzie dr Katarzyna Kasia, Zosia Dzierżawska, Magdalena Frankowska, dr Aleksandra Kot, dr Zofia Osisio-Piekarska, Filip Pongowski, Andrzej Tomaszewski, Anna Wandzel-Gubańska.
1: Tak. No, Zosia Osisio-Piekarska, to można już ją nawet tytułować profesorem, bo jest doktorą habilitowaną i profesorem uczelni ASP Katowice. Wspaniała osoba, która też właśnie ma taki program poświęcony właśnie typografii i nauce pisania w szkołach. Więc mieliśmy takie jury bardzo różnorodne. Zależało mi na tym właśnie, żeby były różne perspektywy, różne spojrzenia. No i w zasadzie takie zgodne też jury. Właśnie to jest też
0: nie
1: ciekawe.
0: Nie było burzliwych obradów?
1: Nie. Nie, w tym roku właśnie nie, ale też po prostu my głosujemy większościowo i oczywiście, że pewnie każdy ma jakieś swoje ukochane książki, ale wydaje mi się, że to, co ciekawe się wyłania w tym roku, to że ten zbiór jest bardzo różnorodny i pod względem właśnie formalnym, w sensie projektowym, i pod względem różnych rozwiązań, na przykład poligraficznych, przeróżne oprawy, przeróżne formaty. Mówiłam o tej dużej książce, która ma ponad 40 cm, ale mamy też książkę, która jest wydana przez Muzeum Sztuki w Łodzi, antologię tekstów Teoria Widzenia, która ma

0: niecałe 8 centymetrów, jest malutka.
1: Maleństwo.
0: Co nie znaczy, że nie jest atrakcyjna. To jest bardzo ciekawe, bo ona jest właśnie malutka, ma taką atrakcyjną kolorystycznie okładkę różową z takim czerwonym kwadratem, natomiast ma, liczy sobie aż 500 stron. Mhm. I to go nie widać na pierwszy rzut oka, ponieważ została drukowana na cienkim bardzo papierze.
1: Jak państwo udostępniają egzemplarz tej książki? Można ją obejrzeć?
0: Oczywiście. Wszystkie książki można obejrzeć na wystawie. Nie, te cienkie papiery wbrew pozorom one są bardzo wytrzymałe, bo to są takie papiery, które też na przykład często są stosowane w takich publikacjach, które właśnie mają z założenia dużą objętość. Na przykład książki religijne, typu modlitewnik, albo na przykład już nie używamy książek telefonicznych, ale kiedyś też one miały takie specjalne papiery, które wbrew pozorom wcale się tak szybko nie niszczyły. Mówię o takich bardziej zachodnich. Ale my już mamy tą możliwość, już nie mamy tego podziału, prawda? Jesteśmy w tym obiegu międzynarodowym.
1: Ale teraz
0: albo katalogi wysyłkowe, prawda? No tak.
1: Pewnie one nasi dorośli zwłaszcza,
0: że miały ten zapach specyficzny.
1: A dzieci pewnie zastanawiają się, co to takiego?
0: Tak, to tak jak się zastanawiają, jak skorzystać z telefonu stacjonarnego, prawda?
1: A cóż to jest za kółko, którym się kręci?
0: Tak, i tu już wchodzimy w dział może bardziej Muzeum Techniki, gdzie można pewnie to wszystko zobaczyć. Albo po prostu w internecie. Tak, ale to są właśnie takie, to są właśnie takie też bardzo, właśnie zależało mi na tym, żeby tych książek można było dotykać i przeglądać, ponieważ to jest bardzo istotny aspekt, ponieważ książka jest obiektem. To jest tak, na przykład jak Kenya Hara, japoński projektant, najbardziej znany z projektów dla sieci sklepów Muji, ale też projektant wielu książek. Była kilka lat temu wspaniała wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu jego, indywidualna. No on nazywał książkę rzeźbą informacji. I nie, pokazywanie samej okładki, czy też ocenianie właśnie, jak mówi to popularne przysłowie, poznaj książkę po okładce, nie ma absolutnie zasadności, jeśli chodzi o odbiór jednak takiej osoby, która czyta czy ogląda książkę. I tutaj jest też tak, że właśnie mamy, można też odkrywać, jak bardzo różnie można podejść do zaprojektowania książki, ponieważ są książki, które na przykład ukrywają mapy Wielka Teka, gdzie są, gdzie jest zbiór 14 map XIX-wiecznego Gdańska. I oprócz tego jest publikacja o tym, ale to wszystko jest zamknięte w takiej właśnie olbrzymiej teczce. Inna książka wyróżniona w dziale między innymi obejmującym książki bibliofilskie, to jest książka, która na przykład w swoim wnętrzu skrywa kopertę z takimi kartami nawiązującymi do tarota. To jest Club Dima Artura Perez Reverte i no to jest taka książka właśnie, która opowiada o takich wątkach nawiązujących oczywiście do Dima, ale też Aleksandra Dima, ale też właśnie satanistycznych, bibliofilskich, kolekcjonerskich. I w tej kopercie właśnie jest ukryte 9 kart, które mogą przypominać właśnie na przykład tarota marsyjskiego, ale to są karty związane z fabułą tej książki. Mamy książkę, która jest wydana przez Muzeum Narodowe w Warszawie o rzeźbiarkach z kręgu Burdela. I ta książka, chyba po raz pierwszy mamy w konkursie książkę, która ma tak zwaną oprawę zigzag z francuskiego dode, czyli plecy do pleców. I jak ją postawimy właśnie i rozdzielimy te dwa bloki połączone dodatkową oprawą, to mamy właśnie taką literę Z, czy taki zigzag patrząc z góry. Mamy też książki, które są jakby takimi książkami artystycznymi, jak książka Małgorzaty Mirgitas Savoro o właśnie dekolonizacji historii romskich, o sztuce romskiej. Ta artystka właśnie opowiada historię swojej rodziny przez takie wielkoformatowe prace zszywane z kawałków tkanin. No i Agata Biskup w takim bardzo pięknym wydawnictwie, w takiej jakby teczce oprawionej w płótno z nadrukowanym fragmentem pracy. Po otwarciu mamy właśnie jedną część, jedną publikację, która jest poświęcona różnym tekstom interpretującym twórczość artystki i drugą publikację, które już są tylko wielkoformatowe, piękne, kolorowe.

0: ilustracje. Mamy też książkę na przykład Anity Andrzejewskiej, powstałą, zaprojektowaną w współpracy z Kasią Kubicką. To jest taka książka fotograficzno-artystyczna, owoc 20 lat pracy, podróży przez 5 kontynentów.
1: Wspaniała fotografka Anita.
0: Tak, i tam właśnie też jest bardzo nietypowa, piękna oprawa. Taka jakby musimy zrobić 3 ruchy, żeby otworzyć i dostać się do wnętrza i jakby później jest nałożona ta narracja z takich pięknych, czarno-białych właśnie fotografii z podróży, głównie krajobrazów. Też się zdarzają takie bardzo książki skromne, minimalistyczne, które z kolei łączą się z tematem, jak na przykład właśnie Muzeum II Wojny Światowej i książka, która jest taką dokumentacją wystawy do odkryć archeologicznych, czyli Ziemia nie gubi, jeńcy cywilni na Westerplatte. To są takie właśnie odkrywanie archeologiczne śladów po jeńcach, którzy byli zmuszani do robót na Westerplatte. I ta książka jest taką bardzo surową, można powiedzieć minimalistyczną realizacją. Takim szary karton, takie specjalnie uwydatnienie nici, którym jest zszyta. Bardzo takie, Basia Bugalska też to jest też bardzo dobrze sama potrafi fotografować i tam zdecydowała się na takie zabiegi, że te fotografie właśnie one są takie bardzo, bardzo skromne, przypominają coś w stylu właśnie jak widzimy odkrywanie na wykopaliskach, że one jakby się wyłaniają z tej bieli kart. No naprawdę można właśnie bardzo różnie podejść do książki. Mamy tutaj realizacje takie przebogate formalnie, jak na przykład Kodeks Kresińskich, książka właśnie, o której wspominałam, gdzie pracował cały zespół nad notacją muzyczną, ale mamy też właśnie książki minimalistyczne, jak powiedziałam, książki, które są bardzo klasyczne i książki, które są takimi realizacjami, no bardzo takimi, można powiedzieć, artystyczno-eksperymentalnymi, jak Literatura piękna i tam są dwa projekty Pawła Stasiewicza takie, czy książka o Manao zilustrowana pięknie przez Honzę Zamojskiego, taka podróż przez Azję Południowo-Wschodnią, Chiny. No naprawdę mogłabym o tych 60 książkach opowiadać pewnie bardzo długo.
1: Ogromna różnorodność.
0: Może ktoś z Państwa do nas zadzwoni, to by było piękne, ale pomarzyć można.
1: Może najmłodsi. Odważniejsi, tak. Dzieci są odważniejsze w telefonowaniu niż dorośli. Czasami namawiają mamę albo tatę.
0: I czasami mają świetne pytania.
1: Tak.
0: Albo spostrzeżenia.
1: To może poczekamy na waszą propozycję, waszej ukochanej książki, którą ostatnio...
0: Nie musi być z wystawy.
1: Nie musi być z wystawy. Jakbyście chcieli ją zobaczyć na takiej prestiżowej wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jaka to byłaby książka? Może są takie ukochane tytuły. A pani ma taki ukochany swój z dzieciństwa?
0: Z dzieciństwa mam wiele, bo ja się szybko nauczyłam czytać i jakby... No na pewno wszystkie książki Bohdana Butenki.
1: A na mieliśmy pewno taką ładną wystawę.
0: No właśnie.
1: Muzeum Karykatury przy Koziej.
0: Tak, tak, tak. Oczywiście.
1: Nie tak dawno.
0: Nie tak dawno.
1: W zeszłym, nie wiem, czas tak szybko leci, czy to w zeszłym roku, czy 2 lata temu.
0: Butenka. Wydaje mi się, że
1: Muzeum Karykatury. Tak? Chyba zeszły rok.
0: Chyba zeszły. Tak, no pamiętam też moja córka na przykład uwielbiała tą serię Hipopotamów, czyli Daniela Joli Mzielińskiej, uwielbiała Domek, czyli taką książkę o różnych realizacjach architektonicznych, do tego stopnia, że spała z nią pod poduszką. Była tak cenna dla niej.
1: A państwo Mzielińscy cały czas w doskonałej formie, tutaj tak. Akurat wisi plakat tak. Nawiązujący też do Miasta Karpia.
0: Tak, tak, tak. To już też taka realizacja, która łączy książkę z grą,
1: z grą, tak, znakomita. Dzieci są zafascynowane tą książką.
0: No ja też pamiętam z dzieciństwa, że bardzo lubiłam Szancera. Miałam jeszcze taką książkę, która należała dość nie, to już to byłam kolejnym pokoleniem, o środce Marysi Krasnoludkach. Niestety podobała mi się Szancera. Tak bardzo, że powycinałam co bardziej atrakcyjne ilustracje i wkleiłam się do zeszytu. No ale bardzo szybko zrozumiałam, że jednak no właśnie może dlatego teraz projektuję książki, że zamiast

0: skonstruować coś, lepiej coś stworzyć, ale pamiętam, że właśnie, pamiętam, że ten zachwyt był tak duży, że właśnie, no, potem była, potem oczywiście bardzo żałowałam. Tak, no, to w ogóle jest też taki moment, wydaje mi się, właśnie dzieciństwo, kiedy wszystko przyswajamy tak bardzo, bardzo szczegółowo. Że jakby te wszystkie książki zapadają nam w pamięć, studiujemy je, próbujemy przerysowywać. No właśnie, są jakby takim dla nas obiektem, takim ukochanym.
1: No i to jest ważne, żeby to nie były takie przypadkowe tytuły, żeby myśleć o dziecku poważnie projektując, tworząc, pisząc, ilustrując dla niego książkę.
0: Tak, i żeby właśnie myśleć o dziecku, a mniej o swoich preferencjach, bo jednak... Ja na przykład eksperymentowałam, uważałam, że warto sobie wyrabiać swoją własną opinię zawsze i kupowałam córce przeróżne książki. Również te takie najbrzydsze, jakbyśmy my to powiedzieli. I również te takie bardzo artystyczne. I reakcje były przeróżne. W zasadzie nie ma jednego mianownika. Znaczy, która na przykład książka aktywnościowa będzie tą ukochaną? Czy to będzie bardzo podobnie wyglądająca książka, która proponuje spacer po muzeum, czy jakaś inna książka, która proponuje na przykład, nie wiem, jakieś hobby? I to, wydaje mi się, kształtuje się tak właśnie stopniowo. Ale ja zawsze uważałam, że właśnie dziecko może mieć do czynienia też właśnie z bardzo różnymi książkami, bo też każdy z nas jest indywidualnością i nawet jeżeli się zajmujemy, jesteśmy ekspertami, nazwijmy to. Taki przykład, prawda? Że zajmujemy się ilustracją dziecięcą, specjalizujemy się w tym, no to nawet tym bardziej wydaje mi się, że mamy swoje preferencje. Że nawet wśród tych najlepszych z najlepszych, to można tak jako wszystko się kłócić, jak gusta muzyczne i inne rzeczy spierać, to właśnie ktoś będzie kochał Butenkę, a ktoś inny właśnie docenia kogoś innego. Ja doceniam wiele rzeczy, ponieważ właśnie często występuję w roli też tej osoby, która kuratoruje. I wtedy jakby czy na przykład ocenia. I wtedy staram się jakby jednak wznieść poza moje indywidualne preferencje. No pomaga mi też tym to, że z wykształcenia jestem historyczką sztuki, więc też mam jakiś aparat, wydaje mi się, tego. Natomiast staram się jakby doceniać dobrą robotę i nie kierować się właśnie tymi preferencjami. Bo na przykład układając wystawę, tutaj mam sytuację dosyć taką literalną. Jest konkurs i jest wystawa, która opiera się na wyborze konkursowym, ale na przykład kuratorując wystawę w Japonii, czy w Korei Południowej, czy w Brazylii, czy w Indiach, to zawsze razem właśnie z moim mężem, którym pracujemy jako font artę i też właśnie bywamy duetem kuratorskim, zawsze staraliśmy się przez te książki, wtedy też plakaty i płyty, jakby stworzyć opowieść o kulturze naszego kraju. No, to były zazwyczaj właśnie, to był taki cykl Ion Poland i to dotyczyło tych najnowszych realizacji z ostatnich kilku lat. I efekt był taki, że na przykład właśnie burmistrz w Japonii mówiła, o, ja chcę przyjechać do Warszawy, oglądać jakąś książkę na przykład o Pałacu Kultury.
1: Jakim można być wspaniałym ambasadorem.
0: Tak,
1: to kraju, to
0: nasze projekty są, tak, to był taki projekt, który realizowaliśmy co kilka lat, od chyba 2011 do 2017 z Instytutem Adama Mickiewicza i wieloma różnymi partnerami z danych krajów. Oni się zgłaszali do nas, a czasami do Instytutu, czasami do nas bezpośrednio, ale to właśnie była taka współpraca plus właśnie Instytuty Polskie w danych krajach czasami. No i reakcje były w ogóle fantastyczne. A teraz w tym roku wysłaliśmy wystawę, znaczy organizowaliśmy grudzień, marzec wystawę w Tokio, właśnie konkursową poprzedniej edycji w Muzeum Drukarstwa w Tokio, niewielkim, bardzo sympatycznym muzeum. I kuratorka, z którą współpracowałam stamtąd, z Japonii, powiedziała, że te książki ją tak zaintrygowały, że zamierza sobie przetłumaczyć wszystkie translatorem i przeczytać. Więc to był kolejny przykład, to jest kolejny przykład na to, że jednak to jest takie okno na na kulturę i na też na taką właśnie...

0: taką kulturę materialną i wizualną danego kraju, można powiedzieć.
1: Ale to chyba też ogromna satysfakcja, jak dostanie pani takie zwroty.
0: Po czasie tak. Zmęczenie ogromne. Bo zawsze to było tak, że jechaliśmy i po prostu pracowaliśmy. Jeżeli dana instytucja, krzyk wypadał w tym czasie przez kilka dni, weekend i dana instytucja wtedy nie pracowała, to mieliśmy ten wolniejszy weekend. Jeżeli nie, to w zasadzie spędzaliśmy ten czas w muzeum. Więc widzieliśmy rzeczy, które nie widzą turyści. Ale tak, oczywiście satysfakcja była, ponieważ te wystawy, założenie było takie, że my je zawoziliśmy do danego miasta i potem one podróżowały. Czyli na przykład w Indiach otworzyliśmy wystawę w New Delhi, wyedukowaliśmy osoby, które się tym zajmowały, one później pycha do Mumbai, czy Bombaju w zasadzie, mówiąc po polsku. W Chinach to było w ogóle podróż przez dwa razy w Szanghaju, bo to kilkudziesięciomilionowe miasto, więc muzeum jednej dzielnicy przypomina nasze muzeum na przykład w Toruniu CSW, również architektonicznie, jak się okazało. I potem ta wystawa właśnie podróżowała do Pekinu, innych miejsc, więc to też naszym celem było coś takiego, że przewozimy tą taką, można powiedzieć, tą taką olbrzymią walizę z tymi rzeczami, bo tam zazwyczaj było na przykład około 100 plakatów, 80 kilku książek i kilkadziesiąt płyt. W Brazylii na przykład, gdzie bardzo ważna jest muzyka i naprawdę każda osoba, którą mieliśmy do czynienia również w Instytucie Tomiotaki, gdzie była ta wystawa, czyli w takim pięknym, pięknej przestrzeni wystawienniczej, to również wszystkie osoby, z którymi mieliśmy do czynienia, każda albo śpiewa, albo gra na jakimś instrumencie, więc oni rozumieli, jak ważne jest odsłuchanie na przykład płyt i załatwili nam sprzęt, który, że na, będąc na wystawie, można było zakładać słuchawki, nie tylko oglądać pięknie zaprojektowane winyle czy CD z różnymi książeczkami w środku, ale też zobaczyć, czy w zasadzie usłyszeć, jak to się łączy z płytą.
1: No wspaniale, jak sztuka staje się taka interdyscyplinarna.
0: Tak.
1: I wszystkimi zmysłami można czerpać.
0: Tak, no książkę też można w zasadzie wieloma zmysłami odbierać. No oczywiście wzrok, ale też mieliśmy książki dla osób z dysfunkcją wzroku, która dostała właśnie nagrodę. To była książka o drzewach z powiatu sejneńskiego, wydana przez Fundację, Małą Fundację Pogranicze, gdzie były przepiękne, nie tylko były teksty łacińskie i braille, ale też były przepiękne tyflografiki, czyli właśnie przełożenie starych grafik, w większości tam XVII-wiecznych, fragmenty roślin, nasion, liści, w taki sposób, że osoba z dysfunkcją wzroku mogła je poznawać przez dotyk, czyli tak jak często w dobrej praktyce muzealnej mamy też na wystawach, prawda? Że dzieło jest przełożone w jakąś taką formę, którą można dotykać i przynajmniej wyrobić sobie wyobrażenie o temacie wystawy. Więc no to mówiłam o wzroku, to już teraz był dotyk, oczywiście zapach, zdarzały się książki, które pachną. Zdarzają się książki, które trzeszczą, bo niestety klej został źle dobrany w procesie poligraficznym, albo książki, które szumią, bo właśnie mają ten jakiś specjalny papier. No tutaj jest właśnie takie doświadczenie na wielu poziomach.
1: Każdy bez wątpienia znajdzie coś dla siebie.
0: Tak.
1: O książkach wszystkich wyróżnionych, docenionych możecie przeczytać na stronie artmuzeum.pl, ukośnik wystawy, najpiękniejsze polskie książki 2025 roku, ale na pewno warto na wystawę się wybrać do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do 13 września. Ale pani Magdalena Frankowska nam pięknie opowiada o tym wszystkim. Także życzymy kolejnych takich inspiracji, pomysłów, spotkań, realizacji na całym świecie i zapraszamy częściej do Polskiego Radia Dzieciom.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Pani Magdalena Frankowska, kuratorka wystawy na najpiękniejszą polską książkę 2025 roku była naszą gościnią. Do zobaczenia, mam nadzieję.
0: Do zobaczenia, dziękuję i wszystkiego dobrego dla wszystkich.

Tylko 6 minut zostało do godziny 20, a ja na koniec mam propozycję obejrzenia bardzo ciekawej wystawy, której autorem jest pewnie dobrze znany młodszym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom Max Skorwider. Znany chociażby jako ilustrator świetnej serii To, o czym dorośli ci nie mówią. Duet Max Skorwider i Boguś Janiszewski już od wielu, wielu lat razem. A najnowsza wystawa w Lengrenówce, proszę państwa, dotyczy prac, które bardzo skrupulatnie Max wybrał spośród setek stworzonych na przestrzeni wielu, wielu lat. Wyrazista kreska, poczucie humoru, zaangażowanie w najważniejsze tematy społeczne to są, zdaje się, takie rozpoznawalne, mocne punkty Maxa Skorwidera, grafika, ilustratora, plakacisty, artysty wizualnego, kuratora, no i też profesora Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Z Maxem miałam przyjemność porozmawiać podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej w Rabce Zdroju w lipcu. I ten oto autor osobiście chciałby was zaprosić, a szczególnie dorosłych, do Lengrenówki w Warszawie na wystawę Jak z koziej trąbka. A dlaczego taka nazwa? Wyjaśnij. Na co dzień mieszka pod Poznaniem z żoną Magdą, synkiem Feliksem, pinczerkiem Bubu oraz kotami Baronem, Watsonem i Kotlecikiem. I żeby go spotkać, to trzeba się tam udać. No czasami udaje się też podczas różnych festiwali literackich, ale żeby przyjrzeć się wyselekcjonowanej twórczości, drodzy państwo, łobuza w stanie spoczynku, czyli Maxa Skorwidera, to należy udać się do warszawskiej Lengrenówki. Za nami wernisaż wystawy, o której autor teraz nam opowie. Co w Lengrenówce zobaczyć można i dlaczego akurat te, a nie inne prace, bo

0: Podejrzewam, że podczas swojej wieloletniej twórczości i zamiłowania do rysowania tych prac powstało naprawdę sporo.
1: Jest sporo, jest dosyć duży miszmasz. Z tego powodu też między innymi jest taki tytuł, który trochę wypikamy, bo tytuł wystawy to Jak z koziej trąbka. Właściwie trąba. Wynika to z doboru bardzo różnych prac, z różnych okresów, które właściwie nigdy ze sobą nie zaistniały w takim zbiorze ponad 100 rysunków na przykład, plus kamieni nieszlachetnych, które reprezentują twarze polskich mężczyzn i ich urodę. No ale oprócz tego jest to też taka aluzja do Muzeum Karykatury, które jest na ulicy Koziej. Wystawa nie odbywa się na ulicy Koziej, więc jest trochę jak z Koziej, bo jest to część Muzeum Karykatury, Lęgrenówka. Także serdecznie zapraszam.
0: A dlaczego twarze mężczyzn, a nie kobiet?
1: Od dłuższego czasu interesują mnie takie łyse głowy, które często coś usiłują powiedzieć, reprezentować sobą i są głośniejsze niż te bardziej subtelne kobiece. Często ci mężczyźni mają taki mocny charakter, który mnie trochę przestrasza, więc może by uporać się z tym ich takim kamiennym patosem. Umieściłem ich w formie takiej kolekcji kamieni nieszlachetnych, kamieni polnych.
0: Czy do Lęgrenówki rodzice mogą zabrać dzieci na tą wystawę?
1: Myślę, że trochę tak. Są prace na różnych wysokościach, więc zapraszam serdecznie z dziećmi.
0: A to Muzeum Karykatury często po taki pomysł sięga. Pamiętam wystawę Bohdana Butenki i tutaj też mieliśmy pracę na wysokości wzroku dorosłych i troszkę niższych odbiorców i niedorosłych zazwyczaj, więc to jest całkiem sprytne.
1: Marzyła mi się też taka wystawa dla moich zwierząt, która jest w ogóle na zupełnie niskim pułapie. No, Felix, synek, jeszcze jest w trakcie raczkowania, więc on też by się wpisał w tą grupę zwiedzających wystawy.
0: Powiedz, to była twoja inicjatywa, żeby taką wystawę zorganizować, czy to był pomysł ze strony Muzeum Karykatury?
1: Tak naprawdę to była inicjatywa Małgosi Gałysz-Wróbel, z którą współpracuję, która bardzo naciskała na to, żeby ta wystawa się odbyła. No i też w dużej mierze otwartość Muzeum Karykatury i Michała Rzecznika, który jest kuratorem, także bardzo się cieszę, że mogę tam być.
0: To jeszcze prosimy o zachęcenie tych dorosłych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom do tego, żeby wybrać się do Lęgrenówki, a podkreślmy, że wystawę można oglądać do końca wakacji.
1: Jeśli macie poczucie humoru podobne do mojego, albo go nie macie i chcecie się zdenerwować, to serdecznie zapraszam na moją wystawę pod tytułem Jak z koziej dy trąba.
0: Zapraszał Max Skorwider. Jeżeli dorośli znajdą czas i przestrzeń, żeby wybrać się do Lęgrenówki, to zapraszamy i my. Bardzo ciekawe prace pojawiły się już 17 lipca na wernisażu, a wystawę można oglądać przy ulicy Brzozowej 6/8A. A skąd tam się wzięło słowo koziej? No bo, proszę Państwa, no Muzeum Karykatury główna siedziba jest przy ulicy Koziej. No i mamy wszystko wyjaśnione. Minęła właśnie 20, więc pięknie dziękuję za to dzisiejsze dwugodzinne spotkanie. Renacie Żuchowskiej za współtworzenie audycji, Wam za uwagę. No i życzę Wam pięknego, spokojnego wieczoru, bo ciepły jest, więc można jeszcze spacerować, ale mamy ładne lato. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
2: Autopromocja.
4: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka. Śliczne oczka, proszę zmruż.
5: Chyba jestem trochę zmęczony.
4: Też mi się tak wydaje.
5: To jak się położę na kocyku, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?

0: i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może o strasznej dżungli i jakimś sprytnym chłopczyku, który nie bał się ciemności?
0: To dlatego, że ty się boisz?
1: Nie, ja to wcale nie, już dawno nie, a nawet...
0: A może jednak trochę?
1: No to może o jakimś odległym królestwie, gdzie były najpyszniejsze przyprawy świata?
0: Żeby jeszcze były jakieś przyprawy?
1: No, a do tego, żeby był jakiś...
0: No dobrze, zamykaj oczy i posłuchaj, wy również basałyki. Połóżcie się wygodnie, poduszka pod głową, zamknijcie oczy i posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, nie tak daleko, może nad morzem, a może niedaleko gór lub gdzieś nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: W magicznej bibliotece, w głębokim, aksamitnym fotelu przed kominkiem zasiadł skrzat.
1: I to skrzat opowie nam bajkę?
0: Ale tylko wtedy, jeśli zamkniecie oczy i nie będziecie już nic mówić.
1: No dobrze, obiecuję, to znaczy... Możecie zaczynać? Ojej, to znaczy ten skrzat może zaczynać.
0: No proszę, jaki łaskawy miś. Dziękujemy, misiaczku.
1: Bardzo proszę.
0: Skrzaty schodziły się z całego Skrzatowa. Ze wszystkich chatek i mieszkań, ze wszystkich półek bibliotecznych, żeby usiąść albo położyć się w największym pomieszczeniu Skrzata Anselma i wysłuchać jego opowieści. Wczoraj do mojej magicznej skrzyni, do której, jak wiecie, przylatują listy i paczki od skrzatów z całego świata, przyleciał list, a w nim rysunki, plany i liście. Bardzo dziwne w kolorze i kształcie, jakby ktoś zabrał z nich całą zieleń i wodę. Liść wyglądał jak wysuszony kawałek papieru, takiej pogniecionej bibułki. Mieszkańcy dżungli nad wielką rzeką proszą nas w nim o pomoc. List napisany był na papierze i ten papier wyglądał, uwierzcie mi, bardziej soczyście niż dołączony liść. Co mogło spowodować aż takie wysuszenie liści? Dlaczego aż tak stracił kolor? Dziwne, prawda? Na liściach opisano wszystko, co dzieje się tam z roślinami, a dzieje się coś bardzo tajemniczego. Kiedy tylko przeczytałem o tym, coś zaczęło mi świtać. Przypomniałem sobie, że kiedyś czytałem o podobnej chorobie roślin. Czy pamiętacie wredną wiedźmę Kaprychę? Jak zalazła wszystkim skrzatom za skórę, jaka była niedobra? Ile razy musieliśmy stawać przeciwko niej do walki? Na szczęście udało nam się ją wygonić ze Skrzatowa. Ale wtedy właśnie nasze rośliny też przybrały taki biały kolor, przestały pachnieć i kruszyły się pod palcami. Przez zaklęcie tej czarownicy i wtedy pomógł nam pewien grajek ze swoim instrumentem, no, który pojawił się w Skrzatowie. Miał na instrumencie takie pierścienie i tam ustawiał rodzaj melodii. To on mógł, grając, wyprowadzić ze Skrzatowa wszystkie szczury kaprychy. To on mógł spowodować, że psy tańczyły, a ludzie biegali dookoła siebie szczekając. Ale on również sprawił, grając na flecie, że wróciła zieleń. Ileż radości wówczas mieliśmy, a jak smakowały nam później zielone sałaty i szczypiorek. Wszystko takie soczyste, zielone, warzywa i owoce. O, mam nawet nagraną tę melodię, tę leczącą roślinę.

0: Inny, ale no, trzeba by było pojechać i tam zagrać im. No, a to niemożliwe.
1: Ale nie dla nas.
0: A któż to składa takie obietnice bez pokrycia?
1: To my, skrzaty z Królestwa Wynalazcy. Naszego taty, Kandelabra.
0: A, to wy, Kandela i Żyrandol, dzieci naszego wynalazcy skrzata Kandelabra.
1: No, przecież mamy komputer i możemy im wysłać e-mailem.
0: Nie rozumiem, czym wysłać?
1: No, to jest możliwe do zrobienia i my możemy to zrobić.
0: Ale jak włożycie dźwięk fletu do tego, jak mówicie, e-maila?
1: Oj, Anselmie, chyba przydałoby ci się kilka lekcji o internecie.
0: Dajcie spokój, i tak nic nie zrozumiem.
1: Dlatego nie będziemy ci przeszkadzać i sami załatwimy tę sprawę.
0: Ale pamiętajcie, że liczy się każda minuta. W liście skrzaty z dżungli napisały, że coraz trudniej im oddychać. Z białymi liśćmi jest też coraz goręcej. Sami nie wiedzą już, co robić. Uwaga, skrzaty na ratunek, czyli akcja w dżungli.
1: To dobrze, ruszamy.
0: Żyrandol dopowiedział. A Kandela, jego siostra?
1: Jeszcze tylko chwila.
0: Dźwięk czarodziejskiego fletu, który pozwoli im odczarować złe i gorące zaklęcia. I już za chwilę otrzymali odpowiedź z dżungli, że po włączeniu muzyki... Ale zaraz, to niemożliwe. Jak to dostali to?
1: No mailem.
0: A, tym. I oni to już mają u siebie?
1: Tak, mają, włączyli i melodia popłynęła i odczarowała liście.
0: Oj.
1: O, jeszcze przyfrunął od nich mail.
0: No to czytajcie.
1: Wszystko już w porządku, dobra robota. Dżungla znowu wilgotna, gorąca i wszystkie zwierzęta wracają z odległych miejsc.
0: No to trochę nie rozumiem. Jak to? No może mi wytłumaczycie, a może wy, basałyki, wszystko zrozumieliście? No bo teraz już podobno najmłodszych lat nasi najdrożsi słuchacze radzą sobie z elektroniką o wiele lepiej niż ich rodzice czy dziadkowie. Czy to prawda? Ja bym nie dał rady, ale wy błyskawicznie sobie poradziliście i pomogliście naszym znajomym skrzatom daleko, bardzo daleko gdzieś w odległej dżungli. Nie ma się co dziwić, przez kilka ostatnich miesięcy wielu, wielu naszych słuchaczy przecież nie wychodziło z domu. I pewnie doskonale radzili sobie z nowym wyzwaniem, czyli komputerami. Tak. I myślę, że wy również, basałyki, tak jak nasi bohaterowie, którzy się tym zmęczyli, też postanowiliście się położyć i trochę odpocząć. Na pewno i dzisiaj mieliście już mnóstwo ciekawych zajęć i jesteście trochę zmęczeni. Zresztą każdy się męczy, zwłaszcza kiedy jest gorąco i słonecznie, kiedy jest duszno, ale też kiedy pada deszcz czy grad, kiedy nie mamy dobrego samopoczucia, to zwyczajnie chce nam się spać. Dlatego teraz jest doskonały moment, żeby odrobinę odpocząć. Prawda? Może we śnie przeniesiecie się do gorącej dżungli, gdzie białe liście zmieniają się ponownie na zielone, gdzie mieszkańcy znowu są radośni i weseli. Tak jak wy, basałyki, będziecie po krótkiej drzemce. Tak jak teraz. Gwarantuję, że kiedy się obudzicie, będzie jeszcze mnóstwo innych wspaniałych przygód i niesamowitych historii. Zarówno tych z magicznego skrzatowa w bibliotece, jak i tych, które macie obok siebie na wyciągnięcie ręki. Jeżeli będziecie wypoczęci, wyspani, dlatego teraz już kończę, żebyście mogły wyruszyć na wspaniałe, senne wyprawy. Ciii. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Zapraszam na drzemkę. Wskakuj, Adasiu, pod kocyk. Poczekaj, poczekaj, wzruszę poduszeczkę. I zaraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
1: A o czym będzie ta bajeczka?
0: Jak przed czymś uciekała pewna panieneczka. A było to tak. Czy widziałeś kiedy taką prawdziwą starą szafę? Zczerniałą ze starości, ozdobioną rzeźbami i girlandami. Taka szafa stała właśnie w pewnym salonie, odziedziczona po prababce i była od góry do dołu rzeźbiona w róże tulipany. Miała mnóstwo najosobliwszych ozdób, a pośród nich małe jelenie głowy wysuwały rogi. Po środku stał wyrzeźbiony w całej postaci człowiek. Wyglądał zabawnie i szczerzył zęby, bo trudno to było nazwać śmiechem. Miał koźle nogi, małe różki na czole i długą brodę. Dzieci w pokoju nazywały go zawsze koźlonogim nad i pod głównodowodzącym generał-sierżantem, gdyż była to nazwa trudna do wymówienia i nie każdy mógł się poszczycić podobnym tytułem, a wyrzeźbić takiego pana było zadaniem nie byle jakim. No więc sobie stał. Z miejsca swego spoglądał bezustannie na stolik pod lustrem, gdyż tam sterczała mała, urocza pastereczka z porcelany. Miała pozłacane trzewiczki, sukienkę zgrabnie podpiętą czerwoną różą, do tego złoty kapelusik i kij pasterski. Była prześliczna. Tuż obok niej stał mały kominiarz, czarny jak węgiel. Zresztą także z porcelany. Był tak samo czysty i wytworny jak każdy inny. Wyobrażał tylko kominiarza. Ten, kto go zrobił z porcelany, mógł równie dobrze zrobić z niego księcia. Było mu wszystko jedno. Stał zgrabnie ze swą drabiną, a twarz miał białą i różową jak dziewczyna, co było może niewłaściwe, gdyż twarz kominiarza powinna była być choć trochę czarna. Stał całkiem blisko pasterki. Stali oboje tam, gdzie ich postawiono, ale że ich tak właśnie postawiono obok siebie, zaręczyli się, bo byli dla siebie bardzo odpowiedni. Oboje młodzi, oboje z jednakowej porcelany i on tak samo kruchy jak ona. Tuż obok nich stała jeszcze jedna figurka, trzy razy większa od nich. Był to stary Chińczyk, również z porcelany, który potrafił kiwać głową i utrzymywał, że jest dziadkiem małej pasterki, tylko że nie potrafi tego dowieść. Mówił, że ma nad nią władzę i dlatego kiwał w stronę koźlonogiego nad i pod głównodowodzącego generał-sierżanta, który starał się o małą pasterkę. Będziesz miała męża, mówił stary Chińczyk. Męża, który, jak mi się zdaje, zrobiony jest cały z mahoniu. On może z ciebie uczynić koźlonogą nad i pod głównodowodzącą generał-sierżantową. Do niego należy cała szafa pełna srebra, nie licząc tego, co jest ukryte w tajemnych schowkach. Ja nie chcę iść do ciemnej szafy, mówiła mała pastereczka. Słyszałam, że on tam ma 11 porcelanowych żon. Więc ty możesz być 12, zdecydował Chińczyk. Tej nocy, gdy stara szafa zatrzeszczy, odbędzie się wasze wesele. Jest to tak pewne jak to, że jestem Chińczykiem. To mówiąc, kiwał głową i zasnął. Ale mała pasterka płakała i patrzyła na swego ukochanego porcelanowego kominiarczyka. Chcę cię o coś prosić, powiedziała. Chodź ze mną w szeroki świat, bo tutaj nie możemy zostać. Zrobię wszystko, co zechcesz, odrzekł kominiarczyk. Idziemy natychmiast. Zdaje mi się, że mój zawód zapewni nam utrzymanie. Gdyby się nam tylko udało szczęśliwie zejść ze stołu, mówiła. Nie będę szczęśliwa, póki nie wyruszę w szeroki świat. Kominiarczyk pocieszał ją i pokazywał, jak ma stawiać małe nóżki na wyrzeźbionych rogach i pozłacanych girlandach zdobiących nogę stołu. Wziął także swą drabinę do pomocy i tak udało im się zejść na podłogę. Ale kiedy zwrócili wzrok na starą szafę, ujrzeli tam wielkie poruszenie. Wszystkie wyrzeźbione jelenie wysuwały głowy, podnosiły rogi i wykręcały szyje. Koźlonogi nad i pod głównodowodzący generał-sierżant skakał do góry i wołał do starego Chińczyka. Uciekają! Uciekają! Przestraszyli się więc trochę i schowali czym prędzej w szufladzie komody. Leżały w niej 3 czy 4 niepełne talie kart i mały teatrzyk marionetek sklecony jak się dało. Grano w nim właśnie komedię i wszystkie damy, Karo czy Kier, Trefl czy Pik, siedziały w pierwszym rzędzie i wachlowały się tulipanami, a za nimi stali waleci i pokazywali głowy od góry do dołu tak, jak to bywa w kartach. Treścią sztuki były losy dwojga kochanków, którzy nie mogli się połączyć i mała pasterka

Esterka płakała, gdyż były to jakby jej własne dzieje. Nie wytrzymam, mówiła. Muszę się wydostać z szuflady. Ale gdy stanęli na podłodze i spojrzeli na stół, zobaczyli, że stary Chińczyk obudził się i trząsł się całym ciałem, choć od dołu był przecież nieruchomą kłodą. Stary Chińczyk nas goni!

0: Wiem, że Wielka Wadza i Chińczyk byli kiedyś zaręczeni, a taki stosunek pozostawia zawsze pewną zażyłość. Nie, nie pozostaje nam nic innego, tylko wyruszyć w daleki świat. Czy masz rzeczywiście odwagę iść ze mną w daleki świat? Spytał kominiarz. Czy pomyślałaś o tym, jaki ten świat jest wielki i że nigdy nie będziemy mogli tutaj powrócić? Pomyślałam, odrzekła. Więc kominiarz spojrzał na nią wymownie, a potem powiedział: droga moja prowadzi przez komin, czy naprawdę masz odwagę przeleść ze mną przez piec, przez żelazne ruszty i rury? Dopiero wtedy przedostaniemy się do komina, a tam ja potrafię się ruszać. Wejdziemy tak wysoko, że nie będą mogli się do nas dostać, a w górze znajdziemy otwór, który nas wyprowadzi w daleki świat. I poprowadził ją do drzwiczek od pieca. Jak tam czarno, powiedziała, ale poszła za nim, zarówno przez ruszty, jak i przez rury, gdzie było ciemno jak w grobie. Teraz jesteśmy w kominie, powiedział, patrz, patrz, tam w górze świeci najpiękniejsza gwiazda. Była to prawdziwa gwiazda na niebie, która świeciła nad nimi, jak gdyby chciała im wskazywać drogę. Wspinali się więc w górę. Była to okropna droga pod górę, wciąż pod górę, ale on podtrzymywał ją i pomagał i pokazywał jej najwygodniejsze miejsca, gdzie mogła stawić swe małe porcelanowe nóżki. I tak dostali się wreszcie na brzeg komina, gdzie usiedli, bo byli bardzo zmęczeni, a co prawda mieli być czego zmęczeni. Niebo ze wszystkimi gwiazdami było wysoko nad nimi, a wszystkie dachy miasta nisko pod nimi. Mogli spoglądać daleko wokoło siebie, daleko przed siebie, w szeroki świat. Biedna pasterka nie wyobrażała sobie tego nigdy. Oparła główkę o swojego kominiarza i płakała, tak że złoto na jej pasku poodpadało. To za wiele dla mnie, mówiła. Tego nie zniosę. Świat jest za duży. Chciałabym wrócić na stolik pod lustro. Nie będę nigdy szczęśliwa, dopóki tam nie wrócę. Poszłam za tobą w szeroki świat, więc możesz mnie teraz poprowadzić z powrotem, jeśli choć trochę mnie kochasz. Kominiarz na próżno próbował pomówić z nią rozsądnie. Mówiła o starym Chińczyku i o koźlonogim nad i podgłównodowodzącym generał sierżancie. Szlochała tak strasznie i całowała swego kominiarczyka tak, że musiał jej ulec, choć było to czystym szaleństwem. Więc poszli z największymi trudnościami z powrotem przez komin i leźli przez wszystkie rury i ruszty, gdzie wcale nie było rozkosznie, aż znaleźli się w ciemnym piecu. Teraz nasłuchiwali w drzwiczkach, co się dzieje w pokoju, ale w pokoju było zupełnie cicho. Wyjrzeli? Ach! Stary Chińczyk leżał na podłodze. Spadł ze stołu, kiedy chciał ich gonić, i stłukł się na trzy części. Całe plecy rozpadły się, a głowa potoczyła się w kąt. Koźlonogi nad i podgłównodowodzący generał sierżant stał tam, gdzie zwykle, i rozmyślał. To straszne, powiedziała pastereczka. Dziadunio rozbił się na kawałki z naszej winy. Nie przeżyje tego. I załamała swe maleńkie rączki. Można go będzie skleić, powiedział kominiarz. Można go będzie doskonale skleić. Nie rozpaczaj tak. Jak mu skleją grzbiet i przylepią głowę, będzie znów jak nowy i jeszcze powie nam nie jedno przykre słowo.
1: Naprawdę?
0: Zapytała. A potem wdrapali się z powrotem na stół, gdzie poprzednio stali.
2: Dalekośmy zaszli, rzekł kominiarz. Mogliśmy sobie zaoszczędzić tych wszystkich trudów.
1: Gdybyśmy tylko skleili już starego dziadunia, czy to będzie bardzo drogo kosztowało?
2: Dziadunia sklejono. Rodzina kazała mu ulepić plecy. W szyję wprawiono nowy kołek. Był jak nowy. Tylko głową kiwać już nie potrafił.
0: Pan bardzo schardział od czasu, kiedy się pan rozbił na kawałki, powiedział koźlonogi nad i podgłównodowodzący generał sierżant. Nie wydaje mi się, żeby to był powód do dumy. Czy dostanę ją za żonę? Czy też nie dostanę?
1: Kominiarz i pasterka spoglądali tak wzruszająco na starego Chińczyka. Tak się bali, że kiwnie głową.
0: Ale nie mógł kiwnąć. A było mu nieprzyjemnie opowiadać obcemu, że ma wstawiony kołek w karku. Porcelanowi kochankowie połączyli się i błogosławili kołek dziadunia. A kochali się dotąd, dopóki się sami nie potłukli na kawałki. Kolorowych snów, Adasiu.
1: kolorowych snów, drodzy słuchacze.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.
3: Stary niedźwiedź mocno

0: się go boimy.
1: Jak się zbudzi, to nas zje.

palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy.

się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

Marysiu, śpicie dziś jak w baśni. Księżyc srebrem was otula w pełni swe. Niech wam bajko światów cała moc się naśni. Nocny wieczór.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
5: Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. W studiu są z nami Kamila Dałkrz-Boruch i Tomek Boruch. Witajcie, dzień dobry, cześć.
6: Cześć.
7: Cześć.
5: Chociaż gdy myślę sobie o was, to w skrócie bym mówił strefa intymna.
6: Jak
5: i słusznie. To wasz projekt muzyczny, prawda?
6: Tak, założony w sumie niedawno, ale dojrzewaliśmy do niego długo. Nazwa też powstawała w naszych głowach chwilkę. Natomiast jak już to wszystko się skrystalizowało, to działamy, piszemy. Te piosenki są szczere, te piosenki są o czymś i my wiemy, o czym one są i bardzo dobrze się z tym czujemy i uwielbiamy przekazywać tę muzykę, tą prawdę ludziom.
5: Ale gdyby nie to, że zostaliście rodzicami, nie powstałby ten projekt?
7: Projekt tak naprawdę nie miał jeszcze nazwy, ale narodził się bardzo dawno temu między nami, bo muzykujemy od wielu lat. Tylko nazwa krystalizowała się przez te długie miesiące. Piosenki powstawały, te piosenki, które wydajemy już jako strefa intymna, powstawały przez akurat ostatnie 5 lat, czyli okres, od kiedy jesteśmy rodzicami. I tam

0: Trochę naturalnie, bo to jeszcze tak nie było planowane, że wydamy płytę, tudzież że napiszemy zbiór piosenek o tym, jak to jest być rodzicem, jak to jest zetknąć się z dorosłością. Po prostu pisaliśmy to, co w danym momencie nam się w głowach tliło. Często to były wypadkowe różnych kłótni, wyjść z domu, trzaśnięć drzwiami. Czasami to były wypadkowe...
1: Czyli samożycie.
0: Tak, dokładnie. Spojrzenie w nasze potomstwo i moment wzruszenia. Jest taka piosenka, którą już wydaliśmy, Kołysanka. Mhm. To jest utwór, który powstał naprawdę... Tekst do tego utworu powstał w godzinę.
2: Ale dojrzewaliśmy do niego chyba ze 4 lata.
0: Ja bym powiedział, że 34 lata.
2: Możliwe, że też. Bo pamiętam, jak urodziłam syna, pierwsze nasze dziecko, to bardzo chciałam napisać piosenkę o tym, o tych emocjach, że on się pojawił, że ta miłość. I w ogóle nie umiałam dobrać słów. Totalnie się nie dało. I potem, tak jak Tomek mówi, usiedliśmy, był motyw muzyczny. Przeglądaliśmy te motywy muzyczne i ja mówię do Tomka, że ja mam taki pomysł, że młode małżeństwo, rodzice świeżo upieczeni stoją nad łóżeczkiem tego dziecka i rozkminiają, jak się potoczy jego życie, gdzie go poniesie. I to są takie rozkminy tych rodziców nad tym łóżeczkiem. I co ty na to? Mówię do Tomka. I on miał łzy w oczach i po prostu pisząc to, płakaliśmy. I te emocje się tak przelały na Kołysankę, że jak ją włączyliśmy Julkowi, kiedy ona już była gotowa, to chłopak się popłakał. Powiedział, że to jest bardzo smutna piosenka i on po prostu też płakał.
1: Bo on już teraz zrozumiał tę piosenkę, no bo jest w takim wieku, że już te słowa mogą do niego docierać.
2: Tak, ja mówiąc o tym mam łzy w oczach, więc...
0: Kiedyś radio może będzie 3D, to tą audycję puścimy 3D i zobaczycie państwo łzy Kamili.
1: A zmienia się trochę podejście do rodzicielstwa, gdy pojawia się drugie dziecko? Bo wielu rodziców podkreśla, że przy pierwszym dziecku jesteśmy tacy przewrażliwieni, a gdy przychodzi na świat drugie dziecko, to nazwijmy to, już jesteśmy bardziej luźniejsi. Już nie spinamy się w niektórych tematach, tak jak przy pierwszym dziecku.
2: Te stereotypy są nam znane, natomiast jeśli chodzi o mnie, bo nie będę się tu wypowiadać za Tomka, zaraz on opowie, jak on ma, natomiast ja, wydaje mi się, że poza tym, że jak wyszłam ze szpitala z malutką i zobaczyłam Juliana, to uwierz mi, w domu płakałam, że straciłam swoje małe dziecko, które miałam w domu, bo on nagle wydawał się olbrzymem. I poza tym... To oczywiście się już oswoiłam i nie jest już to tak drastyczna różnica, natomiast poza tym wydaje mi się, że ja osobiście traktuję dzieciaki tak samo i nie widzę różnicy. Poza tym, że się pojawiło drugie do kochania, to jest tak, jak było.
0: Tak, co mogę dodać, że to jest na pewno element większego doświadczenia i takiego obycia w sprawie. To mniej więcej tak, jak nagrywa się pierwszą płytę w swoim życiu, a nagrywa się drugą płytę w życiu. To już człowiek dużo więcej wie, dużo ścieżek ma przetartych.
1: Chociaż przy nagraniu pierwszej płyty mówi się, że pierwszy album nagrywa się całe życie, a na drugi już ma się zdecydowanie mniej czasu.
0: No, w sumie na drugi ma się zdecydowanie mniej czasu.
2: No tak, to też
0: dokładnie,
2: jest
0: bo do pierwszego dziecka dojrzewa się całe życie, a drugie dziecko już pojawia się w krótszym okresie od pojawienia się pierwszego.
1: No, tak.
0: Natomiast Kamila, tak jak mówisz, ty tutaj usiadłaś w domku i płakałaś, że już nie masz małego Julianka, tylko jest teraz duży Julianek, to ja jako ojciec się bardzo ucieszyłem, bo ja przeżyłem ten sam szok. Nasz pierwszy potomek, Julek, w sekundę z małego dziecka stał się dużym chłopakiem, więc dla mnie wreszcie możemy chodzić grać w piłę.
1: Ja muszę wam powiedzieć, że byłem ogromnie zdziwiony, gdy wstawiliście pięknego posta w mediach społecznościowych, że pojawiła się córeczka na świecie, a dosłownie za chwilę No, za kilka dni, może kilka tygodni dostaję maila od Kamili. Cześć, tutaj mamy nową piosenkę i w ogóle taki tryb pracy, nie działalności muzycznej. I mówię,

0: Moment, coś mi się nie zgadza. Przecież ta kobieta przed chwilą urodziła dziecko. Więc no, to nie był zabieg wyrwania zęba, tylko po prostu urodziła dziecko, karmi i tak dalej. Tu dostaje prasówkę promocyjną najnowszej piosenki. Po czym dzwonię i na luzie tam spaceruję z Gabrysią. I sobie rozmawia ze mną po prostu o nowej piosence, strefy intymnej. Jakby Gabrysia urodziła się 2 lata temu.
1: Mm-hmm. No Kamilka jest tytanką. Naprawdę. No, od kiedy ją poznałem, to wiem, że jest tytanką pracy i jest najlepszą mamą na świecie i tutaj w ogóle publicznie chciałem Kamilce jeszcze raz złożyć życzenia, bo wczoraj było jej święto i Kamilka jest super mamą.
0: Dzień mamy.
1: A oprócz tego naprawdę
0: takie
1: wspaniale.
0: Takie już podwójne dla ciebie święto.
2: Tak.
1: No, a nawiązując do piosenek, przygotowywaliśmy się do tych premier, do tych wydawnictw od długiego czasu i mieliśmy to tak zaplanowane, żeby...
0: Czyli taki backup był przed narodzinami Gabrysi już, tak?
1: Tak, dokładnie. Byliśmy przygotowani na to, żeby w okresie, kiedy Gabrysia się urodzi, wystartować z promocją naszych piosenek i trafić do najbliższych znajomych. Tak, żeby nasi znajomi wiedzieli, że żyjemy, mamy się dobrze i że realizacja zawodowa wcale nie musi kolidować z rodzicielstwem i na odwrót, że rodzicielstwo wcale nie musi kolidować
0: z
1: realizacją swoich planów.
0: Tak, to mnie bardzo zastanawia właśnie, jak balansujecie między rolą rodzica a działalnością muzyczną. No bo ty, Tomku, też często wyjeżdżasz, no nie grasz tylko w strefie intymnej, tak. Pracujesz typowo jako muzyk sesyjny, prawda?
1: Zgadza się. Tak, mam bardzo dużo wyjazdów i nie ma co ukrywać, że jest to, żeby utrzymać ten poziom regularności w koncertowaniu i w byciu aktywnym muzykiem, to bardzo często nadwyrężam się fizycznie, ale z pasją nie da się wygrać. Mam nadzieję, że w tym wszystkim też jestem wystarczająco obecny jako tata w domu i przy ogromnym wsparciu Kamili. Udaje się to sklejać. Kamilka nie działa sesyjnie. Kamilka jest zaangażowana tylko w swoje projekty muzyczne.
0: No Kamila teraz największy projekt życia ma tak naprawdę jako mama, prawda?
1: Tak,
0: bo no, pewnych rzeczy my jako tatusiowie nie jesteśmy w stanie
2: przeskoczyć,
0: zrobić, no, tak. Bo jesteśmy mężczyznami, a nie kobietami, więc taka jest prawda. Ale z drugiej strony sobie też myślę, że bycie muzykiem to też komfort.
2: Czasowy i przede wszystkim.
0: Tak, i bycie rodzicem. Bo często te wyjazdy są, załóżmy tam w weekendy, a te 5 dni w tygodniu ma się faktycznie takich, że nie chodzi się do biura od do, tylko się jest w domu i jest się takim pełnoetatowym rodzicem.
2: Uh-huh. Tak, dlatego wydaje mi się, że dzięki temu, że oboje jesteśmy muzykami i mamy komfort właśnie czasowy, możemy tymczasem balansować tak, że jednak tu przedszkole, tutaj może jakaś opiekunka, ale ten czas, który inni muszą spędzić w pracy od tam 7 do 17 niektórzy, to my możemy balansować i dzięki temu wydaje mi się, że nasze dzieci aż tak nie odczuwają tego, że...
1: Że mamy szaloną pracę.
2: Że mamy szaloną pracę. Wręcz może nawet się cieszą. Zobaczymy.
1: Poczekaj, 30 lat.
0: Ja trochę kontrowersyjnie tutaj włożę kij w mrowisko.
2: Dawaj.
0: Czy bycie muzykiem nie jest poniekąd utrudnione w kraju, w którym się żyje, jeśli chodzi o udogodnienia różne? No bo jeśli ktoś chodzi do jakiejś pracy, ma ten etat, ma zapewnione wszystkie świadczenia i tak dalej. Czy zawód muzyka jest traktowany na równi z innymi zawodami? Też możecie swobodnie korzystać z udogodnień, które należą się innym obywatelom.
1: Tak, to może ja powiem, bo wielu kolegów było totalnie zaskoczonych, że jest coś takiego jak urlop tacierzyński, z którego z radością skorzystałem i to było naprawdę bardzo przydatne.
0: Okej, okay, super.
1: No więc myślę, że tak, spoko. Jeśli działalność artystyczna jest jakoś tam usankcjonowana i jest to wszystko zebrane, powiedzmy, w jednoosobową działalność gospodarczą, tak jak u mnie, to nie mogę narzekać ogólnie.
0: Bo dlaczego pytam? Miałem kiedyś taką sytuację, że starałem się o kredyt, a

0: nie byłem jeszcze, nie pracowałem jako etatowy pracownik radia, tylko poszedłem do banku i pan mnie pyta zawód, muzyk. Ale co ja mam wpisać? Mówię, no, muzyk.
1: A czym się pan zajmuje?
0: Ale jaki to jest podmiot gospodarczy? Mówię, proszę pana, jestem muzykiem. To jest praca. Ja nie wiem, co wpisać. Boże. No muzyk, no to jest praca wykonywana. I,
2: tak.
0: I z taką troską zawsze myślę sobie o muzykach, czy oni faktycznie, no, przez to, że są muzykami, nie mają trochę utrudnień życiowych. Mm-hmm,
2: tak, wydaje mi się, że to jak ze wszystkim jest jakiś rodzaj równowagi, bo ta kwestia rzeczywiście jest dużym utrudnieniem, aczkolwiek mamy tak wiele różnych fajnych rzeczy, na przykład elastyczność czasową z naszą pracą, że albo to, że możemy być w pracy i widzieć się jednocześnie z przyjaciółmi. To są rzeczy, które nie są taką, powiedzmy, codziennością.
3: Ale to, o czym mówisz o tych kredytach, to faktycznie jest chyba jeden główny punkt, który może przeszkadzać, ale wydaje mi się, że teraz już jest dużo łatwiej niż,
0: no to
3: jak, niż jak ty
0: to
3: próbowałeś.
0: Czy syna, którego macie, już jest takim prawie 5-latkiem, prawda?
3: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Podkrada gitary?
2: Na szczęście nie.
0: Okay.
2: Ale świetnie śpiewa i jest bardzo muzykalny. Przyjęliśmy taką metodę, że czym gąbka nasiąknie w młodości. Mhm. Staramy się go otaczać muzyką.
3: Ale nic na siłę.
2: Nic na siłę. To znaczy bierzemy go ze sobą na koncerty. Czasami zaprowadzamy go do studia w czasie
0: nagrania.
2: I co
0: fascynuje go taki backstage?
2: Na swój sposób, tak. On to przeżywa na swój sposób. Ostatnio się okazało, że potrafi rozpoznać po dwóch nutach piosenki takie jak Bohemian Rhapsody, Fuel, Metaliki, Banana Song. Najróżniejsze piosenki rozpoznaje po dwóch nutach, więc ta metoda chyba działa.
0: Fajnie, że Fuel wymieniłeś, bo uważam, że Load i Reload to były jedne z ciekawszych płyt Metaliki.
2: W końcu ktoś to powiedział i to publicznie. To są moje ulubione płyty Metaliki.
0: Ja też bardzo lubię.
2: Load właśnie ma mieć teraz swoją reedycję z okazji 30-lecia. Już się nie mogę doczekać.
0: I to 30 lat, już nie, niewiarygodne.
2: Tak.
0: A nim się obejrzycie, wasze dzieci też będą już takie dorosłe, to o czym powiedziałaś, Kamilo, że wróciłaś po porodzie do domu i nagle patrzysz, że ten maluch nie jest już takim maluchem.
3: Ach, wiem, myślę, że to tak. Jak wstryknięcie, dlatego trzeba korzystać i po prostu robić
2: tak,
3: to, co się
2: lubi. A ja tutaj jeszcze taką...
0: Ciekawe, czy będzie takie kolejne Kelly Family, Boruch Family z dziećmi, które tam słyszałem, że Gabrysia no, pretenduje na bardzo dobrą chórzystkę.
2: Tak.
3: Już jak się urodziła.
0: Głos jak dzwon.
3: Jak się urodziła, to...
0: Jak anioł.
3: Bardzo krzyczała. Panie na porodówce były wręcz zaszokowane, że dawno nie słyszały tak krzyczącego dziecka.
0: Ja pierwsze dziecko, które krzyczało mikrofon.
3: A ja mówiłam...
2: Zaraz po wyjściu z brzucha.
3: No. Ja mówiłam, że ona po prostu trenuje głos po mamie. No i piosenki Strefy Intymnej leciały na porodówce.
0: No, jak pięknie.
3: Gabrysia tak była otoczona naszymi dźwiękami od samego początku.
0: Śpiewałaś pewnie, jak były dzieci w brzuszku, co?
3: Z Julkiem mieliśmy mini trasę koncertową, jak byłam w ciąży.
0: A faktycznie.
3: Tak, bo wydaliśmy, tak, w 2020 roku wydaliśmy mini album.
2: To jeszcze pod nazwiskiem Kamilki.
3: Tak, opowieści.
0: Pamiętam.
3: I zagraliśmy całkiem sporo koncertów w duecie. I udało się.
0: Ale wiesz, co jest w ogóle niesamowite, że teraz przypomnieliście mi o opowieściach. Muzyka, która wam towarzyszy, którą wy tworzycie, to jest taki pamiętnik waszego życia w sumie.
2: Tak.
3: Trochę tak.
2: Tak. Zgadza się. Tak, bo te opowieści były zapisem z wcześniejszego okresu, gdy Kamil jeszcze współpracowała ze swoim tatą, gdy ja już trochę dołączyłem do spółki kompozytorskiej, a teraz płyta, którą wydamy za parę miesięcy, to będzie zapis naszego już wspólnego życia.
0: Pięknie.
3: Tak jakoś wychodzi, tak, tak. Dobrze to ująłeś.
0: Ciekawe, co zapisze się na tych kartach historii waszego życia za jakiś czas. Macie też tak, że ja muszę się przyznać, że to jest trochę moją zmorą, że nie mogę zatrzymać swoich myśli i zastanawiam się, jakie będzie życie mojego syna, gdy pójdzie do szkoły podstawowej, jaka będzie szkoła średnia, jakie będzie towarzystwo, co on będzie.

0: robił, jaka czeka go przyszłość, jaka będzie sytuacja polityczna na świecie i tak dalej. I czasem mi tak trudno zatrzymać te myśli, że po prostu czuję się, że ta gonitwa jest jak taki chomik w kołowrotku u mnie w głowie i nie mogę go zatrzymać.
1: Tak, to jest szaleństwo.
0: Czy wy potraficie panować nad tym, czy to jeszcze jest ten etap, że też wybiegacie bardzo w przyszłość?
1: Mnie na przykład bardzo stresuje myśl o tym, że Julek kiedyś prędzej czy później się zakocha i pewnie prędzej czy później będzie musiał się zmierzyć z takim zjawiskiem jak złamane serce. No. A dla ojca najgorsza jest bezradność. I wiem, że nie będzie się dało wtedy zbyt pomóc. Oczywiście rodzic może zrobić tyle, że po prostu jest obok i mądrze wspiera, ale jakoś ta myśl szczególnie mi towarzyszy.
0: No a teraz podwójnie, bo Julek, ale także Gabrysia.
1: Gabrysia, tak.
0: No właśnie.
1: Ale jakoś o niej myślę, że na pewno będzie bardzo...
0: Będziesz w zbroi stał pod drzwiami. Dzień dobry, PESEL rodziców, znajomi.
2: Nie, to właśnie mi się wydaje, że przyszłościowo to Tomek bardziej wybiega, a ja raczej skupiam się na, nie wiem, najbliższym roku, jak dobrać odpowiednie zabawy, czy co zaproponować tutaj w doborze zabawek.
0: Czyli Tomek będzie prowadził preselekcję z prywatnym detektywem.
2: Tak,
0: to nasz znajomy, prywatny detektyw, troszeczkę tam pytań ma.
2: Ale tak, ten temat ostatnio wśród znajomych też poruszaliśmy, więc coś jest na rzeczy.
0: Tak.
2: Ale ja mam patent strzelecki, więc wiesz, to może dlatego nie wybiegam w przyszłość.
0: Obowiązkowo potencjalni kandydaci, kandydatki przed...
1: przed oblicze matki.
0: Przed oblicze matki, tak. Jakie są wasze ulubione momenty związane z... rodzicielstwem i wspólnym muzykowaniem, bo pewnie to wspólne muzykowanie też jest w domu.
1: Kamila?
0: Co was wzrusza w tym? Bo na pewno dużo jest takich momentów wzruszających, prawda?
2: Tak, to w sumie będę kontynuowała poprzednią myśl, czyli jak widzę, że no, do tej pory był Julek, więc ja się na nim skupiałam. Gabrynia jest od 2 miesięcy, więc ciężko mi na razie coś tutaj powiedzieć, ale jak jakaś nowa umiejętność, nad którą pracowałam, nagle wchodzi tak z marszu, i się okazuje, że on już to umie i w ogóle o co ci chodzi, mamo? Przecież ja to wiem, ja to umiem i to jest takie budujące, że stoi się obok i tak próbuje się to, wpycha mu się trochę te rzeczy pod nos, ale on w końcu to łapie i on to widzi. Nam się wydaje, że on tego nie widzi, ale on to widzi i wie i za chwilę umie to, umie tamto, więc jestem tu i teraz, obserwuję i to mnie najbardziej cieszy, jak on idzie do przodu, jak poznaje nowe rzeczy, doświadcza nowych rzeczy. To jest wzruszające, a to wspólne muzykowanie jest, ale też przez nasz zawód w sumie może nie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać, ale no te momenty cieszą, bardzo cieszą i wzruszają.
0: Czy są takie rytuały lub sposoby na utrzymanie relacji? Bo wiadomo, że to nie jest do końca tak zawsze kolorowo, prawda? To, o czym wspomnieliśmy,
1: tak,
0: czasem trzeba się pokłócić, sytuacja tego wymaga. No ale jednak partnerstwo ma swoje też takie potrzeby pielęgnacji i czasem warto mieć może jakiś rytuał, coś, co każdego dnia się robi, żeby pielęgnować związek, ale też żeby ta rodzina jednak dobrze funkcjonowała. Macie jakieś takie patenty codzienne, które wykorzystujecie, żeby lepiej i dobrze wam się żyło?
2: To Tomek wypracował właśnie taki sposób, żebyśmy mogli spędzać razem czas, bo przy Julku na początku ja troszkę się zafiksowałam na to macierzyństwo, że tu dziecko, a Tomek wywalczył właśnie, że musimy mieć ten wspólny czas i usypianie trwało długie godziny, ale jak Julek stał się już kumatym chłopakiem, no to wyjaśniliśmy mu, że przeczytamy książkę, to jest nasz rytuał na pewno, to wieczorne czytanie książek. A później już ten czas...

żeby on sobie się wyciszył w swoim łóżeczku. Wiadomo, że jeśli potrzebuje nas, to przyjdziemy, ale my też potrzebujemy chwili dla siebie i żebyśmy właśnie potem mogli być dla niego tymi rodzicami, to musimy ten czas wspólnie tutaj spędzić, więc dziękuję na wizji.

0: miejscu tutaj w Warszawie?
1: Niestety nie. I to jest taka kolejna cegiełka, która sprawia, że to wszystko, co robimy, to jest pewien rodzaj szaleństwa. Mhm. Dlatego, że naprawdę nie mamy dziadków na miejscu. Najbliższych dziadków mamy 300 kilometrów od naszego tutaj domu warszawskiego i trzeba się nieraz naprawdę nagłówkować i napocić. Ale na szczęście jesteśmy bardzo elastyczni z Kamilką. Potrafimy pracować w przelocie, potrafimy rozmawiać o tekstach, o muzyce. Gdy jesteśmy w podróży, dużo rozmawiamy zdalnie. Często dochodzi do dość absurdalnej sytuacji, że ja daję Kamilce buziaka, wychodzę z domu i z samochodu do niej dzwonię, jadąc do studia i rozmawiam z Kamilą o kwestiach zawodowych. Bo ja po prostu załączam
2: tryb pracy.
1: W tym momencie jestem już w pracy i mogę rozmawiać, więc dochodzę do list, a miałem tu z Kamilą przegadać, no to dzwonię.
2: I zaczyna rozmowę wtedy, no to teraz jestem już w pracy, to porozmawiajmy.
1: Żeby przypadkiem mi nie mówiła o dzieciach. Ale dzięki temu, jak wracam do domu, to staram się przynajmniej być bardziej w domu niż w pracy.
0: No to ciekawe w ogóle takie, że nagle opuszczasz dom i wchodzisz w zupełnie inny tryb. Teraz tak sobie pomyślałem, czy Gabrysia już widziała backstage muzyczny? Była na jakimś koncercie? Zabraliście już ją?
1: 2 dni temu na weselu, tak, gdzie to, grałem oczywiście
2: to
1: z kolegami.
2: Jak na backstage'u. Tak.
0: Okej. Czyli już zobaczyła trochę tego świata. Jak reaguje w ogóle na muzykę?
2: Jest zakochana.
0: Okej.
2: Wsłuchuje się.
0: Bo początki mojego syna były takie, że no, nie chciał, a później załapał.
1: Ona... A w jakim wieku?
0: No właśnie, jak był taki malutki, pamiętam, że ambitnie chciałem go karmić muzyką Prince'a i płakał, ale gdy usłyszał Melody Gardo, to już było okej.
1: Okay. A próbowałeś Metaliki?
0: Oczywiście.
2: Julek wyszedł ze szpitala, to dostał od taty...
1: Od razu świeżą tak, porcję, mastrą papec.
2: I spał. I do dziś to ma, że na... rockowych koncertach spokojnie.
1: Tak, ale to jest uzasadnione naukowo poniekąd. Nie podam konkretnych badań, bo ich nie pamiętam, ale oglądaliśmy kiedyś film, gdzie było mówione, że dzieci w brzuszku mamy słyszą taki dźwięk dość głośny, dużo niskich częstotliwości i wcale nie trzeba dzieciątka trzymać w ciszy, kiedy ono się urodzi. Więc
2: ponoć idąc, tam 90 decybeli.
1: Tak, tak chyba liczba tam padła. Czyli głośno. No i myśląc o tym, puszczałem dzieciom, Gabrysi też puszczam, muzykę rockową i ma się
2: tak, nie jesteśmy z tych rodziców, gdzie przychodząc do nas trzeba mówić szeptem. To wręcz zabraniamy.
0: Szanuję. I super, bo też jestem z tych, co tak uważa. Trochę może kontrowersyjne zadam pytanie, Kamilo, no bo jednak to ty głównie siedzisz z dziećmi w domu, to ty jesteś mamą. I czy nie miałaś takich frustrujących momentów, że ten sobie jeździ, gra, realizuje się muzycznie, a ja muszę ten czas spędzać z dziećmi?
2: Trochę tak, wiadomo, ale ostatnio bardzo dużo przegadujemy się, przez cały nasz związek dużo przegadujemy rzeczy i pracujemy nad sobą, więc to wszystko jest do przegadania, ustalenia, że ja potrzebuję teraz być tu i tu, a nie z dziećmi, więc Tomek zawsze otwarcie mówił, to bierzemy opiekunkę, zadzwonimy po babcie, coś się wymyśli. Jak chcesz tam być, to tam będziesz, po prostu. Tylko super. Trzeba o tym gadać. Ja miałam problemy z tym gadaniem właśnie i dużo zamykałam w sobie i przez to potem się mogą tworzyć takie złości. Natomiast jak już się przegada, to no, jakoś się wydaje, że wszystko da się rozwiązać.
0: To gadanie takie na bieżąco chyba jest najważniejsze, prawda? Bo jak te emocje się skumulują i tak rosną, bo przyzwyczajasz się do tego, że nie rozmawiasz, to jest najgorsze i nagle przychodzi światełko, że jednak no tak, przecież ja mogę coś powiedzieć i to jest najgorsze. Ja trochę tak, wiecie, zaczepiam, bo na własnym doświadczeniu też tutaj bazuję i myślę sobie o takich sprawach, które budzą często konflikty, ale z których można oczywiście wyjść. Ale pewnie Kamila też za jakiś czas, jak już dzieciaki podrosną, jak odpali solowy projekt, to wszystkim kapcie spadną i będzie pozamiatane.
2: Materiałów jest dużo.
0: No, bazując na takich wszystkich emocjach i doświadczeniach, które zbierasz, to to tym bardziej. To kiedy strefa intymna

0: opublikuje całą książkę opowieści, które zapisaliście? Jaki jest plan?
1: Cała książka muzyczna pewnie wyjdzie gdzieś po nowym roku.
2: Tak, ale daty jeszcze nie ustaliliśmy, ale myślę, że to będzie styczeń, luty tak. Przyszłego roku.
1: I będziemy cały czas po drodze zaskakiwać, bo mamy sporo rzeczy jeszcze przygotowanych.
0: Ale to będzie taka jednorazowa przygoda, czy to będzie też kontynuacja? Jak traktujecie ten projekt?
1: W sumie?
0: Jako jeden album, czy żeby cały czas nagrywać?
1: To się okaże, co przyniesie przyszłość. Pewnie chcielibyśmy to kontynuować, bo jednak nasze życie się pisze i to pisanie piosenek wspólne to też taki rodzaj terapii dla nas, gdzie nieraz nie umieliśmy o czymś porozmawiać, ale okazywało się, że można napisać o tym tekst piosenki. To w ogóle też dla mnie są takie bardzo satysfakcjonujące momenty, jako w ogóle uczestnika rodziny, gdzie...
0: A byłeś właśnie tekściarzem kiedyś?
1: Co nieco pisałem tu i ówdzie, natomiast dopiero w strefie intymnej Kama stworzyła mi taką przestrzeń, gdzie naprawdę piszę rzeczy, z których jestem bardzo dumny. I tutaj
0: nie wstydziłeś się przy żonie?
1: Kiedyś się wstydziłem zaśpiewać. Na pierwszy Kamila zrobiła mi lekcję wokalu. To nie wytrzymałem tego psychicznie. Musiałem opuścić lekcję. Powiem szczerze, łatwiej byłoby
2: nie
1: mi się...
2: Nie robić mi dobrej reklamy.
1: Właśnie dobrą. Kamilka od razu wszystkie błędy znalazła i dzięki Kamili zacząłem śpiewać z powrotem.
0: Wow. No to ja bym się nie odważył.
1: Mówię z powrotem, bo jako dziecko śpiewałem bardzo dużo, ale coś mi się tam zblokowało i później zamknąłem się naprawdę na amen. I dopiero Kamilka mnie znowu przywróciła
0: do mikrofonu. A te poboczne projekty to jakie? Masz, Kamila, czas na inne projekty muzyczne, jak Strefa Intymna, czy...
2: No teraz wiadomo, że nie, ale sesyjnie dużo śpiewałam jakichś chórkowych rzeczy. No i nie tylko, bo koncerty z Opole Gospel Choir działające osoby zapraszały gościnnie, więc też tam śpiewałam. To się dzieje dalej w mniejszym stopniu, no ale też, tak jak Tomek tu wspominał, lekcje wokalu i zajęcia z dzieciakami.
0: Ale to też musi być inspirujące, otwieranie kogoś, żeby zaczął śpiewać.
2: Uwielbiam, tak. Uwielbiam prowadzić.
0: I niezwykle trudne też, tak mi się wydaje.
2: Więc to jest łączenie trochę umiejętności muzyka i psychologa.
0: No
2: to,
0: tak.
2: Żeby kogoś odblokować, a śpiewanie to przede wszystkim
0: odblokowanie.
2: Luz, tak. I odblokowanie. No tak. To jak ktoś nagle sam się zdziwi, że wydał z siebie taki dźwięk, to jest naprawdę budujące, że potrafię tak zabrzmieć i to jest piękne.
0: Tomku, widziałem, że ty nie narzekasz na brak pracy, że jednak gitara cały czas ci towarzyszy. Nawet w jakimś takim projekcie grałeś, że sporo wyjazdów zagranicznych mieliście, nie?
1: Tak, zgadza się. To jest zespół Lark, zespół moich kolegów z rodzinnego miasta. Co tu dużo mówić? Spełniam w końcu takie swoje młodzieńcze, niespełnione ambicje odnośnie grania ciężkiej muzyki. W moim przypadku to tak dość szybko się poukładało, że trafiłem za pulpit z nutami bardzo, bardzo szybko. Jak skończyłem szkoły, to miałem dużo roboty takiej typowo sesyjnej, czyli akompaniament dla różnego rodzaju występów wokalnych, chóralnych. Natomiast cały czas miałem ten deficyt, bo akurat po prostu nigdy nie udało mi się na dłuższą metę postawić jakiegoś takiego składu, który by regularnie koncertował i występował. I mam ogromną radość z grania z chłopakami z Lark. Już to jest oficjalna wiadomość, więc tak wykorzystam jeszcze, żeby szerzej się pochwalić. Na nową płytę zespołu Lark zaproszenie przyjął były wokalista zespołu Iron Maiden, Blaze Bailey.
2: Jest.
1: Jest bardzo grubo. Kamilka wie, że Iron Maiden i Metallica to mi się śniły nieraz po nocach, że z nimi gram, koncertuję. I wreszcie los pozwolił tak mnie ustawić na ścieżce, której mogłem się przeciąć.
0: No to tam Kirk już by mógł sobie odpuścić, nie?
2: A jeszcze piękniejsze jest to, że wspólnie skomponowaliśmy ten utwór. I
1: tak, Kamilka też pomagała.
0: Wow.
1: W sensie. Premiera będzie naprawdę już lada dzień. Premiera też będzie tam nową trasę koncertową.
0: Super.
1: Po Europie.
0: A piosenki dla dzieci napiszecie?
1: Tak.
2: Jest plan.
1: Skąd wiedziałeś?
2: Nie wiem. Wyczuł to chyba.
1: Tak. Dobra.

0: Że to możemy tak zdradzić ukradkiem, że planujemy po wydaniu naszej płyty jako Strefa Intymna, to będzie płyta generalnie dla dorosłych, planujemy
1: strefę
0: zrobić...
1: Strefę dziecięcą?
0: Tak.
1: Super.
0: I robić może to na zmianę. Dlatego tak się zawahałem, jak pytałeś, czy na pewno będziemy wydawać dalej jako Strefa Intymna, bo możliwe, że następny projekt będzie troszeczkę bardziej skierowany na dzieci.
1: No to myślę, że... Cezik już może się bać.
0: Przepraszam, z Cezikiem się znamy, nawet współpracowaliśmy tu i ówdzie.
2: Tak, mamy wspólny singiel na Spotify.
0: Tak, bardzo się lubimy.
1: A, to pięknie.
0: Tak.
1: A czy wasze dzieciaki, Gabrysi to trudno mówić, ale czy wasz syn woli piosenki dla dzieci, czy dla dorosłych?
0: Dla dorosłych. Albo dobra, to jest moje, bo może ja z nim słucham takich piosenek.
2: Tomek tak, tylko słucha.
0: Tak, ale to od dziecka tak miałem. Ja nigdy nie lubiłem słuchać piosenek. Ja
1: wcześniej wspominany Cezik napisał mnóstwo bardzo fajnych utworów edukacyjnych dla dzieci.
2: Znamy te utwory i Jurek też je zna.
1: Okay.
2: I lubi. Także Czarna dziura.
1: No, to jest genialne.
0: To właśnie Cezik zrobił świetną rzecz i to jest coś, co mnie bardzo zawsze... zniechęcało jako dziecko, gdy byłem dziecko, żeby słuchać piosenek dla dzieci, że te piosenki brzmiały po prostu infantylnie. Mhm. Naprawdę męczyłem się na zabawach szkolnych i tak dalej. I uważam, że Cezik świetną robotę tutaj robi, bo na gruncie muzyki
2: ambitnej,
0: poważnej muzyki dla dorosłych wrzuca teksty, które się podobają dzieciakom.
2: Tak, a ja z kolei wychowywałam się też na piosenkach dla dzieci. Majka Jeżowska u mnie królowała i znałam wszystkie...
0: A u mnie Metallica.
2: Wszystkie teksty.
1: Takich dziecięcych.
2: Takich dziecięcych, tak. To wyjątkowo Metallica.
0: Dobra, Arkę Noego też uwielbiałem.
2: A to ja z kolei nie. Także u mnie Majka Jeżowska zdecydowanie, nawet z nią śpiewałam, jak byłam mała. Więc to było spełnienie marzeń. Ale chyba... Głównie Majka u mnie, a u Julka w takim razie Cezik, chociaż jeszcze słucha Anny Weber, która jest założycielką Pomelody. I okay. Tam też aranżują ciekawie piosenki dla dzieci. I myślę, że to te dwa takie główne punkty. Chociaż ja w tej dziecięcej muzie się trochę bardziej orientuję, bo prowadziłam rytmikę dla dzieci, więc tutaj...
1: To tym bardziej warto czekać też na te piosenki dla dzieci.
2: Tak, wybierałam te propozycje, które nie zniszczą dzieciom słuchu.
1: I chwała ci za to.
2: No bo gustów przede wszystkim muzycznych.
1: Wiadomo, to tak jak w każdej dziedzinie muzyki są różne piosenki, więc dobrze, że karmicie dzieci dobrą muzyką. Kamila Daukrz-Boruch i Tomek Boruch byli z nami w podcaście Jestem Muzykiem, Jestem Rodzicem. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Dużo dobrego od was jeszcze przyjdzie. Strefa Intymna, Strefa dla Dzieci. Ale też będziemy wypatrywali waszych solowych projektów. No Tomek oczywiście, wiadomo, że już niebawem w Metalice.
0: Za rok na Stadionie Śląskim.
1: A później Kamila ze swoim solowym projektem. Tego wam życzę.
2: Pięknie
1: dziękuję.
2: Dziękuję
1: za spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: I do zobaczenia oczywiście.
2: I do usłyszenia.
0: Tak jest, dziękujemy.
3: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera.

braci Macieja kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

na świecie zawierucha.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.